Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Magazyn lokalny.
1: Emilia Czerniejewska, a teraz najważniejsze informacje z naszego regionu. Jest pomysł na zagospodarowanie Konińskiego Chorznia. Przy ulicy Bocznej miałoby powstać tam osiedle domów jednorodzinnych. Jest też drugie rozwiązanie.
2: Ja jestem Piotr Andrzejczak. Materiały, które Państwu rozdałem po części, pokazują to, co już na sesji...
3: Na sesji nie będziesz wiedział.
2: Na ostatniej sesji przedstawiałem. Pierwsza plansza pokazuje, co możemy zbudować na tym gruncie w obecnym stanie, to znaczy bez uchwalenia zintegrowanego planu inwestycyjnego, czyli na podstawie obecnego planu miejscowego, który pozwala na zabudowę jednorodzinną. Druga plansza pokazuje wnioskowane zagospodarowanie terenu w ramach tego zintegrowanego planu inwestycyjnego. To jest oczywiście wstępna koncepcja, niemniej obrazuje w tej chwili de facto obraz tego gruntu, który może tak wyglądać po uchwaleniu zintegrowanego planu inwestycyjnego. Tutaj odpowiadając jednocześnie na Pana pytanie, pierwsza linia budynków tutaj wzdłuż ulicy Bocznej, odległości w tej chwili nie jesteśmy w stanie powiedzieć dokładnie, tak, bo to jest oczywiście przedmiotem projektowania na dalszym etapie. Niemniej w pierwszej linii na pewno pozostanie linia drzew, które w tej chwili tam się znajdują, oczywiście tych najokazalszych, nie mówię o samosiejach rzędu 30 cm, tylko za chwilę jak sobie przejdziemy, to oczywiście obejrzymy je z bliska i to będzie pierwsza linia, która pozostaje bez przekształcenia, tak żeby pozostawić naturalną barierę nowej zabudowy od tego, co mamy w tej chwili. Tak? I jeśli chodzi o gęstość zabudowy, to jak sobie Państwo spojrzą na tą planszę, która obrazuje zabudowę jednorodzinną, no to jest ona dużo, dużo większa. Oczywiście ten grunt otwarcie mówimy i jakby to jest oczywiste, że grunt pozyskaliśmy po to, żeby zrealizować tutaj zabudowę mieszkaniową i no, rachunek ekonomiczny musi się zgodzić. Tak? Zabudowa jednorodzinna jest dużo bardziej rozległa, jeśli chodzi o powierzchnię zabudowy, tak aby no, ilość lokali, którą planujemy tutaj wstępnie, po prostu na tym terenie się zmieściła. Przekształcenie tego gruntu w zabudowę wielorodzinną znacznie zmniejsza powierzchnię zabudowy, którą tutaj Państwo będą mogli sobie już później na spokojnie przeanalizować w materiale, który przekazałem jako porównanie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej i tych parametrów, które są obecnie, a które mogą

0: stopniu. W naszej ocenie przekształcenie w zabudowę wielorodzinną pozwoli zachować ten drzewostan, który tutaj widać, oczywiście nie w pełnym zakresie. Jest to oczywiste, że część tych, tej zieleni musi zostać zlikwidowana. Niemniej powierzchnia biologicznie czynna, powierzchnia zieleni, tak jak wspominałem na sesji Rady Miejskiej, jest kilkukrotnie wyższa w takim przypadku, aniżeli zabudowy jednorodzinnej, gdzie no po prostu ta powierzchnia zabudowy musi się zgodzić, inaczej nie będzie. Ilość mieszkań jest niemal taka sama, tak jak tutaj Państwu w tym materiale przygotowałem. W przypadku zabudowy jednorodzinnej będzie to około 72, 74, może 75 lokali. Orientacyjnie oczywiście, tak? W przypadku zabudowy wielorodzinnej będzie to między 75 a 90 lokali, czyli niemal to samo, bądź nieznacznie więcej. Oczywiście skomasowane na dużo mniejszej powierzchni zabudowy, gdzie mamy 5 budynków, a nie 35, tak?
1: Czy jakaś opinia już jest na ten temat tych mieszkańców?
2: Ale
1: tam są domy jednorodzinne, tam są bloki.
2: Droga pani, nie ma opinii, bo nie ma uruchomionej procedury. Procedurę uruchamiamy dopiero w momencie, kiedy wy jako rada ją uruchomicie. Ja nie mam żadnych narzędzi do tego, żeby z kimś rozmawiać. Co rada zrobi, czyli jeśli uzna, że warto ten proces rozpocząć, to uruchamia nam dopiero wszystkie procedury, czyli negocjacje, rozmowy i tak dalej.
1: To jeżeli my się zgodzimy na to, zakładamy, no bo to teraz rozumiem, że będzie w kwietniu na sesji, tak, to jeżeli ten proces zostanie uruchomiony, a będą protesty i definitywnie mieszkańcy nie będą chcieli się zgodzić, to wtedy
2: możecie
1: możemy dalej
2: oczywiście
1: tego nie procedować i
2: ale jasne,
1: tematu,
2: tak, no, oczywiście.
1: Kolokwialnie, tak?
2: Tak.
3: Inwestor dzisiaj przedstawił dwie propozycje. To, na co pozwala mu dzisiaj plan zagospodarowania przestrzennego, czyli na zabudowę jednorodzinną, i proponuje tutaj powstanie około 36-37 domów jednorodzinnych, dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej, czyli tak zwane homogeniczne osiedle, które często jest spotykane w okolicach Konina, czyli tak zwane wszystkie identyczne domki, tak? Wyglądają wszystkie tak samo, natomiast ma też jeszcze jedną koncepcję, według mnie ciekawszą i bardziej atrakcyjną dla osiedla Chorzeń, dlatego że osiedle Chorzeń też ma już tutaj kilka takich ciekawych rozwiązań, jak na przykład ulica Makowa czy ulica Hiacyntowa ze słynną wieżyczką, więc tutaj Chorzeń jednak zasługuje na to, żeby tutaj to osiedle wyglądało ładnie po prostu. I druga propozycja to zabudowa wielorodzinna, która zakładałaby 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, ale w takiej kameralnej formie. Byłaby to zabudowa willowa, czyli też coś interesującego i ciekawego dla osiedla Chorzeń, co dawałoby tutaj możliwość około 75 do 90 lokali mieszkalnych, czyli potencjalnie około 80 nowych mieszkań dla nowych mieszkańców Konina albo dla osób, które chciałyby zmienić swoje mieszkanie na nowsze, atrakcyjniejsze. Znajdujemy się w okolicy ulicy Bocznej i tutaj jest również zalesiony ten teren i inwestor też wskazuje uwagę na to, że zabudowa wielorodzinna, czyli wybudowanie tych 5 budynków mieszkalnych, pozwoli mu na zachowanie tego drzewostanu w większej ilości niż w przypadku wybudowania 35 budynków jednorodzinnych, więc uważam, że dla mieszkańców to również jest wartość dodana. Zachowanie takiego pięknego drzewostanu, który się tutaj znajduje. Dlatego wydaje mi się, że inwestor ma tutaj interesującą propozycję dla miasta Konina. Na najbliższej komisji, która odbędzie się w przyszłym tygodniu, na Komisji Infrastruktury, będziemy już ten temat poruszać, będziemy nad nim głosować i jeżeli komisja, a w środę Rada Miasta przyjmie tutaj tą procedurę, no to procedura zostanie uruchomiona. Rozpoczną się konsultacje zarówno z mieszkańcami, jak i z poszczególnymi wydziałami Urzędu Miasta, które będą już które rozpoczną procedurę budowy tego osiedla nowego.
4: Mówiła Małgorzata Grawczyńska, konińska radna.
3: O kolejne wydłużenie terminu oddania do użytku konińskiej hali Rondo zabiega wykonawca. Remont miał zakończyć się z końcem

0: budowy tego osiedla nowego.
1: Mówiła Małgorzata Grawczyńska-Konińska, radna. O kolejne wydłużenie terminu oddania do użytku konińskiej hali Rondo zabiega wykonawca. Remont miał zakończyć się z końcem czerwca.
2: Mariusz Zaborowski, bo nie umowa zakładała koniec marca. Jest teraz termin koniec czerwca. Prace są bardzo zaawansowane. Jest to realizowane zgodnie z harmonogramem, który został przedstawiony. On też w związku z tym, że były dodatkowe elementy wprowadzone na etapie rozbiórki, dachu, to dopiero wtedy było widać, chociażby nawet sama wymiana całej blachy, która początkowo w ogóle nie była brana pod uwagę, a po zdjęciu tego ocieplenia całego wyszło, że jest tam dużo korozji, więc też była podjęta decyzja wymiana oświetlenia, windy, obydwie, ta zewnętrzna, która już tam rozpoczęły się teraz prace nad budową, nad zjazdem od strony Medalko i tych elementów, które powstawały na etapie otwierania poszczególnych, chociażby czy lukarn, czyszczenia tych elementów, to pojawiało się bardzo dużo, więc w związku z tym były 4 aneksy podpisywane, natomiast 2 finansowe, więc to kwota 2 700 000 zł, kwota, która jest dodatkowych prac, które wynikają na dzień dzisiejszy, bo zresztą ta informacja gdzieś tam się pojawia, wniosek został taki złożony wykonawcy o właśnie wydłużenie jeszcze terminu. Na razie analizujemy te dokumenty, sprawdzamy na bieżąco, tu inspektor nadzoru, czy inspektorzy nadzoru codziennie są na budowie, codziennie sprawdzają. No w tym tygodniu ma rozpocząć się już kładzenie blachy, więc to też czekamy za tym elementem jakby takim bardzo istotnym i ważnym, bo to zamknie nam po prostu tą część już tutaj nad basenem i będzie można już rozbierać rusztowania, już po prostu robić tą pracę taką kolejną. Natomiast no oczywiście wykonawca ma prawo, odkrywa te elementy, to jest stary obiekt, to nie był, projekt był robiony teraz w trakcie, już po przetargu, kiedy firma wygrała, robiła teraz ten projekt, projektu wcześniej nie było, był plan funkcjonalno-użytkowy, więc oczywiście my to przeanalizujemy, sprawdzimy, uczciwie podchodzimy do tej pracy, bo wiemy, że to jest obiekt, który może nieść ze sobą wiele elementów, które nagle powstają dodatkowo i je widać, więc oczywiście, jeżeli to są rzeczy, które są faktycznie nie były wzięte pod uwagę, a uważamy, że muszą być zrobione, bo to jedyny taki moment, kiedy coś jest odkryte, kiedy coś widzimy i wtedy można taką decyzję podjąć, to wtedy tak realizujemy to tak, jak było wcześniej, że te dodatkowe środki były po prostu dołożone. Taki jest nasz jakby tutaj też obowiązek. Na ten moment no, nie widzimy możliwości przedłużania terminu, bo jednak ten termin już był przedłużony. Oczywiście on jasno wynikał i dlaczego, więc tu jakby nie ma dyskusji. Natomiast no, to zostanie dopiero przeanalizowane przez inspektorów nadzoru, bo jakby tutaj oni za to odpowiadają. Zdemontowany jest cały dach, wyczyszczona jest cała konstrukcja na dachu. 90% konstrukcji jest cała pomalowana. Oczywiście tam w zależności od części, czy to był basen, czy to była hala, to ta ilość warstw jest odpowiednia. Odpowiednie też farby, które mają gdzieś tam wpływ, temperatura ma chociażby na basenie, więc to są innego rodzaju farby. I kolejnym etapem to jest cała instalacja przeciwpożarowa, więc całe wszystkie sygnalizacje i te elementy, które no, reagują w sytuacjach kryzysowych. Oczywiście instalacja elektryczna, przebudowana szafa energetyczna głównego zasilania, również wykonana, pomieszczenia przebudowane, sport szkolny, toalety, miejsce do przewijania osób dorosłych, bo taki obowiązek też mieliśmy stworzyć takiego miejsca, więc to też jest wykonane, więc no jakby teraz największym elementem to jest założenie tej blachy i no cała część administracyjna jest już od dawna ocieplona, ten dach jest zrobiony, to już jest zaraz początek inwestycji był wykonywany. Mamy również całą instalację hydrantową w obiekcie, która była też w zaleceniach Państwowej Straży Pożarnej i było niezrealizowane, to też jest już wykonane, więc no to z tych takich rzeczy podstawowych, największych, najbardziej brudnych też, tak, bo to wymagało kucia, rozbierania sufitów podwieszanych, więc tu było te nadproża wszystkie w drzwiach, poszerzenia, to te rzeczy już zostały no, i są w trakcie i część już została wykonana. Tam, gdzie był azbest, ten azbest został cały zdemontowany, został zutylizowany, wywieziony, więc tego już nie mamy. Blacha czeka, no później montowanie całego sufitu jeszcze, więc te wygłuszające elementy, które będą na suficie, no całe malowania, więc No jeszcze tej pracy oczywiście jest sporo, natomiast no, trzeba zamknąć obiekt, bo zima spowodowała, że jednak część tych prac, pomimo tego, że były nagrzewnice, ale przy malowaniu to znacznie opóźniło, ponieważ no, takiej zimy też się nikt nie spodziewał, że będzie, a trzeba to wykonać w taki sposób, żeby te powłoki, które były mierzone każda po pomalowaniu jednej, drugiej, trzeciej, to trzeba było też odpowiednich warunków. Mamy w lukarnach na przykład elementy metalowe, które pokryte są smołą i tutaj wykonawca ma problem z usunięciem tego.

0: czarne wszystkie te na dachu, które są zostały rozebrane i dopiero po tym całym rozebraniu no widać te elementy, które są, które wymagają też właśnie malowania, czyszczenia, no i to czyszczenie na pewno jest problematyczne tutaj, więc to zostało zgłoszone i podniesione akurat w tym dodatkowej piśmie. Jeżeli chodzi o podjęcie decyzji, no to tu muszą inspektorzy usiąść, było już spotkanie tu z prezesem spółki, z kierownikami budowy, którzy przedstawili, oprócz tego, że złożyli pismo, też przedstawili swoje uwagi. My je wysłuchaliśmy, więc myślę, że w przeciągu 2 tygodni. Absolutnie tutaj nie przeciągamy, żeby tam jakiś miesiąc ustalać. Chcemy to jak najszybciej, żeby też no, firma wiedziała, na czym stoi i żeby od razu odpowiadać. Jeżeli się nie wyrobi firma w czasie, to będzie płaciła kary za nieterminowe wykonanie. Więc to jest podstawowa jakby tam problem tutaj wykonawcy. Umowa była na 22 miliony 837 tysięcy. Po zmianie, po dołożeniu tych 2 milionów 700 jest 25 milionów 600. To jest ta kwota ostatnia, którą mamy teraz w umowie za remont.
1: Gotowa jest instalacja pożarowa i energetyczna. Przebudowano również pomieszczenia, szatnie i toalety. Zranionymi i niebezpiecznymi dzikimi zwierzętami na terenie Konina zajmuje się konińska spółka PGKiM. Jak zapewnia prezes spółki Michał Zawadzki, działają 24 godziny na dobę.
2: Tradycyjnie też jak co roku wystartowaliśmy w przetargu, który był organizowany przez Urząd Miasta i podjęliśmy się zadania odławiania dzikich zwierząt z terenu miasta Konina. Takich zwierząt, które zabłąkają się w mieście, czasami złamią na przykład nogę, czy jest jakaś inna potrzeba, żeby im pomóc. I tego typu działanie realizujemy. Jesteśmy do tego przygotowani, ponieważ jest to odpowiedzialne zadanie. W Koninie realizowane wzorcowo i wiele samorządów może się od nas uczyć. My jesteśmy przygotowani, mamy specjalny samochód do przewożenia, mamy podpisaną umowę z lekarzem weterynarzem, który jest w gotowości 24 godziny na dobę, bo proszę sobie wyobrazić na przykład, że taki łoś, który jest wielkim zwierzęciem, wejdzie na teren miasta Konina i zaplącze się w ogrodzeniu czy w jakiejś siatce i trzeba to zwierzę ratować, to musi przyjechać weterynarz, posiada specjalną broń Palmera, z której wystrzeliwuje środek nasenny, usypia to zwierzę, my to zwierzę wtedy przewozimy w miejsce specjalnie do tego wygrodzone, przygotowane, tam je leczymy i następnie wypuszczamy na wolność. Przy parku, przy ulicy Dmowskiego, tam jest specjalnie przygotowany wybieg, aby tego typu zwierzęta ratować i tam również są osoby przeszkolone, które potrafią sobie w tym poradzić. No i ten lekarz weterynarz, który jest do tego, żeby to zwierzę uratować. Jest bardzo dużo takich przypadków, bo jesteśmy wzywani wielokrotnie na przykład do lisów, które coraz częściej przychodzą do miasta i szukają pożywienia w śmietnikach, czy niestety dożywiani są również, dożywiane są te zwierzęta przez ludzi. I tutaj mamy wiele tych zleceń. No w tej chwili w styczniu mieliśmy około 15. I to są, żeby Państwo sobie wyobrazili, to są zlecenia realizowane w dzień i w nocy. Czyli nasi pracownicy mogą być wezwani, nie wiem, w niedzielę o godzinie 23:30. Odpowiedzialne zadanie i jesteśmy też zadowoleni, że możemy my jako spółka miejska to zadanie realizować, bo ono jest bardzo potrzebne.
1: Czyli hipotetycznie widzimy jakieś dzikie zwierzę i dzwonimy wtedy do PGKiM-u?
2: Gdyby Państwo widzieli takie zwierzę, niepokoili się jego obecnością, bo może to być na przykład lis, który się zachowuje w nieodpowiedni sposób, może on wyglądać na zwierzę chore, inne zwierzę, które również wymaga interwencji, to wtedy Państwo dzwonicie do PGKiM-u, a jak do PGKiM-u nie możecie się dzwonić, to dzwonicie do Straży Miejskiej i oni też wiedzą, w jaki sposób nas poinformować. Całym zadaniem opiekuje się i zleca Wydział Zarządzania Kryzysowego z panem kierownikiem Figurskim na czele.
3: 24 godziny na dobę działamy. Zakupiliśmy aplikator pneumatyczny, w razie czego możemy zwierzę uśpić, przewieźć bezpiecznie, bez stresu. Mamy podpisaną umowę z lekarzem weterynarii też, który również interweniuje 24 godziny na dobę. No, tych sytuacji zdarza się sporo. Przede wszystkim sarny. Sporo jest również ptaków najprzeróżniejszych, które gdzieś tam są ranne, chore w okresie zimowym.

Ostatnio przewoziliśmy łabędzia, który przymarł na jeziorze, na lodzie. Również kormorana. Takie zwierzęta, które odławiamy, ludzie bardzo boją się lisów, które coraz częściej wychodzą na teren miasta, gdzieś tam pojawiają się. No, z terenu całego miasta nie da się odłowić lisów, ale gdzieś na takich mniejszych terenach, gdzieś na terenach ogrodzonych, na terenach szkoły, przedszkoli, mamy żywołapki i próbujemy gdzieś tam odłowić, wywieźć w bezpieczne miejsce i dla zwierzęcia, i dla ludzi, którzy no, jednak boją się tych zwierząt. Jeżeli zwierzę jest zranione, zostaje przewiezione do lekarza weterynarii. Ten decyduje, co dalej. Jeżeli jest zranione, no więc jest leczone. I jeżeli stwierdzi lekarz, że już można zabrać z przychodni, to przewozimy je do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Grodzcu. I ten dalszy etap już

I jeżeli stwierdzi lekarz, że już można zabrać z przychodni, to przewozimy je do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Grodzcu. I ten dalszy etap już

możliwość dyżurowania i odławiania zwierząt jest od 2021 roku. Oczywiście wcześniej my również interweniowaliśmy, bo jeżeli było zgłoszenie, że coś się dzieje z jakimś zwierzęciem, no to jechaliśmy, ale teraz jest to bardziej sformalizowane. Mamy dyżury całodobowe, mamy sprzęt, no jest to lepiej zorganizowane, bezpieczniejsze. I patrzymy, jak to wygląda, czy jest możliwość wyprowadzenia jej w bezpieczny teren, bo wiadomo, że jeżeli to

0: Władimirów.
1: Tak, jesteśmy bardzo zaawansowani, bo już samo zlecenie dokumentacji i przeznaczenie prawie 600 tysięcy na tą dokumentację świadczy o tym, że chcemy ją zakończyć. Ja od razu muszę zaznaczyć, że bardzo wielkie zaangażowanie i to, że w ogóle podjęliśmy tutaj decyzję o ogłoszeniu przetargu, to była zasługa naszego wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, pana Henryka Drzewieckiego, który doprowadził do kilku spotkań, nie tylko na szczeblu w Urzędzie Marszałkowskim z panami marszałkami, ale tutaj także w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z panem dyrektorem Pawłem Katarzyńskim. I na tych spotkaniach zapadły decyzje, żebyśmy my jako gmina byli inwestorem, jeżeli chodzi o dokumentację, przelili na swoje barki wszelkiego rodzaju z tym już związane koszty, jak i oczywiście sprawy uzgodnieniowe i nadzoru nad prowadzonymi pracami projektowymi. I w momencie, kiedy będzie wykonana dokumentacja projektowa, wówczas będą trwały tutaj już rozmowy nad realizacją tej inwestycji. Ja wiem, że będzie bardzo kosztowna, bo warunki techniczne, które wydało WZDW, są także dwuetapowe, w zależności od lokalizacji obiektu drogi rowerowej, czy ona będzie zbliżona bezpośrednio do krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej, czy będzie oddalona, bo tu w tym zakresie będzie także wchodzić przebudowa obiektu samego drogowego, czyli całej drogi od ronda w Kazimierzu Biskupim do Władimirowa i ona idealnie będzie się spinać z projektem, który został już zlecony wcześniej i tak jak pan przewodniczący na pewno wspomniał, jego wniosek do budżetu został tutaj pozytywnie rozpatrzone i są środki zabezpieczone w Urzędzie Marszałkowskim na przebudowę drogi w miejscowości Władimirów na długości 900 metrów i te dwa projekty mają być ze sobą spójne i będą spójne. Na tym etapie nikt nie jest w stanie określić jego kosztów. Z tego powodu, że pierwsze warunki gruntowo-wodne, których nie znamy, bo bardzo obszerne są badania geotechniczne, to jest pierwsza rzecz. Druga, warunki środowiskowe, bo wchodzimy w rezerwat Sokółki i trzecie, wybrany wariant przebudowy, czy to będzie sama droga rowerowa, czy przebudowa także obiektu drogowego i w zależności obiekt mostowy, który znajduje się przy wejściu do samego Bieniszewa, jaki będzie koszt przebudowy tego. Na tym etapie nikt nie jest w stanie określić kosztów.
0: A macie na pewno wy jako gmina jakieś oczekiwania, jak byście chcieli, żeby ta droga wyglądała? No to może pan wójt się podzieli właśnie, jak ta droga według pana powinna wyglądać, z czego wy byście byli zadowoleni?
1: Lubimy robić dobrze. Jeżeli są wykonywane jakiekolwiek roboty budowlane na terenie naszej gminy, czy na objętym tym obszarze, naprawdę bardzo dużo czasu poświęcamy w tym momencie, który on jest najważniejszy, czyli w fazie projektowania. I to jest klucz do realizacji danej inwestycji, bo wprowadzanie zmian, jak ona jest realizowana, no to można zrobić jakiekolwiek korekty, bo jest to oczywiście element żywy, jak to my mówimy, jest to praca na żywym organizmie. Najwięcej pracy trzeba włożyć w fazie projektowania i to daje nam największy sukces. Jak my byśmy chcieli? Chcielibyśmy, żeby obiekt drogowy został przebudowany do szerokości 7 metrów i spójnie wpinał się w miejscowość Władimirów z tego powodu, że trwają w tej chwili rozmowy ze strefami ekonomicznymi. No wiadomo, należymy pod strefę łódzką, ale wiemy, że chce wejść strefa Wałbrzyska. Planujemy budowę w ogóle obwodnicy północnej Kazimierza, w ogóle zmiany układu komunikacyjnego i wyłączenia starówki Kazimierza z ruchu ciężkiego. Jak już na pewno wszyscy zauważyli, droga rowerowa będzie zaczynać się od ronda w Kazimierzu Biskupim. I to nie jest przypadkowe z tego powodu, że ona będzie się wpinać w układ sieci dróg rowerowych, których obecnie już mamy i w trakcie wykonawstwa, już podpisane umowy na wykonawstwo, jak i dofinansowanie na ponad 40 km. I to jest ten element, który nam brakuje, czyli ona idealnie będzie wpinać się w część przebudowywanego rynku i ciągu dróg rowerowych, który będzie oczywiście już szedł w kierunku tutaj zachodnim naszej gminy, no i całej tej części rekreacyjnej Kozarzewek. No i oczywiście mamy podpisaną też umowę o współpracy z gminą Ostrowite, bo w przyszłości przez Dobrosołowo chcemy włączyć się do gminy Ostrowite i połączyć to z całym Parkiem Krajobrazowym Powickim. Taki jest plan. No oczywiście chcemy, żeby ta droga rowerowa będzie zlokalizowana po prawej stronie jadąc od Kazimierza i to też nie jest przypadkowe, mimo to, że wchodzimy w rezerwat Sokółki z tego powodu, że mieszkańcy Kazimierza, czy wszyscy, którzy będą jechali w kierunku Kazimierza, muszą mieć bezpieczne połączenie z tym, co jest najpiękniejsze i naszą perłą, czyli klasztorem w Bieniszewie. No i nielogiczne jest, żeby przechodzić przez drogę wojewódzką. Także ja liczę na to i chcielibyśmy, żeby był przebudowany obiekt drogowy, tak jak powiedziałem wcześniej, do szerokości 7 metrów. Była wzmocniona do kategorii KR4-5, która umożliwi transport kołowy ze stref ekonomicznych, które są planowane na części północnej gminy Kazimierz-Biskupi, czyli między gminą Kazimierz-Biskupi a Kleczew i te rozmowy też mamy bardzo zaangażowane. I oczywiście droga rowerowa, która nam zepnie cały układ sieci drogowej Kazimierza, części zachodniej, wschodniej, północnej z częścią tutaj południową. Wiemy, że czasookres projektowania wstępnie został przyjęty.

0: Na 2 lata została przyjęta oczywiście tak dokumentacja. Termin podpisania umowy też nie jest przypadkowy, bo jesteśmy w miesiącu lutym i my też chcieliśmy to zrobić na początku roku. Nie odkładaliśmy tego przetargu. Zakładam, żeby on się odbył na przykład w lipcu czy w sierpniu z tego powodu, że pierwsze badania, jeżeli chodzi o gady, płazy, ptaki i różnego rodzaju inne rzeczy z tym związane, gnazdowania, już by monitoring odbywał się we wcześniej wiosny i potem wiadomo, że to też nie jest tylko i wyłącznie przez kilka miesięcy, tylko trzeba je powtarzać cyklicznie. Czyli my jesteśmy do tego przygotowani i sądzę, że biuro projektowe temu podoła. Najbardziej optymalny termin zakończenia dokumentacji to jest 2 lata, czyli wchodzimy w 2028 rok i rozmawiał, tak jak powiedziałem wcześniej, pan wiceprzewodniczący Henryk Drzewiecki, który bardzo wspiera tą inicjatywę. No liczymy na to, że najbardziej optymalny termin realizacji 28-29.
1: Grzegorz Grabowski, Biuro Projektów Trasa.
2: Proszę powiedzieć, czy jak pan ocenia możliwość realizacji tej dokumentacji? Czy będą jakieś problemy?
1: Zaplanowane jest około 4 km ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej w pięknym terenie leśnym, w pięknym otoczeniu. Natomiast z pewnością jakichś trudności spodziewać się można, bo patrząc po tym obszarze, w którym zaplanowana jest ta ścieżka rowerowa, to widzimy, że jest tam rezerwat przyrody. Jest to w lesie, także na pewno ochrona środowiska tutaj będzie ważnym elementem i takim czynnikiem, który nas może trochę wstrzymywać tak, w pracach projektowych. Plus też to, co tam widać, bez jakby takiego większego rozeznania, to też na pewno geologia, geotechnika w tym obszarze też może być skomplikowana, co może również oznaczać trudności w projektowaniu. Natomiast trzeba być optymistą i zakładać, że wszystko jest możliwe, tak? Natomiast gdzieś z tyłu głowy pamiętać trzeba, że na pewno mogą być jakby dosyć wysokie koszty tej inwestycji.
2: No w ogóle sam koszt wykonania tej dokumentacji jest bardzo duży. Tutaj nie słyszeliśmy o takiej dokumentacji, jeżeli chodzi właśnie o podobne obiekty. Proszę powiedzieć, tak jakby ktoś nie wiedział, co wchodzi w skład takiej dokumentacji, tak dosłownie tylko w kilku słowach.
1: Jakby celem tej dokumentacji jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Żeby je uzyskać, należy jakby poza taką stricte pracą projektową do wykonania, należy też wykonać część właśnie badań geotechnicznych, które powinny pewnie być dosyć szczegółowe dla tej dokumentacji, co jest dość kosztowne. Ponadto jest też część związana właśnie z przyrodą, ochroną środowiska, czyli należy przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą i rozeznać cały ten obszar, tak, co też współcześnie obecnie jest dosyć kosztowne.
2: Panie Przewodniczący, proszę nam powiedzieć, jak będzie wyglądała kwestia właśnie dofinansowania. W tej chwili, jak to jest z kwotami, ten montaż finansowy?
3: Montaż finansowy będzie wzięty z budżetu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. O tych pieniądzach już wcześniej rozmawialiśmy i Państwo słyszeliście. W tej chwili jest podpisany projekt na budowę tej drogi. To jest bardzo utrudnione, ponieważ teren jest bardzo trudny. Jest podmokły, są rowy i jest roślinność, rosną drzewa w pobliżu, więc stąd projekt, jak wójt wspomniał, bardzo kosztowny, bo na ten cel trzeba niestety wyasygnować aż 600 tysięcy złotych.
2: A dalej kwestia dofinansowania, jakie są szanse, żeby zrealizować tę inwestycję?
3: Pieniądze już są w budżecie, także tutaj nie ma z tym problemu. Musimy przedstawić projekt, będzie projekt, jedziemy z tym do Urzędu Marszałkowskiego i wtedy wstrzymamy procedurę wypłaty środków, czyli dofinansowania tej budowy. Chciałbym, żeby to było jak najszybciej, ale wszystko zależy od tego, jak przebiegnie proces projektowy, bo to jest bardzo ważne. Bez dobrego projektu nie można wyłonić wykonawcy, czyli przeprowadzić przetargu. Nawet jak się ze złym projektem przeprowadzi przetarg, to on też trwa długo, bo wykonawca ciągle zadaje kolejne pytania, trzeba to wyjaśniać i to wtedy wstrzymuje cały proces. Więc bardzo ważne jest, żeby projekt był na jak najlepszym poziomie.
4: Przez 4 km do Wieruszewa. Magazyn lokalny.
5: Ruszamy z informacjami. Zabytkowe przedmioty, tablice mówiące o historii Przeźna i okolic i podróż do przeszłości. To wszystko jest możliwe dzięki

0: ale również do stworzenia tablic informacyjnych, bo jeszcze w tej izbie jest kilkanaście tablic informacyjnych, które mówią tak o historii regionu, o ludowych strojach. Może sama tutaj ziemia konińska nie miała takich charakterystycznych ludowych strojów, ale na przykład Poznań, Szamotuły, to już były takie charakterystyczne ludowe stroje. Są też tablice, które mówią o tych właśnie przedmiotach codziennego użytku, do czego służyły te przedmioty i jak się ludzie nimi posługiwali. Są też tablice, które mówią o właściwie takich obrzędach, tradycjach związanych właśnie z kulturą naszego regionu i z tym, co się w dawnych czasach w Wielkopolsce działo. Dlatego te tablice tworzyli też nie tylko mieszkańcy tutaj gminy Krzymów, bo ja rozmawiałam z nimi, pytałam, co takie było charakterystyczne dla tutaj naszego regionu, ale bardzo, bardzo nam też pomogli państwo gruszczyńscy, którzy działają właśnie w tym takim kole PTTK-u. I oni mają ogromną wiedzę na temat naszego regionu, a szczególnie Brzeźna, na temat kamieniołomów Piaskowca. To są pasjonaci, oni bardzo często dzielili się tą wiedzą, tymi materiałami, które gdzieś tam udało im się w różnych sytuacjach pozyskać. Poza tym sporo też żeśmy współpracowali z księdzem Mariuszem Butkiewiczem, kiedy ta powstawała jego książka Brzeźno, dzieje miejscowości i parafii. I to tak wszystko nam współgrało. Ten pierwszy projekt Brzeźno, właśnie dziedzictwo pokoleń, ta ścieżka edukacyjna, gdzie udało nam się pozyskać też głazy narzutowe z różnych czasów, gdzie żeśmy wyeksponowali ten piaskowiec, gdzie po remoncie ta grota nabrała swojego takiego znaczenia prawdziwego. Później współpraca z państwem gruszczyńskim, gdzie powstał ten drugi projekt i ta ogromna tablica informacyjna na temat dziejów Brzeźna i okolic i książka księdza Mariusza Butkiewicza, której też kilka egzemplarzy mamy właśnie w tej izbie regionalnej. Do tej izby regionalnej pozyskaliśmy też materiały z wykopalisk, ze Szczepidła. Jeżeli ktoś będzie się z nimi chciał zapoznać, bo na przykład jest pasjonatem tej dawnej historii, gdzie były to początki właśnie państwa polskiego i jeszcze wcześniej, to może też w tej izbie sobie takimi materiałami się zapoznać.
1: Co tam ciekawego, pani dyrektor, w tym Szczepidle wykopano?
0: No, mamy nawet zdjęcia, tam jest pełna dokumentacja, bo oczywiście te przedmioty, które udało się tam wykopać, przedmioty codziennego użytku, pochówku, które udało się tam, bo przecież trwały te badania archeologiczne kilka miesięcy, udało się wykopać, to zostały zabrane do muzeów. Natomiast u nas w Izbie Regionalnej została dokumentacja fotograficzna tych przedmiotów, więc jeżeli ktoś naprawdę będzie chciał skorzystać, może sobie dokładnie się z tymi materiałami zapoznać. Zresztą tam też mamy materiały, które na przykład dostaliśmy też od gości, którzy przybywali tu z różnych miejsc, nie tylko Polski, ale również z krajów naszych sąsiadów, i oni przywozili na przykład jakieś tam ludowe ich przedmioty codziennego użytku, czy jakieś takie suweniry, które przekazywali na przykład panu wójtowi gminy Krzymów, a one wiązały się z tradycją, no to on nam też do tej izby regionalnej udostępniał.
1: A jak dzieciaki reagują, będąc tam w tej izbie?
2: Na pewno na początku jest bardzo duże zaskoczenie. Dlatego, że niektórzy, zresztą podejrzewam, że mieszkańcy Brzeźna też nie wiedzą, że mamy takie zbiory czasami, więc jest zaskoczenie. Później ciekawość, no a na końcu oczywiście

0: Jak jeżeli ktoś ma tę żyłkę historyka, to jest właśnie początek do tego, żeby rozpocząć swoje własne badania, czy zacząć chociażby taką przygodę z przeszłością.
1: Myślę, że też to zachęca właśnie tych dzieciaków do zaznajamiania się z przeszłością, bo teraz w dobie teraz tego, co mamy na co dzień, telefony i tam wszyscy tylko mówią o tym, to generalnie to jest całkiem inny świat.
0: To znaczy powiem w ten sposób, no, w związku z tym, że historia jest takim przedmiotem, gdzie dzieci są nauczone, czy... Ja też tak to pamiętam, że wiąże się to z jakimiś faktami, które one muszą wykuć na pamięć i niekoniecznie jest to bliskie tym dzieciom. Dlatego ja co prawda uczę dopiero pierwszy rok, czy tam drugi rok tej historii, bo do tej pory byłam nauczycielem języka polskiego, ale widzę tę niechęć do tej historii, że one muszą wykuć i to nie jest im bliskie. Natomiast jeżeli zabawimy się właśnie w odkrywanie tej historii, czy w coś, co będzie bliskie dzieciom, coś, co dotkną, bardzo ich ciekawi chociażby historia Brześna. To też jest niestety zapomniane przez mieszkańców Brześna. Dzieci jak przychodzą na lekcje tutaj do mnie historii, to one nie pamiętają, że tu jest pałac, że historia tego pałacu sięga XIX wieku, bo to wtedy był zbudowany. Nie wiedzą. To znaczy tak, wyjeżdżamy, Warszawa, Poznań, tak, na wycieczki. Natomiast nie są w ogóle świadome nasze dzieciaki, że mamy tutaj kawał pięknej historii, że możemy się tą historią chwalić. Otwierają szeroko oczy, kiedy ja im mówię, że z naszego piaskowca, który był tutaj w XI wieku, jak gdyby wydobywany, część jest w Strzelnie, część mamy w Starym Mieście, że mogą to we Farze w Koninie oglądać, że przecież słup milowy, który mamy... No, to się nazywa konieński słup milowy teraz właśnie, bo mamy różne nazwy, nie wiedzą tego. Więc jak gdyby to, że możemy im coś zademonstrować, szczególnie to w tych klasach czwartych jest bardzo ważne, tak? Kiedy zaczynamy tą przygodę z tą historią, no to jeżeli poprowadzimy do takiego ala muzeum naszego regionalnego dzieciaki i one dotkną najpierw, no to wtedy ta historia zmienia się dla nich. Także... Myślę, że w ten sposób możemy faktycznie nauczyć nasze dzieciaki, że nasza przeszłość jest ciekawa.
1: Super. I oprócz dzieci mogą również korzystać z odwiedzenia tej izby mieszkańcy Brzeźna i nie tylko oczywiście.
2: Oczywiście zapraszamy i mieszkańców Brzeźna, zapraszamy mieszkańców powiatu konińskiego, zresztą nie tylko, bo to jest cała Wielkopolska Wschodnia też uczestniczyła w tym projekcie. Otwarcie wiązało się ze zrobieniem takiego festynu, na który zaprosiliśmy wszystkie instytucje działające tutaj na terenie gminy Krzymów. Każdy miał jakiś tam mały wkład. Zresztą wtedy też otrzymaliśmy na przykład brony drewniane. Dostaliśmy też koło takie od tego drewnianego wozu, gdzie dostaliśmy też sporo na przykład takich przedmiotów codziennego użytku. I ostatnio, kiedy byłam na zajęciach z tej edukacji regionalnej z czwartą klasą, na przykład dzieci mnie pytały o wałki, którymi kiedyś malowano ślaczki na ścianach. Mamy też całą kolekcję tych wałków. Dla nich to było zaskoczenie, bo przecież teraz zupełnie w tych czasach nikt takich ślaczków nie robi. Mamy też sporo obrazów z dawnych czasów. Mamy też na przykład sporo informacji, materiałów dotyczących właśnie historii właścicieli pałacyku i parku. Poza tym dostaliśmy także dokumentację fotograficzną wszystkich udokumentowanych miejsc, gdzie znajduje się brzeziński piaskowiec. Mamy stare książki z dawnych czasów, więc izba dysponuje takim bogatym asortymentem, ale my się chcemy przez cały czas rozwijać i co pewien czas ogłaszamy taką akcję, że jeżeli by ktoś jeszcze miał jakieś stare

0: oczywiście po wcześniejszej konsultacji telefonicznej ze mną albo z panią Arletą Majchrzak, czy tutaj informacji w szkole. I jeżeli jest tylko taka możliwość, to my chętnie tam z tymi osobami, które były zainteresowane, wejdziemy, pokażemy, oprowadzimy w tej izbie regionalnej.
1: Oczywiście, do czego serdecznie zachęcamy. Ja dziękuję paniom za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
3: A szczegółowe informacje o izbie znajdziecie na stronie internetowej szkoły w Brzegu, nie tylko u osób dorosłych. Coraz wyraźniejszy jest również problem otyłości u dzieci. Otyłość wywołuje ponad 200 chorób. Walka z nią nie jest łatwa, ale dla własnego zdrowia należy tą walkę podejmować.
4: Dzień dobry, moje nazwisko Bogumiła Górczewska, jestem doktorem nauk medycznych, pediatrą, obesytologiem, posiadam również certyfikat Polskiego Towarzystwa Leczenia Choroby Otyłościowej.
1: No, dzięki Tobie ogromne zmiany w kolskim szpitalu. W Kole działasz już od jakiegoś czasu, jeżeli chodzi tutaj o szpital. Jak wygląda właśnie zainteresowanie, jeżeli chodzi o odchudzanie?
4: Problem jest ogromny i tak naprawdę dotyczy i dzieci, i osób dorosłych. Zapotrzebowanie wzrasta z każdym miesiącem w te osoby, które chcą, redukują masę ciała i tutaj nie ma jakiegokolwiek problemu. No, jeżeli ktoś przychodzi i nie jest zainteresowany tą współpracą, nie wraca już do poradni, no i ten kontakt z nami się urywa. Musimy wiedzieć o tym, że w tym momencie mamy już dostępne leki na leczenie choroby otyłościowej i to nie tylko możemy powiedzieć pacjentowi, że zmieniamy styl życia, zwiększamy aktywność fizyczną i jemy regularnie, natomiast już są dostępne bezpieczne leki, którymi możemy leczyć tych pacjentów i osiągnąć oczekiwany rezultat redukcji masy ciała.
1: Gdybyśmy mieli tak, że tak powiem, może nie zachęcić, ale generalnie przedstawić naszym słuchaczom, jak wygląda w ogóle podejście lekarzy do takiego pacjenta, który walczy z otyłością, przychodzi i co?
4: Jeżeli chodzi o naszą poradnię, no to najpierw jest wizyta ze mną, z obesytologiem, plus do tego jest jeszcze wizyta z dietetykiem klinicznym. Musimy tutaj bardzo podkreślić, że szpital oferuje opiekę dietetyka klinicznego, nie dietetyka po szkole podyplomowej, tylko dietetyka, która ma licencjata, magistra, więc w zasadzie ma ogromne doświadczenie, zna wszystkie wytyczne, jeżeli chodzi o leczenie choroby otyłościowej. Taki pacjent ma skład ciała, czyli patrzymy, jaką ma ilość tkanki tłuszczowej, ilość tkanki mięśniowej. Jeżeli wymaga, kierujemy go na badania laboratoryjne, analizujemy, jak wygląda jego styl życia przez ostatni tak naprawdę ten okres, odkąd się zaczął ten problem z chorobą otyłościową i następnie udzielamy wskazówek, ten pacjent wraca co miesiąc, co trzy miesiące i obserwujemy jego postępy w redukcji masy ciała.
1: Te postępy zazwyczaj u wszystkich pacjentów są na podobnym poziomie?
4: Nie. To jest w zasadzie bardzo różna sytuacja. W zasadzie są sytuacje, kiedy pacjent wraca i ponownie zwiększa tą masę ciała, więc wtedy zastanawiamy się, jaki jest problem, gdzie tkwi ta przyczyna tej sytuacji. Nie każdy z taką samą szybkością redukuje tą masę ciała. Poza tym też musimy wiedzieć, że leki, które wprowadzamy, wszyscy się cieszą, że redukują masę ciała, natomiast tam czasami jest taka sytuacja, że zmniejsza się ilość tkanki mięśniowej, a nie ilość tkanki tłuszczowej, więc bardzo musimy być ostrożni. Nie sztuką jest tylko i wyłącznie wypisać pacjentowi leki na chorobę otyłościową, ale jeszcze należy kontrolować cały czas ten skład ciała i patrzeć, jak to się wszystko zmienia na podstawie tego danego pacjenta, więc musimy do każdego pacjenta podejść indywidualnie.
1: Jeżeli chodzi o te leki, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, mogą je stosować nawet dzieci.
4: Tak, zgadza się. Ja oprócz tego, że pracuję też w szpitalu w Kole, również pracuję w klinice w Łodzi. Mogę powiedzieć, że mamy badanie kliniczne jednym z leków, które podajemy od 12 roku życia. Ten lek również jest podawany, już w zasadzie leczone są dzieci w Stanach Zjednoczonych tym lekiem i rezultaty mamy pozytywne, więc są dostępne leki od 12 roku życia dla dzieci z chorobą otyłościową i mamy bezpieczne działanie tych leków.
1: Jak wygląda walka z otyłością u dzieci? To jest ciężki chyba taki dość temat.
4: Bo to nam się wydaje, że dziecko wyrośnie z tej choroby otyłościowej, a to nie jest zawsze tak, bo jeżeli już za młodą w zasadzie obserwujemy chorobę otyłościową od drugiego roku życia u dzieci, jeżeli zwiększa się ilość tej tkanki tłuszczowej, komórek tłuszczowych, to one z biegiem lat, one tylko i wyłącznie narastają, to się nie zmieni samoistnie, więc musimy być bardzo czujni, co podajemy dzieciom, no bo często jednak podajemy te słodycze, słodkie napoje i nie patrzymy, ile w środku jest tego cukru, nie sprawdzamy tych ilości zawartych kalorii dodatkowych, które dziecko ma podaż. Bardzo ważne jest, żeby dziecko miało dodatkową aktywność fizyczną. Nie tylko w szkole, bo mówimy, że dziecko biega, jest aktywne, tylko żeby jeszcze miało jakieś zajęcia dodatkowe poza szkołą, gdzie może mieć ten ujemny bilans energetyczny. Poza tym też z dziećmi jest bardzo łatwo, jeżeli chodzi o redukcję masy ciała, bo jeżeli zastosuje się do tych zaleceń, czyli nie będzie podjadało między posiłkami, będzie jadło śniadanie, po prostu zwróćmy uwagę, że dzieci nie jedzą śniadań. Wychodzą do

0: szkoły i gość śniadania. Potem jedzą w szkole na przykład jeden obiad i w domu wracają, jedzą znowu drugi obiad. Ta kolacja jest późno, na przykład o 21, 22, więc tutaj jest bardzo często zamazany ten czas, jaki spożywają te dzieci posiłki, ale mimo wszystko te dzieci jeszcze dodatkowo rosną, więc jeżeli zredukujemy tą ilość podaży kalorycznej, zwiększymy aktywność fizyczną, to przeważnie dziecko jest łatwiej zredukować masę ciała w porównaniu do osoby dorosłej.
1: Jak rozmawiać z nastolatkiem, który ma właśnie, wydaje nam się, czy jako rodzice, widzimy, że gdzieś tam przybrało na wadze, jak z nim rozmawiać?
0: Tu jest też bardzo ważny problem, żebyśmy wszyscy zmienili te nawyki żywieniowe w domu, nie tylko wymagać od nastolatka, ale również osoby dorosłe, żeby były wzorem do naśladowania, czyli żeby zwiększyć tą aktywność fizyczną razem z dzieckiem, zacząć wspólnie spożywać posiłki, przygotowywać też je w gronie rodzinnym i zwracać na to uwagę, co jest kupywane w domu do jedzenia. Więc ważne jest, żeby cała rodzina zmieniła nawyki żywieniowe, a nie tylko członek, u którego znalazło się, że ma rozpoznanie choroby otyłościowej. Mamy w tym momencie już jasno potwierdzone, że to jest choroba otyłościowa. Nie ma czegoś takiego, że stygmatyzujemy pacjenta, tylko nazywamy rzecz po imieniu. To jest już w ICD-10 rozpoznanie i wiemy o tym, że choroba otyłościowa nawraca. Nie ma też hasła efekt jojo, tylko to jest nawrót choroby otyłościowej. Musimy wiedzieć o tym, że choroba otyłościowa jest z nami do końca życia. Nasze komórki tłuszczowe to nam pamiętają, więc jeżeli w pewnym momencie zmienimy ponownie nawyki żywieniowe, bo czasami pacjent przychodzi i pyta się, no ale jak długo będę stosował tą dietę? Pół roku, rok? I potem co? Będę mógł wrócić do tych swoich starych nawyków żywieniowych? Nie. To polega na tym, że zmieniamy styl życia już do końca. Czyli musimy pamiętać o tym zawsze, że gdzieś tam na końcu głowy mamy możliwość powrotu do tej choroby otyłościowej. Mamy też tak naprawdę już w Łodzi, czym się mogę pochwalić, pierwsze dziecko w Łodzi zostało zoparowane bariatrycznie. Mamy nastolatkę 17-letnią, której zmniejszyliśmy rozmiar żołądka przy współpracy z chirurgami dziecięcymi i efekt tego leczenia jest satysfakcjonujący. Dziewczynka w tym momencie zredukowała masę ciała, zaczęła mieć więcej znajomych rówieśników, bo wcześniej miała nauczanie w chmurze, nie miała kontaktu, miała rozpoznaną wczesną depresję, miała też nadciśnienie tętnicze, dyslipidemię, stłuszczenie wątroby, wszystkie choroby, które towarzyszą chorobie otyłościowej. Bo jeszcze tu trzeba by wspomnieć o tym, że choroba otyłościowa generuje już ponad 200 innych chorób. Więc wystarczy cofnąć jedną chorobę, żeby te wszystkie pozostałe tak naprawdę się cofnęły i obserwujemy ten efekt u naszych pacjentów, że podczas redukcji masy ciała oni nagle mówią, odstawiliśmy leki na nadciśnienie tętnicze, na stłuszczenie wątroby, bo to się wszystko ładnie normuje. Tylko trzeba zawalczyć o swoje życie i chcieć to zrobić, bo my naprawdę pokazujemy pacjentowi, co powinien zrobić, natomiast on to jeszcze musi wdrożyć w własne życie.
1: Dlaczego tej otyłości mamy coraz więcej?
0: Problem otyłości narasta. Według WHO w 2030 roku co druga osoba będzie miała nadwagę lub chorobę otyłościową na całym świecie, więc jest to na pewno spowodowane z naszym stylem życia. Zwolniliśmy, więcej siedzimy, mamy mniejszą aktywność fizyczną. Związane jest to z żywnością, gdzie mamy produkty 2 plus 1, kupujemy te produkty, później żeby się nie wyrzuciło, to zaczynamy je jeść, no bo szkoda wyrzucić żywność. To jest takie błędne koło. Poza tym też nie mamy dużej aktywności fizycznej, nie przemieszczamy się na pieszo, tak jak kiedyś to miało miejsce, tylko podróżujemy wszędzie samochodem. Jesteśmy bardziej mobilni, wszędzie nam się spieszy, nie mamy czasu w ciągu dnia, żeby się zatrzymać, ćwiczyć nawet samemu przed, nie wiem, przed telewizorem, przed monitorem tego telefonu, tylko właściwie mamy czas na rolowanie, a nie na ćwiczenia. Więc bardzo jest ważne o to, żebyśmy świadomie podeszli do tego, kiedy byśmy znaleźli te pół godziny dziennie, to nie jest za wiele, ale jednak to jest zdrowie dla naszego organizmu.
1: No i właśnie dla wszystkich tych, którzy gdzieś tam podejrzewają u siebie jakieś takie wstępne nawet zaburzenia, jeżeli chodzi o wagę, mogą skorzystać tutaj z Twojej porady i Twojego leczenia.
0: Tak, zgadza się, zapraszamy. Jeśli Państwo macie problem z chorobą otyłościową, proszę zgłosić się do lekarza rodzinnego, który wystawi skierowanie do poradni chorób metabolicznych z kodem 1008 w rozpoznaniu ICD-10 jako choroba otyłościowa i wtedy serdecznie zapraszamy do naszej poradni, która działa przy szpitalu w Kole.
1: Super. I myślę, że jeszcze warto dodać, że Ty jako lekarz tutaj dbający o wagę wszystkich, jesteś też pediatrą.
0: Tak, zgadza się, na co dzień jestem pediatrą. Zajmowałam się pierwotnie tylko i wyłącznie leczeniem dzieci z chorobą otyłościową, natomiast kiedy problem zaczął narastać również osób dorosłych, pogłębiłam tą wiedzę, uzyskując też certyfikat Polskiego Towarzystwa Leczenia Choroby Otyłościowej i zajmuję się również leczeniem osób dorosłych. Natomiast jako pediatra wykonuję też USG

0: polecamy od razu wykonywać zdjęcia rentgenowskiego. W tych czasach jest możliwe wykonanie USG płuc, które jest bardzo szybkim badaniem, bezinwazyjnym. W zasadzie przykładamy głowicę i już mamy diagnozę łatwą do postawienia, czy to są zmiany zapalne, czy jednak to jest infekcja na przykład górnych dróg oddechowych, tylko i wyłącznie.
1: I czy to USG jest, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, wiarygodne, bo wiadomo, że zazwyczaj właśnie, jeżeli chodzi o wykrywanie tych chorób płuc, to tak jak powiedziałaś, rentgen był wskazaniem. Teraz to jest jakaś nowość?
0: Od roku według NFZ-u, żeby rozpoznać zapalenie płuc, wystarczy wykonanie USG płuc, więc nie trzeba tego potwierdzać zdjęciem rentgenowskim. Rzeczywiście to się zmieniło. Ja uważam, że USG to jest takie przedłużenie lekarza pediatry stetoskopu, gdzie możemy szybko podjąć decyzję w sprawie pacjenta i w zasadzie nie zawsze jesteśmy w stanie dokładnie osłuchać pacjenta, no bo pacjent może płakać ten młodszy i nie być w takim kontakcie, w jakich my byśmy chcieli być zadowalającym. Natomiast przyłożenie głowicy u pacjenta można bardzo dużo się dowiedzieć, więc badanie jest na pewno bardzo dokładne, szybkie i nieinwazyjne. I jeszcze bym chciała zwrócić uwagę, że jeżeli mamy dziecko gorączkujące, to nawet jako rodzic jesteśmy w stanie wykonać mu szybko test combo. Kupując w aptece mamy łatwy napis, co w zasadzie wykonać punkt po punkcie, instrukcję tego i w zasadzie później mamy już diagnozę, czy to jest na przykład wirus RSV, czy to jest wirus grypy, czy koronawirus, więc tutaj też jesteśmy w stanie sami szybko zadziałać.
1: Jakie powinno być wskazanie do tego? Czy sami powinniśmy stwierdzić, że nasze dziecko tego wymaga, czy czym się sugerować?
0: Jeżeli dziecko ma przedłużającą się infekcję i gorączkuje z niewyjaśnionej przyczyny i podejrzewamy, że jednak to mogą być zmiany jakieś bardziej zapalne, to wtedy warto jest wykonać USG płuc albo ewentualnie jakaś przedłużająca się infekcja. Również zalecone jest, żeby takie USG płuc wykonać, bo czasami jest taka sytuacja, że osłuchujemy pacjenta i nie słyszymy żadnych zmian zapalnych, ale przykładając głowicę stwierdzamy, że jednak są zmiany śródmiąższowe zapalne, więc to jest bardzo ważne, żebyśmy też to mieli na uwadze. Chociaż trzeba pamiętać też, że większość dzieci jednak ma infekcje górnych dróg oddechowych, czyli nierzyd nosa spływa w dzielinę potylnej ścianie gardła, to powoduje kaszel i ten kaszel w zasadzie występuje u dzieci przez jakiś tydzień, przez dwa tygodnie. Natomiast jeżeli ta infekcja jest już przedłużająca się, no to wtedy warto, żeby jednak zgłosić się i wykonać takie USG płuc.
1: To USG można powiedzieć, że jest bezpieczniejsze, zdrowsze?
0: Nie bagatelizowałabym w tych sytuacjach, ponieważ rentgen w tym momencie jest już tak nowoczesnym badaniem, że nie ma dużej ilości fali rentgenowskiej. Jest bezpieczny i można wykonywać nawet dwa razy w ciągu roku, więc to się wszystko zmieniło w tym momencie. Natomiast USG jest szybkim badaniem, bo czasami wykonując zdjęcia rentgenowskie, my czekamy jeszcze dobę na ten opis zdjęcia rentgenowskiego, a tutaj przykładamy głowicę i mamy już odpowiedź, czy są jakieś zmiany zapalne, czy nie. Musimy wiedzieć o tym, że jeżeli mamy dużą ilość tkanki tłuszczowej u pacjenta, albo jeżeli mamy osobę dorosłą, no to USG nie jest w stanie do końca przebrnąć przez wszystkie tkanki, więc na pewno bardziej dokładniejsze mimo wszystko będzie badanie rentgenowskie u osób bardziej dorosłych. U dzieci do około 7-8 roku życia USG jak najbardziej jest szybkie i możemy głęboko dojść w tkanki. Natomiast no, u starszych osób zdecydowanie zdjęcie rentgenowskie mimo wszystko.
1: A ty robisz tylko dzieciom te badania USG, czy dorośli też są brani pod twoją lupę?
0: Na tą chwilę robię USG dzieciom, natomiast no, osobom dorosłym powiem szczerze, uczę się. Więc to wszystko jest w trakcie nauki, bo potrzeba czasu na wszystko. Dodatkowo na co dzień jestem w klinice pediatrii, patologii noworodka i chorób metabolicznych kości. I jeszcze chciałabym zwrócić uwagę, że jeżeli Państwo macie jakieś dziecko, które się często łamie, albo na przykład zaczyna raczkować, chodzić i obserwujemy u niego złamania kości, miejmy na uwadze, że to może być wrodzona łamliwość kości. I wtedy takie dziecko wymaga również diagnostyki i oceny gospodarki wapniowo-fosforanowej i dalszych decyzji, bo to jest choroba, o której często nie mówimy i gdzieś tam jest pomijana, natomiast taka występuje u nas w kraju i my leczymy takie dzieci też z wrodzoną łamliwością kości w klinice w Łodzi, podajemy leki na wzmocnienie gęstości mineralnej kości i dzięki temu dzieci przestają się łamać.
1: Ja dziękuję za przemiłą rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: A poszczegółowe informacje zaglądajcie na stronę Kolskiego Szpitala. Tam znajdziecie wszystkie numery telefonów i godzinę otwarcia.
3: SK2. Magazyn lokalny.
4: Arleta Jeniak, witam Was serdecznie. Czas na informacje z Konina i okolic. Zaczynamy. Geotermia zamiast zakładanych 8 MW produkuje zaledwie 1/4 ciepła. Do tego od maja mieszkańcy muszą płacić więcej za ciepło. Jednym z powodów podwyżki jest właśnie ciepło geotermalne i niska wydajność geotermii. Wydajność jeszcze w tym roku być może uda się zwiększyć. O tym i dlaczego ciepło z geotermii jest drogie,

0: rozmawiałam z prezesem MPEC w Koninie Sławomirem Lorkiem.
1: Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, zatwierdził ją 31 marca. I ta taryfa zawierała po pierwsze nasze koszty związane z przesyłem, bo dotychczas dysponowaliśmy tylko i wyłącznie z przesyłem energii cieplnej. Przypomnę, ostatnia energia dotycząca przesyłu była od 2024 roku, czyli funkcjonowała 2 lata. Jednocześnie zatwierdził zarówno taryfę do produkcji ciepła w oparciu o źródło geotermalne, jak również zatwierdził po raz pierwszy ceny ciepła w oparciu o kotłownię węglową, jaką mamy w Łężynie. Jako przedsiębiorstwo, które w tym roku obchodzi 50 lat, po raz pierwszy uzyskaliśmy taryfę na produkcję ciepła. Jeżeli miks energetyczny zawiera niewielki udział, jeszcze raz powtórzę, założenia ciepłowni geotermalnej były, że będziemy mieli produkcję na poziomie 8 MW, dzisiaj z powodów geologicznych uzyskujemy mniejszą produkcję, ale Urząd Regulacji Energii, zatwierdzając tą taryfę, przeanalizował nasze koszty, jak również koszty funkcjonowania instalacji geotermalnej, zatwierdził, czyli mamy zatwierdzoną moc. Jeżeli ją porównamy, tak, jest to moc dużo wyższa niż, mówimy, moc za ciepło niż w innych źródłach. Natomiast trudno mi się jest odnosić do mocy i ciepła w innych instalacjach geotermalnych, bo często w tych instalacjach geotermalnych nie ma ceny ciepła z instalacji geotermalnej, tylko jest cena ciepła z miksu. I teraz tutaj jak najbardziej, jeżeli porównamy naszą moc za ciepło i moc za gigadżule, jeżeli chodzi o Miejskie Przedsiębiorstwo Energii Cieplnej w zakresie produkcji ciepła, to ta cena jednostkowa byłaby większa, gdybyśmy mogli produkować tego ciepła więcej. Dzisiaj produkujemy go mniej. Natomiast jeżeli mamy mówić o cenie ciepła w sieci numer 1 albo w sieci numer 2, to spójrzmy na cenę ciepła, która jest w miksie energetycznym. Ja, analizując te ceny, analizuję

z miksem ze źródeł, które wchodzą w skład geotermii koło. Podobnie mamy PEC Sieradz i odsyłam do taryfy, która funkcjonuje w PEC-u Sieradz. I w taryfie PEC-u Sieradz nie ma ceny jednostkowej z geotermii, ale jest cena jednostkowa z miksu energetycznego. Czyli odpowiadając na Państwa pytanie, jeżeli mamy dzisiaj analizować, jakie są ceny ciepła w Koninie, to bardzo bym prosił, ażeby analizowano ceny ciepła w miksie energetycznym w oparciu o funkcjonujące taryfy, a przypomnę, od 1 maja funkcjonuje nowa taryfa, w skład której wchodzi cena ciepła wytworzona z geotermii, cena ciepła wytworzona w elektrowni Konin, cena ciepła wytworzona w zakładzie utylizacji odpadów komunalnych w naszej konińskiej spalarni. I w zależności teraz od udziału poszczególnego źródła ciepła mamy określoną cenę, która jest ceną końcową dla odbiorcy. Mówiąc o cenach ciepła, w dobrym jesteśmy, mówię jako przedsiębiorstwa ciepłownicze, jesteśmy dzisiaj w dobrej sytuacji, a mianowicie państwo określiło w ustawie w roku ubiegłym pojęcie ceny jednostkowej. I oczywiście, prowadząc dyskusję, bo takie dyskusje prowadzimy z naszymi odbiorcami, również prowadzimy takie dyskusje z zarządcami budynków wielorodzinnych, z prezesami spółdzielni, z firmami, które reprezentują wspólnoty mieszkaniowe, odsyłamy do ceny jednoczłonowej. Jako przedsiębiorstwo mamy obowiązek opublikować, jaka jest cena jednoczłonowa w naszym przedsiębiorstwie. Cena jednoczłonowa jest to cena, która w sposób precyzyjny określa, ile kosztuje gigajoule dla odbiorcy, który uwzględnia miks energetyczny źródeł, które występują w danym systemie, uwzględnia również cenę gigajoula, uwzględnia cenę przesyłu, uwzględnia cenę nośnika. Powiem całkiem odpowiedzialnie, jeżeli mamy coś porównywać, to państwo zdefiniowało miarę i ta miara tak naprawdę dopiero funkcjonuje od września roku ubiegłego. Z całą odpowiedzialnością odpowiadam na te pytania dotyczące geotermii, że tak, jest to drogie źródło, ono w naszym przypadku ma niewielki udział dla odbiorcy, ale mówiąc o cenie ciepła dla odbiorcy, my żadnemu odbiorcy nie dostarczamy ciepła z geotermii, żadnemu odbiorcy nie dostarczamy ciepła tylko z elektrowni Konin, żadnemu odbiorcy nie dostarczamy ciepła tylko ze spalarni. Jako przedsiębiorstwo dostarczamy cenę ciepła, która jest z miksu. Odsyłam zarówno naszych odbiorców do naszych publikacji. Publikacja była we wrześniu, pokazała, jaka jest cena jednoczłonowa w poszczególnych grupach taryfowych, ale również odsyłam do porównań, jakie są w innych przedsiębiorstwach energetycznych, gdzie tam jest obowiązek publikacji ceny jednoczłonowej. I wtedy w cenie jednoczłonowej możemy porównać, jakie są wartości, za które płaci odbiorca w konkretnych systemach. Jeżeli chodzi o zmianę stawki od 1 maja, które obowiązują, one dotyczą stosowania aktualnych taryf na dzień 1 maja. Jest to taryfa aktualna, nowa, zatwierdzona przez URE, taryfa przesyłowa MPC-u Konin. Jest to taryfa na wytwarzanie ciepła, gdzie elementem naszego miksu energetycznego jest ciepłownia geotermalna, jak również jest to taryfa, która uwzględnia ceny ciepła w obowiązującej taryfie, która jest w elektrowni Konin, i cenę ciepła, która uwzględnia aktualną cenę w zakładzie termicznego unieszkodliwiania odpadów. Odbiorca od 1 maja ma cenę w zależności od teraz grupy taryfowej, bo tu jeszcze trzeba wziąć pod uwagę grupy taryfowej. Najprościej wyjaśnić to można w ten sposób, że są odbiorcy, którzy korzystają z naszego ciepła, gdzie mają indywidualne węzły, ale są odbiorcy, którzy korzystają

od teraz grupy taryfowej, bo tu jeszcze trzeba wziąć pod uwagę grupy taryfowej, no najprościej wyjaśnić to można w ten sposób, że są odbiorcy, którzy korzystają z naszego ciepła, gdzie mają indywidualne węzły, ale są odbiorcy, którzy korzystają

tej ceny, która uwzględnia wszystkie czynniki wpływające na cenę ciepła. A mianowicie jest to cena zamówionej mocy, jest to cena za gigajoul, jest to cena za przesył i dystrybucję, jest to cena nośnika. Jest to cena również ubytków, czyli tak naprawdę mamy 5 czynników składowych, które wpływają na zdefiniowaną, określoną miarę. W przypadku sieci 1 określiliśmy naszym odbiorcom 30 września, bo taki mamy obowiązek, że średnia cena ciepła w sieci numer 1 to była 127 zł i 46 groszy za 1 gigajoul w tej cenie jednoczłonowej. Natomiast w sieci numer 1 średnia cena wynosi od 1 maja 138,92 zł i tu mamy wzrost o 8,99%. Natomiast te wzrosty rozkładają się różnie w poszczególnych grupach, ale jeżeli tutaj mówimy o średnich, to tak to po prostu wygląda. W przypadku sieci numer 2, gdzie po raz pierwszy mamy cenę określoną taryfą, mamy spadek cen ze względu na to, że byliśmy w stanie kupić taniej węgiel, który jest dzisiaj używany w naszej kotłowni w Łężynie. Natomiast w zależności teraz od tego, za jaką kwotę kupimy węgiel na następny sezon grzewczy, mamy obowiązek, tu trzeba też wyraźnie powiedzieć, że taryfa jest na 12 miesięcy, ale przedsiębiorstwo zajmujące się dostawą ciepła ma prawo i obowiązek albo poinformować URE, kiedy następują zmiany ze względu na geopolitykę, na sytuację. One idą albo na plus, albo na minus, bo jesteśmy uzależnieni od wielu sytuacji zewnętrznych. I przykład Konina sprzed kilku lat, gdzie w wyniku wojny na wschodzie ceny biomasy wzrosły, a ceny ciepła wzrosły o 67%. Również źródła gazowe przy wieloletnich umowach również były bardzo wrażliwe na to, co się dzieje na zewnątrz. Najbardziej stabilna cena ciepła to jest oczywiście cena, którą my kupujemy z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów. Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów, jego podstawowa działalność to jest właśnie unieszkodliwianie odpadów komunalnych i efektem pobocznym jak tego przetwarzania to jest energia elektryczna i jest ciepło. Natomiast w przypadku geotermii, bo to wzbudza właśnie ogromną tutaj taką sytuację, czy warto było, po co robiliśmy. Instalacja geotermalna dzisiaj przy ograniczonej przez nas produkcji ciepła ze względu na chłonność otworu Konin GT3 w częściach składowych ma większą wartość za zamówioną moc i za zamówiony gigajoul, ale udział w naszym miksie energetycznym jest w tej ciepłowni geotermalnej niewielki. Natomiast jako przedsiębiorstwo projekt, który przez nas jest realizowany, jest projektem, który aktualnie jest również analizowany po to, ażeby maksymalnie poprawić chłonność otworu Konin GT3. Jeżeli my poprawimy chłonność otworu tego, to w sposób naturalny obniżymy cenę jednostkową. Natomiast udział geotermii w miksie energetycznym jest niewielki. Oczywiście są głosy takie, czy należało dzisiaj wprowadzić do systemu to ciepło. My jako przedsiębiorstwo byliśmy zobowiązani, decydując się na tego typu instalacje, korzystając również z dotacji, byliśmy zobowiązani. Sam proces uzyskania stosownych pozwoleń, decyzji nam zajął przeszło rok, ale dopiero po uzyskaniu właśnie taryfy na wytwarzanie ciepła, jak również taryfę na produkcję ciepła, możemy powiedzieć, że spełniliśmy wszystkie wymogi, które należało zmienić. Nieprzypadkowo w Koninie również prowadzimy badania sejsmiczne. Każdy chciałby dzisiaj wiedzieć, na ile obniżymy cenę ciepła. Wyjaśniam, ciepłownia geotermalna jest inwestycją innowacyjną, długoterminową. Jeżeli w najbliższych 6 miesiącach, taki mamy plan, poprawimy pewne prace na otworze Konin GT3, wykonamy pewne prace po to, żeby poprawić chłonność, może się okazać, że my już poprawimy te warunki ekonomiczne funkcjonowania ciepłowni. Także chciałbym naprawdę bardzo uspokoić

0: też mieszkańców. Jeżeli dzisiaj mówimy o cenach ciepła, to mówmy o wzrostach, które wynikają z miksu energetycznego. Nikt dzisiaj w Koninie nie ma ciepła tylko z elektrowni Konin, nie ma ciepła tylko ze spalarni, nie ma ciepła tylko z ciepłowni geotermalnej. Mówimy o sieci numer jeden. Mieszkańcy naszego miasta w sieci numer jeden, to jest większość naszych odbiorców, ma ciepło dostarczane z sieci, gdzie mamy miks trzech źródeł. Największym źródłem jest elektrownia Konin i to ona jest sercem naszego całego systemu ciepłowniczego. Ogólnie biorę na siebie tą odpowiedzialność za miarę, która coś mówi, a tą miarą jest cena jednoczłonowa, którą my dostarczamy.
1: Panie prezesie, gdzieś w przestrzeni medialnej pojawia się taka informacja, że właśnie te koszty stałe to jest właściwie spora część, jeżeli chodzi o procent, które kształtują ostateczną cenę opłaty za ciepło. Jak to wygląda? Czy na przykład też ma pan taką wiedzę w porównaniu na przykład z innymi tutaj miejscowościami, Koło, właśnie Sieradz wspomniany, czy te koszty u nas są dużo wyższe, czy mniej więcej utrzymują się na jakimś podobnym poziomie?
0: Tak się składa, że właśnie ta cena jednoczłonowa, o której mówię, również pokazuje, jakie przedsiębiorstwa mają ceny w poszczególnych grupach taryfowych. Analizując cenę geotermii Koło, ale geotermii Koło jako przedsiębiorstwa, a nie jako ciepłowni geotermalnej, czy analizując ceny ciepła w PEC-u Sieradz, w skład którego wchodzi geotermia w Sieradzu, bo tutaj nie jesteśmy w stanie porównać ceny ciepła z taryfy z ciepłowni geotermalnej w Kole, jak i również ceny ciepła w Sieradzu. Natomiast w tym miksie energetycznym, porównując nasze ceny, to jesteśmy na podobnym poziomie i to mówię z całą i stałą odpowiedzialnością. Można również porównać ceny w geotermii Toruń, ale geotermia Toruń to nie jest tylko i wyłącznie ciepłownia geotermalna, to również jest miks kilku źródeł, które wchodzą w skład geotermii Toruń. Także mówiąc o instalacjach geotermalnych, mówimy o źródłach, które są częścią składową. Oczywiście, inaczej to wygląda na Podhalu, natomiast na Podhalu mamy całkiem inny układ geologiczny. Natomiast ja nie chciałbym, ażeby po tej naszej taryfie, która w tych 7,41%, bo również taką informację przekazaliśmy naszym odbiorcom i również tutaj definiujemy to, co jest. I tu bardzo bym też prosił, żebyście Państwo na to zwrócili uwagę, żebyśmy stosowali jedną miarę, kiedy mówimy o wzroście. Dotychczas my informowaliśmy odbiorców, używając tej miary, która jest w wniosku taryfowym i w tym wniosku taryfowym powiedzieliśmy, że to jest 7,41% wzrostu i jest to w załączniku numer 11 wniosku taryfowego. Natomiast w tej definicji jednoczłonowej mamy wzrost o 8,99%, który uwzględnia wszystko. Natomiast trzeba pamiętać tylko, że tutaj procentowo mamy też wzrost na przesyle. Przesył, który funkcjonował w naszym przedsiębiorstwie, funkcjonował w oparciu o taryfę, która była zatwierdzona w lipcu w roku 2024 i tak naprawdę wniosek taryfowy był zrobiony w oparciu o pierwszy kwartał roku 2024. Dzisiaj mamy kwiecień 2026 i też chciałbym, żeby uwzględnić chociażby zwykłe wskaźniki GUS-owskie, które były w przestrzeni ostatniego roku, to jest 3,6, poprzednio to też jest powyżej 3, także to dzisiaj ma wszystko odzwierciedlenie tej naszej ceny końcowej. Także dobrze by było i to dobrze, że od roku jak gdyby wszystkie przedsiębiorstwa używają tej samej miary, bo każdy z nas podaje do algorytmu obliczenia ceny jednoczłonowej różne wskaźniki, różne wartości, ale które są tak samo zdefiniowane w wyniku końcowym. I przykład chociażby PEC-u Sieradza, niższa cena za moc, dużo wyższa za gigajoule. Ale to ma przełożenie właśnie na tą cenę końcową. Także analizując system ciepłowniczy, który funkcjonuje w naszym mieście, zacznijmy operować ceną jednoczłonową. Ja również nie ukrywam, że chyba zmienię sposób komunikacji do odbiorców, bo dotychczas używaliśmy tej ceny, która wynikała z załącznika

taryfowego, który został zatwierdzony, dlatego że każdy potem przeliczając czy na moc, czy na przesył, otrzymuje różne wartości. Jako przedsiębiorstwo dwa razy w roku mamy to publikować, jest to wrzesień, jest to maj. Ja również na spotkaniu z zarządcami, które się odbyło w ubiegłym tygodniu w piątek, podałem i to, co Państwu teraz powiedziałem, czyli podałem szczegółowe ceny jednoczłonowe i wzrosty na poszczególnych grupach taryfowych i podałem tą średnią, która obowiązuje od 1 maja, a my ją opublikujemy 30 maja. Ja może wrócę do roku 2012. W roku 2012 w oparciu o atlasy geologiczne wskazywano miasto Konin jako miejsce, pod którym są zasoby geotermalne. Przypomnę, do roku 2012 oddano 6. ciepłownię geotermalną w Poddębicach, natomiast tam akurat zdarzyła się taka sytuacja, że spodziewano się wody słonej, a jest to woda słodka i ta ciepłownia geotermalna funkcjonuje od roku 2012. W momencie, kiedy pojawił się program pozyskania połowy środków na otwór badawczy i ten otwór badawczy został wykonany w roku 2014 i zakończony sukcesem, przypomnę, uzyskano wtedy na pompowaniach akurat wydajność 115 metrów sześciennych na godzinę i temperaturę wody powyżej 90 stopni. W sposób naturalny należało podjąć kolejne decyzje dotyczące wykorzystania tej wody na potrzeby ciepłownicze. Szanowni Państwo, w Koninie mamy najgorętsze źródło geotermalne. Spójrzmy na to w ten sposób. Przypomnę, w roku 2014 miasto też podjęło decyzję, bo był to projekt, znaczy składając projekt w roku 2012, ale ostatecznie 7 600 000 to były środki, które zostały przyznane z budżetu miasta na dofinansowanie w 50% otworu badawczego. Od roku 2015 były prace związane z przygotowaniem koncepcji właśnie wykorzystania tej wody, czyli wykorzystania dubletu geotermalnego i ciepłowni geotermalnej. Inwestycje zakończyliśmy w roku 2024. Uruchomiliśmy po uzyskaniu koncesji w roku 2025. Ta inwestycja opiera się o dublet geotermalny. I co zaskoczyło nas, ale również geologów, że otwór zatłaczający, który na powierzchni Ziemi jest oddalony 23 metry, ale zatłaczanie jest kilometr dalej w kierunku wschodnim, ma gorszą strukturę geologiczną. Zazwyczaj dzisiaj geolodzy i wiertnicy twierdzą, że dopiero jak nie odwiercą, nie zbadają rdzenia. Natomiast inwestycja w kierunku zachodnim, mówimy o wyspie Pociejewo i otworu Konin GT2, bo tak jest na mapie, no wiązała się z bardzo też dużą instalacją naziemną w terenie zalewowym, jakby nie było, no bo każdy z nas wie, że w okolicach tutaj trasy bursztynowej często mamy wysoki poziom wody. No i wtedy podjęto decyzję, analizując koszty wykonania zabezpieczeń w związku z rurociągiem naziemnym otworu kierunkowego, zdecydowano się na dwukierunkowy. Ta sytuacja geologiczna w Koninie, która tak naprawdę zaskoczyła, myślę, że również geologów, spowodowała, że aktualnie finansowane są nowe metody badań sejsmicznych, które mają ułatwić dostępność i uciążliwość na określanie poziomu wód geotermalnych w terenach wysoko zurbanizowanych. I aktualnie jest taki projekt innowacyjny i on jest testowany. Testowany jest w 3 lokalizacjach w Europie, na Węgrzech, w Belgii i w Koninie. I właśnie te badania sejsmiczne nowymi metodami mają określić nam, jakie jest zasoby tej wody geotermalnej na większej przestrzeni od otworu Konin GT1, jak te wody się rozkładają. No i w zależności od tego myślę, że będzie nam łatwiej określić kierunek kolejnego otworu zatłaczającego. Sytuacja Konina, ale sytuacja Koła i sytuacja Sieradza pokazuje, że dzisiaj tworzenie instalacji geotermalnych w oparciu o dublet jest obciążone dużym ryzykiem. Jeden wydobywczy, drugi zatłaczający. Mówimy o układzie geotermalnym, o dublet geotermalny. W przypadku wód o wysokiej mineralizacji jest obowiązek zatłoczenia tej wody do tego samego zbiornika. I przykłady tych 3 instalacji, czyli tej 8, 9 i 10, pokazują, że należy może inaczej podejść do samej koncepcji i w harmonogramie

0: programie budowy ciepłowni geotermalnej. Państwo polskie wzięło na siebie ryzyko krótkoterminowe, bo tak jak w 2014 roku otwór geotermalny był finansowany w połowie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Koninie, tak otwory geotermalne, mówimy tutaj o tych 15 otworach geotermalnych, które aktualnie kończy się ich projekt realizacji, są finansowane w 100%. Czyli to państwo polskie wzięło na siebie to ryzyko geologiczne, które może się pojawić. I z całą odpowiedzialnością mogę tutaj powiedzieć, że wśród tych 15 otworów mamy taki otwór, który został odwiercony, a tamtej wody geotermalnej nie było. Może za ileś tam lat pojawi się metoda wykorzystania ciepła, które jest na głębokości 2 km, przez podanie czynnika, który w sposób naturalny się ogrzeje, bo takie innowacyjne prace są. Mogę powiedzieć, że w pierwszym półroczu jako przedsiębiorstwo wykonamy jeszcze proces czyszczenia otworu Konin GT3. Ten proces został wykonany w ubiegłym roku w Kole i on dał rezultat. My jesteśmy przed tym procesem, bo tak naprawdę my jeszcze nie produkowaliśmy ciepła, czyli nie uruchomiliśmy drożności tego otworu Konin GT3. I to jest pierwszy krok, który dzisiaj, na którym dzisiaj pracujemy i współpracujemy z najlepszymi firmami działającymi w Europie w tym zakresie. Natomiast wykonywane są badania sejsmiczne, jak również prowadzimy rozmowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ażeby była możliwość pozyskania środków na drugie otwory zatłaczające. I to nie prowadzimy rozmów w imieniu Konina, te rozmowy są prowadzone w imieniu Koła, w imieniu Sieradza, ale również w imieniu instalacji w Turku. Czyli występujemy tutaj w grupie 4 firm, które są na etapie zakończenia procesu albo w trakcie, a jednocześnie wiedzą już po doświadczeniach tych 4 firm, że dzisiaj na niżu polskim należy projektować ciepłownie geotermalne w oparciu o 1 otwór wydobywczy, 2 otwory zatłaczające.
1: Mówił Sławomir Lorek z konińskiego MPC-u. Wieża widokowa na Złotej Górze cały czas nieczynna. Gmina Krzymów stara się o pieniądze na jej remont, a potrzeba około 400 tysięcy złotych.
2: Wieża widokowa dla gminy Krzymów od jakiegoś czasu to wielkie strapienie. Dlaczego? Dlatego, że po analizie mykologicznej i analizie konstruktorskiej okazało się, że wieża musi być zamknięta. A żeby efekt był szybki, żeby można było ją uruchomić, potrzebujemy około 400 tysięcy. Pieniądze w tym momencie są rzeczą bardzo trudną dla samorządów. I dlatego po rozmowach z posłem Tomaszem Nowakiem podjęliśmy próbę i spotkaliśmy się z przedstawicielami różnych środowisk, mając nadzieję, że być może ten montaż finansowy uda się zbudować. Na nasze zaproszenie przybyła pani starosta Katarzyna Fryza, przybył pan nadleśniczy Michał Urbaniak i z urzędu był pan Jacek Popielarz, byłam również ja. Zaprosiliśmy władze miasta, przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego, jednak te osoby nie pojawiły się na tym spotkaniu. Wiadomo, że finanse nie są sprawą łatwą dla nikogo. Problem przedstawiła pani mykolog i pan konstruktor, którzy powiedzieli, co należy zrobić, żeby ta wieża mogła być użytkowana przez ludzi. Mamy już przygotowaną dokumentację po to, abyśmy mówili o konkretach i chcemy zmienić pewne elementy tej wieży z drewnianej na metalowej, a jeszcze najlepiej byłoby, gdyby postawić wieżę metalową. Ona nie byłaby tak narażona jak drzewo właśnie w lesie na działanie różnych insektów i grzybów. Ale cały czas poszukujemy środków. Umówiłyśmy się z panią starostą, że pojedziemy do Urzędu Marszałkowskiego, przedstawimy sytuację i będziemy prosili, żeby Urząd Marszałkowski zabezpieczył w dziale na turystykę, jak nie na ten, to na przyszły rok, określoną kwotę. Myślę, że samorząd gminy Krzymów również wyasygnuje pewne pieniądze. Być może uda się jeszcze z innych źródeł pozyskać, a może pojawią się projekty ekologiczne, bo już startowaliśmy niejednokrotnie, żebyśmy mogli uzyskać wsparcie z zewnątrz i żebyśmy o tej wieży pomyśleli i zrealizowali ją do końca, bo myśleć to my myślimy długo, ale mieszkańcy powiatu konińskiego na pewno czekają na jej uruchomienie. Na ten moment wieża jest zamknięta.

0: zamknięta, zabezpieczona, ogrodzona, żeby niestety ludzi nie kuściło, bo my boimy się o bezpieczeństwo ewentualnych osób, które by weszły i gdyby cokolwiek się stało, wtedy winna byłaby gmina Krzym. Najlepiej byłoby pomyśleć o nowej wieży metalowej i konstruktor tej wieży mówił, że nieodpłatnie przygotuje dla nas taką wycenę, bo to jest takie kluczowe, żebyśmy wiedzieli, o jakich pieniądzach rozmawiamy. I wtedy, jak będziemy mieli już konkret, to z tym pojedziemy do Urzędu Marszałkowskiego. Będziemy chcieli rozmawiać o pozyskaniu środków na budowę tej nowej wieży, a gdyby pojawiły się jakieś programy, w której można byłoby wnioskować o środki finansowe na remont już istniejącej, to oczywiście jesteśmy też gotowi. Jest to też dobry moment, żeby wspomnieć, że w gminie Krzymów jest również druga wieża widokowa. Ona nie jest umieszczona w lesie, co prawda, ale opodal drogi 92 w miejscowości Paprotnia, w której jest również Centrum Sportów Ekstremalnych i ścieżka edukacyjna, którą również warto odwiedzić, bo widoki są naprawdę piękne.
1: Mówiła wójt gminy Krzymów Danuta Mazur. Prawdopodobnie budowla z drewnianej zostanie zamieniona na metalową.
2: Magazyn lokalny.
1: Przed nami przegląd najważniejszych informacji z naszego regionu. Arleta Janiak, witam Was serdecznie i zapraszam. Pięć gmin, Kazimierz Biskupi, Skulsk, Ślesin, Kleczew i Wilczyn, to miejsca, gdzie możemy zabawić się w odkrywców. To dzięki questom, które z myślą o mieszkańcach i turystach przygotowało Stowarzyszenie Między Ludźmi i Jeziorami. Jak wziąć udział w questach, o tym dowiecie się już za chwilę, ale to nie wszystko. Będzie też o ciekawej propozycji dla najmłodszych i o tym, w jaki sposób lokalna grupa działania wspiera mieszkańców poprzez różnego rodzaju dofinansowania. Zapraszam na rozmowę. Dzień dobry, goszczę w siedzibie Stowarzyszenia Między Ludźmi i Jeziorami w Kazimierzu Biskupim. Ze mną jest Marta Błaszczyk, dyrektor biura tegoż stowarzyszenia i porozmawiamy sobie, co tutaj się ciekawego dzieje. Niewątpliwie moją uwagę ostatnio zwróciły questy, które przygotowało właśnie stowarzyszenie. Questy bardzo fajne, turystyczne, ciekawe, dlatego może na początek porozmawiamy na ten temat. Przywitajmy się jeszcze z gospodynią tego spotkania. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
1: W takim razie wracamy do tego tematu, o którym już wspomniałam wcześniej. Porozmawiamy o questach. Cóż to takiego? Może nie każdy wie.
3: Questy, najprościej mówiąc, to taka edukacyjna gra terenowa, która łączy w sobie elementy zabawy i nauki. Poszukiwanie skarbów i radości odkrywania. Poznaje się przy tym najważniejsze atrakcje w danym miejscu, w tym wypadku właśnie gmin wchodzących w skład obszaru działania lokalnej grupy działania między ludźmi i jeziorami, czyli Kazimierz Biskupi, Kleczew, Wilczyn, Skulsk i Ślesin. Questy to taka zabawa, gdzie są typowo amatorzy właśnie questingu. Mamy dwie możliwości. Jedna to właśnie mobilna aplikacja, w której można odkrywać po kolei różnotematyczne questy i druga w wersji papierowej. My stworzyliśmy questy z naszego projektu współpracy wspólnie z lokalną grupą działania COLD, która swoją siedzibę ma w Nowym Tomyślu. I questy nasze są związane z historią i atrakcjami właśnie tego regionu. Są stworzone w dwóch językach, polskim i angielskim, więc równocześnie mogą korzystać z tego zagraniczni turyści. Ale myśleliśmy też o takiej możliwości, że na przykład dzieci na lekcji angielskiego mogłyby wyjść w teren i po kolei odkrywać zagadki w języku angielskim. Każdy quest kończy się skarbem. Skarb zawsze jest ukryty, trzeba odkryć miejsce tego skarbu wedle wskazówek podanych w instrukcji i jak już mamy ten skarb, to jest tam pieczątka, która daje nam możliwość potwierdzenia tego, że byliśmy w tym miejscu i doszliśmy do końca. A oprócz tego jest książeczka, w której podpisują się osoby, które nas odwiedzają i muszę przyznać, że mamy wiele osób z całej Polski, które nas odwiedzają i co jakiś czas czas właśnie otwieramy te skrzyneczki i z zaciekawieniem sprawdzamy, kto ostatnio u nas był.
1: Mamy przed sobą właśnie te wszystkie questy, które są dla Was, drodzy słuchacze, i możecie z nich jak najbardziej korzystać. I na przykładzie jakiegoś pierwszego lepszego, zobaczmy, jak to wygląda. Pierwsza rzecz, na którą zwracam uwagę, to to, że one są napisane wierszem. Dlaczego tak akurat wymyśliliście taką formę?
3: Większość questów jest właśnie pisana w ten sposób, żeby była ciekawa, żeby była zabawna, więc jakby tutaj się posiłkowaliśmy też pomocą osób, które się specjalizują w tworzeniu takich questów, to też jest nie lada wyzwanie, bo oprócz tego, że my zasugerowaliśmy, które atrakcje, które zabytki są ważne, żeby taka osoba chcąca przejść ten quest, oprócz tego, żeby miała fajną zabawę i frajdę, to też, żeby coś zostało w pamięci z atrakcji regionu.
1: Jakieś jedno takie pytanie mogłabym prosić, żebyś mi przeczytała?
3: Na samym dole, na złotej tabliczce, fundator kamienia, a tam 5 razy jedna cyfra się powtarza. Nie do uwierzenia. Zostaw kamień za plecami i przed siebie na wprost targową, do wody, którą znajduje się już prawie za miejską zabudową. I trzeba było tutaj właśnie wpisać liczbę, która się powtarza 5 razy.
1: A to jest quest z jakiego regionu?
3: Quest Kleczewskie historie.
1: Widzicie, łatwo nie będzie może, ale przy okazji, podróżując śladami tego questu, można rzeczywiście poznać historię danego regionu i podejrzewam, że to chyba było głównym powodem, dlaczego coś takiego zorganizowaliście. Właśnie poznanie, tak, od tej może trochę innej strony, ale historii poszczególnych miejscowości, gmin, które należą do stowarzyszenia.
3: Tak, dokładnie o to chodziło, żeby oprócz zabawy i frajdy z takiej wycieczki była też nauka historii i poznanie tego regionu i jakby promowanie go też na większą skalę wśród osób, które mieszkają gdzieś daleko i przyjeżdżają poznać dany region.
1: Te questy już tutaj w stowarzyszeniu od dłuższego czasu istnieją, jest możliwość wzięcia w nich udziału. Czy możemy teraz z tej perspektywy powiedzieć, jakie jest zainteresowanie?
3: Myślę, że jest bardzo duże zainteresowanie. Myślę, że może dużo osób też o tym nie wie, ale są takie osoby, które mają aplikację questową, ogólnopolską, i oni wyszukują tematycznych questów i są to osoby, które specjalnie przyjeżdżają na przykład z Krakowa, tylko żeby przejść dany quest, żeby być w czołowej grupie osób, które przeszły jak największą ilość questów, ale też wśród lokalnych mieszkańców jest to promocja. Na przykład spotkałyśmy się też, że turyści, którzy przyjeżdżają do gminy Ślesin czy do gminy Skóz i Wilczyn, bo są to takie gminy typowo, myślę, że turystyczne, korzystają wtedy, kiedy nie mogą plażować, jest trochę gorsza pogoda, jest to jakąś dodatkową atrakcją.
1: Wspomnieliśmy właśnie już o tych pytaniach, które są przygotowane. Jak to wygląda dalej?
3: Stworzyliśmy sobie taką możliwość, że utworzyliśmy paszport małego podróżnika. Dedykowany jest on oczywiście dla tych naszych najmniejszych milusińskich, ale oczywiście starsze osoby, dorośli mogą też taki paszport od nas dostać. Taką wartością dodaną jest to, że osoba, która przejdzie wszystkie questy, będzie miała pieczątki w tym naszym paszporcie, zostawia w biurze paszport, a otrzymuje za to dodatkową nagrodę. Mieliśmy pełno takich właśnie sytuacji, że ktoś się zgłosił, przyszedł i otrzymał nagrodę, z czego był bardzo zadowolony. Ta informacja o questach, oprócz tego, że jest dostępna u nas w biurze, jest dostępna na naszej stronie internetowej www.ludzieijeziora.pl i na naszej stronie facebookowej Między ludźmi i jeziorami. Są pod postami właśnie komentarze osób zadowolonych, które komentują w bardzo pozytywny sposób te questy.
1: A jeszcze mam jedno takie pytanie, ponieważ macie okazję, żeby pewnie wymieniać się doświadczeniami z innymi stowarzyszeniami w całej Wielkopolsce. Jak wygląda nasz region, tutaj te nasze miejscowości w powiecie konińskim pod względem właśnie turystycznym? Są atrakcyjne w porównaniu na przykład z innymi? Jak to wygląda? Jest w czym wybierać, jeżeli chodzi o atrakcje turystyczne w naszym regionie?
3: Myślę, że tak, jak najbardziej. Nasz region jest turystycznym. Właściwie 4 gminy położone są nad jeziorami. Myślę, że teraz przy okazji rozbudowy zbiornika w Kozarzewie ta infrastruktura turystyczna też będzie tam poszerzona, więc właściwie wszystkie nasze gminy będą takimi gminami typowo turystycznymi. Myślę, że Kazimierz ma jednak najmniejszą ilość miejsc noclegowych, ale myślę, że to kwestia czasu.
1: Questy to nie jedyna taka propozycja turystyczna dla mieszkańców naszego regionu, dla turystów właśnie. Przygotowaliście jeszcze coś z myślą o najmłodszych.
3: Bardzo duży nakładamy nacisk na tych maluchów, bo chcemy, żeby poznawały nasz region i angażowały się też w działalność lokalnej grupy działania. Stworzyliśmy taki poradnik Podróże międzyludka podróżnika, gdzie opisane są historie, legendy,

0: każdy oprócz tego te atrakcje turystyczne, historyczne z naszych 5 gmin. Dodatkowo są tam rebusy, zagadki, więc jest to po prostu taka ciekawa forma edukacji, ale też poznawania. Więc mamy wydany ten poradnik, osoby chcące go pozyskać, zapraszamy do naszego biura.
1: Warto wspomnieć, że za ten poradnik nie trzeba płacić.
0: Nie trzeba, może nie mamy jakiejś dużej ilości, ale tak, nie trzeba. Jest to projekt finansowany ze środków unijnych, więc rozdawane są bezpłatnie.
1: Dobrze, no to teraz troszeczkę uchylimy rąbka tajemnicy. Zajrzyjmy, jak wygląda taki poradnik. Bardzo kolorowy, jak na publikację dla najmłodszych turystów przystało. Już na samym początku wita nas bardzo dużo ciekawych atrakcji, o których opowie nam pani dyrektor biura.
0: Tak, oprócz tego, że w poradniku jest nasz międzyludek, który jest właśnie stworzony na potrzeby tego poradnika, który podróżuje po wszystkich naszych 5 gminach i w każdej gminie dołącza się jakaś inna osoba, jakieś inne dziecko, któremu międzyludek właśnie przedstawia atrakcje i historię regionu. W naszym poradniku oprócz tego, że są zawarte informacje o historii i atrakcjach, później możemy tą wiedzę sobie zweryfikować, bo są rebusy, zagadki z naklejkami, wykreślanki, krzyżówki, które możemy wspólnie zrobić z dorosłym lub myślę, że te większe dzieci sobie już poradzą same. Dołączana jest mapa regionu, widokówki z tych naszych 5 gmin i oprócz tego mamy zakładkę do książki, z której z drugiej strony mamy tabliczkę mnożenia.
1: No przyznam, że to jest propozycja dla najmłodszych, ale nie ukrywam, że ja też mam ochotę sobie porozwiązywać te wszystkie zagadki, ale to już później i poza anteną, także najwyżej zdam relację, czy to trudno było, czy też nie, jak to wszystko wychodziło. Ja w każdym razie bardzo dziękuję za te informacje i przypominamy, taką książeczkę Podróże międzyludka podróżnika możecie tutaj znaleźć w biurze stowarzyszenia w siedzibie w Kazimierzu Biskupim. Zamkniemy teraz temat związany z turystyką. Chciałabym, żeby porozmawiały na temat samego stowarzyszenia. Może jeszcze nie wszyscy wiedzą, choć stowarzyszenie działa tutaj już bardzo długo w naszym regionie, ale porozmawiajmy, czym się w ogóle zajmuje, bo ta kwestia związana z turystyką, z zachęcaniem poznawania tutaj naszego regionu, to jest jedna rzecz, ale wy macie bardzo dużo innych zadań, z których mogą korzystać zarówno mieszkańcy, przedsiębiorcy, jak i samorządy gmin.
0: Tak jak wspomniałaś, że istniejemy już długo, no to już będzie 20 lat. W tym roku właśnie będziemy obchodzić jubileusz 20-lecia stowarzyszenia. Głównymi celami lokalnej grupy działania to są dofinansowania dla przedsiębiorców, dla osób, które chcą otworzyć własną działalność, oprócz tego dofinansowania dla gmin na infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną, ale trzeba też powiedzieć o tym, że lokalne grupy działania są takimi ambasadorami środków unijnych na terenach wiejskich. I nie chodzi tutaj właśnie o ilość wydawanych pieniędzy, tylko tą oddolność, że jest bardziej widzialna przez zwykłych mieszkańców i że często oni mają swój udział, na co te środki wydatkować. Działamy na podstawie lokalnej strategii rozwoju i taką lokalną strategię rozwoju piszemy co ileś lat. Teraz była napisana na nową perspektywę. Jest to finansowanie do 2027 roku. Oprócz tego, że mamy te wszystkie dofinansowania, to zajmujemy się taką aktywizacją mieszkańców na terenach wiejskich. Robimy warsztaty, mamy taką już tradycję, że zawsze przed Mikołajkami przychodzą dzieci z przedszkola. Mamy warsztaty na przykład robienia kartek bożonarodzeniowych lub ozdób i zazwyczaj to jest w okolicach Mikołajek. Co roku to jest już taką tradycją, że przychodzą do nas dzieciaczki z przedszkola lub szkoły na warsztaty mikołajkowe. Współpracujemy z kołami gospodyń wiejskich, z organizacjami pozarządowymi, oczywiście z gminami, ale również z takimi organizacjami, które nie mają swojej osobowości prawnej, nie są nigdzie zarejestrowane. Stworzyliśmy taki fundusz ze swoich środków na takie mini granty, gdzie można pozyskać, no może nieduże pieniądze, bo to jest tylko 1000 zł, ale w zeszłym roku nasz nabór cieszył się dużym zainteresowaniem i powstało wiele fajnych inicjatyw, takich jak na przykład święto kapusty, święto kurczaka lub na przykład sadzenie drzewek. Fajne inicjatywy za mało pieniędzy, ale które integrowały

0: społeczność lokalną, która się bardzo angażowała właśnie w te działania.
1: No właśnie, ja tak zauważyłam przy okazji, będąc na różnego rodzaju dożynkach, czy też innych imprezach organizowanych tutaj w naszym regionie, że praktycznie zawsze wasze stoisko jest. Czyli to też taki sposób, żeby cały czas ten kontakt z mieszkańcami był na bieżąco. Dzięki temu też wy jesteście otwarci na te potrzeby mieszkańców. Jak to wygląda? Czy właśnie jest czasami tak, że ktoś przyjdzie, zapyta, czy na dane środki można uzyskać pieniądze? Czy rzeczywiście jest takie zainteresowanie, jest taka potrzeba, żeby ci mieszkańcy przychodzili, czy przychodzą? Jak to wygląda?
0: Myślę, że jest bardzo duże zainteresowanie, tym bardziej, że jeśli ktoś się dowiaduje, że pozyskujemy środki unijne, że mamy te środki unijne, to przychodzą z ciekawości, pytają się, na co by mogli pozyskać takie środki i jak to wygląda. Oczywiście nie zawsze są możliwości, bo to nie jest na tej zasadzie, że dajemy każdemu na wszystko, ale dajemy możliwości i mówimy, jak to po prostu wygląda, warto wejść, porozmawiać, może coś ciekawego razem wspólnie zrobimy.
1: Porozmawialiśmy o tych mniejszych kwotach, które mieszkańcy mogą otrzymać w ramach dotacji, ale co jeszcze przygotowujecie? Wspomniałaś o tym, że na przykład gminy też korzystają z waszej pomocy, z dofinansowania. Ja kilka przykładów bym poprosiła.
0: Na przykład tężnie w Kazimierzu Biskupim były realizowane z naszego projektu, wiaty przystankowo-rowerowe, które powstały po dwie w każdej gminie, infokioski, które powstały w każdej gminie, które mają też za zadanie informować o atrakcjach turystycznych regionu. Poszerzana plaża w Ślesinie była właśnie ze środków lokalnej grupy działania, albo na przykład stworzenie miejsca kamperowni przy Ślesinie. Pomosty plaży w Łuszczewie to były też ze środków lokalnej grupy działania.
1: Inna forma pomocy, o której też już tutaj wspomnieliśmy, to pomoc dla przedsiębiorców.
0: Tak, w zeszłej perspektywie powstało wiele nowych miejsc pracy właśnie dzięki środkom przez lokalną grupę działania i to były środki na podejmowanie działalności gospodarczej, ale też na rozwój działalności z możliwością zatrudniania osób i muszę przyznać, że właściwie wszystkie przedsiębiorstwa, które powstały dzięki tym środkom, istnieją nadal i się rozwijają, a to też trzeba przyznać, że sprawia, że jest mniejsze u nas bezrobocie, ale też i większe podatki dla gmin od prowadzonej działalności gospodarczej, więc myślę, że tu jest bardzo dużo korzyści, nie tylko tego beneficjenta głównego, który dostaje dofinansowanie na poszerzenie swojej działalności lub na otworzenie nowego miejsca pracy, ale jeszcze osób koło, ale także gmin.
1: Jeżeli chcielibyśmy sprawdzić, jakie są nowości, wiemy, że tutaj też ważnym elementem jest to, kiedy się kończy dana perspektywa, jeśli chodzi o rozdział środków unijnych, a kiedy zaczyna się nowa. A jak to wygląda tutaj u was? Czy już w tej chwili cały czas jakieś nabory oferujecie?
0: Tak, już jesteśmy po pierwszych naborach i to były właśnie nabory dla gmin na infrastrukturę z programu FRR oraz z nowego PSWPR, ale oprócz tego były nabory z FS-u, gdzie to są środki na aktywizację i będą przeprowadzane różne szkolenia, warsztaty, głównie dla kobiet. Jesteśmy po naborze na podejmowanie działalności gospodarczej. Oczywiście zainteresowanie było bardzo duże, więc no nie wszyscy je otrzymają, ale to tylko świadczy o tym, że zapotrzebowania są coraz większe. Jesteśmy też po naborze na rozwój działalności gospodarczej, a przed nami kolejne na podejmowanie działalności gospodarczej, które będą niedługo już ogłoszone na naszej stronie internetowej. Kolejnym naborem będzie nabór dla rolników na agroturystykę, czyli stawiamy na ten rozwój turystyki w naszym regionie i tworzenie nowych miejsc noclegowych. I kolejny nabór, który przewidujemy na jesień, to będzie rozwój działalności gospodarczej.
1: A czy możemy powiedzieć, jakie to jest dofinansowanie, jaka to jest pomoc? Oczywiście tak mniej więcej, chociaż widełki.
0: Dofinansowanie dla podejmowania działalności to jest od 50 tysięcy do maksymalnie wychodzi gdzieś 88 tysięcy, bo to jest 65% dofinansowania, a projekt maksymalnie może być około 120 tysięcy. Przy rozwoju działalności to jest od 50 tysięcy do 150 tysięcy dofinansowania i to jest 65% projektu.
1: Jakieś pytania, jeżeli ktoś by miał, jest szansa, żeby się tutaj ewentualnie zwrócić, tak, o pomoc?
0: Oczywiście zapraszamy na bezpłatne doradztwo do naszego biura. Warto zadzwonić wcześniej i się umówić, żebyśmy mieli po prostu dla Państwa czas.
1: Dziękuję. dziękuję bardzo w takim razie za rozmowę. Dowiedzieliśmy się więcej ciekawych rzeczy tutaj na temat stowarzyszenia i czym się zajmujecie. Po więcej szczegółów, tak jak tutaj mówiłam Marta, zapraszamy na stronę internetową. Dzięki wielkie.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Przypomnę, moim gościem była dyrektor biura stowarzyszenia Marta Błaszczyk, a po więcej szczegółów zajrzyjcie na stronę lokalnej grupy działania Między Ludźmi i Jeziorami. Duża mroźnia, data center, czyli duża serwerownia na potrzeby sztucznej inteligencji, zajezdnia MZK to najnowsze inwestycje, które planowane są na terenach miasta przy ulicy Brunatnej. Są też chętni na terenie w strefie przy ulicy Przemysłowej. Jakie nowe firmy pojawią się w Koninie? O to pytałam zastępcę prezydenta Konina Pawła Adamowa. Są tereny inwestycyjne pod działalność przedsiębiorców. Jak to wygląda w tej chwili? Ja przejeżdżając dość często w kierunku Kazimierza

0: Zajezdnia MZK to najnowsze inwestycje, które planowane są na terenach miasta przy ulicy Brunatnej. Są też chętni na terenie w strefie przy ulicy Przemysłowej. Jakie nowe firmy pojawią się w Koninie? O to pytałam zastępcę prezydenta Konina, Pawła Adamowa.
1: Są tereny inwestycyjne pod działalność przedsiębiorców. Jak to wygląda w tej chwili? Ja przejeżdżając dość często w kierunku Kazimierza

wszystkie grunty miejskie, jakie mieliśmy. I teraz trwa proces projektowania inwestycji, którą inwestorzy mają zamiar zrealizować. I to są różne inwestycje. Na pewno taką dużą inwestycją na działce położonej przy rondzie praw kobiet, tam sprzedana została taka 13-hektarowa działka, to jest projektowana duża narożnia, która ma być zlokalizowana właśnie w tamtym miejscu. Kończymy pozwolenie na budowę. Inwestor ma już zakontraktowane finansowanie na tą inwestycję, więc mamy taką informację, że w tym roku budowa tej mroźni zacznie być tam realizowana. Mamy też projekt data center, czyli takiej serwerowni na potrzeby sztucznej inteligencji, który jest realizowany też przy ulicy Brunatnej. Jesteśmy już po decyzji środowiskowej, został złożony wniosek o pozwolenie na budowę i my się wydaje, że w ciągu tygodnia, półtora tygodnia takie pozwolenie na budowę zostanie wydane. O ile w przypadku data center nie ma miejsc pracy, natomiast to jest bardzo droga infrastruktura, w związku z czym będziemy mieli z tej infrastruktury bardzo duży podatek od nieruchomości, który bardzo mocno zasili budżet miasta, więc dla nas też w interesie jest lokalizowanie tego typu przedsięwzięć. Realizowana jest tam na pewno budowa naszej zajezdni, która jest finansowana ze środków unijnych. Też procedujemy pozwolenie na budowę i w tym roku ta budowa się zacznie. To będzie też bardzo duże przedsięwzięcie, które zapełni w jakiś sposób tereny inwestycyjne. No i mamy kilku pozostałych przedsiębiorców, którzy kupili z różnej branży, też pewni przedsiębiorcy są ci, którzy już tam funkcjonują i rozbudowują swoją działalność. Też mamy takie grunty położone przy ulicy Przemysłowej na Malińcu, bliżej Jeziorka Turkusowego. Tam jest 39 hektarów. Te tereny od kilku lat próbowaliśmy sprzedać od KOWR-u i po kilku latach pracy udało się rozpisać przetarg. Kupiła to specjalna strefa ekonomiczna i tam mamy porozumienie z trzema inwestorami. To są inwestorzy z branży chemicznej, z branży recyklingu, z branży energetycznej i oni w tym roku nabędą też te nieruchomości. Tam też projektujemy nowy układ drogowy i w tym roku na pewno zacznie się procedowanie tych wszystkich przedsięwzięć. Także myślę, że najpóźniej w przyszłym roku zacznie się tam realna budowa. Generalnie mógłbym określić, że ten ostatni okres jest bardzo dobry z punktu widzenia pozyskania tych inwestorów i realizowania przez nich inwestycji. Teraz wielu inwestorów też czeka na wiosnę, żeby rozpocząć budowę. Bardzo ważna dla nas też jest budowa fabryki chińskiej, która może być trzecim pracodawcą w Koninie po elektrowni i po hucie. Też już mają uzyskane wszystkie decyzje środowiskowe i pozwolenia na budowę. Przez zimę żeśmy to przepracowali i teraz na wiosnę intensywnie rozpocznie się budowa. I mamy też duże zainteresowanie inwestorami z branży właśnie wojskowej. Mamy też nowego inwestora z branży karmy dla zwierząt czeskiego, który też już podjął decyzję, że będzie lokował się u nas. Także myślę, że będziemy musieli zacząć w pewnym momencie to konsekwentnie komunikować, bo też jest taka opinia na mieście, że się nic nie dzieje, że nie ma tych inwestorów. Oni są, jesteśmy też objęci w wielu miejscach tajemnicą, żeby też o nich nie mówić, dopóki nie wystartują. Natomiast zapewniam, że w przeciągu roku realnie pojawią się tutaj budowy tych obiektów i będziemy się starać każdego przedsiębiorcy już tutaj wspólnie z Wydziałem Współpracy z Biznesem przygotowujemy sobie takie komunikowanie, żeby też mieszkańcy wiedzieli, że to się realizuje i to też nie jest tak, że elektrownia jądrowa jest tutaj jedyną rzeczą, która ma definiować gospodarkę konińską w przyszłości. Oczywiście walczymy o nią z całej siły, ale naprawdę jest duże zainteresowanie Koninem z punktu widzenia tego, że mamy tutaj bardzo dużo zielonej energii stabilnej, że mamy tą transformację, czyli jest dostęp do pracowników, którzy gdzieś tam się przenoszą. Mamy też odpowiednie środki unijne, które pozwalają sfinansować przeniesienie tych pracowników i to powoduje, że jest duże zainteresowanie ze strony inwestorów, o wiele większe niż na przykład w Poznaniu, w Pile czy w Kaliszu, bo tam ta gospodarka jest jaka jest i nie ma takiej transformacji. Tutaj jest ta transformacja, więc to zainteresowanie jest większe. Są co najmniej 3-4 podmioty z branży wojskowej, które też są bardzo zainteresowane naszymi gruntami i są zadowoleni z tych gruntów, także też zależy nam na tym, żeby taka firma powstała. Ja też sobie zdaję sprawę z tego, że mieszkańcy Konina bardzo lubią mieć takie przedsiębiorstwa u siebie, które gdzieś tam są quasi państwowe albo państwowe, bardziej doceniają, są też przyzwyczajeni do takich przedsiębiorstw, bo i elektrownia, i huta, i te wszystkie przedsiębiorstwa kiedyś były państwowe, więc dla nich taki inwestor państwowy, jak elektrownia jądrowa, czy z branży zbrojeniowej jest pewnie o wiele bardziej oczekiwana niż nawet

0: bardzo się cieszę i gratuluję przede wszystkim druhom z OSP Bochlewo, panu Sołtysowi, który też oczywiście jest tutaj druhem. Gratuluję wykonawcy. Wierzymy w to, że prace pójdą sprawnie. Dzisiejsza podpisana umowa jest umowa na termoizolację budynku OSP w miejscowości Bochlewo. Kwota realizacji inwestycji to 650 tysięcy złotych. Termin wykonania do końca czerwca. W ogóle na terenie zachodnim i tutaj w sołectwie Bochlewo i okolicznych sołectwach będzie działo się bardzo dużo, bo to nie jedyna inwestycja. Za chwilę ogłosimy przetarg na wykonanie dróg rowerowych, na co trzymaliśmy dofinansowanie wraz z gminą Ostrowite. I między innymi też w Bochlewie będzie realizowana inwestycja, jeżeli chodzi o połączenie układem drogowym z miejscowością Tokarki, z miejscowością Anielewo, ale także już jest dokumentacja techniczna w trakcie realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie na przebudowę drogi od Nieświastowa do Bochlewa. I tu będzie niespodzianka, bo w tej małej miejscowości będzie rondo. Tutaj na wysokości właśnie OSP. Wierzę też, że po zakończeniu prac projektowych Zarząd Dróg Powiatowych złoży wniosek i będziemy chcieli przystąpić do realizacji tej inwestycji. Ale dzisiaj świętujemy razem z druhami to, że w końcu po wielu, wielu latach jest to kolejny etap realizacji i myślę, że już ostatni, jeżeli chodzi o zakończenie prac na obiekcie, którym jest OSP Bochlewie. Także panie prezesie, panie sołtysie, drogi wykonawco, gratuluję.
1: Jeszcze tylko dopytam, jaki jest termin realizacji tego zadania, jeśli chodzi o termomodernizację?
0: Termin realizacji zadania jest to koniec czerwca tego roku.
2: Bartosz Michalski, prezes OSP Bochlewo.
1: Jak sądzicie, do czego przyczyni się ta termomodernizacja? Jak to wpłynie na waszą pracę?
2: Na pewno to polepszy efekt wizualny, na pewno to polepszy efekt magazynowania naszego sprzętu i też co do efektu wizualnego bardzo się cieszymy, że to nastąpi i to się zmieni, bo jak gdyby dzisiaj ta nasza wieś od strony zachodniej jest taką wizytówką wjazdową do naszej gminy, bo jakby nie było dzisiaj ta nasza droga powiatowa stała się taką dodatkową arterią transportową w naszej gminie, także to jest na pewno swoistą wizytówką też naszej gminy.
1: A często bierzecie udział w różnych interwencjach, jak to wygląda?
2: Jesteśmy bardziej jednostką taką zrzeszającą, skupiającą lokalną społeczność. Zawsze bierzemy aktywny udział w zabezpieczeniu tutaj naszych imprez na terenie gminy Kazimierz Biskupi. Staramy się. W tym roku będziemy powoływać i zakładać JOT tak zwany, czyli rozwijamy się w określonym kierunku ratowniczym.
1: A ilu jednostka liczy druhów?
2: Na dzień dzisiejszy jest to 32 aktywnych druhów.
3: Krzysztof Jachimczak, sołtys Bochlewa.
1: Panie sołtysie, tutaj pan wójt zapowiedział właśnie, że będzie się dość dużo działo w sołectwie. Jak pan ocenia te wszystkie działania?
3: Na pewno pozytywnie. W naszym sołectwie, jeżeli chodzi o w ogóle proces inwestycyjny, to można powiedzieć, że od zeszłego roku dzieje się sumarycznie de facto tyle, co w ostatnich kilkunastu latach co najmniej, więc wieś w ogóle zmienia swoje oblicze, bo mamy inwestycje zarówno jeżeli chodzi o zrealizowane już, jeżeli chodzi o oświetlenie, o remont dróg i inne, jeżeli chodzi o Wielkopolskę Odnowę Wsi, remont łazienek właśnie, natomiast teraz ta inwestycja, którą tutaj będzie realizowana, zamyka nam tak naprawdę najważniejszy obiekt naszej wsi.
1: No właśnie, bo korzystają z tego również mieszkańcy w jakimś sensie.
3: Korzystamy, jesteśmy małą miejscowością liczącą sto kilkunastu mieszkańców, natomiast taką instytucją, która nas łączy, integruje i jakby ożywia wieś, to jest Ochotnicza Straż Pożarna, jedna z sześciu na terenie gminy i jakby dzięki w ogóle funkcjonowaniu tego OSP, no żyje wieś, po prostu dzieją się różne akcje społeczne i dla nas jest to bardzo ważna ta inwestycja. Chciałbym nadmienić, że odkąd powstał Fundusz Sołecki jakieś 10 lat temu, nie pamiętam dokładnie, to każdego roku cały Fundusz Sołecki przeznaczaliśmy właśnie na remont tego obiektu. No natomiast jest to kwota kilkunastu tysięcy złotych rocznie, więc co mogliśmy, to zrobiliśmy w własnym zakresie, ale nie byliśmy w stanie, że tak powiem, kompleksowo zmodernizować. Dzięki panu wójtowi tutaj uda się ten obiekt tak naprawdę pewnie na kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt lat zabezpieczyć.
4: Jak słyszeliśmy, koszt remontu to 650 tysięcy złotych, a remont ma zakończyć się w czerwcu tego roku.
5: SK2. Magazyn lokalny.
6: Emilia Czerniejewska, zapraszam na najważniejsze informacje z naszego regionu. Ponad setka łosi żyje na terenie powiatu konińskiego. Z roku na rok liczba rośnie, a i miejsc, gdzie można spotkać te ogromne zwierzęta, jest coraz więcej.
7: Ogólnie to wszystkie zwierzęta praktycznie występują nad leśnictwem.

trójkąt. Od takich drobnych gryzoni, owady, ale ja może wymienię takie ciekawe, które po prostu no, robią wrażenie, jeżeli idziemy do lasu. Czyli duże ssaki. No bo to najczęściej widzimy, to nam się podoba i to fajnie wygląda. Nie mówiąc o tym, że mamy bardzo dużo ptactwa, bo nasz teren jest, po pierwsze, jest mnóstwo jezior, mnóstwo różnorodnych drzewostanów, to ptactwo ma bardzo dużą bazę pokarmową, dzięki czemu po prostu no, ściąga to praktycznie z całej Polski. Mamy cieplejsze te wody na jeziorach, mamy chłodniejsze, więc każdy ptak może znaleźć odpowiednie warunki dla siebie. Z takich ciekawych ptaków to na pewno mamy bielika. To jest bardzo ładny, duży ptak, drapieżny. Jest u nas od co najmniej 20 lat. Pojawiają się nowe pary. Co roku praktycznie jest lęk, więc to już świadczy o tym, że on ma się tutaj dobrze. To jest tak pod ścisłą ochroną, więc nie mogę zdradzić miejsca, w którym możemy go spotkać, ale na pewno możemy go często zobaczyć. Mamy bociana czarnego. To też jest gatunek pod ochroną, też wyznacza się do niego strefa. I ta strefa jest, no ja pracuję w nadleśnictwie około 15 lat i to gniazdo z tym bocianem jest co najmniej tyle, jak nie dłużej. Oczywiście my o te miejsca dbamy, robimy odpowiednie strefy i tam nie wykonuje się żadnych działań gospodarczych, nie niepokoi się go. To my wiemy, gdzie on jest i tak ma po prostu chodzić. Ale przechodząc do takich zwierząt, które wszystkim się podobają, czyli ssaki. Mamy mnóstwo jeleni i to takich naprawdę bardzo ładnych. Bardzo ładne, mówię, mam na myśli takie, które mają potężne poroże, dobrze zbudowane, takie praktycznie jak jelenie, które występują w górach. To jest taki fenomen, jeżeli chodzi o nasze nadleśnictwo, bo my mamy zwałki. Dla jednych plus, dla innych minus, no dla zwierzyny zwałki to jest miejsce, gdzie mogą spokojnie się rozwijać, wychowywać młode, to jest trudno dostępny teren. No i jest to jakieś tam urozmaicenie krajobrazu. Naprawdę nie oceniam, czy to się podoba ludziom, czy nie. Zwierzynie się podoba. Także mamy jelenie. Co roku we wrześniu możemy oglądać na łąkach koło kamienicy potężne rykowiska. Mamy mnóstwo saren. Zresztą to chyba wszyscy widzą, bo sarny są... No, całą zimę praktycznie występowały na polach. Teraz zaczęły wracać do lasu, no bo no, poszukują pożywienia. No. I tego schronienia, bo zimą szukały jedzenia, no to najłatwiej jedzenie znaleźć jest na polach. Teraz wracają do lasu, gdzie jest troszkę inaczej. Mamy mnóstwo dzików. Mamy mnóstwo lisów, zajęcy, nie wiem... bażantów. Jeżeli chodzi o bażanty, no to dlaczego nie wspominam? Bo często mamy telefony, że pojawiają się już nawet na ogródkach działkowych, na, nie wiem, na podwórkach. Także widać, że tego ptactwa też jest bardzo dużo. No i mamy największe ssaki na naszym terenie, czyli łosie. Coraz więcej ludzi też tam zgła-

0: Zresztą nie ma się co dziwić. No, na naszym nadleśnictwie mamy ponad 130 sztuk tych zwierząt, więc no, praktycznie chyba każdy miał możliwość zobaczenia tego łosia. Jak kiedyś mieliśmy te łosie tylko na Brzeźnie, to na leśnictwie Brzeźno, czyli po południowej stronie Warty i leśnictwo Tokary, czyli to jest od Ślesina w kierunku na Sąpolno, tak w tym momencie praktycznie te łosie się występują już wszędzie. Dla łosia nie jest problemem przejście przez Wartę, więc on jest i po północnej, i po południowej stronie. Więc okolice Goliny również możemy spotkać łosie. Możemy spotkać w Puszczy Bieliszewskiej łosia. Także możemy spotkać na Skulsku, czyli Jeziora Wilczyńskie, ta północna nasza strona. Więc tak naprawdę w każdym miejscu naszego nadleśnictwa są już łosie. Często możemy też spotykać łosie, jak przechodzą z jednego kompleksu do drugiego i wtedy wychodzą na pola. I naprawdę robi to wrażenie, bo nieraz widziałem, jak jechałem samochodem i na przykład ludzie się zatrzymują specjalnie tylko po to, żeby zobaczyć łosia, bo akurat sobie idzie. On wygląda tak ślamazarnie, tak spokojnie, ale proszę pamiętać o jednym, to jest dzikie zwierzę i naprawdę może nam zrobić krzywdę. Więc noga z gazu, nie płoszymy, bo nigdy nie wiemy, co to dzikie zwierzę zrobi, jeżeli zostanie wystraszone. Pojawiają się u nas wilki. Tak, to są wilki przechodnie, nie mamy stałej watachy, nie mamy miejsca, w którym te wilki jakby występowały cały czas. One przychodzą z innych nadleśnic, albo z północy, z Giradza, albo z południa, czyli Turek i Grodziec. Mamy, nie wiem, mnóstwo lisów. Jedni uważają lisa za szkodnika, no bo wyjada drobną zwierzynę. Inni uważają, że lis jest piękny. No, dla każdego zwierzęcia w naturze jest miejsce. Więc jeżeli jest zachowana ta równowaga, to wszystko jest dobrze. Im więcej tych zwierząt będzie u nas, tym ta równowaga bardziej się jakby ustabilizuje i będzie jakby łatwiej regulowana. No, nie może być gatunku, którego będzie albo za dużo, albo za mało. Często spotykam się z takimi zdaniami, że tak, opiniami, że natura sobie sama poradzi. No tak, gdy jest równowaga. No niestety, no przez to, że zajęliśmy dużą część natury, tak, wybudowaliśmy miasta, wybudowaliśmy drogi, pozbyliśmy się drapieżników, tak, dopiero teraz my jako lasy próbujemy stopniowo rozbudować tą populację drapieżników, ta regulacja zaczyna jakoś tam pomału działać. Ale no, te stany zwierzyny są naprawdę wysokie i teraz chodzi o to, że jak to pogodzić, no bo zwierzyna robi szkody. Robi szkody na polach, robi szkody w lesie. Ale każdy chciałby iść do lasu, każdy chciałby to na pole i zobaczyć tą zwierzynę tak sobie, tak, jak w stanie wolnym. Więc tu też chodzi o to, żeby zachować tą równowagę, bo są różne jakby potrzeby społeczeństwa. Teraz za chwilę zacznie się wiosna, będzie coraz więcej młodych, tak, no i będą agresywne matki, tak, znaczy agresywne, no, chroniące swojego nowego pokolenia. No, każda matka dba o swoje dziecko i taki to jest normalny odruch natury, więc jak będziemy się wybierać na spacery, no bo jest ładnie, coraz częściej będziemy z tego domu wychodzić, mało tego, przez tą zimę brakowało nam tego, żeby wyjść do tego lasu, żeby wyjść do tej przyrody, a wyjdziemy do lasu, no bo to jest najprostszy sposób, żeby jakoś, nie wiem, odreagować ten stres, tak, żeby się uspokoić, tak, bo w zielonym się lepiej odpoczywa. I będziemy spotykać oczywiście te małe zwierzęta. I apeluję od razu, bo chyba co roku apeluję o to, żeby nie zbliżać się do małych zwierząt, znaczy małych, młodych, tak? No bo często, może nie wiem, może z niewiedzy, może z chęci jakby tego, że chcemy zawsze pomagać. Dużo ludzi do nas dzwoni, że na przykład znalazło w lesie, czy gdzieś na łące jakąś małą sarnę, jakiegoś małego liska, jakiegoś małego zająca. I co oni mają z nim zrobić? Najlepsze, co możemy zrobić, to jeżeli nie widzimy, że on jest, nie wiem, ranny, nic mu się nie dzieje, to go zostawić w tym miejscu, nie zbliżać się, nie zostawiać swojego zapachu. Ta matka gdzieś w pobliżu jest, bo ona po prostu odciąga jakby potencjalnego drapieżnika, czyli nas, od swojego młodego. Jeżeli my przyjdziemy, będziemy z tym młodym, nie wiem, dotkniemy go, zostawimy swój zapach, to ta matka do niego nie wróci, no bo ona będzie czuła drapieżnika. No to jest jakby logiczne. I
1: Pamiętaj, nie pomogę.

0: Biegajmy na siłę, bo my, zabierając to małe zwierzę ze środowiska naturalnego, skazujemy go na to, że on resztę życia spędzi w ośrodku rehabilitacji. Zwierzęta bardzo szybko się przyzwyczajają do obecności człowieka. Jeżeli ktoś będzie, to zwierzę będzie karmione przez człowieka, tak będzie, nie wiem, miało ten kontakt z człowiekiem, no to ono będzie chciało do niego wrócić, więc wypuszczone później do środowiska, ono będzie do tego człowieka wracać, ono będzie agresywne, tak, bo ono będzie chciało od tego człowieka, żeby on jej dał, tak? Dlatego też nie dokarmiajmy tych zwierząt, tak? Oczywiście zimą, kiedy są trudne warunki, myśliwi czy leśnicy wiedzą, jak dokarmiać, czym dokarmiać, w jakich ilościach. My też oczywiście możemy dokarmiać jakieś karmniki dla ptaków, tak, coś, co po prostu staramy się tej naturze pomóc, ale w momencie, kiedy tego pożywienia w środowisku jest dużo, to nie dokarmiajmy, czyli nie zostawiajmy jedzenia gdzieś w niezamkniętych pojemnikach, tak, nie zwabiajmy tych zwierząt w dane miejsce, bo później mamy telefony na takiej zasadzie, że ja nie wiem, czemu te dziki podchodzą pod mój dom, czemu niszczą, czemu coś tam, one nie chcą odejść, one atakują, nie wiem, sarny podchodzą pod sam dom, tak, no dlaczego, no bo tam dostali jedzenie, no to on się przyzwyczaja, no to tak jak my, gdybyśmy, nie wiem, wiedzieli, że w danym miejscu dostaniemy coś do jedzenia, no to tam będziemy przychodzić, no bez wysiłku, po co mam chodzić po lesie, szukać tego jedzenia, skoro idąc do człowieka, dostanę to za darmo, bez żadnego wysiłku. Mało tego, często dajemy pożywienie, to co my jemy, dajemy też zwierzętom i to też może im zaszkodzić. My tak nie pomagamy na siłę, pomagamy wtedy, kiedy jest potrzeba. Lepiej zapytać myśliwego lub leśnika o to, co mogę zrobić w tym lesie, niż na własną rękę pomagać, bo ja wiem, że my często chcemy pomóc, ale bardzo często się zdarza, że my bardziej szkodzimy niż pomagamy. Więc to też należy na to zwrócić uwagę. Ale na pewno zwierzęta sobie poradzi. Mamy je naprawdę dużo i też nie wiem, jeżeli widzimy, bo w zeszłym roku na przykład mieliśmy taki telefon, że jakiś drapieżnik jakby, no bo drapieżnik sam z siebie, ze swojej natury musi, jest mięsożerny. W związku z tym on musi polować. I mieliśmy telefon, że nie wiem, że drapieżnik atakuje biedną sarnę. No ale no, taka jest natura, no tego nie powstrzymamy. To się nazywa regulacja. Ten drapieżnik, pojawiając się, czy wilk, czy lis, pojawiając się w środowisku, on w pierwszej kolejności eliminuje najsłabsze osobniki. Dlaczego? Dlatego, że no nie ma sensu biegać, męczyć się za zdrową zwierzyną. Lepiej złapać to, co jest chore, coś, co się nie nadaje do dalszego życia. I w tym momencie ta populacja danego roślinożercy jest bardziej stabilna, jest bardziej żywotna. I to też jest dobre. Pamiętajmy, natura działa bez człowieka i z człowiekiem od x lat i ona dalej będzie działać. My nie ulepszajmy tego, co natura wypracowała przez miliony lat.
1: Mówił Grzegorz Bąk z Nadleśnictwa Konin. Blisko 50 jadowitych pająków ma mieszkaniec Konina. Miłością do nich zaraził się od kolegi. Wszystkie swoje okazy trzyma w szklanych, zamkniętych terrariach.
2: Dzień dobry, prywatnie z tej strony komendant Straży Miejskiej miasta Konina. No mam taką swoją pasję, są to pająki. Zaraziłem się w cudzysłowie od kolegi, tak naprawdę od ojca koleżanki mojej córki. Zaczęliśmy gdzieś na placu zabaw po prostu poruszać tematy, bo spotykaliśmy się wręcz codziennie na tym samym placu i w którymś momencie usłyszałem o pająkach i tak ta historia się zaczęła.
3: No właśnie, ile tych pająków masz tutaj na swoim pokładzie?
2: Ponad 40, ja już nie liczę w tym momencie, bo tak naprawdę oczywiście mam pełen spis wykonany i tak dalej, wiem ile pudeł, natomiast nie liczę tego, bo część na przykład gdzieś wychodzi, w sensie do nowego właściciela, choć rzadko mi się zdarza, ale też tak jest, jakaś część nowa przychodzi, więc ta liczba jakby zostaje powiedzmy niezmienna, bądź mało się zmienia, w niskim stopniu się zmienia, no więc około tych 40, nie przekracza 50 na pewno, 43 sztuki na chwilę obecną, ale za chwilę rotacja nastąpi, więc będzie prawdopodobnie

0: więcej o 3 sztuki. Więc dlatego mówię, że ponad 40, bo to się oscyluje zawsze wartość między 40 a 50, tak?
1: No to są niebyle jakie pająki, trzeba tutaj jeszcze zaznaczyć.
0: No to są ptaszniki. Wszystkie pająki, które mam aktualnie, też miałem właściwego jednego pająka z Kakuna, to są pająki, które występują u nas w Polsce normalnie. Złapałem go na podwórku. Tak, świetne pająki skaczące, to są pająki leczące arachnofobię generalnie, więc polecam dla osób, niech wpiszą sobie z Kakun. Tak, to jest taka pospolita nazwa, naprawdę leczą tą fobię, więc warto, polecam. To wszystko są ptaszniki tutaj, tak? Oczywiście różne części świata, Indie, głównie Meksyk. U mnie Dominikana, Meksyk. Wysoko jadowity nie oznacza śmiertelne. Oczywiście konsekwencje są poważne po ugryzieniu, jeżeli by do takiego doszło. Natomiast moja, powiedzmy, hodowla prywatna, tak ją określmy hodowlą, chociaż to nie do końca hodowla, jest zabezpieczona, bo jest w osobnym pomieszczeniu z zamkniętymi drzwiami, teraria są pozabezpieczone. Dodatkowo jest kamera za nami właśnie, która ma czujnik ruchu, więc w razie jakiegokolwiek ruchu, nawet w terariach, przychodzi do mnie alert.
1: No jedni lubią pieski, inni kotki, ty lubisz pająki. Co daje to hobby?
0: Generalnie ja jestem zwolennikiem zwierząt, z którymi nie ma jakby komunikacji poprzez dotyk. Ja nie mam z tym problemu. Pająki. Dlaczego pająki? Po pierwsze zachowanie, bo tak naprawdę każdy pająk zachowuje się inaczej. Jedne wiją sieci, drugie mniej. Trzecie żyją na ziemi, kolejne żyją na drzewach, a kolejne znów pod ziemią. Różne zachowania, różna kolorystyka, bo naprawdę obserwacja jest ciekawa, tylko trzeba na to znaleźć chwilę. A moją chwilą to są zazwyczaj bardzo późne wieczory, gdzie wszyscy w domu, powiedzmy, śpią. Ja przychodzę po prostu się zrestartować.
1: Przychodzisz tutaj, siadasz i patrzysz, co one robią, tak?
0: Dokładnie, tak to wygląda. To jest dla mnie taka chwila relaksu, odstresowania się, dużo koloru, bo jak widać w terariach i mech jest, torf, tak, kawałki gałęzi. Staram się to robić w miarę jak najbardziej na naturalnych składnikach lub ewentualnie druku 3D, który właśnie, no tutaj kolega mój, który również ma pająki właśnie, wykonuje takie druki do terarii. No zaraziłem się właśnie przez tego ojca. To okazało się, że chłopak naprawdę ma potężną wiedzę, prowadzi swojego Facebooka dotyczącego pająków stricte. Mówiąc kolokwialnie, zainspirował mnie tym wszystkim i nakręca mnie też tym wszystkim, bo wspólnie w trójkę właśnie z kolegą od druków i tym, który jakby rozpoczął moją pasję, nawzajem się wspieramy, szukamy, jeździmy na targi czy na wystawy, więc jakby nie jestem też w tym sam, o tak, może w ten sposób, dlatego to też ta pasja jest jakby bardziej rozbudowana.
1: To tworzycie taki team już?
0: Można tak powiedzieć. Każdy z nas ma swoje social media. Jest to dla nas po pierwsze pasja, po drugie nie na siłę, ale staramy się uświadomić ludzi, że pająki wcale nie są aż tak straszne, jak na nie patrzymy, bo po prostu nie znamy ich zachowań. Dlatego ich się tak panicznie boimy w większości przypadków. Bo co jest nam nieznane, jest straszne.
1: No ja stoję właśnie przed tymi wszystkimi zwierzątkami i chyba jednak arachnofobii nie mam. Natomiast jeżeli kazałbyś mi dotknąć, to pewnie bym się na to nie zdecydowała, niech one sobie tam będą za tym szkłem, bezpiecznie tam sobie żyją. No dobrze, powiedziałeś, że masz ponad 40 okazów, natomiast czy w najbliższym czasie planujesz poszerzenie swojej kolekcji i o jakie kolejne okazy?
0: Znaczy, na pewno będę szukał z Meksyku brachypelmy klasy. To jest spokojny, statyczny pająk, niskojadowity. Po prostu gdzieś mam pomysł na to, żeby mieć wszystkie brachypelmy dostępne, które są, które oczywiście można pozyskać. Jedyny minus brachypelm, bo to jest jeden z kilku rodzajów pająków, na który trzeba mieć dokument, że został wyhodowany w niewoli. Jest to spowodowane tym, że przez popyt ogólnoświatowy na takie hobby zostały one odławione zbyt mocno z natury, dlatego trzeba posiadać CITES. Ja oczywiście na każdego z pająka, który taki wymóg ma, każdy dokument mam, więc to jest istotne. Oczywiście, jeżeli ktoś by chciał zacząć, to trzeba po prostu wpisać nazwę pająka i sprawdzić, czy ten CITES jest wymagany. Tak, bez tego dokumentu, jeżeli jest na niego wymóg, no nie radzę kupować, tak?
1: Czy to drogie hobby?
0: Zależy, jak na to spojrzeć.

0: Jeżeli spojrzymy tak na ceny rynkowe, to ktoś powie bardzo drogie, chociaż są o wiele droższe hobby. Natomiast to też jest tak, że my gdzieś na jakichś różnych grupach pojęciarskich często czy to się wymieniamy, czy dzięki powiedzmy już jakiejś dłuższej współpracy mamy zupełnie inne na przykład ceny, tak, niższe. Czy też na przykład jeździmy właśnie na targi czy giełdy, tam też te ceny są znacznie niższe niż w takim ogólnym, powiedzmy ogólnym rynku. Ja bym powiedział, że to jest hobby średnie, bo tak naprawdę większość terrarii mam na przykład używane. Czyli je odkupiłem na zasadzie recyklingu, tak? I nie kosztowały mnie, powiedzmy, no mogę powiedzieć kwoty, bo dla mnie to nie problem, nie 90 zł, a na przykład 30-40. Przykładowo, tak? Aż tak hobby to nie jest drogie. Naprawdę jest wiele, o wiele, wiele więcej hobby, które są znacznie, znacznie droższe.
1: A masz swojego ulubionego pająka?
0: Mam dwa. Dwa ulubione. Jeden to jest gatunek, który jest to Gramostola pulchra. Jest to gatunek, który jest jednym z dłużej żyjących, bo nawet do 30 lat się zdarza z samicą. A w ostatnim okresie ciężko go zdobyć, bo trudno dosyć się go rozmnaża. A drugi to jest Brachypelma albiceps ze względu na swoje kolory, na duży kontrast. To są dwa takie gatunki, dwa takie pająki, które są moimi ulubionymi. Tak naprawdę to lubię każdego z nich, ale to są dwa takie główne.
1: Ruszają się.
0: Tak, pewnie, że się ruszają. Chodzą, żyją, oddychają, po prostu funkcjonują, tak?
1: Dobrze, że są bezpieczne tam za szybą, ale pewnie, no tak ciekawie się patrzy.
0: Tak, generalnie ja osobiście nie jestem zwolennikiem wyciągania pająków na zasadzie brania ich na rękę. Uważam, że to jest zwierzę, które jednak działa instynktownie, bo ono działa na układzie nerwowym, tak? Można powiedzieć kolokwialnie, że nie ma mózgu, więc działa po prostu instynktownie. Są osoby, które biorą takie pająki, biorą na ręce, natomiast no, trzeba mieć pełną odpowiedzialność i świadomość tego, co się robi. Ja jednak podchodzę do tego defensywnie, zawsze używam pęset. Wiadomo, jestem przygotowany, jeżeli pracuję powiedzmy w terrarium, choćby sprzątając pozostałości po jedzeniu, czy ewentualnie jakieś zmiany aranżacji, zawsze mam w pobliżu drugie pudełko, gdzie mogę pająka nakryć, gdyby na przykład opuścił terrarium, co jeszcze mi się nie zdarzyło. Więc, a jeżeli zdarzyło się, to było to kontrolowane na zasadzie, żeby wyszedł na wierzch terrarium. Tak po prostu, żeby mógł zmodernizować środek. Kwestia jest tego rodzaju, że trzeba wiedzieć, jak podejść do pająka, żeby go nie spłoszyć, a wykonał jakby nasze polecenia, mówiąc krótko. Ale to tak jak z każdym zwierzęciem, tak? Żeby pająka nie przestraszyć, a go na przykład przesunąć, zmusić do przejścia, zazwyczaj używam pędzelka. Dosłownie pędzelka jak do makijażu czy do farb i delikatnie dotykamy albo odwłoku, czyli tylnej części, albo tylnych odnóż. I wtedy pająk swobodnie przemieszcza się dalej.
1: A co one jedzą?
0: Jeżeli chodzi o karmówkę, to tak naprawdę szeroki jest zakres karmówki. Są to głównie owady, znaczy są to owady, tak? Szarańcze, karaczany różnego rodzaju, świerszcze, mączniki, chociaż ja osobiście nie używam mączników, ja używam karaczanów. Są najwygodniejsze, najbardziej pożywne i uważam, że to jest chyba najlepsza karmówka, przynajmniej osobiście dla mnie, tak? Najwygodniejsza.
1: Domownicy akceptują twoje hobby?
0: Nie mają najmniejszego problemu, tym bardziej, że do pewnego momentu na początku pasji stały gdzieś te pająki tam oczywiście w salonie, ale stwierdziłem, że ze względu na to, że w domu są dzieci i jest pies, małżonka także, stwierdziłem, że po prostu miejsce, które mam po starej kotłowni, przearanżuję na zabezpieczoną hodowlę dla dobra nas wszystkich. Też proszę nie rozumieć tego źle albo odbierać w sposób taki, że zabezpieczone, że to są pająki, które są śmiertelne. Rzadko kto umiera po ukąszeniu ptasznika. Są oczywiście gatunki takie, które rzeczywiście są bardzo, bardzo mocno jadowite. Fakt, te egzemplarze, które ja mam z podwyższonym jadem, z silniejszym jadem, konsekwencje powiedzmy jakiejś dolegliwości po ukąszeniu mogą trwać nawet do 2 tygodni. Jeżeli ma się tego świadomość, to pracuje się w taki sposób, żeby ten pająk nie opuścił tego terrarium, albo jak je opuścił, to w sposób kontrolowany.
1: Dobrze, ja myślę, że za jakiś czas pewnie, jeśli się zgodzisz rzeczywiście, to spotkamy się ponownie, zobaczymy jak powiększyła się kolekcja i ja chętnie tutaj podjadę z mikrofonem.
0: Nie ma problemu, jak najbardziej zapraszam. Można odwiedzić.

0: Zwiedzać, można prosić o zdjęcia, o wszystko. Dla mnie to żaden problem, dla mnie to pasja. Dziwna dla wielu osób, a dla mnie naprawdę fascynująca i tak naprawdę nikomu nie wadząca w tym momencie, bo pająki są po prostu nisko wymagające w porównaniu do wszystkich innych zwierząt.
1: Ja dziękuję bardzo.
0: Również dziękuję.
2: A jeśli chcecie zobaczyć pająki Dawida Grzemskiego, zaglądajcie na jego Facebooka. Tradycyjna strzelnica w Koninie przy ulicy Zofii Urbanowskiej czeka na tych, którzy chcą zapoznać się z pneumatykami. Jak twierdzi Wojciech Kasprzak z LOK Konin, każdy powinien tutaj sprawdzić swoje umiejętności.
3: Wojciech Kasprzak, prezes Zarządu Powiatowej Organizacji Ligi Obrony Kraju w Koninie imienia małoletnich podoficerów piechoty.
1: Wchodząc do budynku, tutaj pan Leszek pochwalił się, że macie strzelnicę właśnie, o której chyba tak według mnie mało osób wie.
3: Tak, to strzelnica jest strzelnicą pneumatyczną, posiadająca zatwierdzony regulamin, jak i dopuszczenie do użytkowania. Dlaczego nikt o tym nie wie? Wiedzą. Młodzi ludzie wiedzą, bo kiedyś ona tętniła życiem. Jeszcze parę lat temu tętniła życiem. Szkoły ponadgimnazjalne wtedy, które funkcjonowały tu na naszym terenie, posiadały koła strzeleckie. I w ramach tych godzin 19, które nauczyciele PO, bo były takie godziny, potrafili przyjść tutaj i często naprawdę brakowało już miejsca na to, żeby kolejne klasy wchodziły. No w tej chwili jest to trochę w okrojonym składzie, bo funkcjonuje tak zwany klub strzelecki Muszkiet Junior. No i praktycznie on się tym tematem, obsługą, jak i opiekę nad strzelnicą spoczywa tu na prezesie, tak? Na prezesie, który prężnie działa. Na prezesie, mówimy o prezesie Zbyszku Lisiaku, że tak z nazwiska powiem, prezes, który myślę, że prowadzi w dobrym kierunku tutaj młodych ludzi, jak i starsze osoby.
1: Czyli jeżeli teraz ktoś chciałby z tej strzelnicy skorzystać, czy jest taka możliwość?
3: Zawsze, zawsze. Jeżeli ktoś by chciał, no, tylko i wyłącznie, jesteśmy do dyspozycji po przednim oczywiście zgłoszeniu.
1: A czy szkoły korzystają z tej strzelnicy?
3: Powiem tak, szkoły skupiły się na tym, co było oferowane przez MON, czyli wirtualne strzelnice i co niektóre z tego, co wiem, mają. Ale wirtualna strzelnica, a strzelnica typowa, gdzie trzeba wziąć, wystrzelić pocisk, tak czy śród, zobaczyć to, gdzie ta przestrzelina jest, jest to

przez MON, czyli wirtualne strzelnice, i co niektóre z tego co wiem mają. Ale wirtualna strzelnica, a strzelnica typowa, gdzie trzeba wziąć, wystrzelić pocisk tak czy śród, zobaczyć to, gdzie ta przestrzelina jest, jest to

0: związane jest z ustawą. To są pneumatyki o kaliber 4,5 mm, pistolety, jak i pneumatyki długie.
1: Jeśli można, chciałbym jeszcze uściślić wypowiedź tutaj pana prezesa dotyczącą tej strzelnicy. Otóż strzelnica nasza jest, ta pneumatyczna, jest strzelnicą pełnowymiarową i była pierwszą i tak naprawdę jest jedyną strzelnicą, która spełnia warunki Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, jeżeli chodzi o wymiary i oświetlenie.
0: Tak, zgodzę się z tym. Nie dopowiedziałem, dziękuję za uzupełnienie mojej wypowiedzi. I to na temat strzelnicy możemy tyle powiedzieć, jeżeli będą osoby chętne, grupowo albo indywidualnie możemy. To strzelnica sześciostanowiskowa, 10-metrowa z oświetleniem.
2: W ramach jakiego właśnie przedmiotu młodzież mogłaby korzystać z tej strzelnicy?
1: Przedmiot, który jest takim substytutem dawnego przysposobienia obronnego, nazywa się obecnie edukacja dla bezpieczeństwa. Zalecenie ministra edukacji narodowej jest, aby każda klasa, czy to jest szkoła podstawowa, czy to jest ponadgimnazjalna, przynajmniej raz do roku była na strzelnicy i zrealizowała zajęcia, podczas których jest omawiana budowa i zasada działania broni oraz zasady strzelania. Ja na przykład na strzelnicy w Potażnikach, na strzelnicy kulowej mam wizyty takich uczniów z takich szkół, omawiam zasady działania, oprowadzam po strzelnicy tak, żeby ci ludzie byli zaznajomieni, że coś takiego jest i jak się tego używa, tych przedmiotów.
3: No i takie coś na pewno jest przydatne.
1: Bardzo. Przede wszystkim to właśnie to, że odchodzimy od takiej opinii, która panuje zwłaszcza w grupie ludzi, powiedzmy, którzy są już dojrzali, że broń to, o Jezu, to trzeba już bardzo uważać. Trzeba uważać i to jest taki sam przedmiot jak każdy inny. W rękach ludzi nieodpowiedzialnych czy niedouczonych może stanowić zagrożenie dla tej osoby, jak i dla kogoś innego, ale w rękach osoby, która jest przeszkolona, świadoma, mądra, odpowiedzialna, stanowi taki sam przedmiot jak łyżka do jedzenia.
2: A na chętnych w pełnowymiarowej strzelnicy czeka 6 stanowisk.
4: Magazyn lokalny.
2: Startujemy z informacjami. Jan Czaja, miłośnik historii i zabytkowych przedmiotów. Od wielu lat dba o to, by historia była przekazywana szczególnie młodym.
5: Jan Czaja, mieszkanie z gminy Krzymów. No, pochwalę się, że i radny gminy Krzymów. Strażak od prawie 60 lat. Przedstawiciel Stowarzyszenia Zajezdnia. Zresztą, jeżeli chodzi o te organizacje, to trochę nieco więcej należę, bo i należę do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Oddział Bydgoszcz, a konkretnie to jest koło kujawskie. No do straży, tak jak już wcześniej wspomniałem, praktycznie od 90 roku z małymi przerwami piastuję funkcję prezesa zarządu gminnego w Krzymowie.
2: Tylko powiem może, że panie Janku, znamy się nie od dzisiaj. Człowiek renesansu jak dla mnie, szerzący miłość do historii, szczególnie wśród młodych ludzi.
5: No dziękuję. No myślę, że to tutaj się zgadzam z panią, że staram się przekazać młodzieży historię naszego narodu, ale i historię wszystkich takich jak gdyby miejsc pamięci, które na terenie Wielkopolski Wschodniej są i nie tylko może. Mam różne rzeczy zbierane od wielu lat. Są to rzeczy, które są i z XVIII wieku, też takie są urządzenia czy jakieś tam narzędzia rolnicze czy użytkowane w domu, na podwórku. Myślę, że to jest taka lekcja, która młodzieży uświadamia, jak było kiedyś, jak się żyło na wsi, jak się żyło w domu, jak się żyło na podwórku, w sąsiedztwie, bo to jest coś, co naprawdę powinno uczyć nas. No może nie nas uczyć, tylko my powinni przekazać młodemu pokoleniu to, jak wyglądały czasy te 50, 60 czy 70 lat, które no, pamiętam. To jest naprawdę dla mnie wielka uciecha, wielka radość, że ci ludzie się interesują tym, co było kiedyś, ale interesują się historią, bo to jest jak gdyby mój taki, powiedział, przedmiot, punkt, którego staram się przekazać młodemu pokoleniu. No muszę powiedzieć, że jestem

0: Synem ludzi, którzy się urodzili podczas zaborów, bo mój ojciec był 900 rocznik, żołnierz Piłsudskiego, także znam historię i bitwy warszawskiej i dalej bitwy z Piłsudskim, gdzie szedł na wschód. To, co w międzyczasie, ale i czasy wojny, ojciec był trochę może taki już w ten czas, bym powiedział, no na pewno nie stary, ale starszy, nieco uparty, za co poszedł, raz poszedł do obozu za pomoc żywnościową. Gdy wrócił, człowiek mojego wzrostu miał 32 kg, to naprawdę jest przeżycie. Drugi raz go wybawił jak gdyby Niemiec, bo był przeznaczony do obozu, do wywiezienia, za to tylko, że chodził z taką zwykłą latarką, jak ta z domu do obory, a nie wolno było chodzić, trzeba było zapalać w oborze i gasić, a na podwórku nie było wolno. Ale także przeżycia znam czasy powojenne. Miałem to szczęście, że spotykałem się z ludźmi, którzy byli w bitwie w Monte Cassino. Moja wychowawczyni, która mnie uczyła od pierwszej do piątej klasy, świętej pamięci pani Garbaciak, to był więzień Syberii. Jej ojciec został zamordowany w obozie w Ostaszkowie. Także no, historię znam, bym powiedział, dość dobrze, nie z książek, tylko z opowiadań ludzi, z którymi spotykali się moi rodzice. I te historie, bym powiedział, że znam dość dobrze, próbuję to przekazać młodemu pokoleniu i jestem szczęśliwy, że dużo młodych ludzi się interesuje. Interesuje się, ale i mi pomaga w tym kierunku, także myślę, że to jest coś pięknego.
1: No, panie Janku, mamy tutaj co? Lampki? Mamy drewniane kopystki, żelazka, buty takie stare. A co tutaj takiego jest, co najbardziej zastanawia i co, patrząc na to, na pewno nie wpadlibyśmy, do czego to służy?
0: Czyli powiem tak, te pierwsze buty, które tu są, to są trepy. To są trepy, które były używane w elektrowni Gosławice po wojnie ze względu na bezpieczeństwo, bo drewno nie przewodzi. Więc po prostu te buty były w elektrowni Gosławice. Jeszcze taką ciekawostkę powiem, że gdy byłem takim małym brzdącem, miałem wuja, który trepie jeszcze robił tu pod spodem taką łódkę i przybijał drut i to nam służyło za łyżwy. Ten czas łyżew nie było, ale też muszę powiedzieć, że ja do pierwszej klasy chodziłem w trepach do szkoły. To jest też coś, co tego. Mam takie wiele rzeczy, taka zwykła deseczka, a to jest kijanka, które kiedyś przed laty kobiety prały na wodzie. Wody były czyste oczywiście w potokach, w strumykach, we warcie. To służyło do prania. Tu jest tak zwana musia. To jest urządzenie do ściągania oficerków, bo jak wiadomo, ciężko było założyć i zdjąć oficerki, to tą musią, zolą, suczka, różnie na to mówiono. To było. Tu jest lampa kwadratówka, która była jedna z najlepszych lamp w czasie mojej młodości. Muszę się pochwalić, że kiedyś jak chodziłem na różaniec, to z kolegami kupowali zawsze nowe baterie, która ściągnie wieżę w kościele. Jak krzyż był pół na krzyżu, to był sukces. Także mamy tu wiele urządzeń, jak na przykład miarka do mierzenia. Każdy litr, oczywiście naczynie musiało być już przygotowane do tego. Mamy tutaj nóż do czyszczenia kopyt końskich, który też już teraz, no jeszcze ci, co hodują konie, muszą mieć. Najróżniejsze strugi, wzory do wyrabiania falców, do czegoś, one już są zużyte, to też nie tego. Żelazka, te, które tu jest akurat elektryczne, ostatnie z takich już na kabel. Mamy strugi, tymi strugami się robiło się szufle, takie właśnie, żeby wystrugać, to trzeba to było takim strugiem to robić. Lub kopanki czy dzieże do robienia chleba. Sierp tatowy, to myślę, że to już wszyscy znają. Korby do wiercenia w drewnie, za czym były wiertarki, były bormaszynki najróżniejsze, to były pierwsze korby. Tu jest kopyto do naprawy obuwia, urządzenie do śramkowania piły, pił do cięcia, babka do klepania kosy, jak się kosy kosiło. To jest urządzenie, kleszcze, czasy powojenne, gdy była zakładana elektryczność, były w tym gięte rurki, od co się prąd przeprowadzało.
1: Panie Janku, zapytam, a te buciki, co do czego one?
0: Te buciki to jest, kładło się na ziemi i tu się but czyściło, tylko trzeba było je, tylko musiał być but z podeszwą, nie jak dzisiaj tak zwane traktory, to nie. Tu są maszynka do wałku, do bielenia, do malowania. To często ludzie mylą.

że to jest maszynka do nabijania kiełbas lub coś, a to jest sokowirówka, bym powiedział. Tu się kładło owoce, tu wypływał sok, a tutaj te resztę tych odpadów. To by było takie coś, żelazko to już jest na węgiel, urządzenie każdego mężczyzny, brzytew, już też sfatygowana, ale też bardzo bym powiedział fajna. Tu mamy coś, co dzisiaj jak się nazywa? Mikser? Mikser. A to było na kolbkę, zakładało się na słoik z gwintem i po prostu się kręciło i to był mikser taki. Tu jest graca do rudowania pieńków, do różnych takich tam rzeczy, obcinania. Kuchenka to już jest nieco młodsza, wlewało się benzynę, tu się pompowało, wytwarzał się gaz, podpalało się i gotowało. Tu są czajniki aluminiowe, różne jak gdyby tych. O, tu jeszcze widzicie, a widzicie, znalazł się moździerz, a ja szukałem moździerza. Tu jest moździerz, tu mamy taką miarkę, to też jest. I co tu jeszcze? Jest i mydelniczka, widzicie, do brzytwy, do tej brzytwy musiała być taka miseczka, woda z mydłem, pędzelek i to jest tak zwana mydelniczka. Tu mamy jeszcze też maszynkę, ale to już jest, no bym powiedział, nie tak dawno używana do golenia. Tu są różne tasaki, to jest tak zwane kleszcze do zaciskania węży. To jest bosak pożarniczy, ale sam tylko koniec. Tu jest jedno, które niewiele wie i pewnie młodzież by też nie wiedziała. To jest tak zwany żurownik. Kodziełek, gliniane naczynie. Tu się zarabiało, pewno tamta pani, to ona pamięta żurownik, także to jest właśnie żurownik. Tu mamy te koszyczki do chleba, jak nasze babcie zarobiały w kopankach tamte chleb, to potem kładły, tu wyrastał i się kładło do pieca. Tu mamy różne maneszki, ale to już nie są takie. Tu mamy już po kolbach do wiercenia coś w rodzaju bormaszynek, tak to z niemieckiego nazywane. To już jest trochę wcześniejsze. Tu natomiast mamy już bardziej, bym powiedział, i tu jest jeszcze zmiana biegów. Szybciej lub wolniej. Także to już jest takie unowocześnione. Tu mamy odważniki, ale to nie jest odważnik kilowy, tylko funt tak zwany. I to jeszcze w czasach powojennych były używane jako funty. Nie umiem tego przelicznika powiedzieć, jak to wychodziło na ten w stosunku do kilograma. Po prostu zapomniałem. Tu mamy siekiery. I to jest siekiera rzeźnicza, bo jak widzicie jest prosta. Ta jest, zobaczcie, krzywa. A czemu jest krzywa i do czego służyła? To jest jeszcze czasy, gdy nie było tartaków, nie było nic, to ciesało się kloce i to jest siekiera, która pozywa się lewa, bo ona idzie i po tym, ja bym chciał ciesać w prawej, to musiałaby być wygięta w drugą stronę. No to jest to piłki do cięcia, do wyrzynania, bo ta jest mała, do wyrzynania. Motowidło, które jak nasze babcie mamy, wszędły wełnę, to najpierw się na to motowidło nawijało, a potem się nawijało na kłęb. I tak szło dalej. Tu mamy pralkę, to jest olkusza, ale co najdziwniejsze, to jest pralka na kolbę. Nie, to jest elektryczna. Ma tu wirnik i tutaj jest kolba i tego. Tu jest stojak do miski, to jest oczywiście fabryczny stojak. Tu może wam zademonstruję. A czy wiecie, co to jest? To jest albo szalówka, albo różnie na to mówiono. Nasze babcie chodziły w takiej pozycji. I to było używane kiedyś, jak było zimno czy coś, to nasze mamy i babcie chodziły w tych szalówkach. Jeszcze dodatkowo były na ręce takie muśki tak zwane. Mówki, muśki, różnie to mówiono. I w ten czas to nie było rękawic, tylko obie ręce, a tu była taka jak gdyby rura, to zazwyczaj było z jakiejś tam skóry, coś takiego. Także tu mamy jeden z takich, bym powiedział, wiejskich stojaków do mycia. To było takie, bym powiedział, rękodzieło ludzi na wsi. Wypleciono to miska, pod spodem jest do mydła położenia i

wiejskich stojaków do mycia. To było takie, bym powiedział, rękodzieło ludzi na wsi. Wypleciono to miska, pod spodem jest do mydła położenia i

pralnia, czy zboża, czy coś, zazwyczaj do zboża. Tu mamy ręczne pralki, tak zwane tarki. To jest tarka, która jest w obudowie drewnianej, ale tu jest metalowa. Tu jest cała metalowa pralka, czy tarka. A tu mamy następnie w obudowie, ale jest to szklana. I też... To jest szklana. Tu jest urządzenie, które było kiedyś do ogrzewania. Co prawda to jest przywiezione z Niemiec przeze mnie. Także to jest, ale to jest też, lało się benzynę, pompka podpompowało i ono wytwarzało gaz i ten gaz był po prostu, palił się, to było takie ogrzewanie. Tu jest jedno z takich bardzo starych, bym powiedział, urządzeń rolniczych. Ja tym urządzeniem naprawdę bardzo dużo robiłem. To się zakładało w taki sposób i tu się brało nawóz i się siało. I muszę wam powiedzieć, że to się wysiewało soli i superfosfatu w latach 60., 70. kilka ton. Tu jest taka jak gdyby prasa, coś w rodzaju prasy wyciskamy, to jest takie coś. Tu mamy rowerek, to już jest taki też, bym powiedział, jak to się nazywa, biegowy rowerek. Ale to jest robiony, gdzie nie było takich rowerków można dostać, to po prostu ludzie kombinowali jakieś kółka, które widzimy, że tu są drewno, to pewnie z jakiegoś wózka, coś takie kombinowane, ale jest to na powietrze i też te rowerki były takie. Tu mamy, zależy, kana, różnie to nazywano. Ale to jest 30-litrowa kana do mleka. Takie kany kiedyś też się ludzie musieli nadźwigać, bo to rolnicy wystawiali na drogę. Woźnica jechał, zbierał i to naprawdę miał dużo tego. Tu jest jedno z urządzeń byłego Związku Radzieckiego. To jest piła, tak zwana tajga. Ona była tak. W tej pozycji, jak jest teraz, to była do przeżynania. Natomiast jak ją się przełożyło, w takiej pozycji była do spuszczania.

do tego. Po prostu do spuszczania i do przeżynania. Dość bym powiedział, takie dobre urządzenie. To jest początek, czyli poprzednik obecnego ula do pszczół. Z tym, że tu nie ma górnej części. Nie ma tu górnej części, ale to jest kuszka, tak zwana kuszka. No tu jeżeli chodzi o to, to są właśnie te kopanki, o których mówiłem. Tu akurat są trzy, co jedna to większa, ale były jeszcze większe. Mam jeszcze jedną dużo większą. Ta, która mam w domu, to ja pamiętam, jak moja mama piekła 6 bochenków chleba w każdy czwartek. Raz na tydzień. To jest kopanka do wyrabiania ciasta, czyli mąka, drożdże, mleko, czy co się dodawało, sól. To, co obecnie piekarze mieszkają w tych bajcach tak zwanych, to jest pierwsze kobiety na wsi to robiły, zarabiały chleb w tym. Ale chleb, jeżeli jakieś ciasto tam na tego, to były te mniejsze kopanki. To jest stara kanka robiona, lutowana przez jakichś tam rzemieślników i to była do różnych takich tam rzeczy, czy to nafta, czy coś, bo kiedyś to trzeba było i naftę przywieźć. No idąc dalej, tu mamy urządzenie, które było używane jeszcze w latach, powiedzmy, 70., tak zwana wirówka do mleka. Ona tu jest bardzo ciężko chodzi, bo tu, żeby... Tam może gdzieś trąca. Tu się wlewało mleko, przez siłę odśrodkową obrotów wytrącało się tłuszcz, czyli śmietanę. Jednym spływało mleko, drugim spływała śmietana. Tak to wyglądało. Tu jest też proste urządzenie, łapka na myszy, na szczury. Na tej zasadzie to było, że tak, tu był sznurek, przez to kółko przechodził, wchodził do środka, tam było jakiś tam pokarm, czy coś, szczur, czy coś, jak nachodził, to w ten czas tam to spadło i zrobiło tak. I on już nie mógł tego podnieść, bo tu tak by podniósł. A ta zapadka go po prostu blokowała i nie można było. To myślę, że jest do wszystkich znane, to są cepy do młócenia. Ja jeszcze młóciłem, ale saladerę. Zboża raczej nie młóciłem tym. Tu jest urządzenie, które tu w tym rejonie też powiem, że było mało użytkowane. To jest urządzenie z gminy Kramsk, gminy Sąpolno-Lubstów, Dęby Szlacheckie, bo u nas występowały torfy, ale tak zwane błotniary albo formówki. Wykopywało się takie zwykłe błoto. Była taka forma, którą też mam w domu i się kładło w to i podnosiło się do góry, wychodziła taka kostka. Natomiast to jest tak zwany wąsiak przy torfie sztychlowej. To się torfę kopało tak, jakbym powiedział, no co tutaj się kopie. Wykopywały się już takie kostki, bo one były już, torfa była tak zbita, że tylko to tak zwany wąsiak. Ale to się robiło tylko przy wierzchnią warstwę. Natomiast potem się kopało maszynką tak zwaną do kopania torfy w zależności od głębokości. Na 4 buby, na 6 bubów, na 8 bubów, ale powyżej 8 bubów to już raczej były maszyny, które były napędzane kieratem konnym. I w ten czas to było kopane już na takiej zasadzie, jak gdzieś były głębokie torfy. A takie pokłady w powiecie konińskim są. Tu mamy takie urządzenie z takimi goździami. To jest grzebień do czesania lnu. Kiedyś kobiety, gdy się siało len, były tak zwane i krosna, i te maszyny do łamania lnu. A potem, jak był len połamany, to trzeba go wyczesać. I tym grzebieniem się czesało. Tu mamy szufel z drewna.

0: Naukowało się tego. To było, to jest tak zwana magia. Tu mamy jedną, tam drugą. Tu jest hebel do tego. Do kapusty, ale to już jest też, bym powiedział, taki, który tam ma gdzieś około 20-30 lat może. Nie więcej. To jest, jak kobiety robiły ser, tak zwany twaróg. We woreczku płóciennym wkładały i tu się ściskało, on jest pochyły i tam pod spodem są takie kanaliki. I serwatka ściekała, tak jak tu widać, pewno gdzieś jest trochę. I zaś był ten ser taki już jak dzisiaj bym powiedział prasowany, czy coś w tym stylu. Dlatego to jest pochyłe, to jest tak zwana prasa do sera. Tu mamy kopyść właśnie do wysadzania i wsadzania chleba do pieca. To jest łopata, tak bym powiedział. Tu mamy nieco nowocześniejsze już urządzenia. To jest odkurzacz, który jest z takim jak gdyby szczotką, nie? To jest też już nie takie młode, ale i nie stare. Natomiast to jest typowe do mycia. Tu jeszcze było można wodę wziąć i ta woda była i to się obracało i myło, czy to podłogę, czy tam jakieś coś takiego, to tak to było. No tu myślę, że ten stołek to już jest też historia, ale to kiedyś na wsi no nie było krzeseł, były te właśnie te stołki. I na tych stołkach się siadało, nie? Tam nie pokazałem wam, ale tam gdzieś był, jak na wsi kiedyś się parowało, czy gotowało różnie, to można powiedzieć, ziemniaki dla świń, dla bydła, dla kur, to się siekało. Natomiast to już było nieco nowocześniejsze urządzenie. Ja tylko pokażę, że tu się sypało, a tu się kolbą kręciło. I to był tak zwany gniotnik do ziemniaków. I tu już było o tyle wygodnie, że jak kiedyś taki duży parnik, to tym siekoczem trzeba było się namachać. A to moment się wsypało i w to koryto, pudło, różnie to na to mówili na wsi. Po prostu ziemniaki były ugniecione do okrzętu, czy świń, czy no po prostu inwentarza domowego. No to myślę, że tak z grubszego, bo na pewno tam jeszcze jest kilka takich jakichś drobnych, które nie omówili mnie tego. Jest tego, nie jest to na pewno wszystko to, które posiadam, bo jeszcze sporo rzeczy by można przywieźć. No mam też jeszcze w domu różne wozy z różnych epok, bym powiedział, może nie epok, ale są takie wozy, które są ponad stuletnie i są te, które mają tam te 30-40 lat też. Mam tak zwane pukoszki po naszemu albo po lubelsku to się nazywa. U nas to były pukoszki, a tam to się nazywa, to jest skrzynia wyplatana z rózek z wikliny. Takie coś to było, także no można by to zobaczyć, różne jeszcze tam jakieś stare maszyny też mam, czy pługi, kultywatory, brony, redła, czy maszyny do młócenia, tak zwana na prostą słomę i tak targanka, wialnie, młynki, sieczkarnie, manysz albo kierat, jak to woli. Ale to można zobaczyć na dożynkach, jak robimy taki pokaz, to można to zobaczyć. Można to zobaczyć, jeżeli ktoś chce, jeżeli wpisze sobie w internet z przeszłości rolnictwa Pomków 2019. Tam będzie i młócenie, i cięcie sieczki końmi, manyżem czy kieratem. U nas mówiono manysz, ale pewnie prawidłowo to był kierat.
1: Ja muszę zapytać, ile tych wszystkich przedmiotów, panie Janku, mniej więcej liczy ta pana kolekcja?
0: Nie wiem, trudno mi powiedzieć na sztuki, naprawdę trudno mi powiedzieć. Nie odpowiem na to, bo to jest za trudne pytanie dla mnie.
1: A czy jest pan...

0: i czasu, ale przede wszystkim środków. To jest wszystko drogie hobby.
1: A teza jezdnia, panie Janku, gdyby pan nam powiedział, bo wyliczycie trochę tych członków, jakie tam auta będzie można też zobaczyć.
0: Czyli w zajezdni jest naprawdę sporo aut, bo są i stary Jelcz, Lublin z 51 roku, są motocykle, dość stare motocykle, takie te z koszami i wersja, bo ja mam też, ale wersja wojskowa, ale są też tam no, najróżniejsze motory PRL-owskie i nie tylko, bo są i motory, które były produkowane w byłym Związku Radzieckim i NRD-owskie, także motorów jest tam sporo. Samochodów to bym powiedział tak, Warszawa, Fiaty i jeden i mały i duży, Syrena, Nysy nie ma obecnie, ale Żuki są, Lubliny są, Ułazy są, Gazy są. Gazy to jest też poprzednik, jakbym powiedział, Ułaza. No jest sporo tych pojazdów, naprawdę jest sporo. Wśród naszych tu uczestników, czyli członków zajezdni jest spory, jakbym powiedział, park maszynowy tych pojazdów.
1: Ilu was jest w sumie w tej zajezdni?
0: W zajezdni chyba bym powiedział jest sporo, gorzej jest z działaniem, tak bym powiedział. Zresztą ja tu akurat jest tak, że ja jestem już na emeryturze, najczęściej mogę pozwolić sobie na to, że gdzieś jadę, reprezentuję zajezdnię, no jak również chcę pokazać to, co mam.
1: Dobrze, my dziękujemy i no, życzymy panu siły i żeby pan nadal nas tutaj gościł i zarażał tymi wszystkim, tą całą miłością do historii, bo myślę, że jest pan wzorem do naśladowania.
0: No dziękuję za taką opinię. Staram się to co mogę, to robię, to co robię, pokazuję, zapraszam do różnych tam jakichś wyjazdów na miejsca związane z różnymi rocznicami i czy to były czasy wojny, czy czasy jeszcze wcześniejsze, czy czasy powojenne. Jeżeli chodzi tu o Wielkopolskę Wschodnią, naprawdę bym powiedział, że znam trochę historię i to znam tę historię nie z książek. Znam ją od ludzi, którzy ją w pewnym stopniu przeżyli. Tak jak już wspomniałem, moi rodzice to ludzie urodzeni podczas zaborów. Przychodzili ludzie jeszcze starsi do moich rodziców. Pamiętam jedno, co popełniłem w życiu, duży błąd, to nie słuchałem wszystkiego tego, co oni mówili. Mógłbym naprawdę dużo, dużo więcej wiedzieć, dużo więcej. Ale to, co wiem, to też jest warte przekazania, bo rozmawiałem z ludźmi, którzy brali udział w bitwie pod Monte Cassino, z ludźmi, którzy przeszli cały szlak syberyjski. I jeden taki szczególny, jak gdyby, przykład, to jest to, że tego, który wywieźli, on był uczestnikiem bitwy nad Bzurą z moim teściem, razem tam byli. Teść mój po rozformowaniu jednostki wrócił, a on nie wiem jakim cudem dostał się do niewoli i był na Syberii. Z Syberii wrócił w 72 roku z taką wiedzą, że jeszcze trwa wojna, że nie ma po co do Polski wracać, bo tam jeszcze trwa wojna. Tak i był tam przekaz na Syberii, że tak. Także naprawdę to, co przeżyli ludzie w czasie wojny, to jest coś strasznego. Weźmy to Chełmno za kołem, gdzie tam z wagonu, z koła pędzono dzieci czeskie, ukraińskie, polskie dzieci, cygańskie dzieci. I oni śli na niechybną śmierć, jak mi opowiadała mojej żony ciocia, to ona nie opowiadała, ona płakała, jak opowiadał, jak byli ci ludzie, te dzieci pędzone tam. Także my naprawdę żyjemy w pięknych czasach, ale musimy przekazywać tę wiedzę, żeby ci wiedzieli. A co najbardziej, jakbym powiedział, mnie niepokoi, to, że coraz więcej ludzie zapominają o tym. Zapominają, ja teraz organizując Szlaki Powstania Styczniowego, spotykam się z taką obojętnością, bo mi tłumaczą, no ale ja niedziela, to ja chcę sobie jechać nad morze, to tamto. A co mają powiedzieć ci, którzy walczyli? Nie mieli wolnych sobót, nie mieli wolnych niedziel, nie mieli domu, pierzyny do spania, pokarmu, przesiedzieli w lasach. I tym ludziom się należy pamięć i szacunek. Myślę, że tak powinno być.
1: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.
2: A jeśli chcecie zobaczyć te wszystkie zabytkowe rzeczy, kontaktujcie się z Jankiem Czają. Rusza sezon kajakowy, szykują się 4 spływy. Łącznie dla chętnych przygotowano 280 miejsc. Zapisywać się można już w maju.
3: W tym roku przygotowaliśmy dla was 2 projekty. To będzie pierwszy projekt Złap za wiosło i jest to realizowane dzięki wsparciu miasta Konina. i mamy dla Was tutaj trzy terminy spływu. 6 czerwca otwieramy sezon trasą

Oruc Gosławice i to będzie 14 km czystej przyjemności. Kolejnym terminem to jest 27 czerwca i płyniemy wtedy z Mikorzyna do Konina. 18 km słońca i dobrej zabawy. Na pożegnanie lata w tym projekcie jest termin 5 września, z czego odcinek jest z Kolina do Radoliny.

0: kajakarz, także każdy będzie mógł się tutaj odnaleźć. 4 lipca przygotowaliśmy dla Was nasz największy projekt i jest to wyzwanie 17 spływ szlakiem Wielkiej Pętli Wielkopolski. Projekt jest współfinansowany z samorządu województwa wielkopolskiego i tutaj wyruszamy w wymagającą 35-kilometrową trasę z Koła do Konina. Ten spływ będzie też atrakcyjny ze względu na ognisko integracyjne, które będziemy organizowali w miejscowości Ochle, na, to jest tak 1/3 trasy. Jest to propozycja dla doświadczonych już kajakarzy i tutaj jest średnia powyżej 15 roku życia. I tutaj właśnie ci, którzy nie boją się wyzwań, są w dobrej kondycji, zapraszamy do spływów, do zapisów, które startują już 3 czerwca. Poza tym aspektem dobrego spędzania czasu w formie aktywnej, to też jest również fajna przygoda i poznawanie nowych ludzi, nawiązywanie nowych znajomości, także to jest świetna zabawa pod każdym względem. Taka niezwykła adrenalina, bo za każdym razem, jeżeli nasze spływy, właśnie zapisy na spływy ruszają, to miejsca się w moment wyprzedają. Dlatego ważna informacja jest, że w obu projektach przygotowaliśmy łącznie aż 280 miejsc, z czego uwaga, bo one znikają błyskawicznie i zawsze jest ich po prostu za mało. Pilnujcie terminów, zaglądajcie na naszą stronę turystyka.konin.pl i gdzie bliżej terminów naboru znajdziecie regulaminy i formularze zgłoszeniowe.
1: Informowała Monika Piechocka z LOT Mariny.
2: Ależ wy tam jesteście zadowoleni po tej drugiej stronie. Ja słyszę, jak wy podśpiewujecie. Jak dobrze wstać, raj, ra, ra. I z takim uśmiechem na ustach przebrniemy przez tę niedzielę. Dawid Wajda, zapraszam na poranek, tak kapkę później. W Radio SK2, niedzielę. Cześć, dzień dobry.

O nich, o tobie. O wielu osobach śpiewa Sylwia Grzeszczak w tej piosence, więc można kilka tych osób dzisiaj powymieniać. 10 maja w niedzielę Antonina, Beatrycze, Jan, Sylwester, Felix, Samuel, Sylwestra, Antonin, Gordian, Wiktoryna, Innocenty, Nazariusz, Łazarz, Nazary i Simplicjusz obchodzą imieniny. Pozdrówcie ode mnie Simplicjusza, jeśli takowego znacie. Dobre polskie hity na te imieninki podgrywamy. Warius Manx już teraz, Jonathan PZ i Liwka za chwilę w Radiu SK2.

0: Dobrze, że my już się bardzo dobrze znamy. W sensie radio, słuchacze, słuchacze radio. Fajnie, że jesteście, fajnie, że słuchacie. Chyba, że ktoś pierwszy raz włączył, no to u nas 100% polskiej muzy w radiu SK2 Bryska. Teraz w tej godzinie jeszcze Grzegorz Chyrzy, pojawi się także Monika Brodka.
1: Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2.
4: I obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: I po reklamie.

0: To jest jeden z moich ulubionych utworów do samochodu, jak już gdzieś jadę i tempomat włączony. Żeby się przypadkiem za bardzo nie rozpędzić, to tak na spokojnie. Monika Brodka na finał tej godziny. Za chwilę też 10 i kolejna porcja najlepszych polskich hitów. Pozdrawiamy i szerokości przyczepności, zdrówka przede wszystkim na drodze, żeby szczęśliwie dotrzeć tam, gdzie jedziecie.
1: Reklama. Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tzw. kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Jan Żlaczek. Trwa cykl pod tytułem Wajda Rewizje. Kina studyjne w całym kraju puszczają co miesiąc jeden film Andrzeja Wajdy. W tym gronie znalazło się kino Oskard w Koninie. Już dzisiaj o godzinie 20.30 będzie można tam zobaczyć film pod tytułem Niewinni Czarodzieje. Produkcja opowiada historię o miłości i realiach polskiej inteligencji w PRL-u. Filmy w ramach cyklu będą grane aż do grudnia.
0: Typowy ojciec na wsi w weekend to wstawał o 5 i się dziwił, że wszyscy śpią do 8, a w dzisiejszych czasach się dziwimy, że śpią do 10, więc jeśli ktoś jeszcze śpi, to pora ich obudzić, można wejść do pokoju i nie ma takiego spania, niedziela jest! Możemy razem coś fajnego porobić, my fajnie robimy, bo fajnie gramy dobrze po polsku. Grupa Perfect, Michał Szczygieł na początku tej godziny, Dawid Wajda, cześć ponownie.

0: ale on na tym keyboardzie gra, ten pan Dawid Podsiadło, nawet nie wiedziałem, że to Kasio uruchomił i na tym Kasio gra. Piękne, piękne brzmienia. Za chwilę Krzysztof Krawczyk, Życie jak wino. Też pięknie gramy, no oczywiście 100% polskiej muzy. U nas dzisiaj, na 10 maja, przypada Dzień Zołzy. Jakby ktoś nie wiedział, Zołza to osoba płci żeńskiej. W ogóle jest to pejoratywne określenie. Osoby niemiłej w kontaktach z innymi, dokuczliwej i skłonnej do kłótni. Oczywiście może to być skrót też Zołza. Zgrabna, obrotna, ładna, zaradna i ambitna.
1: Gdyś

A mają teraz te takie ksywki ci artyści, że człowiek się nie może połapać, no. Wiktor Waligura to proste imię, nazwisko, ale Dry School, myślałem, że to jest ten z Kapitana Ameryki z tego filmu z tą czerwoną czaszką, ale potem sobie przypomniałem, że to był Red School, a tu jest Dry School, czyli sucha czacha i to też by się zgadzało, bo jest weekend i trzeba się nawadniać.

0: Niby chłopaki nie płaczą, ale nie wiem dlaczego rowery dla mężczyzn są tak skonstruowane, że jak spadniesz z tego roweru niefortunnie na tą poprzeczkę, no to zapłakać możesz. Kobiety nie mają takiego problemu, a poprzeczki nie mają. To odwrotnie powinno być. My, mężczyźni, powinniśmy mieć te rowery bez tej poprzeczki u góry w rowerze. Że jak spadniemy z siodełka niefortunnie, no to nic się nie stanie i klejnoty będą całe. Mamy dobrą polską muzę, nie zawahamy się jej użyć. To jest nasz klejnot i skarb narodowy. Kłębo na Fidezalię Faust w tej godzinie. Będzie także Hej z Edytą Bartosiewicz. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2.
4: I obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: I po reklamie.

0: polskich utworach kryją się piękne historie. W tym utworze tych historii przynajmniej jest dwie, a nawet moglibyśmy się doszukać jeszcze więcej tych historii. Przede wszystkim utwór powstał na potrzeby pierwszej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Później przydał się, bo to był 93 rok, później przydał się jeszcze w 97 na powódź tysiąclecia, jak wszyscy polscy artyści nagrali od nowa ten utwór. No i każdy pewnie ma takie utwory, z którymi jakieś historie można sobie przypomnieć. Tych utworów u nas co niemiara. W Radiu SK2, bo 100% polskiej muzy właśnie u nas. My zbliżamy się do 11:00. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższy

0: najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: Mija 11, więc naszą niedzielną tradycją, kto słucha programu w niedzielę, wie, że pozdrawiamy tych, którzy tłuką kotlety na schabowe. Pozdrawiamy Was serdecznie. Niech się niesie w świat Wasz tłuk na cały blok.

Basia z Opola napisała, że dzisiaj zdradziła i dzisiaj mielone. Krzysiek na przykład w Krakowie tłucze kotlety. Anitka, patrzę tutaj, Toruń, pozdrawiamy serdecznie. I mamy jeszcze ze Stalowej Woli Romka, Romek. Dzięki dla tych, którzy się odezwali, którzy tłuką kotlety na schabowe. No i pozdrawiamy Opole, które zdradziło i robi mielone. Raz tak, żeby życie miało smaczek, jak to mówią. Ważne, że słodko, smacznie, nie, słono, smacznie i zdrowo. Robicie ten obiadek. Mam nadzieję, że już w okolicach Rosołku, a za niedługo będzie w okolicach Długiego Dania. My jesteśmy w okolicach najlepszych polskich hitów, cały czas wokół nich się kręcimy. Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz już teraz.

jeden z tych utworów, które ochoczo sobie podśpiewujemy. I bardzo to też doskonale się nadaje do niejednego ogniska i niejednego grilla, przy którym być może w tym momencie siedzicie. My jeszcze sobie też przedłużamy majówkę oczywiście, bo przecież we wtorek rozpoczynamy nasz wyjazd do Mikołajek. Wielka mazurska majówka z Radiem SK2 i grupą Kuba i Kuba. Prywatny koncert dla wybranych słuchaczy, którzy w tym tygodniu wygrywali pobyt właśnie dwudniowy w Mikołajkach, a we wtorek to wszystko się ziści. Życzymy, żeby wszystko pięknie, ładnie poszło, żeby też głośno śpiewać przy ognisku, bo ognisko też będzie. No i w social mediach naszych będziemy wszystko relacjonować, w radiu także, bo będziemy się łączyć z naszymi wysłannikami, czyli z Kamilem Noselem i Kingą Barygą, którzy będą z wami razem tam grillować, stekować, ogniskować się.

0: Sylwii Grzeszczak to wiertarkę bym pożyczył, bo pożycza tylko na jeden krótki dzień i noc. Nie to, co mój sąsiad. Tak, gramy w Radio SK2 w tej godzinie. Jeszcze Kamil Bednarek z Mateo, może też jakiś remoncik robią sobie przy weekendzie. I męskie granie, no to też wszystko się zgadza. Dla tych, którzy majsterkują w garażu, bądźcie z nami, bądźcie z Radio SK2.
1: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu nic.

0: rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
0: I po reklamie.
4: Najlepsze polskie hity.
5: SK2.
4: SK2.

0: Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy na tegoroczne męskie granie orkiestra w Radiu SK2. Nareszcie! No to wszystko mówi samo za siebie. Nareszcie też alergicy wiedzą, dlaczego kichają. Już wszystko jest jasne. Już wiemy. Już wiemy. Oj dąbie, to przez ciebie. Oj trawo, też przez ciebie. Babka już też zaczyna robić swoje. Szczawik, pokrzywka. Komosa jeszcze nie, bylica też nie. Ambrozja, jest coś takiego, nawet nie wiedziałem, że to też może być alergen. Też nie. Kladosporium już tak i alternaria też tak. Za nami leszczyna olsza. Jak ktoś już jest po kichaniu, to na to ma uczulenie i wszystko już wie. Mam nadzieję, że nie macie uczulenia na najlepsze polskie hity. Kolejna porcja po 12.
1: Reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Jan Grzelaczyk. Każdy, kto chciałby się trochę pośmiać, niech słucha uważnie. O temacie męskości mówi się dużo w dzisiejszych czasach. Odpowiada na to kabaret Chrawi z programem pod tytułem Być facetem i z udziałem Wojtka Kamińskiego. W nim zostaną ukazane różne twarze mężczyzny w każdym scenariuszu. Wydarzenie już 14 maja o godzinie 20.30 w Konińskim Centrum Kultury.
0: 12 na zegarach, to oznacza, że rozpoczynamy popołudnie. Jakże piękne, majowe, niedzielne popołudnie. Oczywiście, że z najlepszymi polskimi hitami otulimy was tak jak możemy tymi pięknymi brzmieniami. ONA na początku tej godziny będzie Bledka, będzie Stachurski. Bądźcie z nami. Dawid Wajda, cześć, ponownie.

Dawid Podsiadło o przemijaniu w Radiu SK2. Niektóre rzeczy nie przemijają, jak na przykład plastik, ale już naukowcy się za to wzięli. Czytam teraz, że stworzyli nowy rodzaj tworzywa sztucznego, który potrafi rozkładać się samoczynnie dzięki unikalnej współpracy dwóch enzymów pochodzących z bakterii. Cały rozkład trwa 6 dni. No i pozamiatane! Szachmat, butelkomaty!

pięknie tak po polsku Natalia Nykiel śpiewa, tylko tytuł tak jakiś zagramaniczny. Error, ale to po naszemu błąd, o błędzie jakimś w tym utworze jest śpiewane. Żebyście błędu na drogach nie popełniali dzisiaj. Żadnych błędów na drogach nie popełniamy, bo teraz uwaga, dedykuję piosenkę dla tych, którzy muszą pracować z drogówki. O! Już gra, wiadomo o co chodzi, panowie stoją na straży bezpieczeństwa i dbają, żeby każdy oddech twój był niezanieczyszczony, żeby 0-0 wam wychodziło i tego serdecznie dzisiaj wszystkim życzymy.

0: To jest domena niedzieli, to jest domena weekendu i kierowcy na pewno z tego powodu są zadowoleni. Mam zielone światło, mam zielone, śmigacie sobie przez wasze miasto, być może śmigacie z miasta do miasta. To jest ten czas, gdzie radio robi się nieco głośniej i przyjemnie słucha się polskich brzmień, 100% polskiej muzyki. U nas w Radiu SK2 przed 13:00. Jeszcze ich troje, cóż za perełeczka to jest. A wszystko to, bo ciebie kocham się pojawi. Będzie także Urszula, bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w Radiu SK2.
4: I obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
8: Reklama. Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
9: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
12: I po reklamie.

0: czasami może wam przeszło przez usta a propos żony, że to anioł, nie kobieta. Może wam przeszło. I anioł wie, gdzie macie pochowane te flaszki w weekend. Anioł wie! Wszystko wysprząta i nie znajdziecie. Nie ma takiego. Rodzinnie się spędza te niedziele. Tak ma być i tak ma być. No, co ja będę wam opowiadał. Pięknego niedzielnego popołudnia wam życzę. Oczywiście, że w rytmach najlepszych polskich hitów, bo tego u nas nie zabraknie. My słyszymy się jutro rano. Dawid Wajda. Cześć.
1: Reklama.
2: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu. Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: I po reklamie.
6: Dzień dobry, na zegarach punktualnie godzina 13 w niedzielę 10 maja. Ja nazywam się Antonina Wandesel, a to jest Radio SK2, gdzie gramy wam 100% polskiej muzyki. I w tej godzinie playlista będzie bardzo dobra, a dodatkowo newsy muzyczne o koncercie finałowym pewnej gwiazdy. Także zostańcie i dowiedzcie się.

To był Dawid Kwiatkowski bez ciebie. Miałam powiedzieć o wyjątkowym wydarzeniu w karierze muzycznej pewnej polskiej artystki. No to już mówię. Słuchajcie, za nieco ponad 2 tygodnie Agnieszka Chylińska, dokładnie 23 maja, będzie świętowała swoje 50. urodziny. I postanowiła z tej okazji zrobić wyjątkowy koncert. To ma być taki koncert urodziny, który chce świętować razem z fanami w łódzkiej Atlas Arenie. I sama zapowiada, wy i ja, to będzie impreza mojego życia. No a na scenie mają pojawić się także specjalni goście i różne, ale to różne niespodzianki. Więc znając Agnieszkę Chylińską, będzie grubo. No oczywiście bilety, jak to bilety, przemilczę ten temat, ale 23 maja za 2 tygodnie będzie wielka impreza u Agnieszki Chylińskiej, a właściwie w Atlas Arenie w Łodzi. No a my wracamy do muzyki w SK2. SK2. Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny, Prawie do nieba, już teraz u nas.

0: No to była z takim klubowym bicikiem Bryska i jej odbicie, a teraz coś dla wszystkich zwierzolubnych, a właściwie tych psolubnych najbardziej. Słuchajcie, dzięki temu, co zaraz powiem, możecie sprawdzić, czy wasz pies naprawdę czuje się bezpiecznie u was w domu. Eksperci mówią o 5 ważnych sygnałach. Po pierwsze, pies spokojnie śpi i potrafi się przy was rozluźnić. Po drugie, pokazuje brzuszek do głaskania, czyli to jest takie totalne zaufanie. Po trzecie, to machający ogonek i spokojna mowa ciała. Czwarte, pupil chętnie sam szuka kontaktu i chodzi za właścicielem krok w krok, taki wasz cień. I piąty sygnał, bez stresu je, bawi się i odpoczywa w domu. Czyli jeżeli odhaczyliście te 5 punktów, to wasz pies po prostu jest królem życia. I wszystko, ale to wszystko idzie w dobrą stronę. A te słodkie brzuszki, ach, te pieski, za chwilę happy set zanim pójdę. SK2
1: Autopromocja.
2: Choć pytania mogą wydawać się proste,
1: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
3: Roślina?
4: Agawa.
3: Kolor?
4: Też agawa? Nie. Abażur?
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
2: i wygraj 500 na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
1: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
2: Reklama.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
6: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl. I po reklamie.

0: Powoli w niedzielę zbliżamy się do godziny 14, a to był Mrozu i Thompson, Jak nie my, to kto? No właśnie. I Jak nie my, to kto? Zagra wam po godzinie 14 100% najlepszych polskich hitów. No nikt, tylko SK2, dlatego koniecznie zostańcie z nami. I po 14 na początek Sylwia Grzeszczak, Lambery z Tripsem i Marek Grechuta. Więc słyszymy się za chwileczkę.
1: Reklama.
2: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Jan Grzylaczyk, choć Dzień Mamy przypada dopiero 26 maja, to niektórzy już dzisiaj, konkretnie o godzinie 16, go świętują. Wtedy odbędzie się koncert pod tytułem Szlagierowy Zawrót Głowy w Konińskim Centrum Kultury. Będzie on wypełniony melodyjnymi piosenkami, które mogą trafić do odbiorców w każdym wieku. Nie zabraknie oczywiście świetnej zabawy i niesamowitej energii.
6: Jest 14. Paulina Chrobatowska, to są newsy SK2. Polityczna burza wokół Zbigniewa Ziobry. PiS mówi o porażce Donalda Tuska. Koalicja Obywatelska odpowiada, sam Ziobro jest porażką. Media donoszą, że były minister sprawiedliwości opuścił Węgry. Miał być też widziany na lotnisku Newark w Stanach Zjednoczonych.
7: Przez 3 lata oni wszelkimi środkami próbują złapać do Zbigniewa Ziobro, sprowadzić go do Polski. Im się to nie udaje.
6: Komentuje poseł Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości, a europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba odpowiada.
8: I jedno jest pewne. Prędzej czy później ściągniemy go do kraju, żeby odpocząć.

0: odpowiedział za swoje działania.
1: Dodał, że strona polska będzie żądać wyjaśnień od Stanów Zjednoczonych. Tragiczny wypadek na Krajowej 92 w Wielkopolsce. W Gaju Małym osobówka uderzyła w drzewo. Kierowca zginął na miejscu. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Kylian Mbappé nie zagra w El Clasico. Real Madryt potwierdził, że Francuz nie wystąpi dziś w meczu z Barceloną. Napastnik wciąż leczy kontuzję uda, której nabawił się 24 kwietnia.
2: A na zegarach godzina 14 i Paulina, co ty będziesz robiła w taką piękną pogodę później?
1: No właśnie, później. Jak skończę swój dyżur, no to tak właśnie zapowiada się bardzo imponująco to El Clasico, więc tak plan na wieczór już jakiś jest.
2: No tak, ty sportowa dziewczyna, tak, to jak tak. Najbardziej. A ja planuję jeść.
1: O, brzmi jak plan doskonały. Drodzy, co będziesz jadła?
2: Tego jeszcze nie wiem, ale okay. Coś będę jadła. Dobrze. Drodzy słuchacze, dzień dobry, Antonina Van Dessel, Radio SK2 i najlepsze polskie hity, więc i jedziemy z tą godziną 14.

serc moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

świat rozbrzmiewa. Ta dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: ale to jest dobry numer. Lor, wszystko jedno, wszystko źle w Radiu SK2. Słuchajcie, wszyscy teraz mówią o Eurowizji, dlatego że w przyszłym tygodniu to wydarzenie wielkie muzyczne będzie miało miejsce, ale my jesteśmy świeżo po finale The Voice Kids i nie mówię o tym przypadkowo, ponieważ mamy nową muzyczną wiadomość. Poznaliśmy reprezentanta Polski na Eurowizję Junior. No i właśnie to jest to połączenie z Eurowizją. Został nim 13-letni Wiktor Sas z drużyny Tripsa, który wygrał program głosami widzów. No i to właśnie on będzie teraz walczył o sukces dla Polski na międzynarodowej scenie. No, my bardzo gratulujemy i już teraz trzymamy kciuki, pomimo tego, że data Eurowizji Junior jeszcze nie jest znana, ale my już znamy naszego reprezentanta. Wiktor, do boju!
1: SK2.
0: A muzycznie w SK2 teraz łzy, oczy szeroko zamknięte.

Dobrze się tego słucha, Roxy i Fabst na szeroką wodę w Radiu SK2. I drodzy słuchacze, ja wiem, że jest niedziela, że godzina 14.30 i to jest taka pora, gdzie w większości polskich domów już coś tam pyrka na gazie, gotuje się rosół albo inna pyszna zupka, coś tam sobie szykujecie, ale jestem ciekawa, co? Dajcie mi znać na radiowym messengerze, piszcie, nagrywajcie głosówki i ja chętnie wszystko przyjmę. I jestem ciekawa, czy bardziej tradycyjnie, czy może coś takiego bardziej oryginalnego u Was dzisiaj w niedzielę. Czy może po prostu jecie na mieście, bo jest piękna pogoda. Czekam na głosówki i wiadomości na radiowym messengerze. No i będziemy słuchać, co ci słuchacze Radia SK2 jedzą dobrego w niedzielę. A my słuchamy dalej i teraz w klimacie reggae, Messiah, lepsza połowa.

0: Warius Manx, zanim zrozumiesz w Radiu SK2. No i słuchacze piszą i nagrywają głosówki na radiowym messengerze i Patrycja napisała, że dzisiaj u nas młode ziemniaki, mizeria oraz polędwiczki wieprzowe w sosie własnym i przed chwilą Patrycja dopisała, że jeszcze rosół z królika i że jak chcecie, to wpadajcie. No Patrycja, powiem ci tak, nie wiem czy ty wiesz na co się piszesz, bo ja... jestem tutaj do 18 i na kolację i rosół z królika, czegoś takiego nigdy nie jadłam, no to bardzo chętnie, no więc wiesz, dotrzymasz słowa. Nie no, żartuję oczywiście. Dalej Julia napisała, że u niej dzisiaj orientalnie i kurczak w sosie słodko-kwaśnym i też to jest mega dobre. Och, och, ci słuchacze Radia SK to normalni mistrzowie kuchni, takie rzeczy robicie. A muzycznie dla tych wszystkich, którzy są głodni, tych, którzy za chwilę będą jedli obiad, tych, którzy wychodzą gdzieś. Fukaj i Vito Bambino, zabiorę cię tam przy niedzieli. Bardzo pięknie.
1: SK2. Reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.

0: Tak właśnie gramy Wam w Radiu SK2 na kilka chwil przed godziną 15 w niedzielę. To był Manam Krakowski Spin, ale po 15 SK2 nie zwalnia tempa i gra dalej najlepsze polskie hity. I na początek po godzinie 15 Ania Dąbrowska, Myslowic i Wiktoria Kida. Zostańcie koniecznie z nami.
1: Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: I po reklamie.
5: Jest 15, Paulina Horpatowska, to są News SK2. Statek z hantawirusem około 7 rano czasu polskiego dotarł na Teneryfę. Pasażerowie z obywatelstwem hiszpańskim trafią do szpitala wojskowego w Madrycie. Pozostali zostaną objęci kwarantanną w swoich krajach, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
6: Takie osoby po prostu powinny być objęte kwarantanną. Tu już nie jest to nadzór, czyli taki łagodny sposób tylko samoobserwacji, a kwarantanna to jest po prostu przebywanie w odosobnieniu przez ten 6 tygodni od momentu kontaktu.
5: Około 30 osób z załogi, w tym prawdopodobnie także polski kapitan Jan Dobrogowski, popłynie do Holandii, gdzie cały statek zostanie zdezynfekowany. Na Lubelszczyźnie trwa dogaszenie pożaru Puszczy Solskiej. W akcji uczestniczy dziś 200 strażaków i ponad 40 pojazdów. Prace polegają głównie na przekopywaniu pokorzeliska. Dodajmy, że spłonęło już 300 hektarów lasu. Łódzka Straż Miejska ma nowego funkcjonariusza na czterech nogach. Do służby dołącza koń Aquarius, zakupiony dzięki środkom z budżetu obywatelskiego. Zwierzę będzie patrolować okolice centrum i pomagać przy zabezpieczaniu imprez masowych.
0: Aquarius to taki trochę koń wodny.
5: Tak, konik wodny, to takie jak te małe stworzonka, wiesz,
0: słodziutki, tak, tak, tak. No i właśnie a propos zwierząt, pozdrawiamy naszą słuchaczkę Magdalenę, ponieważ nasza słuchaczka powiedziała, że na razie obiadu nie je, tylko wybrała się na paradę pomaranianów.
5: O, jej kolor
0: tak,
5: są takie
0: ze swoim
5: słodkie.
0: Pieskiem. I wysłała zdjęcie, także pokażę ci. Dzień dobry, godzina 15, Antonina Wandesel, jedziemy.

0: No i tak właśnie gramy Wam w Radiu SK2 w niedzielę 10 maja. Loka, prawdziwe powietrze, a Wy, drodzy słuchacze, nagrywacie głosówki i piszecie do mnie na radiowym messengerze, co tam u Was w niedzielę dobrego i co tam się dzieje. No i tym razem ekipa od Natalii nagrała głosówkę, więc posłuchajmy, co oni mają dobrego na niedzielnym stole.
1: SK2, my grillujemy i Cię pozdrawiamy. Puszczasz nam dzisiaj super kawałki, a najbardziej dzisiaj pozdrawiamy Przemka, naszego kumpla, który idzie no już niedługo na nockę nocunie, więc my się będziemy dalej świetnie bawić, a on będzie pracował. No ale to cóż, trudno się mówi. Pozdrowienia od Natalii, Radka i żony Madzi wraz z dziećmi.
0: Ja też oczywiście całą ekipę pozdrawiam. No i słuchajcie, ten grill jak tak się zaczął już i mówicie, że kolega idzie na nockę, którego serdecznie pozdrawiamy, Przemka, żeby praca była lekka. No to ja nie wiem, co to za impreza. To taki grill z kolacją połączony. Ale smacznego, smacznego. A my polecimy dalej z polską muzyką, która jest dobra do grilla, do obiadu, do wszystkiego.
2: SK2.
0: Maryla Rodowicz i Krzysztof Zalewski, Remedium. Wsiądź do pociągu już teraz u nas w SC2.

0: To była w Radiu SK2 piosenka wszystkich marzycieli, Beata i Rzeka Marzeń. A skoro pora obiadowa i rozmawiamy sobie tutaj o grillach, o rosołach z królika i różnych innych przysmakach, no to słuchajcie, już praktycznie kwestią godzin jest to, że zaraz po weekendzie ruszamy z Wami na mazurską majówkę z Radiem SK2. I ja wiem, że zaraz ktoś powie, że majówka to już była. No była, ale najlepsza majówka dopiero przed Wami. I przed nami od wtorku 3 dni nad samym jeziorem w super butikowym hotelu. Ogniska do późnej nocy, lokalne, pyszne jedzenie, chill, spa, koncert Kuby i Kuby, ale taki kameralny, wiecie, nie taki tam na scenie, tylko taki blisko, tylko dla naszej ekipy. No, do tego wszystkiego, jakby jeszcze Wam było mało, warsztaty grillowe, klimat Mikołajek, no, wszystko, czego dusza zapragnie. I najlepsze jest to, że jedziemy tam razem z Wami, z naszymi słuchaczami, z ludźmi, którzy napisali nam, dlaczego właśnie oni powinni usiąść z nami przy mazurskim ognisku. No i powiem Wam tak, niektóre historie, serio, były tak mocne i tak dobre, że my wszyscy tutaj czekamy, żeby Was poznać. Majówka z Radiem SK2 już od wtorku, więc śledźcie nasze media społecznościowe i słuchajcie naszej anteny. Będzie się działo, to będzie taka majówka, że będzie grubo.
1: SK2.
0: Teraz muzycznie u nas Zalia.

0: To była Urszula, niebo dla ciebie. W internecie i w ogóle wszędzie głośno jest o zbiórce, którą zorganizował Łatwo Gang, który zebrał kosmiczne pieniądze na podopiecznych fundacji Cancer Fighters. No i to jest naprawdę coś wielkiego. Zebrał na ten moment ponad 282 miliony złotych, ale to nie jest wszystko, bo wciąż trwają licytacje przedmiotów przekazanych na aukcję na rzecz dzieci. No i słuchajcie, najwięcej płacą obecnie kupujący za srebrny medal olimpijski Władimira Semirunija. I naprawdę idzie tam potężna kwota. Do 1 czerwca można licytować. Przybliżę postać, to jest sportowiec, łyżwiarz szybki, który na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie wywalczył srebrny medal na dystansie 10 tysięcy metrów i postanowił właśnie ten medal oddać na licytację. Sportowiec dodatkowo wpadł do kawalerki Łatwo Ganga i pozwolił sobie zgolić głowę na łyso. No a sprawdziłam z ciekawości, ile na ten moment jest. Ponad 32 tysiące za medal i cały czas rośnie, a licytacja trwa do 1 czerwca, więc to, co będzie później podsumowaniem tego wyniku, który zebrał Łatwo Gang, myślę, że to przejdzie do historii. Już przeszło, ale to będzie jeszcze coś większego. I naprawdę fajnie, jak ludzie w internecie robią takie dobre rzeczy. A u nas za moment bardzo dobry duet. Kuba Bonafide i Daria Zawiałow, Bubble Tea.
1: SK2. Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2.
4: I obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność. Autopromocja.
8: Reklama. Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo.

0: który polecam. Adam Małysz.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: I po reklamie.

Marsa, smarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

0: My zbliżamy się do godziny 16, a to było dwóch panów sikorskich. Jeremi i Artur Sikorscy i numer Młodość. Po 16, jak myślicie, co u nas będzie? No oczywiście, kolejna porcja najlepszych polskich hitów. I na początek Rychu Rynkowski, Wiktoria Kida z Oskarem Cymsem. No i kombi. Zostańcie koniecznie i słyszymy się dosłownie w momencie.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie.

0: wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte – żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Jan Grzylaczyk. Ukryte na widoku znaczenie wybranych barw i symboli w kulturze Japonii. To nazwa cały czas otwartej wystawy edukacyjnej przygotowanej przez Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie. Jak nazwa wskazuje, dużo jest o barwach Japonii. Może się okazać, że kolor biały oznacza coś kompletnie innego niż sądzicie. Wystawę można oglądać do 22 maja w Muzeum Okręgowym w Koninie.
13: Jest 16. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Będzie śledztwo w sprawie śmierci sternika. To w związku z wczorajszym tragicznym zdarzeniem podczas zawodów skuterów wodnych w Płocku. Na rzece zderzyły się dwie maszyny. Zginął 18-latek. Drugi sternik, 54-latek, był trzeźwy i nie odniósł obrażeń. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania. Chodzi o bezzałogowca znalezionego wczoraj na polu w miejscowości Osieka niedaleko Bartoszyc, około 20 km od granicy z Rosją. Mundurowi ustalają, skąd wziął się ten dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Fragment ciała wieloryba pobrano do badań DNA. Martwe zwierzę morze wyrzuciło na mieliznę w rezerwacie Mewia Łacha przy ujściu Wisły, niedaleko Mikoszewa na Pomorzu, mówi Jan Wilkanowski z Błękitnego Patrolu WWF.
14: Podjęto decyzję o przeniesieniu ciała, prawdopodobnie drogą morską. To przeniesienie ma na celu utylizację oraz pobranie fragmentów do dalszych badań.
13: A badania mają m.in. określić dokładny gatunek, który wpłynął do Bałtyku.
15: No i mamy chwilę po 16, a ja, Paulina, chcę ci bardzo podziękować, bo jesteś wróżką po prostu.
13: Ręce, które leczą, albo... No właśnie, rękoma nie zrobiłam nic, ale tak, tak, powiedzmy, o co chodzi.
15: No właśnie, bo słuchacze nie wiedzą. Szanowni Państwo, chwilę przed wejściem złapała mnie straszna czkawka i już zastanawiałam się, co ja zrobię, biedna. I koleżanka krzyczy do mnie zza biurka tutaj. Wiem, co pomaga. Zatkanie uszu.
13: Tak, dokładnie.
15: I słuchajcie, pomaga, bardzo pomaga, polecam.

ST2 to był Mrozu i jego napad, a ja zobaczyłam w kalendarzu, że dzisiaj mamy wyjątkowe święto. Słuchajcie, 10 maja to Dzień Zołzy, czyli święto tych, które potrafią jednym spojrzeniem powiedzieć więcej niż 1000 słów. Trochę dystansu, trochę humoru, no i odrobina nie mam dziś cierpliwości. No i klimacik gotowy. To jest taki dzień, kiedy można być trochę bardziej na swoim zdaniu, mieć to swoje zdanie, trochę mniej reagować na takie proszę i przepraszam, ale nadal wszystko z lekkim przymrużeniem oka. No bo umówmy się, każda zołza to po prostu ktoś, kto wie czego chce i nie owija tego w bawełnę. I tak ja jako zołza sobie to tłumaczę. I wszystkie zołzy, wszystkiego dobrego w waszym dniu. No i łączmy się. SK2. A dla zołz i nie tylko, już teraz u nas oddział zamknięty. Obudź się w SC2.

to były pocałunki od Sanach. A jeżeli chodzi o Sanach i fanów Sanach, no to słuchajcie, pierwszy koncert w ramach trasy koncertowej Sanach na stadionach już za nami odbył się w Gdańsku i były tam tłumy oczywiście i to co się działo, no to jak zwykle wielkie widowisko, wielkie show, jak to u Sanach. Nawet była Sanach po scenie wożona traktorem, który prowadził jej mąż. A to nie taki zwykły traktor, tylko wiecie, taki na wypasie. Oczywiście choreografia, wszystko super. Widziałam trochę filmików w internecie i robi to ogromne, ale to ogromne wrażenie. Najbliższy koncert 29 maja w Poznaniu, sprawdziłam. Jeszcze dostępne są bilety, więc jakieś tam ostatnie, więc jeżeli ktoś z Was ma ochotę, to tak tylko podpowiadam. No a finałowy koncert 4 września na PGE Narodowym w Warszawie. No i tutaj ma być to zakończenie, taka wisienka na torcie, zwieńczenie tej całej trasy i ma się dziać jeszcze więcej. Ja nie wiem, co jeszcze więcej może się wydarzyć, no ale znając Sanach, może się wydarzyć. No my jesteśmy pod wrażeniem i oczywiście... Ach, no oczywiście co? Wracamy do muzyki, już nie będę tutaj marzyć. SK2. Teraz u nas T-Love. I love you. SC2.

0: Do wakacji zostało jeszcze co prawda kilka tygodni, ale część gwiazd polskiej sceny muzycznej już doskonale wie, gdzie będzie grało w tym roku w wakacje. Mówimy tutaj o festynach, dniach miast, dożynkach, lokalnych świętach i tym wszystkim, gdzie na pewno będą tłumy fanów i gwarantują artystom bardzo intensywny sezon, no i spore zarobki. I dokopałam się do informacji, kto w tym roku w wakacje ma obstawione najwięcej koncertów i kto zarobi najwięcej. Do tej pory najwięcej zgarniała Maryla Rodowicz, ponieważ jej koncerty są dosyć drogie i występ gwiazdy kosztuje około 60 tysięcy złotych za koncert, ale Maryla w tym roku aż tak dużo nie będzie koncertować. No i słuchajcie, uwierzycie albo nie uwierzycie, a właściwie dla niektórych to nie będzie zaskoczeniem, królem będzie w tym roku Skolim, który łącznie wystąpi ponad 500 razy, z czego około 150 razy w wakacje. Przy rekordowej stawce 75 tysięcy za koncert latem wzbogaci się o, szybko policzyłam, szybka matematyka, ponad 11 milionów złotych. No, można zaszaleć za takie pieniądze, powiem zupełnie szczerze. No, jak Skolim sam mówi, moja stawka za koncert jest najwyższa w Polsce, spójrzmy prawdzie w oczy. 503 koncerty, czyli ponad 500, stadiony, hale, małe miasteczka, 25 tysięcy ludzi. No, i wszystko się zgadza. Tak i to po prostu duży podatek zapłaci. O, za moment Ewelina Flinta żałuje.
1: SK2. Autopromocja.
2: Choć pytania mogą wydawać się proste,
3: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
4: Roślina.
5: Agawa.
4: Kolor.
5: Też agawa? Nie. Abażur.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
3: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem.
2: I wygraj 5 stów na Twój prezent marzeń. Państwa miasta.
3: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
6: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: To będzie ostatnia reklama.
14: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
15: I pory.

0: W tę piękną niedzielę zbliżamy się powoli do godziny 17 i my w SC2 gramy Wam cały czas najlepiej i w 100% po polsku. To była Paula od dziś. A po godzinie 17, no oczywiście dalej będziemy grać najlepsze polskie hity i na początek Mezo z Kasią Wilk, Lemon i Izabela Trojanowska, więc jak sami słyszycie, bardzo dobrze i bardzo różnorodnie i muzycznie na pewno każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Więc co? Słyszymy za chwilę.
1: Reklama. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
5: Jak tak, to Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: I po reklamie.
9: Jest 17. Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Jeżeli Zbigniew Ziobro jest w USA, w poniedziałek wystąpimy o ekstradycję, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Były prokurator generalny miał być widziany na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Sprawa jest rozwojowa, a wniosek ekstradycyjny może zostać złożony już na początku tygodnia. Groźny wypadek w Rokitnie w Lubuskiem. Pensjonariusz Domu Pomocy Społecznej wpadł do szamba. Strażakom udało się go uratować.
10: Strażacy wyciągnęli mężczyznę na zewnątrz. Był on przytomny. Cała akcja potrwała 15 minut.
9: Mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków. Mężczyzna trafił do szpitala na badania. Nadchodzą zimni ogrodnicy. Między 12 a 15 maja w całym kraju możliwe wyraźne ochłodzenie. Synoptycy ostrzegają, że nocami, szczególnie na południu i wschodzie kraju, lokalnie temperatura przy gruncie może spaść nawet do minus 3 stopni.
0: No i mamy 17, no i co tam pani Paulina, jak się pani czuje?
9: Znaczy, no powiem tak, właśnie zakończył się bardzo ważny mecz.
0: No dobra, dawaj, jaki wynik, bo ja nie jestem sportowa, dobra, mów.
9: 3-1, Alron CMC Warta został mistrzem Polski, jeżeli chodzi o plus ligę siatkówka, więc no tak wyglądają
0: realia. Więc gratulujemy i dobrze, tak, dobrze, że jest Paulina i wam przekazała. Antonina Wandesel, mówię wam jeszcze dzień dobry, bo piękna pogoda za oknem, a my tutaj nie sportowo, a muzycznie przejdziemy do Meza i Kasi Wilk Sacrum.

Dobrze, bo ja ten numer. To był Dawid Podsiadło i jego sezon w Radiu SK2. I słuchajcie, dzisiaj urodziny obchodzi tiktokerka i influencerka Maria Jeleniewska, która kończy dzisiaj 24 lata. Piękny wiek, składamy najlepsze życzenia. Ale powiem wam tak, w wieku 24 lat Maria ma już 3 mieszkania w Hiszpanii. Jedno z nich podarowała swojej mamie. O, taki tam prezent dla mamy. No i co ciekawe, influencerka przez długi czas sama nie wiedziała, ile dokładnie zarabia, bo finansami zajmowała się mama, a ona dopiero później zobaczyła, jakie kwoty uzbierała na koncie. No i powiem wam tak, człowiek zaczyna się zastanawiać, czy bardziej gratulować sukcesu, czy może jednak zazdrościć tego problemu, nazwijmy to, w stylu ups, znowu przybyło mi kilka zer na koncie. Tak czy siak, przedsiębiorcza kobieta, 24 lata i już taki majątek, no, pozazdrościć i wszystkiego najlepszego. A u nas muzycznie za chwilę królowa. Beata Kozidrak-Bajm i krótka historia w SC2.

To była Bledka 2 dni w Radiu SK2. No i my niestety powoli kończymy 2 dni weekendu pięknego, zresztą majowego, wiosennego. Ale wiecie co? Powiem tak. 5 dni i znowu kolejny weekend i kolejne 2 dni, więc nie ma tego złego. Trzeba jakoś się spiąć, szybko popracować i zleci. Czas szybko leci, a przyszły weekend ma być wyjątkowo piękny, więc już teraz możecie zaplanować fajne aktywności. SK2. Muzycznie teraz Jan Borysewicz i Paweł Kukiz. Jest taki dzień. Posłuchajmy.

0: Z rokowym pazurem Lombard, Szklana Pogoda w Radiu SK2. A ja przeglądając internet zobaczyłam, że dzisiaj jest jakiś dzień, że wszystkie znane osoby mają urodziny, czyli dobrze urodzić się 10 maja. 35. urodziny dzisiaj obchodzi nasz reggae piosenkarz Kamil Bednarek i 54. urodziny Radio Majdan. Panowie, wszystkiego najlepszego od całego zespołu Radia SK. No i bądźcie dalej tacy wspaniali, jak jesteście. A muzycznie za chwilę u nas Ania Karwan i numer W to mi graj, piosenka, którą napisała właśnie na swoje urodziny, więc wszystko się zgadza. Może nie klasyczne 100 lat, ale w to mi graj od Eski 2.
1: SK 2. Reklama. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracanie.

0: że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem
4: przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
2: Spróbować czekolady.
4: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: I po reklamie.

0: Na kilka chwil przed godziną 18 w SC2 ONA znalazłam. A co po 18? Po 18 DJ Hany, czyli Michał Hanczak, który wczoraj obchodził swoje urodziny, więc jeszcze raz, drogi kolego, wszystkiego, ale to wszystkiego najlepszego, a Michał przygotował dla Was 5 hitów na piątkę, więc koniecznie zostańcie i zobaczcie, posłuchajcie, co na tej playliście dobrego będzie. Ja się żegnam. Antonina Van Dessel, wysyłam Wam niedzielne, wieczorne już buziaki. Dobrego tygodnia, trzymajcie się, pa!
1: Reklama. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda. I po reklamie.
10: Jest 18. Paulina Chorbatowska, to są News Eski 2. Aluron CMC Warta Zawiercie mistrzem Polski. Siatkarze z Zawiercia przypieczętowali pierwszy w historii tytuł. W decydującym piątym meczu w Sosnowcu pokonali obrońcę trofeum Bogdanka Luk Lublin 3-1, wygrywając całą serię 3-2. Wcześniej po brązowy medal sięgnął PGE Projekt Warszawa, który wygrał realizację z Asseco Rasowią Rzeszów 3-1. A o 21.00 kolejne sportowe emocje. Na legendarnym Camp Nou FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w hicie 35. kolejki La Ligi. Wiadomo już, że w spotkaniu nie wystąpi Kylian Mbappé. Egzamin z polskiego mają już za sobą maturzyści. Teraz czas na ich młodszych kolegów. Już jutro pierwszy z trzech testów w ramach egzaminu ósmoklasisty. Egzamin startuje o 9 i potrwa 150 minut, czyli o 30 więcej niż do tej pory.

Sprawę z tego, że upodobania są różne, ale muszę wam to powiedzieć. Zaczął się mój ulubiony miesiąc w roku. Absolutnie kocham maj, nie tylko dlatego, że mam w tym miesiącu urodziny, ale też dlatego, że wiosna wtedy wybucha już na dobre, robi się coraz cieplej, coraz piękniej. No i ten maj jest bardzo inspirującym miesiącem, o czym przekonacie się słuchając 5 hitów na piątkę w tym tygodniu. Michał Hanczak z tej strony, a maj to jest właśnie ten element, którego będę szukał w piosenkach w tym tygodniu. Jeżeli myślicie sobie o hitach polskich, o maju, to jakie piosenki przychodzą wam do głowy? Jestem przekonany, że jedną z nich na pewno jest Maj, bo taki tytuł nosi jeden z hitów zespołu Various Monks. Towarzyszy nam już od 25 lat. Też się tym nieco zdziwiłem, kiedy przygotowywałem się do dzisiejszego spotkania z wami. Faktycznie, piosenka Maj pojawiła się na płycie zespołu Various Monks pod tytułem Eta w 2001 roku. Był to pierwszy hit, który grupa wylansowała ze swoją kolejną wokalistką, trzecią z kolei. Była Anita Lipnicka, potem Kasia Stankiewicz, a w 2001 roku do zespołu dołączyła Monika Kuszyńska. Publiczność bardzo szybko ją pokochała, między innymi za utwór Maj, który jest takim symbolem odrodzenia, nie tylko jako miesiąc, ale też odrodzenia tej grupy po kolejnych zawirowaniach, jakie nastąpiły w zespole. Gdzieś w internecie przeczytałem nawet refleksję na temat piosenki Maj, że rzeczywiście kiedy słyszymy tę piosenkę w radiu, to od razu czujemy, że słońce wkrada nam się do serca, a wszelkie smutki ulatują gdzieś w dal, no bo kiedy słyszymy słowa "zgubiłam cały żal", nabierają one magicznego znaczenia, no bo przecież nie ma nic lepszego niż uczucie szczęścia, które pojawia się na wiosnę. Teraz trochę tym szczęściem chcę się z wami podzielić, zwłaszcza, że część z was na pewno siedzi teraz w pracy i pewnie to nie powoduje poczucia szczęścia, ale kiedy usłyszycie za chwilę Maj od Various Monks w głośnikach, to mam nadzieję, że przypomnicie sobie o bardzo fajnym majowym weekendzie, który za nami, ale też o tych weekendach, które przed nami, bo podejrzewam, że czekają was same przyjemności.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

RMFFM. W kalendarzu od kilku dni maj, a maj to nie tylko matury, nie tylko pytania, gdzie podział się mój hajs z komunii, ale także bardzo piękne polskie piosenki, które majem są inspirowane. Michał Hanczak, zapraszam na kolejny z 5 hitów na piątkę na maj i o maju. Tym razem sięgnę po klasyczny polski kawałek z lat 90., konkretnie z początku tej dekady. To będzie jeden z największych hitów zespołu Manam, czyli wyjątkowo zimny maj. I wcale to nie pogoda odgrywa w tym kawałku pierwsze skrzypce, chociaż można w jakimś stopniu odnieść ten kawałek do pogody, ale o tym za kilka chwil. To była piosenka, którą zespół Manam nieco zaskoczył swoich fanów. Wrócił z płytą Derwisz i Anioł w 91 roku po kilkuletniej przerwie, no i też w innym nieco stylu niż dotąd, bo zamiast mocnego rocka, tym razem Kora i spółka zaserwowali swoim fanom nieco lżejsze

Wody, ale o tym za kilka chwil. To była piosenka, którą zespół Manam nieco zaskoczył swoich fanów. Wrócił z płytą Derwisz i Anioł w 91 roku po kilkuletniej przerwie, no i też w innym nieco stylu niż dotąd, bo zamiast mocnego rocka, tym razem Kora i spółka zaserwowali swoim fanom nieco lżejsze

brzmienie, co nie podobało się niektórym krytykom, ale jednak słuchaczom bardzo przypadło do gustu, zwłaszcza kiedy mówimy o piosence Wyjątkowo Zimny Maj, który płytę promował. Sam tekst tej piosenki był dla Kory wyjątkowo osobisty, bo nawiązywała w nim do swoich burzliwych przeżyć uczuciowych, no ale jak to często bywało z twórczością Kory, można było znaleźć tam wiele warstw i interpretować ten tekst na wiele sposobów. Jeśli chodzi o pogodę, to też poniekąd Wyjątkowy Zimny Maj do niej nawiązywał, bo jeżeli poszperamy trochę w sieci, to dowiemy się, że rok, w którym wydano tę piosenkę, w którym ona powstała, rzeczywiście należał do chłodnych, przynajmniej jeśli chodzi o wiosnę, i ten maj wtedy rzeczywiście był bardzo zimny. Po 35 latach od premiery grzeją nas jednak wspomnienia, które narosły wokół tej piosenki, no i podejrzewam, że za chwilę, kiedy usłyszycie te dźwięki na antenie Radia SK2, to niektóre obrazki wrócą wam przed oczy, mam nadzieję, że pozytywne. No i mam nadzieję, że tegoroczny maj jednak wyjątkowo zimny nie będzie i że będziemy mogli korzystać z pięknej pogody, słuchając radia i najlepszych polskich hitów gdzieś w plenerze na przykład.

0: RMFFM.
1: Muszę wam się do czegoś przyznać, trochę was okłamałem, bo na początku tego tygodnia i przez cały czas mówię o tym, że gram 5 hitów na piątkę o maju, szukam tego maja w tekstach piosenek i tak dalej, i tak dalej. Michał Hanczak, witam ponownie. No niestety nie jest to do końca prawda, że wszystkie piosenki, które wam zagram, ten maj mają, bo piosenka, którą usłyszycie za chwilę, niby ten maj w tekście ma, ale tak naprawdę go nie ma. A o jakiej piosence mówię? O wielkim hicie zespołu Bratanki. W kinie w Lublinie Kochaj mnie. Jak leci dalej ten tekst? Za chwilę wam opowiem. I skąd to całe zamieszanie? Najpierw dwa słowa o samej historii. To oczywiście hit z początku lat 2000, kiedy zespół Bratanki podbijał listy hitów. Czerwone Korale były już za nimi, a w kinie w Lublinie Kochaj mnie to jest piosenka, która ukazała się na kolejnym krążku pod tytułem Patataj. W dodatku zespół wykonał tę piosenkę na festiwalu w Opolu w konkursie premier i zdobył tam nagrodę jury. Zanim jeszcze zagram tę piosenkę i wybierzemy się w tę podróż do kina do Lublina i do różnych innych miast, to rozszyfruję jeszcze jeden wers, który bardzo często śpiewany jest przez wiele osób źle. Bo wiele osób słyszy w tej piosence w maju w tramwaju kochaj mnie, a tam wcale żadnego maja nie ma. Tam jest inny

na miejscowość. Kłaj, w kłaju, w tramwaju, kochaj mnie. Wsłuchajcie się w ten tekst. Kłaj to jest wieś w Małopolsce, która w dodatku rzeczywiście ma tramwaj, który nie jeździ, który po prostu sobie stoi i przy którym można zrobić sobie zdjęcie. Albo po prostu się przy nim zakochać, o czym za chwilę też usłyszycie. Dodatkowo, jeżeli znacie tekst albo odpalicie go sobie w internecie, to polecam śpiewanie razem z Halinką Mlynkową tego tekstu, bo to jest naprawdę niezłe ćwiczenie na dykcję.

0: autopromocja.
1: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
2: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
1: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
3: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
4: Cześć, tu Kuba i Kuba.
5: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
1: Słuchaj w radiu SK2
3: i obserwuj na naszym Instagramie.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
0: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
15: I to razem!
16: Przyjemnie spędzić czas.
15: Ale pachnie!
14: Spróbować czekolady.
16: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
15: O, wow!
14: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
17: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
18: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do...
21: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
22: Radiu SK2.
23: Przed nami piąty w tym tygodniu hit o maju, ale będzie to hit, od którego wszystko się zaczęło. No a przynajmniej wszystko w historii pewnego polskiego zespołu. Michał Hanczak, zapraszam. Kiedy mamy maj, to wiadomo, że już jest z górki do wakacji, że już idziemy piechotą do lata. I wiecie już pewnie, o jakim hicie teraz będę mówił. To oczywiście wielka piosenka zespołu Baim, od której zaczęła się ich kariera. Piosenka Piechotą do lata, z którą grupa wystąpiła na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w 78 roku. Był to konkurs debiutów, no i wtedy Beata Kozidrak z zespołem zajęli drugie miejsce. Ale że ludzie pokochali tę piosenkę, to potem już poszło z górki. 78 rok to jest oficjalny rok, kiedy zespół Baim powstał, ale tak naprawdę grupa już wcześniej miała swoje pierwsze próby. Odbywały się w jednym z lubelskich klubów studenckich, a także w domu rodzeństwa Kozidrak. Tam powstawały pierwsze piosenki tego zespołu, które można nazwać takimi piosenkami turystyczno-studenckimi. Często były to też ballady, głównie zagrane na gitary i tamburyn. Muzycy chcieli oczywiście wtedy grać nieco poważniej, nieco ostrzej, ale po prostu brakowało im kasy na instrumenty. No i wiadomo, że no nie jest łatwo, kiedy się jest w liceum, jak w przypadku Beaty, albo na studiach, jak w przypadku starszych członków tego zespołu. Muzykę do Piechotą do lata skomponował starszy brat Beaty, Jarosław Kozidrak, który wpadł na pomysł tej melodii podczas nudnego wykładu. Podobno wtedy inspirował się bardzo mocno hitem Queen We Are The Champions, no i jakoś tak siedział, myślał o niebieskich migdałach na tym wykładzie i nagle ta melodia sama zaczęła mu się układać w późniejsze Piechotą do lata. Później zagrał tę piosenkę Beacie na gitarze, a ona przystąpiła do pisania tekstu. Jak opowiadała w jednym z wywiadów, napisała ten tekst bardzo szybko podczas lekcji w szkole. Lekcji języka polskiego, więc w sumie można jej to wybaczyć. Zwłaszcza, że sukces przerósł najśmielsze oczekiwania. Po występie w Opolu rzeczywiście zespół Baim stał się bardzo popularny. Beata opowiadała nawet, że następnego dnia po koncercie szła ulicą i ludzie podchodzili poprosili do niej po autografy. Ciąg dalszych historii tej grupy znamy doskonale. Oczywiście będziemy sobie po poszczególne historie jeszcze sięgać przy okazji innych piosenek, ale teraz piechotą do lata z tym majowym wątkiem, który obowiązywał w tym tygodniu. Życzę wam fantastycznego miesiąca i żebyście gdzieś mogli spotkać zespół Baim na koncercie. Będą grali plenery również w trakcie tego sezonu wiosenno-letniego. Sprawdzajcie, gdzie dokładnie i kiedy. W ich mediach społecznościowych.
21: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
15: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
18: I pory.

klasy MIDI, e-Attack. Natomiast do końca listopada 2026 roku, czyli już całkiem niedługo, nasza flota zostanie wzbogacona o kolejne 6 pojazdów. Tym razem będą to pojazdy większe. Będą to 2 autobusy elektryczne, tak zwane przegubowe, oraz 4 te klasyczne 12-metrowe. Autobus ten mieści 20 osób, a w przypadku, gdyby był pasażer na wózku bądź mama z dzieckiem we wózku, to wówczas minus 4 miejsca, czyli finalnie 16 pasażerów może w bezpieczny sposób tym pojazdem podróżować. Chciałabym dodać, że udało nam się to nasze maleństwo kupić dzięki temu, że przy realizacji projektów finansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ze środków KPO uzyskaliśmy pewną oszczędność. Udało nam się te przetargi otrzymać od oferentów ceny niższe niż sobie budżetowaliśmy we wniosku i NFOŚ pozwolił nam z tych oszczędności właśnie te 2 maleństwa, które dzisiaj Państwu prezentujemy, zakupić. Oczywiście te autobusy, zwłaszcza ten najmniejszy, będzie wykorzystywany tam, gdzie infrastruktura drogowa nie pozwala na dojazd pojazdom cięższym. I tak jak zapowiadałam, jednym z takich miejsc, gdzie będziemy docierali, będzie dom seniora. A w dni, kiedy obłożenie pasażerskie na linii nocnej jest mniejsze, czyli w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek będzie można Jesta spotkać na linii nocnej stop. Linia ta będzie kursowała regularnie. Planujemy 2 kursy po szczycie porannym komunikacyjnym i 2 kursy tam i z powrotem, po szczycie popołudniowym komunikacyjnym oraz 2 kursy w sobotę i w niedzielę. Trasa została bardzo dokładnie omówiona z mieszkańcami domu seniora, więc zawieziemy seniorów na te nasze najważniejsze centra przesiadkowe, ale również i do kościoła, czyli będzie rozkład jazdy uwzględniał mszę świętą, również na cmentarz, do lekarza, do szpitala, oby jak najrzadziej, ale tak będzie ta trasa przewidziana, plus w te najważniejsze miejsca przesiadkowe, czyli Wałta Rejwy, ulica Grunwaldzka oraz centrum przesiadkowe przy dworcu PKP. Finalnie będziemy mieć 63%, 29% jest kupowanych, bądź już dostarczonych, bądź w trakcie produkcji z tych 2 projektów, o których wspominałam, natomiast mamy jeszcze 8 pojazdów elektrycznych zakupionych ze środków ekologicznych Konin. To był program realizowany jeszcze przed pandemią. Oraz mamy ten pierwszy autobus wodorowy Solarisa. Szanowni Państwo, przede wszystkim musimy rozgraniczyć koszty na koszty operacyjne, a więc te w dużej mierze związane oczywiście z zakupem paliw, ale również na te koszty kapitałowe związane z zakupem środka trwałego, jakim są autobusy. Wspominałam Państwu, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w swoim programie finansowanym ze środków KPO umożliwił nam pozyskać 100% kosztów. To jest naprawdę historycznie jedyne i najkorzystniejsze finansowanie floty zeroemisyjnej, więc to jest zysk nieporównywalny, a z drugiej strony proszę też pamiętać o tym, że zwłaszcza gdy zaczęły się dziać niedobre rzeczy w Zatoce Ormus, to sobie tak matematycznie wyliczyliśmy, że jeśli cena oleju napędowego wzrośnie jeszcze tylko o 50 groszy w tym szczycie, to 100 km przejechane pojazdem wodorowym będzie równoważne 100 km przejechanych pojazdem spalinowym. Niestety te wszelkiego rodzaju zawirowania i ta dynamiczna sytuacja, która jest na świecie, powoduje, że trzeba być przygotowanym na różne rozwiązania i docelowo chcę, żeby flota Miejskiego Zakładu Komunikacji składała się w 1/3 z pojazdów elektrycznych, w 1/3 z pojazdów wodorowych i w 1/3 z

0: pojazdów spalinowych. Dziękuję bardzo.
1: Jestem Sławem Werchowski, jestem członek zarządu firmy Kinetic, dystrybuterem Karsana na Polskę. Bo Karsan jest turecka firma, która istnieje około 60 lat i oni dzisiaj w ramach tych pojazdów autobusów miejskich mają jedyny w Europie w tej chwili gamę od mini autobusu 6-metrowego do tego największego 18-metrowego przegubowego autobusu. To jest jedyna taka firma, która to całą gamę posiada. Też co do źródła energii, jest to producent, który ma i klasyczne bateryjne autobusy, takie jak są tutaj w Koninie, ale też ma i autobusy na wodór. Także w tym jest też są, powiedzmy, liderem w Europie. W Polsce Karsan jest dosyć długo na rynku. Pierwsze elektryki wprowadzane do, myślę, że Gdańsk był pierwszym miastem, chyba w 2019 roku. To jest praktycznie początek ich pojazdów elektrycznych. A i dużo jest diesel, wersja, która kiedyś była bardzo często używana. Jakoś na to, co są po prostu opinie z rynku, że to jest jeden taki dobry pojazd, który się sprawdza w eksploatacji i prosty jest do obsługi i generalnie klienci są zadowoleni z tych pojazdów. A to jest generalnie, Bursa jest jeden od największych lokalizacji co do pojazdów przemysłowych. Także prawie wszyscy europejskie producenci mają jakoś fabrykę w Bursie. My mamy biuro sprzedażowe w Kaliszu. Znaczy, siedziba nasza jest w Warszawie, ale w Kaliszu mamy zespół, który się właśnie zajmuje autobusami i sprzedaż.
2: A gdyby pan nam oprowadził nas tak jak gdyby trochę po środku, jak on wygląda?
1: Mówimy o tym małym autobusie.
2: Tak, o tym małym.
1: Znaczy, to jest autobus, który ma 11 siedzeń. Jest to 6-metrowy autobus, także prawie jest wielkość jednego większego auta, samochodu osobistego. Ma 10 stojących miast, także w sumie jest około 22 osoby się mieszczą w takim autobusie. To, co jest też ważne, że ma bardzo dużo przestrzeń niskopodlogową i w tym sensie jest bardzo wygodny, bo lekko się do tego pojazdu chodzi i wychodzi. Też ma dosyć szerokie drzwi. Są dwie opcje, nie wiem tutaj dokładnie, czy to jest zamknięta, czy jest otwarta kabina. Jest taka możliwość, że ma nawet i zamkniętą kabinę dla kierowcy. Są takie miasta, które na tym wymagają. Nawet nie wiem, nie byłem w tym autobusie, także nie wiem, czy on właśnie taką kabinę ma. Jest to pojazd bardzo wygodny, bo generalnie zawieszenie jest takie jak auta klasycznych i to jest też jedna od zaleta, bo jest prosty do serwisowania, bo nie ma żadnych tych kompleksnych, nie wiem, tlen powierzchnich systemów zawieszenia albo hamulec, tak? I też to jest dosyć ważne u tego auta, że jest na podstawie BMW technologie, znaczy co do silnika i baterii, cały napęd tego pojazdu jest BMW. Konin dostał autoryzację do regularnego serwisowania takich pojazdów i oczywiście my z drugiej strony jesteśmy blisko, że jakby się coś działało w ramach gwarancji albo coś, co jest pobliżej takiego regularnej konserwacji albo serwisowania pojazdów, jesteśmy, żebyśmy pomogli, bo mamy mobilne serwisy, które mogą w każdej chwili być tutaj na miejscu i pomagać. Kilka problemów tutaj jest. Pierwszy problem jest zagrożenie zdrowia spalinami. I tutaj nie mówimy tylko o spalinach, które produkują autobusy, tak? Bo autobusy jednak nie jest aż tak dużo, ale generalnie te spaliny, które są w mieście, pochodzą od aut. Wprowadzanie takiego czystego transportu z jednej strony pomaga i budowaniu takiego świadomości mieszkańców, że jest opcja jazdy do miasta bez używania pojazdów osobistych aut. Znaczy, to jest jeden problem, znaczy zagrożenie zdrowia. Drugo jest koszt energii. Ja osobiście uważam, że koszt paliwa taki dieslu już nigdy nie pójdzie na dół. To wszystko wygląda na to, że się ten dystrybucja tych rodzajów paliw się zmienia i nie wiadomo, jak się to na końcu skończy, ale ceny są coś, co na pewno nie będą chodziły w dół. Z drugiej strony

0: Takie pojazdy elektryczne trwają bardzo długo i tutaj nie mówimy tylko o paliwu jako dieslu, ale też mówimy o olejach, mówimy o jakichś innych płynów, które są używane w klasycznych pojazdach, których w elektrykach po prostu nie ma. Taki pojazd elektryczny generalnie jest co do serwisowania bardzo prosty i ma bardzo długą żywotność takich pojazdów, bo sporo dłuższa niż u diesla. Na przykład jeszcze jeden przykład mogą być na przykład hamulce. Takie pojazdy są wyposażone w system regeneracji energii. I to nawet nie jest kontrolowane przez kierowcę, to po prostu jest oprogramowane w samym pojeździe. Znaczy kierowca, jak zdejmuje pedale z gazu, pojazd hamuje, regeneruje energię i w ten sposób zużywa mniej hamulec. I to jest znowu jakieś oszczędzanie, które się na pewno będzie spędzać. Także uważamy, nasze doświadczenie, że koszty operacyjne tych pojazdów są sporo niższe niż koszty u diesla.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
3: Autobusy trafią do miasta pod koniec listopada, a już w grudniu będzie można nimi podróżować. Studenci Politechniki Poznańskiej zaprojektują tereny rekreacyjne w Kleczewie. Spośród zgłoszonych prac zostaną wybrane najlepsze projekty, które w przyszłości będą realizowane.
4: Gmina Kleczew po raz kolejny łączy siły z Politechniką Poznańską. Tym razem przyszli architekci zaprojektują nasze tereny rekreacyjne. Studenci architektury wezmą na warsztat dwa obszary w Kleczewie. Pierwszy za stadionem miejskim oraz drugi przy koparce SHRS 315. No i efektem, na co liczymy, mają być nowoczesne koncepcje, które uatrakcyjnią te miejsca, no a nam w przyszłości jako gminie pomogą w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na ich realizację. W murach Politechniki Poznańskiej zaprezentowaliśmy w trakcie krótkiej prezentacji, przybliżyliśmy młodym projektantom historię i specyfikę naszej gminy, przedstawiliśmy Kleczew jako miasto wart, miasto procesów, które bardzo dużo pamięta, ale jednocześnie nie boi się zmian i tworzy ponownie na nowo. W tym spotkaniu uczestniczyłem ja, a także pani kierownik inwestycji Marta Sobczak, jak również inspektor ds. Funduszy Zewnętrznych pan Eugeniusz Kaczmarek. Odpowiadaliśmy na pytania studentów, jaką mielibyśmy wizję na to, co w tych projektach powinno się znaleźć. No krótko mówiąc, czego oczekujemy, żeby też ułatwić pracę studentom. Całość koordynuje pan profesor Krzysztof Borowski, który jest pomysłodawcą i koordynatorem całego programu. Wierzę, że już wkrótce otrzymamy kilkadziesiąt zróżnicowanych koncepcji, tak jak to pewnie zazwyczaj bywa, od skromnych budżetowo rozwiązań po naprawdę śmiałe wizje z dużym rozmachem. No i teraz plan mamy taki, aby z tych najlepszych pomysłów przedstawionych przez studentów, abyśmy mogli złożyć jedną, jakąś optymalną wersję końcową, która faktycznie trafi do realizacji. Uważam, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ studenci nie projektują do szuflady, tylko mierzą się z takimi no, naprawdę konkretnymi problemami gospodarczymi, przestrzennymi, no bo to nie jest teoretyzowanie, oni po prostu muszą iść w teren, zobaczyć jak to wygląda i zastanowić się, co tam może powstać, a co jest po prostu nierealne. Nad wysokim poziomem prac czuwają oczywiście naukowcy Zakładu Urbanistyki pod kierunkiem profesora Adama Nadolnego. I coś, co jest równie ważne, nikt nie pracuje za darmo, ponieważ studenci otrzymają również gratyfikację finansową, bo to jest oczywiście forma konkursu, więc będą nagrody, ponieważ udało nam się w budżecie zarezerwować na to środki finansowe. Więc już wkrótce przekonamy się, jak młodzi architekci widzą przyszłość terenów przy stadionie i przy naszej industrialnej wizytówce, jaką jest koparka. I co ciekawe, wszyscy mieszkańcy będą mieć okazję zapoznać się z ich pracami, ponieważ zaprezentujemy je podczas tegorocznych Dni Kleczewa.
3: Mówił Mariusz Musiałowski, burmistrz Kleczewa, i dodał, że koparka stojąca przy rondzie również przejdzie wkrótce remont. Jak słyszeliśmy, projekty studentów będzie można zobaczyć podczas Dni Kleczewa. Zostańcie z nami, bo za chwilę ostatnia już część naszego podsumowania, a w nim omówimy wiele bardzo ciekawych tematów. Do usłyszenia.
5: Magazyn lokalny.
3: Arleta Janiak, witajcie. To już ostatnie podsumowanie tego tygodnia. Zaczynamy od wydarzenia, które miało miejsce w piątek. W gminie Ślesin znów będzie można nad jezioro wybrać się samochodem, co w ostatnim czasie było niemożliwe. Prawie 2 lata mieszkańcy Ślesina i turyści czekali na zakończenie remontu mostu nad kanałem ślesińskim. No i udało się, i to jeszcze przed rozpoczęciem sezonu letniego. Most, przez który prowadzi droga wojewódzka nr 263, już jest przejezdny. Z tej to okazji odbyła się krótka uroczystość, a po niej przejazd motocyklistów i zabytkowych samochodów. Oto fragmenty z konferencji podczas otwarcia mostu.
1: To otwarcie będziemy świętować w znakomitym gronie, ponieważ są dziś z nami gospodarz uroczystości, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, pan Wojciech Jankowiak. Są także zaproszeni goście, panie i panowie, w szczególności państwo, mieszkańcy gminy Ślesin, użytkownicy, ci motocykliści i kierowcy już w pełnej gotowości, witamy równie serdecznie. Posłuchajmy zatem o tym, jak przebiegała ta inwestycja, jak ona jest ważna dla okolicznych mieszkańców, dla kierowców, ale oczywiście nie tylko, bo przecież jej zakres i jej pewna istotność jest szalenie wykraczająca poza lokalny zakres. Panie marszałku, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, pan Wojciech Jankowiak.
2: Stając tu w tym miejscu, zdaję sobie sprawę, że ostatni raz tego typu uroczystość odbywała się tu w roku 1950. Wtedy otwierano właśnie most zbudowany po raz pierwszy, więc można powiedzieć, obiekt wytrzymał bez mała 75 lat, ale na końcu już był w takim stanie, że niestety nie można go było dalej eksploatować. Zresztą pierwsze badania, które potwierdzały, że trzeba podjąć swoistą interwencję, to lata 2016, 17, 18, a potem sprawdzaliśmy ten most, aż wreszcie doszło do tego, że trzeba było prowadzić ruch jednopasmowy, ruch wahadłowy, bo most niestety groził katastrofą budowlaną. A jest on bardzo istotny i tutaj akurat nie muszę co do tego przekonywać. Był on oczywiście inny, aniżeli ten, który dziś otwieramy. Był węższy, była tylko jezdnia, ruch pieszy czy rowerowy odbywał się odrębną kładką. Inżynierowie stwierdzili, że musi powstać nowy, w związku z tym stary został rozebrany. Decyzja, która w tym względzie zapadła i rozpoczęły się działania, to rok 2024. I jak widzicie państwo, powstał obiekt imponujący. Już zupełnie w nowym standardzie, bo jest to most konstrukcji stalowej, ale jak widać bardzo szeroki. Już nie tylko jezdnia, ale z jednej strony również i chodnik, z drugiej strony ciąg pieszojezdny. Razem szerokość ponad 17 metrów. Długość mostu 64 metry. W świetle na całe przedsięwzięcie to 350 metrów. A więc spore. Całe zadanie kosztowało 24 miliony złotych, z tego 70% to środki Unii Europejskiej, a 30% to pieniądze bezpośrednio z budżetu województwa wielkopolskiego. Oddajemy do użytku, uruchamiamy ruch na tym moście.
3: Jak duże znaczenie ma to, że w końcu ten most po tym remoncie będzie otwarty?
5: Ogromne, ogromne znaczenie, ponieważ to jest jakby główna droga do naszego klubhausu. Grądziel Tomasz, Stowarzyszenie Moto Niezależni. Tutaj mamy swoją siedzibę, jesteśmy motocyklistami zebranymi z okolic, ale nasza siedziba jest w Ślesinie właśnie na Marinie i ten most był dla nas kluczowym mostem, ponieważ no, musieliśmy przez jego brak objeżdżać dość spory kawałek, więc no, świetna niespodzianka na początek sezonu, że ten most już nareszcie będzie oddany i będziemy mogli go użytkować. Piękny, mam nadzieję bezpieczny, zobaczymy, to dzisiaj się okaże. No i wreszcie otwarty, na to żeśmy naprawdę długo czekali.
6: Inwestycja jest jedną z tych kluczowych. Jarosław Maciejski, drugi wicewojewoda Wielkopolski, o którą tutaj społeczeństwo lokalne zabiegało. Budowa tego mostu pozwala wielu ludziom z jednej i z drugiej strony skrócić drogę, czy to w stronę Ślesina, czy to w stronę ośrodków wypoczynkowych po tamtej stronie. Naprawdę ten most, który w dość krótkim czasie został zbudowany w naprawdę niesamowitym standardzie, otwiera nam nowe możliwości również rozbudowy tej infrastruktury po tamtej stronie, ale i też wzmocnienia potencjału samego Ślesina. Pamiętajmy, że jest to teren rekreacyjno-turystyczny, który daje wiele możliwości dzisiaj tym lokalnym przedsiębiorcom, którzy potrafią inwestować pieniądze, na przykład z tak zwanego rozwoju infrastruktury społeczno-turystycznej, i dzisiaj dają szansę na to, że możemy otwierać nowe kierunki naszej gospodarki, a więc związane z tym, co tak bardzo jest potrzebne dużym aglomeracjom miejskim. Spokój, odpoczynek, żeglarstwo, które tutaj kwitnie naprawdę w sposób niesamowity.
3: Most w Ślesinie to jeden z najważniejszych szlaków w regionie konińskim. Łączy miasto z mariną i dalej prowadzi droga do Sompolna, a także do Lichenia. Z niecierpliwością czekaliśmy na otwarcie przeprawy, mówi Piotr Maciejewski, burmistrz Ślesina.
7: Ogromne utrudnienie dla mieszkańców, dla osób odwiedzających gminę Ślesin, dla przejezdnych. 20 miesięcy gmina podzielona na dwie części. Brakiem możliwości takiego szybkiego przejazdu. Jestem wdzięczny wykonawcom, że miała praca trwać 24 miesiące. Udało się mimo trudnej jesieni, mimo mroźnej zimy w ciągu 20 miesięcy inwestycje zakończyć. Co dla nas ważne, tylko jeden sezon letni był most wyłączony. Prosiliśmy i wykonawców, i zarządów wojewódzkich o to, żeby prace rozpoczęły nie w czerwcu, ale pod koniec września. W połowie września dopiero były rozpoczęte, co też dla nas miało ogromne znaczenie, bo jeden sezon jeszcze był most otwarty. Teraz przed sezonem udało się zakończyć, także ogromnie się cieszymy. Bardzo ładnie zbudowane, bardzo ładnie wykonane, zaprojektowane. Myślę, że chyba wszystkim się podoba.
3: Czy most się podoba? Zapytaliśmy oczywiście mieszkańców.
8: Cieszy się pan, że most już jest otwarty?
9: No bardzo, bardzo. Czekaliśmy na otwarcie tego mostu, także jest to taki wspaniały punkt teraz.
8: A często tędy mieliście okazję państwo, żeby jeździć? Stąd jesteście?
9: No, ja jestem z Wrocławia. Tutaj mamy dom w Szczecinie. Przyjeżdżaliśmy tutaj głównie na wakacje.
8: Czyli akurat droga prowadziła do domku przez ten most, tak? No,
9: dokładnie, bo Półwiosek Lubstowski, tam właśnie mam dom.
10: Pięknie! Jeziora, plaże, pięknie. Jeszcze troszkę tam może by coś więcej zrobić tam wokół, nie? Te drogi dojazdowe, nie?
3: Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda most w Ślesinie po remoncie, zajrzyjcie do naszej galerii zdjęć na sk2.pl. Rekordowa liczba filmów zgłoszonych do Okwy. Spośród 269 jurorzy Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Niezależnych w Koninie wybrali 56 krótkich metraży. O szczegółach powie Paulina Pachulska-Wojdak z konińskiego CKIS-u.
11: Zapraszamy na Okwę, której 72. edycja odbędzie się w Koninie, w Centrum Kultury i Sztuki Domu Kultury Oskard w dniach 4-7 czerwca. I to będą 4 dni wypełnione wspaniałymi, bardzo ciekawymi wydarzeniami o charakterze oczywiście filmowym, ale także muzycznym, także malarskim, bo przygotowaliśmy w tym roku bardzo ciekawy program, począwszy od wernisażu plakatów Andrzeja Pongowskiego Has na nowo, przez pokazy specjalne, wśród nich konińskie premiery zarówno uznanych, wspaniałych, docenionych debiutów, na przykład Emi Buchwald, Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej, jak i arthouse'owa twórczość Wilhelma Sasnala i Anki Sasnal, Człowiek do wszystkiego. To film, który będzie filmem otwarcia festiwalu. W międzyczasie jeszcze oczywiście propozycja dla dzieci, czyli tradycyjnie Opla na Okwa, pokaz filmów nagrodzonych w niedzielę, koncert galowy, który uświetni tę uroczystą chwilę wręczenia nagród. W tym roku to propozycja Cohen-Żmijewski, czyli songi kultowego montrealskiego barda Leonarda Cohena w polskich znakomitych przekładach i autorskiej interpretacji lubianego, popularnego aktora Artura Żmijewskiego. I wiele, wiele innych. Oczywiście projekcje konkursowe, czyli to, co się w ciągu 2-3 ostatnich lat w polskim młodym kinie, w polskim krótkim kinie wydarzyło najważniejszego. Pokażemy 56 filmów krótkometrażowych wybranych z 268 nadesłanych, więc drodzy państwo, propozycja nie do odrzucenia na długi czerwcowy weekend. Przybywajcie do Oskardu. Szczegóły na stronie internetowej Festiwalu Kina Oskard i Centrum Kultury i Sztuki.
3: Okwa startuje od 4 do 6 czerwca. Szczegółowy program znajdziecie na stronie Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. 1/3 rejestrowanych aut jest przez urzędomat. Takie rozwiązanie to strzał w dziesiątkę. Mieszkaniec otrzymuje SMS-em kod z PIN-em, a na odbiór dokumentu ze skrytki ma zazwyczaj do 70

0: określonym czasie na przechowywanie, czyli po 48 godzinach, wraca z powrotem do urzędu i jest do wydania, przygotowany do wydania przy okienku, także klient, jeżeli nie uda mu się odebrać w wyznaczonym czasie, zawsze może go odebrać tradycyjnie w urzędzie. Chcielibyśmy jakby wychodzić z propozycją dla klientów również przekazywania innych dokumentów w ten sam sposób, natomiast na moment obecny nie ma regulacji prawnych, które by mogły służyć, żeby takie rozwiązanie powstało.
1: Wyjaśnił Marcin Wietrzykowski ze Starostwa Powiatowego w Koninie, z którym rozmawiała Emilia Czerniejewska. To już koniec naszego podsumowania, ale mam dobre wiadomości. Słyszymy się już za tydzień w piątek. Wrócę do Was z porcją kolejnych ciekawych wydarzeń. Do usłyszenia.
2: Magazyn lokalny.
1: Arleta Janiak, witajcie. Przed nami kolejna porcja informacji z Konina i okolic. Kłopotliwi lokatorzy to problem nie tylko dla sąsiadów, ale i dla spółdzielni mieszkaniowych. Niestety takich sytuacji nie brakuje na konińskich osiedlach. Więcej o tym opowie nam Piotr Wolicki, prezes konińskiej spółdzielni mieszkaniowej.
3: Ja oczywiście ze względu na RODO będę mówił w sposób ogólny, ale że tak powiem, to obrazuje autentyczne sytuacje, które mają miejsce w naszych zasobach. No mamy takie mieszkanie, można by powiedzieć, wolność Tomku w swoim domku. Burdy pijackie, awantury, hałasy, siedlisko insektów. Niestety dochodzi do zalewania sąsiadów fekaliami, wodą, uszkodzona spłuczka, niedrożna bateria. Wzywamy kogoś, żeby to naprawił, żeby wykonał dezynsekcję. Robimy te dezynsekcje, informujemy, zawiadamiamy sanepid. Spotykamy się z mieszkańcami, co możemy z tym dalej zrobić. No i dochodzi do takiej sytuacji, to może teraz też niektórych bardzo zdziwić, no ale jeżeli ktoś, przecież każdy powinien sam u siebie spłuczkę naprawić. No dobrze, tylko co zrobić wtedy, kiedy on ma czas na picie, na inne rzeczy, a to go mało obchodzi. A to, że sąsiada pod spodem zalewa, no to już go w ogóle nie interesuje. A ten sąsiad przychodzi o pomoc do spółdzielni. No to organizujemy wtedy, to jest taki przepis, który pozwala, że możemy w trybie awaryjnym przy udziale policji, taka sytuacja miała miejsce w tym konkretnym przypadku, wejść do mieszkania. Doprosiliśmy asystę policji, prezes pan Wolicki też brał w tym udział, przejdę się, nie zawsze się pracuje za biurkiem. No i pukamy, walę w te drzwi, no nie chcemy otworzyć, informujemy, że jesteśmy w związku z tą sytuacją, że przyszliśmy naprawić za państwa spłuczkę, już byliśmy przygotowani do rozwiercania. Udało się, otworzyli. Proszę Państwa, no obraz nędzy i rozpaczy, jak można tak zapuścić mieszkanie. No ale dobra, uratowało się jakoś tą sytuację z tą spłuczką, a ponieważ policjanci, raz żeby też chronić te osoby, bo przecież wchodzimy do cudzego mieszkania, to jest objęte mirem domowym, nie można tak sobie wejść, przepis, mówię, pozwala, no to korzystając z tego przepisu ta asysta policji, no jeden z policjantów dostrzegł, że tam są jakieś młodsze osoby, poprosił, żeby te osoby podeszły, no bo to jest zapewnione bezpieczeństwo, więc chciał, tak to odbieram, zobaczyć, kto to jest, kim ma do czynienia, no i ten młody człowiek, że tak powiem, dosłownie, no nagle oszalał. Proszę Państwa, doszło do tego, że jednego z tych policjantów pogryzł. Musiała przyjechać dodatkowa grupa policjantów, tak, człowieka z kuli. Ja potem byłem też na policji złożyć zeznania, jak to wyglądało. No i ktoś może powiedzieć, no właśnie, przypominam, o czym rozmawiamy. My poszliśmy do tego mieszkania naprawić za kogoś spłuczkę. Potem wracam do firmy, rozmawiam z pracownikami. Kurczę, no, gdzie was wypuścić w teren? Przecież tak naprawdę, no gdyby nie ta policja, to nie wiadomo, do czego by doszło. Skoro ktoś pogryzł policjanta, no to aż strach pomyśleć, co mogłoby się zdarzyć, gdyby tego policjanta nie było. On musiał być, bo tak przepis wymagał. No idziemy dalej, jest kolejna interwencja, znowuż zalewają. To było niedawno, sytuacja na dniach, tym razem już ochronę też wynajęliśmy. Policja oczywiście była i po raz kolejny do tego samego mieszkania musimy wejść po to, żeby naprawić spłuczkę. I ktoś powie, no dobrze, a coś innego nie możecie zrobić? Możemy i to robimy. W lipcu tamtego roku wystąpiliśmy na drogę sądową, to też konsultowaliśmy z mieszkańcami, na drogę sądową. Jest taki przepis, który mówi, że jeżeli ktoś w sposób rażący i uporczywy wykracza przeciwko regulaminowi porządku domowego, można wystąpić na drogę sądową o nakazanie przymusowej sprzedaży lokalu. Nie ma jakichś rozwiązań pośrednich. Można oczywiście występować z powództwem o nakazanie doprowadzenia spłuczki do należytego stanu. Mijają, proszę Państwa, miesiące. Człowiek pod spodem przeżywa gehennę. On nie wie, co ma zrobić. Przychodzi do nas, a my działamy w ramach tych instrumentów, które są. No i teraz, a co dalej z tą sprawą sądową? Lipiec 2025, pozew do sądu okręgowego. Nie było nawet pierwszego posiedzenia sądu. Z racji tego, że ci ludzie też nie płacą za mieszkanie, to prędzej pewnie zlicytuje z powodu długów ten lokal. I ktoś może powiedzieć, no tak, no to coś jest w trudnej sytuacji. No ja wtedy zawsze zadaję pytanie, a co z tymi wszystkimi, którzy są wokół? Ci, którzy przychodzą do nas, doświadczają no, tego, co doświadczają, że tam po prostu i

jak ty się wydobywają i można robić kolejne dezynsekcje i tak w kółko i póki ci ludzie tacy są, no to niestety to tak wygląda. To jest jeden przykład tych trudnych mieszkań. Na porządku powiem, oczywiście te osoby będziemy obciążali tymi kosztami tych wszystkich zastępczych działań, ale no to chciałem zaakcentować. To co, to za kogoś spółdzielnia naprawia spółczkę? No w tej sytuacji, ze względu na całokształt, o którym mówiłem, no nie ma innego wyjścia. Kolejna sytuacja, chyba no niektórzy zapominają, że jest grawitacja. Mieszkanie w jednym z konińskich wieżowców i co jakiś czas, świeży temat, lądują na chodniku szklane opakowania po alkoholu albo cały słoik z ogórkami. No nie trudno sobie wyobrazić, że coś takiego może spać komuś na głowę, tak? No i teraz też dociera do nas informacja, oczywiście kontakt z policją. To nie jest takie proste, jak ludzie zgłaszają, że coś z któregoś okna leci, trafić do tego mieszkania, pójść do kogoś i mu powiedzieć, że to od niego coś wypada. No można się naprawdę grubo pomylić, więc też taki pracownik spółdzielni, administrator potrzebuje czasu. Fajnie, że akurat w tej konkretnej sprawie ludzie współpracują z nami i też starają się pomóc namierzyć. No to akurat już w tej chwili wiemy, że jest problem z alkoholem, osoba uzależniona od alkoholu. Prawdopodobnie to się skończy występowaniem o przymusowe leczenie. I wrócę do tej pierwszej sytuacji. I co może zrobić spółdzielnia? To samo, wystąpić na drogę sądową i czekać, a ludzie, którzy są w tym bloku, patrzą, mówią, ej, zaraz, to co wy robicie? No przecież wy na to zgłosiliście. Zgłosiliśmy. No tak, kierujemy to do organów ścigania. Policja też robi, co może. O kompetencjach policji to tu się może nie wypowiadał, ale wiem, że to też jest też takie proste dla nich. A starają się nam pomagać. No to taki drugi przykład. Wyrzucę po prostu coś przez okno. No nazywajmy rzeczy po imieniu. No mogę kogoś w końcu zabić. I wtedy wszyscy będą przychodzić i się pytać, a co z tym zrobiono? I dlatego też jest to nagranie, żeby o takich sytuacjach mówić. Robi się co się może, ale procedury nie są w Polsce. To z pełną odpowiedzialnością to powiem. One nie są tak skonstruowane,

A co z tym zrobiono? I dlatego też jest to nagranie, żeby o takich sytuacjach mówić. Robi się, co się może, ale procedury nie są w Polsce, to z pełną odpowiedzialnością to powiem, one nie są tak skonstruowane,

Nową sprzedaż, sąd jest bardzo ostrożny, żeby taki wyrok wydać, więc ja wcale nie wiem, czy bym taki wyrok uzyskał. To jest, powiem tak, jak z kibicami. Sam jestem kibicem. Jest 100 tysięcy ludzi na stadionie, albo kibole dymią. No nie, 99 tysięcy 900 osób to są normalni ludzie, którzy przyszli tak samo z naszymi mieszkańcami. Chcą mieszkać, korzystając z tego porównania do kibicowania, obejrzeć mecz. A jak się znajdzie jakaś setka, czy jakiś odsetek, którzy no, robią grandę, no to nie idzie na wszystkich, zdecydowana większość osób zachowuje się tak, jak należy, tak? Niestety jest odsetek tych, którzy robią, no tak jak powiedziałem, to jeszcze będą kolejne przykłady, i te procedury do tego zmierzam, no nie ułatwiają w eliminowaniu takich sytuacji. Niestety, natury nie oszukamy. Coraz więcej osób niezaradnych życiowo, często i z chorobami psychicznymi, ja tak mówię, natury nie oszukasz, i takie przykłady, no niesamodzielne osoby, które, no ten poziom niezaradności życiowej jest taki, że nawet nie są w stanie zadbać o utrzymanie należytej higieny własnego ciała, i taka osoba gdzieś się pojawia na klatce, to jest takie już no inna sytuacja, ale występujemy do MOPR-u. Tutaj naprawdę muszę powiedzieć, że każdocześnie, kiedy występujemy o pomoc do pracowników socjalnych, oni robią co mogą. Złego słowa nie powiem, ja też wiem, że mają ograniczone możliwości, nie każdy chce współpracować. Taki przykład człowieka, który gotował jakieś zatęchłe mięso u siebie, śmierdziało niesamowicie w klatce schodowej, i ten człowiek, poprosiliśmy o interwencję MOPR-u, MOPR się pojawił, ale człowiek odmawia pomocy. To też nie jest tak, że ten pracownik socjalny pójdzie i nagle korzystamy z tego, pracownicy socjalni współpracują z nami, ale to też nie jest takie proste. U tego człowieka wiem, że jest akurat sprawa na etapie wniosku do sądu o umieszczenie bez zgody w domu opieki społecznej. Naprawdę zdarza mi się coraz częściej, sam kilka razy uczestniczyłem, mogę przyjąć, że no raz na kwartał, średnio raz na kwartał, no jest zgłoszenie, że ktoś zmarł, na klatce to czuć, to jest przerażające. Dowiadujemy się o śmierci człowieka, bo zaczyna śmierdzieć. Coraz więcej osób starszych, którymi się też nie ma kto zająć, to już jest takie, bym powiedział, trudne mieszkanie, ale nie w znaczeniu, że ten ktoś jest coś złego zrobił, tylko ta trudność jest związana właśnie też z naturą. Samotność, mieliśmy też taką właśnie sytuację, przeprowadzaliśmy polimeryzację instalacji gazowej, czyli wypełnialiśmy instalację gazu ziemnego polimerem po to, żeby było bezpiecznie. No jedno mieszkanie się nie odliczyło, okazało się, że dlatego, że mieszkańcy też nam tutaj pomogli, zgłosili strażakom, pani zmarła. Przy okazji tej polimeryzacji potem się okazało, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie musiał tę osobę pochować. Potem się rodzina pojawiła, gdzieś ten kontakt był, mieszkanie im wydaliśmy, ale no to też pokazuje, że to się przekłada na takie codzienne funkcjonowanie, i samotność okazuje się, że jest dosyć straszna. I jeszcze mam takie dwa wątki. Ostatnio mieliśmy akt agresji w jednej z administracji, bo akurat administracja osiedla Wschód jest na 5. osiedlu. Pan, który często się pojawia w tejże administracji, jeszcze się nigdy nie zdarzyło, żeby przyszedł trzeźwy. Pracownicy, można powiedzieć, już trochę uodpornili i wyzywaniem od takich owakich się oswoili, no ale ostatnio, że tak powiem, pan już przekroczył pewne granice. Poszło jeszcze dalej, no była agresja, zamknął pan pracownicę w pokoju. Całe szczęście pan kierownik gdzieś był blisko, więc też mógł dziewczynę wyswobodzić, ale no już było autentycznie blisko tego, żeby tam się coś złego stało, bo to nie tylko była agresja słowna, tylko też gdzieś tam blokowanie wyjścia. Na szczęście nie uderzył, ale już niewiele brakuje. No ta sprawa zostanie zgłoszona policji. Została zgłoszona policji. Natomiast to pokazuje, że no dobra, ja wiem, no można nie kochać spółdzielni, tak? No ale no też jesteśmy ludźmi, chcielibyśmy swoją pracę wykonywać. A też tak mi się przypomina, kiedyś kolegę z pracy, jego kolega zapytał, to co się robi w spółdzielni, w której się nie buduje? No między innymi właśnie to, co tu teraz powiedziałem, nie? Lata się też po budynkach, szuka się różnych, nie wiem, wymienia się toalety, jak do tego może dojść? No tak jak powiedziałem, tak może do tego dojść. I na koniec, gorący apel. Proszę Państwa, jeżeli ktokolwiek robi remont w mieszkaniu, to niech się zgłosi do naszych służb technicznych. Proszę nie ingerować w elementy konstrukcyjne, nie podejmować działań na zasadzie będę sobie powiększał otwór wejściowy w ścianie konstrukcyjnej i nic się nie stanie. Na razie nic się nie stało, ale 40 spraw w nadzorze budowlanym ze względu właśnie na takie sytuacje. Te budynki są tak zbudowane, że no mają te ściany konstrukcyjne. I naprawdę proszę wziąć sobie tą uwagę do serca, bo co chwila ktoś kupuje, sprzedaje, no normalne to jest, ja to rozumiem, ale jak już ktoś
ktoś wykonuje ten remont, my też na to zwracamy uwagę, to bardzo proszę, żeby zgłaszać się do nas. Przykład taki najbardziej skrajny, aż trzeba powiedzieć, to jest

0: stropu sąsiad w końcu trafił do nas, nadzór budowlany też się pojawił. Udało się to wszystko zrobić, uratować sytuację, żadnej katastrofy budowlanej nie było, ale no to też pokazuje, że no takie elementarne zasady przy konstrukcji budynków też no trzeba przestrzegać, bo to przecież mogło się by źle skończyć. No nie wiem, czy to jest żartobliwie, ale tak można też to śmiech przez łzy chyba bardziej. Ja tak patrzyłem na zdjęcia z tego miejsca i widziałem, że jest przewód elektryczny w tej bruździe. Się pytam pracowników, ale przecież tu podobno miała być woda i kanaliza. No tak, prezes, bo człowiek stwierdził, że zrobi jedną bruzdę, w której będzie i elektryka, i woda, i kanaliza, no bo nie chciał robić drugiej. Chwała mu za to, że nie chciał robić tej drugiej. Szkoda, że robił w ogóle tą pierwszą. Proszę się do nas zgłaszać, jak ktoś robi remont. Pracownicy są do dyspozycji. Naprawdę, to nie jest tak, że ja zrobię tylko u siebie. To jest element większej całości i ta całość, my jesteśmy po to, żeby o to dbać. No i to jest właśnie taki kolejny przypadek trudnych mieszkań, teraz architektoniczne.
1: Jeśli macie jakiekolwiek problemy z innymi lokatorami lub w każdej innej sprawie związanej z mieszkaniami, warto zgłosić się do spółdzielni mieszkaniowej. Będzie więcej patroli terenowych, zapowiadają leśnicy. Ruszyła akcja zapobiegania pożarom w lasach. O szczegółach akcji i o sytuacji w konińskich lasach rozmawiałam z Grzegorzem Bąkiem z Nadleśnictwa Konin.
2: To jest tak, że co roku Lasy Państwowe zaczynają akcję bezpośrednią, jeżeli chodzi o zagrożenie przeciwpożarowe. I ona tak przeważnie rozpoczyna się w marcu. No, wtedy, kiedy schodzi pokrywa śnieżna, kiedy już ta przyroda jeszcze nie zdąży jakby ruszyć, czyli nie zazieleni się, a jest mnóstwo takich suchych traw, suchych jakichś pozostałości, nie wiem, liści, tak, gdzie jest bardzo palny, jakby, nie wiem, las, tak. To nie jest tak, że my poza tym okresem jakby, nie wiem, nie pilnujemy tego lasu pod kątem przeciwpożarowym, tylko chodzi o to, że teraz na przykład, nie wiem, rozpoczęły prace PADY, czyli punkty alarmowo-dyspozycyjne, ruszyły wieże obserwacyjne. To wszystko, co jakby dodatkowo jeszcze, oprócz naszych jakby patroli terenowych, dodatkowo jeszcze nadzoruje te lasy i powoduje, sprawia to, że tych pożarów jest mniej, szybciej są wykrywane, szybciej są gaszone. Nie wiem, są pełnomocnicy nadleśniczego, którzy jakby nadzorują i koordynują akcje gaśnicze, jeżdżą do pożaru, nie wiem, gdy gdzieś jest jakieś zadymienie, to wtedy on jedzie, ten pełnomocnik sprawdza, szacuje, jakie jednostki trzeba zaangażować, czy jest potrzebny samolot gaśniczy, czy nie. I to wszystko jakby nadzorują pracownicy danego nadleśnictwa na naszym obszarze. My nie tylko nadzorujemy lasy będące w zarządzie nadleśnictwa, ale również lasy prywatne. Także tutaj nie ma znaczenia, jaki las płonie. My i tak jakby go pilnujemy, dozorujemy. Oczywiście nie możemy, nie wiem, przejąć później pożarzyska, no bo to nie jest nasz teren, musi przyjechać właściciel, ale my dbamy o to, żeby ten ogień się nie rozprzestrzenił, no bo czy to jest ogień w lesie prywatnym, czy to jest ogień w lesie państwowym, nie ma znaczenia. Tak czy siak ogień niszczy, więc trzeba go jak najszybciej zatrzymać, a później się dopiero będziemy zastanawiać, kto jest właścicielem tego lasu, tak, i szukać jakby winnych. Najpierw ratujemy, a cała później, nie wiem, procedura, ta papierologia, to wszystko jest jakby następnym etapem. Podstawa to jest ratowanie, a później dopiero cała ta otoczka. Jeżeli chodzi o nasze nadleśnictwo, to my mamy dwie wieże. Kiedyś mieliśmy tam obserwatorów, którzy praktycznie przez cały dzień za pomocą lornetki oglądali drzewostany i szukali zadymienia. Ale teraz już zamontowaliśmy kamery, które mają detektory dymu, więc to dużo szybciej działa. Już nie mamy jakby punktu alarmowo-dyspozycyjnego u nas w nadleśnictwie. Te wszystkie informacje z wież trafiają do nadleśnictwa koło. Tam jest takie pomieszczenie z monitorami, gdzie te kamery przekazują obraz. Jest tam osoba, która tego pilnuje i w momencie, kiedy, nie wiem, pojawi się jakiekolwiek zadymienie, pojawia się sygnał alarmowy, my dostajemy informacje i nasi pracownicy jadą to sprawdzić, że to teraz szybciej działa, sprawniej, no jeżeli coś można sobie ułatwić, no bo wiadomo, człowiek jest zawsze tym jakby najsłabszym ogniwem, a kamery, detektory dymu powodują to, że one działają na algorytmach i one bardzo rzadko się mylą. Bardzo szybko wychwytują dym, bo nawet bardzo małe zadymienie. Naszym zadaniem jest po prostu zweryfikować to w terenie, bo nie każde zadymienie jest pożarem. Ale lepiej jakby

0: dwa razy coś sprawdzić, niż później, nie wiem, walczyć z pożarem, bo łatwiej się zapobiega, niż się zwalcza.
1: To teraz jeszcze zapytam, jak w ogóle sytuacja wygląda w lasach teraz po tej zimie. Jest troszeczkę bardziej wilgotno, jest sucho?
0: To była zima śnieżna. Jak naprawdę od wielu lat nie było tego śniegu, tak w tym roku ta zima była zimą. Naprawdę przypomniało nam się, jak wyglądają w Polsce zimy, że jak powinny wyglądać. Jesień też była mokra, też było dużo opadów. Niestety, no, ten śnieg zniknął bardzo szybko, później pojawiły się mrozy, zimne wiaty, to też wysusza tą górną warstwę, zarówno ścioły, jak i też łąki, trawy, to wszystko jest suche. I na dzień dzisiejszy zagrożenie mamy drugiego stopnia, czyli to jest no, nie najwyższy stopień, ale bardzo wysoki i wilgotność ścioły odnotowana dzisiaj rano to było 18%. Pamiętajmy o tym, że około 10% wilgotność to ma kartka papieru, czyli ona się już potrafi zapalić. Wczoraj zagrożenie było pierwszego stopnia, przedwczoraj trzeciego, i to jest zmienne. Mamy nadzieję, że przyjdą jakieś opady. Po pierwsze, dlatego, że to zagrożenie pożarowe obniży swój stopień. Dwa, my teraz robimy odnowienia, w związku z tym ta woda na wiosnę się przydaje. Deszcze, wody, tak, roztopowe, to wszystko na wiosnę jest potrzebne. No naprawdę, tak to natura ułożyła, że im więcej tego deszczu mamy na wiosnę, tym po pierwsze zagrożenie pożarowe jest niższe, dwa, natura się budzi, potrzebuje tej wody. Często się ludziom na przykład wydaje, że to zagrożenie pożarowe największe powinno być latem. No i tak faktycznie, no bo są te temperatury po 30-30 parę stopni, ale pamiętajmy o tym, że początek wiosny to jest ten okres po zimie, tak? Jest mnóstwo suchych traw. Też dalej jest taka tendencja do wypalania tych suchych traw. Ja tego nie rozumiem, nigdy tego nie rozumiałem i naprawdę już nie mówię nawet o samych karach, które nam grożą za wypalanie traw. Powiem tylko, że to kary nie przemawiają do ludzi, to proszę pamiętać o tym, że pożar niszczy wszystko. Pożar nie jest selekcyjny, nie wybiera sobie, że to spali, to nic spali. On niszczy wszystko, i rośliny, i zwierzęta. On wypala górną warstwę gleby. Sprawia, że ta gleba staje się jałowa. Ona musi później dłuższy czas się odbudowywać. Dalej jest takie przeświadczenie, że ten pożar, ten popiół użyźnia, co jest naprawdę no, bardzo dużym kłamstwem powtarzanym, nie wiem, z pokolenia na pokolenie i naprawdę odradzam, nie zachęcam, mówię, nie straszę karami, bo są coraz większe, bo pamiętajmy, że to nie tylko sama strata, którą wyrządzi pożar, ale ta osoba, która wypalała te trawy, która podpaliła, ona zapłaci za całą akcję. Także przyjedzie ileś wozów bojowych, ileś ludzi, przyjadą leśnicy, przyjadą, nie wiem, strażacy, policja, za tą akcję trzeba zapłacić i ta osoba będzie pociągnięta do odpowiedzialności. A naprawdę pożar przemiesza się bardzo szybko. Ta trawa jest na tyle sucha, jest jej tak dużo, że momentalnie może zmienić się kierunek wiatru i to, co myślimy, że nam się, nie wiem, opanujemy, to trafi to do lasu. W lesie od razu, nie wiem, pójdzie to po drobnych gałązkach, tak, jest mnóstwo ścioły, to wszystko jest suche, te liście, jak pójdziemy na spacer, tej roślinności zielonej jeszcze w lesie nie ma, to wszystko jest suche i nawet drobna iskra spowoduje, że ten pożar się szybko rozprzestrzeni, przejdzie to na jakieś młodsze drzewostany i naprawdę może być duży kłopot i możemy sobie z tym nie poradzić, a takie naprawdę, no przykładowo godzina lotu samolotu patrolowo-gaśniczego to jest ponad 10 tysięcy złotych, a przy takim dużym pożarze taki samolot potrafi latać cały dzień, więc naprawdę zachęcam do tego, żeby odwiedzać lasy, ale z głową i ostrożnie obchodzić się z wszystkimi, nie wiem, rzeczami, elementami, które mogą wywołać pożar. Już nie mówię o tym, że specjalnie, że nie możemy podpalać, ale uważajmy, nie wiem, na niedopałki papierosów, uważajmy na jakieś szklane opakowanie, na coś, co może spowodować ten pożar.

0: może o tym też nie wiedzą. Ja co roku o tym powtarzam, ale pamiętajmy o tym, że nasze samochody, jak wjeżdżamy do lasu, również mogą wywołać pożar. Pamiętajmy, że cały układ spalinowy, który jest w samochodzie, on się nagrzewa, on też w kontakcie z tą roślinnością może wywołać pożar. My możemy odjechać z tego miejsca, a w tym miejscu wybuchnie pożar i nawet możemy nie wiedzieć, że my go wywołaliśmy. Nie tarasujmy dróg przeciwpożarowych. W ogóle w lesie nie wjeżdżajmy tam, gdzie nie ma możliwości wjazdu. Nie blokujmy wjazdu do lasu dróg przeciwpożarowych, bo te drogi czemuś służą. One są tak przystosowane, są o konkretnej szerokości, że wozy bojowe muszą dojechać w konkretne miejsce w konkretnym czasie. Gdy my zablokujemy jakiś przejazd, to ten wóz bojowy musi być prowadzony przez pracownika lasu w innym miejscu, co wydłuża całą akcję i może spowodować, że w konsekwencji ten pożar się rozprzestrzeni, a dla pożaru każde 10-15 minut to jest bardzo dużo. Także naprawdę ostrożność, zachęcamy do odwiedzania lasów, ale naprawdę pamiętajmy o tym, że jest duże zagrożenie pożarowe i należy uważać.
1: Jakbyśmy mieli wskazać właśnie to taką główną przyczyną pożaru w lasach, jest właśnie to wypalanie traw, czy jednak brak rozsądku wśród osób, które przynoszą różne rzeczy, na przykład szklane opakowania?
0: Znaczy, z tego co my wiemy, tak, i później mamy uzgodnienia w protokołach, to najwięcej jest podpaleń. Umyślnych, nieumyślnych. To są jakby dwie różne rzeczy, bo wypalanie traw też przenosi się często na las, ale też się zdarzają przypadki, że ktoś w lesie podpala. Nie wiem z jakiego powodu, po prostu tak jest. Druga strona to jest właśnie takie nieumyślne zaproszenie ognia, czyli właśnie te niedopałki papierosów, wjazd samochodem do lasu. I kategoria, której nie potrafię przyszeregować, że to jest specjalne podpalenie czy przypadkowe, to są ogniska w lesie, czy tam w pobliżu lasów. Tego też nie możemy robić. Pamiętajmy o tym, że 100 metrów od ściany lasu nie możemy rozpalać ognia, nie możemy używać otwartego ognia, bo często, nie wiem, biwakujemy tak w tym lesie, nie wiem, są jakieś dzikie plaże gdzieś, jakieś miejsca, gdzie spędzamy ten czas i rozpalamy ten ogień. Przypominam, co jest niedopuszczalne, niedozwolone zgodnie z prawem. Albo dobrze, albo źle dogasimy ten ogień. Mało tego, wystarczy, nie wiem, kawałek jakiegoś węgla, kawałek jakiegoś popiołu, który po prostu wiatr przedmucha dalej i ten las się zacznie palić. Więc te przepisy o tej granicy 100 metrów od lasu, tak, o tym, że w lesie nie rozpalamy ognisk poza wyznaczonymi miejscami, to nie wziął się z przypadku, tylko z tego, że nasze doświadczenie z iluś lat powoduje to, że dane miejsca są jakby bardziej palne, mniej palne i dane czynności, które my wykonujemy, są mniej czy bardziej palne. Oczywiście, jeżeli Straż Pożarna nie potrafi jakby zdiagnozować powodu, z jakiego wybuch pożar, no to jest nieumyślne zaproszenie, tak? Czyli tam też są te śmieci, ale proszę zwrócić uwagę, że bardzo trudno znaleźć, nie wiem, małą butelkę w lesie i powiedzieć, że tak, to od tego się zapaliło. Czy to się zapaliło od, nie wiem, niedopałka papierosa, czy to zostało specjalnie podpalone. Więc najczęstszą przyczyną to są właśnie podpalenia. Umyślne, nieumyślne, ale podpalenia. Jeżeli chodzi o całą naszą regionalną, czyli takie województwo leśne, to w 2025 roku mieliśmy 123 pożary, co jest spadkiem, bo w 2024 roku mieliśmy 132, więc tu już widzimy, że te działania prewencyjne, nasza obserwacja też wpływa jakby pozytywnie na pożary. I co jest ważne, bo ilość pożarów to jest tylko liczba. Ważna jest powierzchnia tych pożarów, bo w 2024 roku powierzchnia objęta pożarami ogółem to było ponad 40 hektarów, a w 2025 już mamy 12,5 hektara. Czyli widzimy praktycznie trzykrotny spadek ilości pożarów, czyli tu już to pokazuje tą skalę, jak dbamy o to. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład Nadleśnictwo Konin ma ponad 14 tysięcy hektarów. 14 tysięcy, to nawet przyrównując całą powierzchnię pożarów regionalnej, czyli 12, to jest bardzo mało. A ja zaraz dokładnie powiem, ile było w Nadleśnictwie Konin, bo to jest naprawdę, jak dla mnie, chyba odpukać najlepszy rok, jeżeli chodzi o ochronę przeciwpożarową, ponieważ mieliśmy tylko 4 pożary i każdy z tych pożarów nie był większy niż jeden ar. Czyli to jest bardzo mała powierzchnia. To

To jest złapanie ognia na samym samiutkim początku, szybkie ugaszenie, czyli na 14 tysiącach hektarów w nadleśnictwie Konin, i to naprawdę należy zaznaczyć, były 4 ary pożarów. To jest promil, to jest wykrywalność na poziomie, nie wiem, 100%. To jest przypadek, że w ogóle te pożary się pojawiły i to były bardzo małe pożary. Tak naprawdę jeden ar to jest najmniejsza powierzchnia, którą możemy odnieść jakby w systemie, żeby stwierdzić, a to były naprawdę tam parumetrowe pożary. No i jak wcześniej wspominałem o tym, że też pilnujemy lasów prywatnych, no to tych pożarów w lasach prywatnych było 18, czyli to też nie jest duża ilość, biorąc pod uwagę rozproszenie tych lasów prywatnych po całym jakby nadleśnictwie. Więc widać, że ta ochrona przeciwpożarowa bardzo dobrze działa, sprawdza się i system, który został wypracowany, no bo to nie jest tak, że ten system wymyśliliśmy z dnia na dzień. On był szlifowany, on był dopracowywany przez wiele lat i teraz przynosi tak naprawdę te efekty. Mamy przeszkolonych ludzi, każdy wie, co ma robić, bardzo dobrze współpracujemy ze strażą pożarną. Mało tego, jest bardzo dużo ludzi, którzy po prostu nas informują od razu, że gdzieś widzą zadymienie, coś się dzieje, więc my jesteśmy w stanie, nim nawet zacznie się ten

współpracujemy ze strażą pożarną. Mało tego, jest bardzo dużo ludzi, którzy po prostu nas informują od razu, że gdzieś widzą zadymienie, coś się dzieje, więc my jesteśmy w stanie, nim nawet zacznie się ten

0: sytuacje, że coś się w lesie dzieje, tym szybciej możemy zareagować, tym szybciej możemy ugasić ten pożar i nawet tak naprawdę te straty będą na poziomie właśnie tego 1%. To jest naprawdę bardzo mało.
1: Jak słyszeliśmy, w lasach jest teraz bardzo sucho, dlatego każda iskra może wzniecić pożar. Pomocna jest też czujność odwiedzających las. Pamiętajcie, widzicie pożar, dzwońcie na 112. Na terenie Parku Chopina w Koninie nie będzie można jeździć hulajnogami elektrycznymi. Tak jednomyślnie zdecydowali konińscy radni podczas ostatniej sesji.
2: Widzę, że jest taki trend w innych miastach, żeby niektóre przestrzenie wyjmować z użytkowania przez hulajnogi albo żeby ograniczać też ich prędkość. No na pewno dzisiaj hulajnoga jest takim bardzo popularnym środkiem transportu, szczególnie wśród młodzieży i bardzo fajnie i to jest na pewno coś, co, na co chcemy być otwarci. Natomiast niektóre hulajnogi już mają takie moce i takie przyspieszenie, że jak się czasami widzi tych młodych ludzi, którzy pędzą na tych hulajnogach, no to rzeczywiście jest strach o nich samych i o innych użytkowników. I chodzi o to też, że są pewne przestrzenie, gdzie mieszkańcy na przykład spacerują z małymi dziećmi i tam na pewno chcemy też ich trochę ochronić od tego.
1: Mówił zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów. Na teren parku oprócz hulajnóg nie będą mogły wjeżdżać żadne pojazdy mechaniczne.
3: Magazyn lokalny.
1: Arleta Janiak, witajcie. Czas na informacje z naszego regionu. Na początek zajrzymy do Żgowa. Wilczyn i Żgów to pierwsze w regionie gminy, które zakończyły montaż instalacji OZE ze środków na transformację w Wielkopolsce Wschodniej. W Żgowie odbyła się konferencja, podczas której podsumowano projekt. W kolejności usłyszymy Jacka Bogusławskiego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Macieja Sytka, prezesa Agencji

regionie, który odchodzi od węgla brunatnego i przechodzi na zieloną stronę energii. Dlatego bardzo wielkie gratulacje dla pana wójta jednego Grzegorza, drugiego Grzegorza i dla wszystkich zespołów, że zdecydowaliście się wziąć udział w naszym, nazwę tutaj, naborze na środki, które są specjalnie dedykowane dla Wielkopolski Wschodniej, związane z transformacją tego pięknego regionu. I cieszę się, że go tak dobrze zrealizowaliście, że zaangażowaliście wszystkie swoje najlepsze zespoły, przygotowaliście cały przetarg i go w tej chwili już rozliczacie. Rozmawiałem też z panem prezesem Maciejem Sytkiem. Mówił, że to jest taka wzorcowa realizacja, która tutaj była potrzebna, a najwięcej o tym mówili sami mieszkańcy, którzy też obserwują to, co się dzieje na terenie całego naszego, można powiedzieć, całej Europy i na świecie. Takie odchodzenie od paliw kopalnych jest bardzo skuteczną metodą uniezależnienia się i w tej chwili mamy taką właśnie okazję. Nawet też obecna sytuacja, która jest na świecie, pokazuje, że takie rozproszone możliwości otrzymania energii tu lokalnie powodują, że nasi tu mieszkańcy, ci, którzy się zdecydowali na podpisanie tej umowy, ci, którzy już w tej chwili korzystają, czują się też pewniej, a cieszę się, że to właśnie udało się zrealizować ze środków samorządu województwa wielkopolskiego, ze środków, które są w dyspozycji środków właśnie unijnych, a oni w tej chwili będą takimi też wzorcami dla innych. Liczę na to, że kolejne takie realizacje będą tutaj w Wielkopolsce Wschodniej, ale też liczę, że w całej Wielkopolsce, gdyż to jest zacny kierunek. Cieszę się, że coraz więcej podmiotów, osób zaangażowanych jest, którzy widzą w tym zakresie wielką szansę, a my jako Wielkopolska będziemy to na pewno wspierać i to jest w naszej strategii do 2035 roku, ale też liczę, że dalsze strategii, która będzie realizowana przez nasz region, te właśnie odnawialne źródła energii, one będą na zacnym miejscu i będziemy je wspierać. Jak zobaczyłem liczbę tych

korzystne warunki atmosferyczne, szczególnie tu przy fotowoltaice, warunki słoneczne. Wówczas potrzeba jest tej energii, a możemy ją zgromadzić, gdyby mamy jej nadmiar, właśnie w tych naszych magazynach energii, 100 magazynów energii elektrycznej, 238 magazynów energii cieplnej. To pokazuje, że jesteśmy takim pewnym, mamy bufor bezpieczeństwa, szczególnie mieszkańcy, którzy już się na to zdecydowali. Dostałem też taką informację specjalnie przygotowaną, ile ekwiwalent dwutlenku węgla jest w związku z tym, że zostały te instalacje tutaj zainstalowane. Szanowni Państwo, to jest 1117 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla. To jest taka roczna emisja, która byłaby, a w tym zakresie mamy to w naszym powietrzu, tutaj w Szkowie, w gminie Gnieżgów, także liczenie zaoszczędzone, tyle mniej będziemy można powiedzieć zatruwać naszych mieszkańców z tych stacjonarnych, dotychczasowych źródeł ciepła, które one emitowały. To czyste powietrze, które tutaj dzięki temu uzyskujemy, też będzie znakomitym magnesem dla tych osób, które odwiedzają nasz ten region pod względem turystycznym, więc myślę, że więcej właśnie tych będzie osób, każdy sobie czy właśnie nad tymi tutaj nieokolicznymi jeziorami, szczególnie w Wilczynie i na całym Pojezierzu Gnieźnieńskim, że tu chcemy odpoczywać, to jest naprawdę bardzo pięknie, ale to też mamy teraz dla nich dodatkowe informacje, że to powietrze jest coraz lepszej tutaj jakości i Wielkopolska Wschodnia zmienia się bardzo pozytywnie i to z korzyścią dla mieszkańców, którzy tutaj na co dzień funkcjonują i też liczę, że dzięki temu będą mogli też oszczędzić swoje środki finansowe na to ogrzewanie, korzystanie z energii, która jest tutaj na miejscu wytwarzana i będziemy od tego się uniezależnić. Taki projekt parasolowy jest bardzo istotny, dlatego jeszcze raz Państwu bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, a to dofinansowanie całego projektu z naszej strony to jest prawie 9 milionów złotych, ale cały projekt prawie 13 milionów. Ten wkład własny mieszkańców uważam, to jest bardzo dobra inwestycja. Jesteśmy regionem, gdzie ten wkład musi być 30%. Jesteśmy regionem, który się bardzo dobrze rozwija, ale też rozwija się dzięki środkom unijnym i cieszę się, że możemy z tego tutaj na bieżąco korzystać. Projekt jest zakończony, a to będę mocno trzymał kciuki za lidera projektu, żebyśmy to wszystko też dobrze rozliczyli, a my w tym zakresie na pewno będziemy Państwa też wspierać, ale znając Państwa zaangażowanie i wszystkie osoby, które przy tym projekcie uczestniczyły, udało się dobrze ogłosić, wybrało się bardzo dobrego firmę, która to zrealizowała. Bardzo przypadki, że też bezproblemowo uda się ten projekt rozliczyć i będziemy mogli powiedzieć z dumą, że nie dość, że zakończony projekt będzie rozliczony z korzyścią dla wszystkich tutaj mieszkańców, a to Ksero, czy taki właśnie przez program antyplagiatowy. Wszyscy nawet korzystają z tego, panie wójcie, bo to nawet dobre projekty warto powielać, ale tak bym chciał, żeby to on był powielany głównie w Wielkopolsce, żeby nawet za daleko nie rozchodził.

0: Wilczyńskiego, że gmina Żgów i gmina Wilczyn szczególnie dba o naszych mieszkańców, o to czyste powietrze. To jest nasz drugi program parasolowy w gminie Żgów. Poprzednim mieliśmy fotowoltaikę i solary, czyli instalacje podgrzewające ciepłą wodę. To w sumie 333 instalacje w poprzedniej parasolówce, czyli 6 lat temu, które zamontowane jest na pewnie w większości dachach naszych mieszkańców. Nie byłbym sobą, jakbym nie podkreślił jeszcze jednego punktu. Mieliśmy pewnego rodzaju wątpliwości na samym etapie składania wniosku, bo gmina Żgów i gmina Skulsk w powiecie konińskim ma najbardziej, jak się okazuje, czyste powietrze. I z tego tytułu traciliśmy już jeden punkt na wejściu. I to tak pewnie troszeczkę po prośbie poszedłem do kolegi wójta z Wilczyna, żeby nas przygarnął do siebie, żeby był tym uczestnikiem projektu. Z racji tego udało nam się już na wejściu ten punkt uzyskać. Oczywiście, jeżeli się coś realizuje, to stara się, żeby ten projekt wypadł wspaniale. W związku z tym chcieliśmy uzyskać jak największą ilość punktów, i pewnie ta nasza współpraca była z Wilczynem bardzo dobra, a teraz jeszcze bardziej się zacieśniła. I pewnie przed nami, sądzę, kolejne wyzwania, bo już mamy tutaj pomysły z kolegą wójtem z Wilczyna na realizację kolejnych projektów.
1: Łącznie instalacje OZE mają zostać zamontowane w około 6,6 tysiąca gospodarstw domowych w 30 gminach, a jego łączna wartość to ponad 292 miliony złotych. Lekarze rodzinni postulują, by szczepionki w 100% refundowane były dostępne w przychodniach. Zdaniem lekarzy odbieranie tej możliwości przychodniom zniechęca do szczepień, szczególnie seniorów. Więcej na ten temat i o tym, czy warto się szczepić, powie nam prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka.
2: Od kilku lat zgłaszamy problem, że tak naprawdę odebrano nam możliwość szczepienia wieloma szczepionkami, w szczególności seniorów. Chodzi o szczepionki refundowane 100%. Dzisiaj mamy tych szczepionek sporo, bo to zarówno przeciwko pneumokokom, przeciwko RSV, przeciwko półpaścowi, przeciwko grypie i tak dalej. I te szczepionki są 100% refundowane, ale tylko i wyłącznie dostępne przez aptekę. My od lat domagamy się, żebyśmy mogli jako podstawowa opieka zdrowotna, tak jak zamawiamy dzisiaj szczepionki inne, które oferujemy chociażby złożone dzieciom i noworodkom, żebyśmy mogli zamawiać szczepionkę w hurtowni, żebyśmy mogli na miejscu zaszczepić seniora, który przyszedł akurat zupełnie z czymś innym, bo przyszedł po powtórkę leków, ale jest pacjentem z wielochorobowością, należy mu się szczepionka przeciw grypie, szczepionka na RSV, szczepionka na półpasiec. Chcielibyśmy nie gonić tego pacjenta po to, żeby wydać mu receptę, żeby poszedł do apteki, zamówił tam, apteka musi to sprowadzić i potem z powrotem do nas. Chcemy, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia i ministerstwo usankcjonowały tak zwaną poradę szczepionkową w POZ-cie, czyli ja zakupię tą szczepionkę, zaszczepię seniora, sprawozdam jednostkowo do PESEL-u, czyli pacjent, który został zaszczepiony i rozliczę tą szczepionkę z NFZ-em. Tak dzisiaj działają apteki. My nie chcemy zabierać tego świadczenia aptekom, ale problem jest jeden. Apteki, które szczepią, są w małej ilości, bo nie wiem, czy przekraczają 1000 z tych 12 tysięcy, które jest na rynku. I w tym momencie pacjent ma szukać takiej apteki, czy jednak nie powinien mieć prawa skorzystania z procedury szczepiennej u nas w POZ-cie. To na pewno zwiększyłoby dostępność. Dlaczego? Dlatego, że pacjent wypuszczony z receptą może zapomnieć, może nie chcieć, może tą szczepionkę nosić, nie mówiąc o tym, że jest to na pewno zagrożenie, jeżeli chodzi o kwestię noszenia szczepionka i zachowania tak zwanego łańcucha chłodniczego. Apelujemy po raz kolejny, żeby Ministerstwo Zdrowia rozważyło przywrócenie tych szczepień w POZ-cie. Nie chcemy zabierać aptekom, ale jeszcze póki co rynek apteczny w tym zakresie nie jest wydolny. Powodem naszego wystąpienia jest pismo, które otrzymałam, gdzie pani minister oczywiście widzi te potrzeby, ale na dzisiaj nie planuje zmian ustawy prawo farmaceutyczne. Więc zastanawiamy się, czy ta sprawa też ma drugie dno. Może za dużo byśmy wyszczepili, może za

0: dużo szczepionek by poszło, a tak jednak jest to jakieś utrudnienie dla tych osób, nie mówiąc również o młodzieży. Dobrą wiadomość, jeżeli chodzi o szczepienia, w tej chwili mamy, no ale czy się sprawdzi, to zobaczymy. W przyszłym roku w kalendarzu obowiązkowych szczepień na 2027 ma wreszcie pojawić się szczepienie przeciw HPV między 9 a 15 rokiem życia. Obowiązkowe. W październiku ogłaszają kalendarz. Dzisiaj są to zapowiedzi. Nie wiemy, jaka będzie reakcja różnych środowisk, jak Państwo wiecie. I tu jest dzisiaj no niewiadoma, nie? W tej chwili mamy również walkę ze szczepieniami noworodków przeciwko gruźlicy. Chcę powiedzieć, że Polska niestety ze względu na zachorowalność na gruźlicę ciągle utrzymuje szczepienie przeciw gruźlicy i to jest szczepienie w tej pierwszej, drugiej dobie, kiedy dziecko się rodzi. No kiedyś mieliśmy jeszcze dawki przypominające, od tego nasze państwo odeszło. Natomiast w tej chwili mamy rozszerzony tak zwany panel diagnostyczny noworodków, gdzie został on, to jest to pobieranie krwi z piętki, żeby na różnego rodzaju stany niedoborowe i między innymi w tej chwili jest badanie w kierunku niedoborów odpornościowych, tak zwanego głębokiego niedoboru odporności u dziecka. I oczywiście co to powoduje? Powoduje to, że po wypowiedzi byłej konsultant krajowej w noworodków, która poddała wątpliwość szczepienie takiego dziecka, u którego test będzie dopiero koło 15-10 dnia urodzenia tego dziecka, a ono miało być zaszczepione w drugiej dobie, więc poddała wątpliwość tę szczepionkę, co spowodowało, że niestety część oddziałów, która przystąpiła do tego pilotażowego programu, przestała szczepić. I zrobił się problem, kto ma usługę szpitalną, bo to szczepienie jest wpisane w szpitalnictwo, zaszczepić. Na dzisiaj mamy wytyczne zarówno nowego konsultanta krajowego, jak i Ministerstwa Zdrowia, jak i głównego inspektora sanitarnego, że wszystkie dzieci w Polsce, niezależnie od tego pilotażu, mają mieć szczepioną tą gruźlicę. Oczywiście o jakiej skali mówimy? Mówimy o skali 8 do 10 dzieci w roku. Rocznie, bo taką pulę stwierdza się tego ciężkiego niedoboru odporności. Natomiast oczywiście dziecko, które ma stwierdzony ciężki niedobór odporności, a byłoby zaszczepioną gruźlicą, jest od razu oczywiście podejmowane działanie antyprątkowe i ono jest objęte wtedy opieką. W związku z tym, że tak naprawdę nie było wiadomo, jak to sfinansować, ten powrót dziecka, nie wiadomo, czy na oddział noworodkowy, czy to poradni noworodkowej, no bo nie w POZ-cie, no to świadczenie nie jest na dzisiaj uznane w POZ-cie, więc Narodowy Fundusz Zdrowia w tej chwili przekazał projekt zarządzenia, w którym właśnie kwalifikuje to jako wysokospecjalistyczne świadczenie szpitalne i przewiduje 35 zł za zaszczepienie tego przyszpitalne. Czekamy na zatwierdzenie również tego, bo notabene koleżanka ma już dwójkę takich dzieci. Wczoraj na spotkaniu tutaj jedna z pani doktor zgłosiła, że ona też ma problem, czyli dziecko nie zostało po urodzeniu zaszczepione, przyjechało i tu, no to są z reguły dzieci, które były, rodziły się w Poznaniu, urodziły się w Łodzi. Dlaczego? Dlatego, że nie wszystkie porodówki, oddziały położniczo-ginekologiczne weszły te programy. Także to na dzisiaj mamy kolejne oczekiwanie, no bo z drugiej strony to dziecko powinno być zaszczepione. No niestety, jeżeli chodzi o ogólną ilość, to szczepienia no niestety mają tendencję mimo wszystko spadkową i to jest takie odgórne. Rośnie grupa osób, które się nie szczepi, przy czym dzieci nie szczepi, przy czym odpowiem, że to jest bardzo dziwne, bo w momencie, kiedy wyszło kilka zachorowań na odrę w Poznaniu, nagle okazało się, że ci wszyscy, którzy się nie szczepili, nagle, bo oni natychmiast są. Także odpowiem, że tu niestety obserwujemy bardzo zły wpływ, przepraszam za określenie, złych mediów, do których ci ludzie dochodzą, tak? I robią tym ludziom wodę z mózgu. I w tym momencie my używamy bardzo różnych argumentów. Ja na szczęście używam najczęściej jednego i najbardziej, że tak powiem, przydatnego, Mówię, że ja mam piątkę wnucząt. Moje wnuki dostają najlepsze szczepionki, czyli mają sześcioskładnikową podstawową, pneumokoki już dzisiaj nie dziewięciowalentne, bo niestety mamy potwierdzone, że dzisiejszy to, co daje państwo dziewięciowalentne, niestety nie skutkuje. Te dzieci chorują na zapalenie pneumokokowe, więc powinien być co najmniej trzynastka, a najlepiej dwudziestka, która się teraz pokazała. I do tego oczywiście szczepionki. Dodatkowo meningokoki. Ja jestem zwolennikiem szczepień i ja zawsze tłumaczę ludziom, moimi wnukami. Natomiast HPV, który udało mi się dużo zaszczepić, używam rzeczy, których może nie powinnam używać. Przytaczam sytuację, że wiele lat temu moją osobistą córkę szczepiłam zakupioną szczepionką, która mnie kosztowała całą pensję ze szpitala z dyżurami. A dzisiaj ja mam się prosić za darmo? Ja widzę, jak się zmieniła chorobowość dzieci, jak się zmieniła septyczność dzieci. Za naszych czasów na oddziale dziecięcym nie było tygodnia bez sepsy, nie było tygodnia bez kucia dolędźwiowego małego 2, 3, 4 czy 6-latka. Dzisiaj 2 razy w roku, raz w roku. To jest sukces szczepień, że zapobiegamy ciężkim chorobom. To samo mamy powikłania grypowe, masowe zapalenia mięśnia sercowego, zapalenia płuc. Dzisiaj to są sporadyczne, jeżeli pacjenci się szczepią. Szczepionka jest naprawdę darem medyków dla ludzkości. Natomiast niezrozumiałe jest niekorzystanie z tego daru. Ja daję też przykład siebie. Mam tyle lat, ile mam. Mam kontakt non-stop z potężną ilością wszystkiego, jak widzicie państwo, w dobrej kondycji. Dlaczego? Dlatego, że jestem szczepiona na wszystko. Ja się boję RSV-ów, bo wiem, jak ciężko przechodzą RSV-owcy. Ja jestem po takich, a nie innych przejściach. Ja się boję pneumokoków. Ja się boję półpaśca, bo ospę mam non-stop, albo w jednym przedszkolu, albo w drugim przedszkolu, więc to są rzeczy, na które należy się. Dwa, jest kalendarz tak zwanego dorosłego człowieka lub kalendarz seniora, czego nie przypominamy, że powinniśmy pewne szczepionki raz na 10 lat przypomnieć. To jest tężec, błonica, krztusiec, to są polio. Dzisiaj kilka szczepionek bardzo dobrych, połączonych wyszło, można z tego skorzystać. Oczywiście za wyjątkiem seniorów, którzy mają szczepionkę powyżej 65 roku refundowaną, są szczepionki, które można skorzystać i zaszczepić się u lekarza swojego POZ-u.
1: Wszystkie informacje na temat szczepień, a także które z nich są refundowane, znajdziecie na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Ogrzewane, osłonięte boksy z wybiegami, wkrótce bezdomne zwierzęta będą miały zdecydowanie lepsze warunki. Trwa budowa nowego schroniska w Koninie. O szczegółach Paweł Adamów, zastępca prezydenta Konina.
2: Jeżeli chodzi o schronisko dla bezdomnych zwierząt, to ostatnio też odbywaliśmy wizytację naszej budowy i ona jest już naprawdę w zaawansowanym stadium, bo przypomnę, że budujemy nową część schroniska, która zapewni 80 nowych boksów dla kotów i psów i są to bardzo nowoczesne boksy, bo są to boksy przede wszystkim osłonięte całkowicie od warunków zewnętrznych. Te boksy, które mamy dzisiaj, no to one mają, są tak skonstruowane, że one nie mają tej przedniej ściany, czyli jak jest zimno, no to rzeczywiście bardzo ciężko jest zapewnić też odpowiednie warunki. Te będą w taki sposób zrealizowane, że mają małe wejście, jest ściana, jest okno też, w tych boksach jest jasno, jest też podgrzewana podłoga, też jest wszystko zrealizowane w oparciu o najwyższe standardy. Jest też budynek administracyjny, gabinety, także same obiekty powinny być w tym roku już gotowe. My z wykonawcą mamy podpisaną umowę, że wykonawca odda nam ten obiekt w przyszłym roku. Natomiast myślę, że może uda się to przyspieszyć formalnie, żeby do końca roku to schronisko było już w pełni oddane. I to schronisko będzie czymś dodatkowym do tego schroniska, które do tej pory funkcjonowało, które jest bardzo dużym schroniskiem i tam też wiele rzeczy żeśmy naprawili i wyremontowali przez ostatnie 2-3 lata. Ja pamiętam, jak zaczynałem pracę, to w 2019 roku wydano nam decyzję o zamknięciu tego schroniska, bo to schronisko rzeczywiście było z jednej strony bardzo mocno zapuszczone, mimo wielu starań też władz miasta ówczesnych i też operatora schroniska. Z drugiej strony bardzo mocno przyspieszały przepisy dotyczące podwyższające standard w schroniskach i ciężko było te przepisy spełnić i one cały czas się podnoszą. Natomiast dzisiaj rzeczywiście mamy schronisko bardzo dobrze prowadzone, też w kontekście tego, co się dzisiaj dzieje w Polsce, co pani Dorota Rabczewska realizuje, to my na pewno takich sytuacji nie mamy. Mieliśmy też kontrolę wojewody, która zakończyła się pozytywnie i mimo tego, że jeszcze nie mamy tej nowej części, to spełniamy te wszystkie wymogi, a jak będziemy mieli tą nową część, to i też pracownicy, których bardzo cenimy, będą mieli lepsze warunki, wolontariusze, którzy są niesamowicie cenni w naszym schronisku, bo są schroniska, które w ogóle nie mają wolontariuszy, są oddalone od miast wiele kilometrów i tam w ogóle nie ma adopcji. U nas ci wolontariusze tak naprawdę powodują, że mamy momentami tą adopcję na poziomie 100%, czyli 100% zwierząt, które trafia do schroniska, czy psy, czy koty, w pewnym momencie znajdują właściciela. W związku z czym na pewno Konin jest takim jasnym punktem, jeżeli chodzi o opiekę i schronienie dla zwierząt bezdomnych. Przy okazji oczywiście zachęcam do odwiedzenia, można sobie zawsze odwiedzić schronisko, spotkać się ze zwierzętami, zostać wolontariuszem, przywieźć karmę, czy nawet finansowo jakiś mały, stały przelew zrealizować, bo na pewno te środki, zawsze jest ich za mało. Natomiast co do inwestycji, myślę, że do końca roku tutaj będzie ona w pełni zrealizowana.
3: Panie prezydencie, ale tutaj główny problem to jest właśnie to, że te zwierzęta bezdomne są. Wiem, że Konin realizuje program w ramach KBO dotyczący kastracji, dotyczący sterylizacji zwierząt, ale ponieważ tych zwierząt, jak widać po liczbach, nie ubywa, czy warto byłoby rozpatrzeć właśnie jeszcze jakieś dodatkowe, jakieś zintensyfikowanie tych działań, które by powodowały, że tych zwierząt bezdomnych będzie coraz mniej?
2: Tak, ostatnio mieliśmy tutaj taką naradę jeszcze z pracownikami schroniska, że warto może w tym roku też zorganizować takie spotkanie, czy spotkania, gdzie moglibyśmy chipować zwierzęta, czy zachęcać do kastracji, bo im więcej rzeczywiście będziemy kastrować zwierząt, czy chipować, tym ta bezdomność też będzie mniejsza i chcemy uruchomić taki event też w tym roku, jak się zrobi trochę cieplej, może tutaj nawet na Placu Wolności, gdzie będzie można przyjść ze swoim psem. Też jest duży problem taki, że o ile mamy swoje psy w Koninie, którymi się opiekujemy, to jest bardzo dużo psów z powiatu konińskiego, gdzie gminy też powinny realizować swoją politykę, jeżeli chodzi o schroniska. Niektóre to robią dobrze, niektóre tego nie robią, ale jednak te psy mimo wszystko ostatecznie w znacznej mierze trafiają też do naszego schroniska. Także tutaj też szczególnie jak oddamy te nowe schronisko, to powinniśmy też wspólnie z sąsiednimi włodarzami jeszcze raz na nowo sobie poukładać te relacje.
3: A dopytam, jaki jest koszt dla miasta, jeżeli chodzi o prowadzenie takiego schroniska?
2: Aktualnie to jest 1 500 000 rocznie i to co roku rzeczywiście wzrasta, bo wzrastają koszty pracowników i koszty też wszystkich mediów. Do tego też schronisko ma podpisane pewne umowy z sąsiednimi gminami na pewną pulę zwierząt i tam też są dodatkowe dochody, natomiast w budżecie miasta aktualnie jest zabezpieczone 1,5 mln zł.
1: Jak słyszeliśmy, jest szansa, że budowa schroniska skończy się pod koniec tego roku.
4: Magazyn lokalny.
5: Emilia Czerniejewska, startujemy z informacjami z naszego regionu. Zapraszam. Radni gminy Krzymów podjęli uchwałę o utworzeniu w Brzeźnie żłobka gminnego Kraina Malucha. Ustalili także statut placówki. O tym zadaniu, ale też o wielu innych zaplanowanych na ten rok rozmawiałam z panią wójt.
6: Danuta Mazur, wójt gminy Krzymów.
5: Jakie inwestycje zaplanowane są na ten rok, jeżeli chodzi o naszą gminę?
6: Myślę, że się rozkręcamy, jeśli chodzi o inwestycje. Faktycznie początek roku, w grudniu planujemy, co będziemy chcieli zrobić. Później liczymy na środki, a później już zaczynamy tą realizację. No ale faktycznie ostro weszliśmy w ten nowy rok, na tyle, na ile pozwala nam pogoda, czyli na razie ścieżka pieszo-rowerowa czeka, takie inwestycje czekają. Natomiast już bardzo mocno przygotowujemy się i planujemy nasze inwestycje, które rozpoczniemy w najbliższym czasie. Zostanie ogłoszony przetarg na budowę Orlika. Katolika w Krzymowie, na które to gmina Krzymów pozyskała pieniądze. Radni przyzwolili na tę działalność, w związku z tym ogłaszamy przetarg, będzie w to w systemie projektuj i buduj. Czas na realizację, czy mamy warunki wpisane w umowie, że Orlik powinien ruszyć pełną parą i uzyskać wszystkie pozwolenia do czerwca przyszłego roku, więc liczymy na to, że ten rok ograniczy się do pewnie przygotowań dokumentacyjnych, wszelkich pozwoleń, no i myślę, że już część prac ziemnych zostanie również wprowadzona.
7: Pokazała Pani przed chwileczką piękną wizualizację. Gdybyśmy mogli opowiedzieć mniej więcej naszym słuchaczom, jak będzie wyglądał ten Orlik w Krzymowie.
6: Jakby cały teren, który zajmuje około 4 hektarów, jest podzielony naturalnie takim rowem melioracyjnym, który chcemy, żeby dzielił teren na część sportową i o tej mamy mówić w tym momencie, czyli będzie to już istniejące boisko trawiaste, będą 2 boiska do piłki siatkowej, a oprócz tego jeszcze 2 boiska orlikowe, jedno ze sztuczną nawierzchnią pełnowymiarowe do piłki nożnej, a drugie takie boisko wielofunkcyjne z poliuretanem, które będzie mogło służyć oczywiście grze w siatkówce, grze w tenisa ziemnego i siatkówka, koszykówka, tenis ziemny. To między innymi takie rozgrywki będą mogły być wykonywane na tym boisku wielofunkcyjnym. Myślimy, że stworzy to fajne miejsce rekreacyjne. Jest tam chociaż niewielka

0: właśnie związane z istniejącym już terenem rekreacyjnym w miejscowości Szczepidło. Kolejna grupa, która mogła złożyć w tym roku swój wniosek do Piękniej Wielkopolska Wieś, to sołectwo Stare Paprockie Holendry. I sołectwo tutaj sobie zaplanowało, że będą aplikować o środki, żeby stworzyć takie boisko wielofunkcyjne, które istnieje między innymi przy niepublicznej szkole podstawowej w Borowie, jak również przy niepublicznej szkole podstawowej w Głodnie. Ambitne plany, ale znając zaangażowanie tych mieszkańców i sołtysów, myślę, że one są do spełnienia.
1: No właśnie, pani wójt, tak jak pani mówi, mimo wszystko ci ludzie cały czas walczą o to, żeby te ich miejsca, w których mieszkają, były coraz piękniejsze i mieli gdzie spędzać ten wolny czas.
0: Dla mnie to, powiem, miód na serce. Bardzo się cieszę, że istnieją tacy ludzie, którzy innych zachwalają. No i tak naprawdę chcą ze złotówki zrobić 3 złote.
1: Temat, który po prostu ciągle jest w obiegu drogi, można je robić i nadal mimo wszystko wymagają dalszej interwencji. Pani wójt, jeżeli chodzi o drogi w gminie Krzymów, jak wygląda obecnie sytuacja?
0: Na tę chwilę na pewno są przyjęte do realizacji środki na modernizację drogi w miejscowości Głodno i już wiemy, że będziemy to robić z własnych środków, w związku z czym przygotowujemy dokumentację, żeby jak najszybciej ogłosić postępowanie, przetarg i móc realizować tę drogę, bo mamy nadzieję, że zima wkrótce się skończy, odpuści, ale przy okazji dróg trzeba powiedzieć, że zasiała w tym roku ogromne spustoszenie. Widzimy, że środki przewidziane na remont muszą być ogromne, bo tak samo jak bardzo dużo wydajemy na pospółkę, na odśnieżanie, no to wiele, wiele razy więcej będziemy musieli przygotować na remonty dróg, oprócz tych oczywiście zaplanowanych, ale obiecuję Państwu, że zaraz, jak tylko skończy się zima, już mamy zaplanowany przegląd tych dróg i będziemy je naprawiać. Poza tym składaliśmy wniosek do Rządowego Programu Rozwoju Dróg codziennie. Czekaliśmy na jego rozstrzygnięcie. Były to drogi, jedna w miejscowości Paprotnia, ulica Zielona z modernizacją, a druga to ulica od Dąbrówki w Brzeźnie do Szczepidła. No i cóż, na liście podstawowej żadna z tych dróg się nie znalazła. Jeśli chodzi o analizę wszystkich zadań zaplanowanych przez rząd na powiat koniński, z tego co widzieliśmy na tej liście podstawowej, są tylko 2 drogi, jedna w Kazimierzu, a druga w Kramsku, i są to drogi, które już właściwie są to inwestycje wieloletnie, czyli one już trwają i mają być zakończone, a poza tym to tylko jedna droga powiatowa w Sąpolnie. No i tak nie znalazła się żadna gmina. Natomiast jeśli chodzi o listę rezerwowych, to na pierwszym miejscu jest właśnie gmina Krzymów i gmina i droga wspomniana Dąbrówka, czyli Brzeźno-Szczepidło, długości około 2,5 km. Ta droga jest bardzo kosztowna, przynajmniej jest kosztorysowana na ponad 13 milionów. Dofinansowanie, jakie jest tutaj planowane, gdyby się ziściło, a szansa jest duża, to jest rzędu około 6,5 miliona, czyli 50% wnioskowanej kwoty.

tym budżecie i tu będzie, bo jeśli szansa jest duża, żebyśmy otrzymali te pieniądze, to jeszcze będzie kwestia przyzwolenia radnych na realizację tego zadania. Będziemy szukać argumentów, że o ile radni wyrażą zgodę na realizację, to nie zabraknie w budżecie pieniędzy na inne drogi, bo z tego co wiem i przemyślenia są wcześniejsze, no radni bardzo się obawiają, że wydanie tak dużych pieniędzy, prawdopodobnie z kredytu, mogłoby pozbawić ich planów na

0: stało się tak najgorsze z możliwych rozwiązań. No ale i tak podsumowując całą listę przyznanych środków i nawet tych rezerwowych, to, że znaleźliśmy się na pierwszej pozycji, no myślę, że no dla nas jest dużym sukcesem. I teraz ja jako wójt bardzo bym ubolewała, gdyby nie doszło do realizacji takiej drogi, w której zaplanowaliśmy i kanalizę deszczową, i przebudowę obiektów mostowych, doświetlenie i ścieżkę pieszo-rowerową. No także sędza to, pani redaktor, sędz powiek. Mam pełną świadomość oczekiwań mieszkańców, no ale też, no i nasze możliwości finansowe, ale mam nadzieję, że trzeba być niepoprawnym optymistą i jakoś będziemy pchali ten wózek do przodu.
1: No, pani wójt, no, bardzo, bardzo dobre podejście, optymizm w tym tutaj zadaniu to jest potrzebne mocno, natomiast no, ta droga od wielu, wielu lat już potrzebuje jednak tej interwencji. Ona prowadzi do Warty naszej, tam są piękne tereny, myślę, że ludzie bardzo często korzystają z tej drogi, a jest, no trzeba sobie to powiedzieć jasno, że dość niebezpieczna.
0: Zawsze każdy chodnik, doświetlenie powoduje, że ta droga, jeśli mówimy o tym, że Szczepidło jest drugą pod względem wielkości miejscowością i to jest główna droga właśnie prowadząca do Szczepidła, no i taka strategiczna faktycznie, bo nawet jeśli mówimy o promie w Bladorudzu, to przecież też ta droga prowadzi do promu, więc ja sobie zdaję sprawę, że można, wykładając 6 milionów bez wsparcia z własnych środków, zrobić, dajmy na to, nakładkę, jakieś odwodnienie. Ale jeśli można byłoby w perspektywie do tych 6 milionów dołożyć jeszcze 6 pozyskanych milionów i zrobić tą ścieżkę, odwodnienie, zrobić remonty tych obiektów mostowych, to wiem, że to są dużo większe możliwości, dlatego no składany ten wniosek, bo przecież widzieliśmy tą potrzebę. No jeśli miałoby się to ziścić i jeśli mielibyśmy nie zrealizować, to dla mnie byłaby to przeogromna strata. No ale będziemy tutaj, wierzę w mądrość radnych, w to, że będziemy razem szukać rozwiązań. Nigdy się na nich nie zawiodłam. Mam nadzieję, że tak będzie tym razem.
1: Właśnie pani wójt, myślę, że taki temat ciekawy, który też zainteresuje naszych słuchaczy. Gmina dysponuje pomocą prawną.
0: Tak, my współpracujemy z Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich, a to pozwala nam zapewnić taką pomoc prawną dla naszych indywidualnych mieszkańców, jak również przedsiębiorców jednoosobowych. I taka pomoc jest świadczona właśnie w Urzędzie Gminy w Krzymowie w każdy piątek od godziny 8 do 12. Pan prawnik przyjmuje tutaj, oczywiście wcześniej należałoby się umówić. Ja podam dla Państwa taki numer telefonu, ale jeśli ktoś nie zapisze, to oczywiście na naszej stronie internetowej jest pełna informacja. Podaję taki numer kierunkowy 63 240 32 24. Tu można się umówić, jeśli ktoś tego nie zrobi, a będzie taka szansa, będzie w pobliżu Urzędu Gminy, też o taką pomoc może zapytać i na pewno każdemu zostanie ona udzielona.
2: Nie trzeba okazywać się żadnymi zaświadczeniami o dochodach?
0: Nie, absolutnie nie. Takie zaświadczenia nie są potrzebne.
1: Co ciekawe, pani wójt, w urzędzie też doradza terapeuta.
0: Tak, właściwie no, w urzędzie mamy taki już od lat stworzony punkt konsultacyjny w Krzymowie. To jest punkt, w którym pracuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. I nasz pan prawnik również w tym pomieszczeniu przyjmuje. I tutaj mamy wyznaczone dni w każdym miesiącu, w których przyjmuje taki terapeuta uzależnień, nie tylko od alkoholu, ale również inne uzależnienia, i osoby współuzależnione również taką pomoc mogą otrzymać. ale nie tylko w Krzymowie, bo również dostępność tego terapeuty jest duża w Brzeźnie, w Gminnym Ośrodku Kultury. Tam również pan terapeuta sprawdzony od lat, który myślę, że cieszy się sporą popularnością, bo tych wizyt ma sporo, obejmuje takim wsparciem. Także zapraszamy. Naprawdę, jeśli ktokolwiek będzie potrzebował jakiejś pomocy,

0: Proszę, żeby do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadzwonił. Pani udzielą pełnej informacji, gdzie można się zgłosić z problemem. I jeśli ktoś nie chce mówić tutaj w urzędzie, w GOPS-ie, może taką pomoc uzyskać u takich właśnie osób, które są do tego przeznaczonych, czyli myślę o pomocy prawnej, jak również pomocy terapeutycznej.
1: W takim razie dziękuję Pani Wójt za wszystkie informacje.
0: Bardzo dziękuję za możliwość ich przedstawienia.
2: Do gminy Krzymów jeszcze zajrzymy. 20 piłek do zajęć fitness dostała Konińska Hutnicza. To prosty sprzęt, ale daje mnóstwo możliwości pracy nad siłą, stabilizacją i ogólną sprawnością.
3: Dzień dobry, Marcin Choński, Extreme Fitness.
2: Wsparliście zespół szkół technicznych w Koninie.
3: Wsparliśmy tym, co mieliśmy. Wsparliśmy zespół

0: rozpadliśmy z powodu takiego, że mnóstwo uczniów z tej szkoły jest naszymi klubowiczami w Xtreme Fitness, a chcemy, żeby oni mieli zapewnione fajne warunki zarówno tak w klubie do ćwiczenia, jak i w szkole na zajęciach.
1: Jak uczniowie zareagowali na ten prezent?
0: Uczniowie byli niesamowici, zadowoleni, zrobiliśmy sobie fotki fajne, zbiliśmy piątki, powiedzieli, że wykorzystają piłki do zajęć plenerowych. Wiem, że mają wśród swojej kadry nauczycielskiej nauczycielki, które posiadają patent do prowadzenia takich zajęć pilates, więc myślę, że wykorzystają je jak najbardziej właściwie. Do pilatesu i do zajęć fitball. To są zajęcia ogólnorozwojowe, a pilates niewątpliwie jest, jak mówią wszystkie badania, formą zajęć, które najbardziej wpływają na poprawę zdrowia kręgosłupa.
1: Myślicie już o tym, żeby jeszcze w przyszłości poczynić jakieś takie starania, żeby wesprzeć tą szkołę?
0: Oczywiście, będziemy monitorować tą sytuację, jeżeli będziemy mogli wesprzeć szkołę jakimiś dodatkowymi, czy to warsztatami ruchowymi, czy to zajęciami, czy też jakimś właśnie wyposażeniem, które przyda się na zajęciach WF-u, tudzież na zajęciach innego rodzaju, które polegają na zajęciach ruchowych, będziemy przykładać do tego rękę, żeby pomóc szkole.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Szkoła niedawno została uchroniona przed zamknięciem i wciąż potrzebuje wsparcia oraz doposażenia. Władysław Lewandowski zajmuje się pszczelarstwem od 50 lat. To doświadczony pszczelarz, który ma za sobą bogatą historię pracy z pszczołami. Pszczelarz z Kramska posiada dużą wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia pasieki.
2: Nazywam się Lewandowski Władysław, jestem pszczelarzem hobbystą, jestem prezesem koła pszczelarzy w Kramsku.
1: Wracając do początku, mówi pan, że pan zajmuje się pszczołami już 50 lat. Jak się zaczęło? Jak pan chwycił tego bakcyla do tych pszczół?
2: Baktyl do pszczół jest po prostu przekazywany z pokolenia na pokolenie. Dziadek miał pszczoły, ojciec miał pszczoły, babcia miała pszczoły. Ja w wieku tam 8-10 lat, koledzy szli grać w piłkę, to musiałem iść babci odymiać, pomóż przy tych ulach pracować. Z początku to był to coś trudnego, nie? Ale później to się zmienia. Pierwszą rodzinę pszczelą jak miałem, to miałem 16 lat, swoją.
1: To podziwiać.
2: To już tak od 55 lat zajmuję się ja pszczołami.
1: To kawał dobrego czasu, naprawdę. Można powiedzieć, że jest pan z pszczołami za pan brat.
2: Tak, no. Wszystkiego nigdy się nie wie, ale dużo wiem, na przykład jak z nimi postępować. To jest ważne, bo kto się nie zna i boi pszczół, to niech lepiej do nich nie dochodzi.
1: No właśnie, a pan się nie boi?
2: Nie, no jakbym się bał, to bym ich nie miał, po prostu.
1: To dla pana tak hobby, miłość, czy już teraz tak pan traktuje pan bardziej też to jako jakieś tam dochody, bo też pewnie z tego płyną?
2: Dochody to są takie, żeby mi się to pokryło chociaż, przecież to trzeba inwestować, trzeba kupować ramki, węzeł, wymieniać ule, po prostu taki ul też po 10-15 latach to jest do wymiany. To są też koszty. Nie, no wielkiego zysku to na pewno z tego nie ma, ale jest przyjemność, jest hobby, jest zajęcie, praca, którą się lubi, po prostu.
1: Jest pan prezesem też tutaj koła Kramsk, pszczelarzy. Ile osób ma pan pod sobą, ilu osobom pan pomaga?
2: Jestem prezesem i w naszym kole tu gminie Kramsk jest 37 członków. No pomaga, prezes ma taki ostatni kawałek chleba. Więcej zajęcia z pszczelarzami niż przy swoich pszczołach. No, po prostu to lubię i robię. No.
1: A jednak mimo wszystko ludzie interesują się i hodują pszczoły.
2: Ale wie pani co? Już coraz mniej jest młodych pszczelarzy. Już wymierają powoli pszczelarze. Było nas też kilku, no przecież było nas ponad 40. Tak ktoś nie, że odchodzi po prostu do innej pasieki. Do wiecznej pasieki. Ale młodzi bardziej patrzą na zysk. Po prostu nie interesują się tym.

0: za mały zysk. To, żeby był, żeby po prostu żyć z pszczół, to by trzeba mieć 300-500 rodzin. I tylko z tym robić. To wtedy można jakoś tam może koniec końców wiązać. Ale przy 20, 30 czy 40 rodzinach to nie można liczyć, że jakiś zysk będę miał. Wiem. Wróci się trochę, ale... Bo to trzeba też zainwestować. Kupić węzeł, ten plaster, na którym się wkłada taki surowy plaster. One odciągają komórki i tam do tych komórek składają nektar, który zamieniają na miód.
1: Jeszcze powiedzmy sobie o tym miodzie. Jakie pan miód produkuje?
0: Pierwszy miód to jest wczesnowiosenny wielokwiat. Kiedyś było bardzo dużo łąk, pastwisk, był mniszek. Rósł tam po prostu. Naturalnie. To był miód mniszkowy, miód wierzbowy. W tej chwili już te wierzby powycinano, łąki porano i zasiano kukurydzę, bo jest większa wydajność. Każdy dba o tą wydajność. No to jest, nazywamy go taki wielokwiat wczesnowiosenny. Później jest akacja, później będzie facelia, ale to też trzeba wywozić na plantację, żeby uzyskać tej faceli. Lipa. No i nieraz trochę spadzi liściastej. No i ogólnie może na resztę, jak ktoś zbiera tylko jeden, dwa razy, to nazwać go wielokwiatem. Według mnie to ten wielokwiat to jest najlepszym miodem, najbogatszym, bo to jest roślina z różnych roślin nektar zebrany.
1: Czyli on jest najzdrowszy?
0: Mi się wydaje, że tak. Wielokwiat jest najzdrowszy. Ludzie może go tak, o, bo to wielokwiatowy. Guzik, prawda, tam jest w nim wszystko, z różnych roślin zbierają. I to zależy od siły rodzin, no, jak kto nie dba, bo rok pszczeli zaczyna się od 1 sierpnia, już mówiłem pani. I od tego momentu musimy dbać, wie pani, o to, żeby były zdrowe, żeby były odpowiednio nakarmione, żeby na przykład rodzina miała dosyć pierzgi, czyli zebranego wcześniej pyłku przerobionego na pierzgę. I były zdrowe, przede wszystkim zdrowe. Walka z warozą, z innymi chorobami, bo waroza to jest bardzo niedobra choroba pszczół. Wyniszcza całe rodziny. A przy warozie dostają inne, przeplantują się choroby. Także no, po prostu. I silne rodziny to trochę dadzą tego miodu. Ja miałem nawet po 60-70 kg rodziny, ale to było kiedyś, jak wywoziłem po plantacjach i bardzo silne rodziny. Słabe usze to tak, no, oddadzą. To, co wezmą na zimę, ten syrop i lekarstwa, to oddadzą w tym razie.
1: A jeszcze mam jedno pytanie. Jeśli zobaczymy rój taki gdzieś tam u siebie na podwórku, co wtedy zrobić, jak reagować?
0: No, zgłosić do jakiegoś związku pszczelarskiego albo do jakiegoś znajomego pszczelarza, może to zwierzę, zgłosić do straży pożarnej, jak to się boi, a oni tam już zareagują odpowiednio. Po prostu nie wytrują, bo pszczół nie wolno wytruć, tylko po prostu powiadomią, ktoś przyjedzie, jakiś pszczelarz i zwierzę to włoży do ula i... Chociaż ja nie jestem zwolennikiem takich rulei. No bo można sobie do pasieka przywieźć chorobę, nie wiadomo.
1: To gdzie pan kupuje takie nowe rodziny pszczół?
0: Ja nie kupuję rodzin pszczół, robię odkłady. Wie pani, co to jest odkład? Biorę tam 3 ramki z czerwiem i z pszczołami, przekładam do innego ula, podaję im nową, świeżą matkę i powstaje rodzina. Robi takie odkłady, się robi najlepiej do końca czerwca, bo one mają ten okres, żeby się rozbudować do zimy, żeby przezimować i żeby na wiosnę być silną rodziną.
1: Człowiek się uczy całe życie jednak. No dobrze, ja w takim razie dziękuję za te wszystkie informacje i życzę panu co siły i wytrwałości w pielęgnacji pszczół, no bo te pszczoły jednak dają nam ten miodek pyszny. Myślę, że wszyscy na niego czekają.
0: Tak, dziękuję, ale wie pani co? Najgorsze są opryski. Chemia zabija wszystko. To niszczy pszczoły i niszczy nas. Bo ten oprysk nie tylko jest, zabije pszczoły, on jest w miodzie wszędzie. W każdej roślinie, w każdym owocu, które jemy. To jest chemia nas, wytruje nas sama chemia. Sami siebie wytrujemy, jak tak będziemy robić. One pracują nieustannie od chwili urodzenia. Bo pierwsze, co pszczoła, jak wyjdzie z komórki, musi zrobić, to wyczyścić po sobie komórki. I później resztę funkcji dopiero produkuje mleczko, produkuje wosk, opiekują się matką, produkują papkę pszczelą dla matki, którą ją karmią, bo matka się sama nie naje. Młoda, która jest jeszcze unasienniona, tak. A już taka unasienniona, to muszą ją karmić. Musi mieć swoją świtę, która się nią opiekuje, czesze ją, tam myje, przygotowuje komórki do pod jajeczkę. I matka, wie pani, ile znosi matka na dobę jajeczek? A ile pani przypuszcza, pani powiedziała? Dużo. 2,5 do 3 tysięcy. Do 3 tysięcy nawet potrafi znieść jajeczek na dobę.
1: Z tego wszystkiego wykluwają się młode pszczoły?
0: Tak. W silnej rodzinie to jest 70-80 tysięcy pszczół. Nawet do 100 potrafią tysięcy być takie rodziny pszczelne. Bo to zależy od matki, zależy od pogody, też zależy dużo, czy mają wziątek, czy nie, czy jest zimno, czy...
1: Ja dziękuję jeszcze raz za wszystko.
0: Proszę bardzo. Proszę bardzo.
1: Ponad 50 lat pszczelarskiego doświadczenia robi swoje.

0: Magazyn lokalny.
1: Ruszamy z informacjami z regionu. Gmina Kleczew, najbezpieczniejszą w całym powiecie konińskim. Takie dane pokazuje najnowszy raport przygotowany przez policję. O tym, co dzieje się w gminie, rozmawiałam z burmistrzem.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry słuchaczom Radia SK2.
1: Panie burmistrzu, nowy rok, nowe inwestycje. Co ciekawego w najbliższym czasie w gminie Kleczew?
2: Bardzo się cieszę, że pani redaktor znów odwiedziła gminę Kleczew. Co ciekawego w gminie Kleczew? No, dużo się dzieje. Jeżeli chodzi o takie, że tak powiem, tematy, które są priorytetami, to się tutaj u nas absolutnie nic nie zmienia.
1: Ścieżki rowerowe, bo na te też stawia gmina Kleczew.
2: Oczywiście, że tak. Znaczy, to nie jest tak, żebyśmy się dobrze zrozumieli, że burmistrz teraz będzie tylko i wyłącznie pieniądze lokowo w swoim zakładzie gospodarki komunalnej mieszkaniowej, ponieważ mieszkańcy mogliby tego na dłuższą metę nie zrozumieć. Zresztą to też jest, no, nie od tego jest gmina, tak, żeby zajmować się prowadzeniem działalności gospodarczej. Rolą samorządu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców. No, jedną z takich potrzeb są bezpieczne ciągi komunikacyjne. Więc oczywiście, że będziemy budować ścieżki rowerowe, no tylko warto zaznaczyć, że robimy to przy finansowaniu zewnętrznym, to znaczy udało nam się pozyskać środki w kwocie ponad 1 000 000 zł ze środków unijnych. Całkowita wartość projektu to 1 900 000, no więc wybudujemy kolejne odcinki ścieżek pieszo-rowerowych. Jak tak, jestem szczęśliwy, bo bardzo dużo udało się wybudować do tej pory w gminie Kleczew. Każdy, kto przyjeżdża do nas chociażby na wakacje, widzi, że można bezpiecznie rowerem na najczystsze jezioro w Polsce dojechać, nad jezioro Budzisławskie, i to aż z Budzisławia Kościelnego. Można dojechać z Nieborzyna do Budzisławia Kościelnego, można dojechać ze Sławoszewka za moment do granicy z gminą Ślesin. Za sekundkę będzie się budować również ścieżka od Sławoszewka do Wielkopola. Tutaj co prawda będzie to przy drodze powiatowej, będzie robił to powiat, ale również przy naszym istotnym wkładzie. No więc dużo już się dzieje, a w przyszłości to w całkiem nieodległej, ponieważ ta inwestycja będzie musiała być zakończona do 30 października tego roku. Będziemy budować ścieżki rowerowe właśnie w Wielkopolu na odcinku od miejscowości Wielkopole do miejscowości Góry, czyli krótko mówiąc łączymy się z sąsiednimi gminami, w tym przypadku z Wilczynem. I w Budzisławiu Kościelnym dwa takie brakujące odcinki, które spowodują, że ten ciąg będzie spójny, to znaczy od ulicy Kleczewskiej do ulicy Słupeckiej, bo na ulicy Kleczewskiej mamy ścieżkę rowerową, na ulicy Słupeckiej też mamy, ale mamy skrzyżowanie z rondem i ono nie jest połączone żadną ścieżką pieszo-rowerową, więc w tej chwili taki kilkusetmetrowy odcinek wybudujemy, który bezpiecznie połączy te dwa odcinki. No i Budzisław Kościelny pomiędzy Kleczewską a Kaliską, także myślę, że to, że tak powiem, bardzo mocno znów pchnie nam temat ścieżek pieszo-rowerowych do przodu. Pochwalę się tylko, że środki pozyskaliśmy w ramach ZIT-u aglomeracji konińskiej.
1: W sumie ile tych ścieżek powstanie, panie burmistrzu, wiadomo?
2: Przyznam szczerze, nie pamiętam, ile mamy dokładnie metrów bieżących tej ścieżki. No to będzie tak sobie... Nie chcę zgadywać, żeby ani pani redaktor, ani mieszkańców nie wprowadzić w błąd, więc obiecuję, że jak następnym razem pani redaktor się u nas pojawi, to już będę miał precyzyjne dane.
1: A ile pieniędzy zostanie wydane na tę inwestycję?
2: Jak już powiedziałem, ponad 1 900 000, z czego ponad 1 000 000 to jest dofinansowanie. Nie. Budujemy ścieżki pieszo-rowerowe zawsze w tej samej, że tak powiem, strukturze, to znaczy nie jesteśmy zwolennikami budowania z kostki brukowej, dlatego że tam się niewygodnie jeździ później czy na rolkach, czy na hulajnogach dzieciakom, więc my budujemy wyłącznie z masy asfaltowej i dokładnie takie ścieżki u nas zostaną wybudowane. Dla przykładu ścieżka na przykład z Budzisławia Kościelnego z ulicy Kleczewskiej do Słupeckiej będzie szerokość 2,5 metra, więc tutaj szacunkowa długość ścieżki pieszo-rowerowej, akurat ten odcinek mam, to jest 550 metrów, więc będą naprawdę wygodne, komfortowe, przede wszystkim oddalone od pasa jezdni, od ulicy, gdzie jest ruch samochodów, więc będzie bezpiecznie.
1: No i super. Jak już o ścieżkach rowerowych, to też przejdźmy do domków letniskowych. Gmina Kleczew słynie również z turystyki. Będziecie też właśnie inwestować w tym temacie.
2: Inwestujemy już 7 rok z rzędu, bo odkąd tylko tutaj się pojawiłem na stanowisku burmistrza, pani redaktor powiedziała fajne zdanie, gmina Kleczew słynie z turystyki. Znaczy mamy jezioro Budzisławskie, które jest naprawdę jednym, wiele osób mówi, najczystszym jeziorem w Polsce, a jeżeli nie najczystszym, bo niektórzy tam jakieś wymyślają inne, no to jest jeden z najczystszych w Polsce. No więc grzechem byłoby nie wykorzystać tej perełki, dlatego nasz ośrodek w Trębach Starych, ośrodek wypoczynkowy, jak zaczynałem tutaj pracę, no to pachniał głębokim PRL-em, stare, brzydkie, paskudne domki w środku, zapach taki, który no, nie zachęcał, powiedzmy, do rodzinnego wypoczynku, a w tej chwili te domki zostały wymienione na nowe, klimatyzowane, naprawdę jest czyściutko, jest wspaniale i kończymy tak naprawdę z tymi domkami, w zasadzie chyba w tym roku już zostaną zmodernizowane ostatnie te domki, no ma to służyć i naszym mieszkańcom, ale również gościom, którzy bardzo chętnie jezioro Budzisławskie odwiedzają. Cały czas dokupujemy sprzętu pływającego, cały czas modernizujemy tę infrastrukturę. W zeszłym roku pojawiły się automatyczne bramki, żeby też ułatwić możliwość przyjazdu o dowolnej godzinie, żeby nie trzeba było tutaj czekać z jakimś pracownikiem. To wszystko automatyzujemy, więc no milowy skok w mojej ocenie zrobiony, jeżeli chodzi o kwestie turystyki nad jeziorem Budzisławskim. Park linowy przecież w zeszłym roku został wybudowany, więc atrakcji naprawdę mnóstwo, no ale tak jak już mówiłem, największą jest przede wszystkim ta krystalicznie czysta woda. Taka ciekawostka, już chyba kiedyś to mówiłem na antenie, natomiast bardzo wiele osób zauważa bardzo ciekawe właściwości swoich, to znaczy ciekawa rzecz się dzieje ze skórą, to znaczy po kąpieli w jeziorze Budzisławskim skóra staje się taka bardziej miękka, taka aksamitna. Z czego to wynika? Wynika z tego, że ona jest podobno bardzo mocno zasobowa, dzięki czemu ma bardzo dobre właściwości, jeżeli chodzi właśnie o pielęgnację skóry, także no słuchajcie, nie dość, że przyjemnie, no to jeszcze pożytecznie, także serdecznie zapraszamy, sezon coraz bliżej. Ja tylko dopowiem, taka ciekawostka, że bardzo wiele domków już zostało zarezerwowanych na ten okres wakacyjny, także tak, no, ludzie dzwonią, rezerwują, więc, no, ale ja się bardzo cieszę, że mamy się czym pochwalić.
1: Dobrze, panie burmistrzu, teraz temat taki bardziej poważny, można powiedzieć. Wojsko często dość stacjonuje na terenie gminy Kleczew.
2: Panie redaktor, wojsko stacjonuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez 365 dni w roku, dlatego, że mamy przecież jednostkę wojskową w Kleczewie i teraz odbywają się tutaj faktycznie rotacyjne ćwiczenia. No i miło mi w końcu to powiedzieć, że tych ćwiczeń rotacyjnych jest coraz więcej. Miałem ostatnio u siebie delegację mundurowych i wiem, że plany mają takie, aby było tego wciąż więcej i więcej. Zresztą mamy wspaniały obieg, ja tutaj często to podkreślam i również mundurowi zwracają na to uwagę, że takiego obiektu tutaj w okolicy nie ma. To znaczy w tak doskonałej jakości technicznej. Wojsko wtedy, kiedy nabywa obiekty, no to one zazwyczaj są bardzo często niestety do remontu, są w takim stanie, że tam trzeba kłaść potężne pieniądze. No a my sprzedaliśmy wojsku budynek po byłej szkole gimnazjalnej z halą sportową, naprawdę w doskonałym stanie technicznym, więc tak naprawdę żołnierze przychodzą i no tam, nie wiem, ja tam w środku teraz już dawno nie byłem, ale czy na materacach, czy na łóżkach polowych śpią i no i ćwiczą, biegają po Kleczewie, biegają po naszej kleczewskiej Malcie. Zresztą w ramach takiej, powiedzmy, współpracy dobrosąsiedzkiej użyczamy też Maltę, zjazd tyrolski, wiem, że to też była świetna atrakcja dla żołnierzy, zjeżdżali sobie na tej trolce, korzystali z naszego parku linowego. Także no, bardzo się cieszę, że tutaj oni są. Mam nadzieję, że się będą dobrze czuć. A ja też nie ukrywam i wspomniałem o tym tutaj jednemu z dowódców, że no, liczę też na to, że w momencie, kiedy będzie taka przestrzeń, że wojsko również, że tak powiem, podzieli się nieco swoimi funduszami. Wiemy wszyscy, że to jest bardzo bogata firma w tym kraju. No więc nie ukrywam. No, fajnie, że tak powiem, korzystają z naszej infrastruktury. Natomiast w

no, liczę też na to, że w momencie, kiedy będzie taka przestrzeń, że wojsko również, że tak powiem, podzieli się nieco swoimi funduszami. Wiemy wszyscy, że to jest bardzo bogata firma w tym kraju. No więc, nie ukrywam, no fajnie, że tak powiem, korzystają z naszej infrastruktury, natomiast nie ukrywam, no fajnie, że tak powiem, korzystają z naszej infrastruktury, natomiast

0: to przecież za 1,5 miliona złotych. Gdzieś tam były odpowiednie bonifikaty i tak dalej, więc to nie była cena rynkowa, ale pamiętam, jak rozmawiałem z ówczesnym dowódcą, to powiedziałem, że mówię, wtedy to był pułkownik, mówię, panie pułkowniku, jeżeli tutaj, mówię, ma to być magazyn, i tak się trochę brzydko wyraziłem, mówię, na kalesony żołnierzy, to mnie taka współpraca nie interesuje, tak, bo ja chcę, żeby tutaj ludzie przyjeżdżali, kręcili się, żeby Kleczew mógł odżyć dzięki temu. Nie, nie, tutaj będzie centrum szkoleniowe, więc zapewniam, że dużo się będzie działo. No później wybuchła wojna w Ukrainie, więc mnóstwo pieniędzy zostało przekazane na wschód i tak dalej, więc tutaj dla nas troszeczkę, dla Kleczewa brakło, ale widzę, że cały czas małymi krokami to się rozwija, no i bardzo się cieszę z tego powodu. To są, znaczy jest kilku żołnierzy, którzy pewnie stacjonują tutaj na stałe, natomiast rotacyjnie. Tutaj przyjeżdża kilkaset osób, oni się szkolą przez weekend, czy tam przez tydzień, wyjeżdżają i na następnym tygodniu przyjeżdża kolejna grupa i tak dalej. A jak już to wszystko będzie dopięte na ostatni guzik, takie są plany, to co tydzień tutaj będzie nawet do 700 osób.
1: Dobrze, panie burmistrzu, w ramach obrony cywilnej i ochrony ludności, jakie działania będzie realizowała gmina Kleczew?
0: Bardzo duży nacisk kładziemy na to, aby mieszkańcy gminy Kleczew byli bezpieczni i ja przyznam, jak tylko zaczęła się, że tak powiem, wojna w Ukrainie, obserwowałem sobie, co jest celem ataków, no i przede wszystkim była infrastruktura krytyczna. Co prawda, no my nie mamy swojej sieci energetycznej, więc tu niech się martwi Energa. Naszą infrastrukturą krytyczną są wodociągi, stacje uzdatniania wody, hydrofornie. Dlatego bardzo duży nacisk i pieniędzy położyliśmy na to, aby modernizować wszystkie stacje uzdatniania wody. Została mi tak naprawdę jeszcze tylko jedna. Każda hydrofornia ma swoje agregaty. Co więcej, doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że nawet gdyby, zakładamy, że nie wiem, drony, rakiety, cokolwiek zniszczyło nam jedną, a nawet dwie, a mamy ich pięć, stacje uzdatniania wody, to mieszkańcy i tak nie zostaną bez wody, dlatego że my wszystkie te hydrofornie połączyliśmy ze sobą takimi bypassami, czyli krótko mówiąc, jeżeli dana hydrofornia ulega zniszczeniu, znaczy to nie musi być, my mówimy o taki skrajny przykład, gdzie są działania wojenne, ale nawet wtedy, kiedy ona po prostu ulegnie zwykłej awarii, no to u nas dramatu nie ma, dlatego że woda będzie dostarczona z sąsiedniej hydrofornii, która jest kilkanaście kilometrów dalej, dlatego że mówię, że połączyliśmy specjalnymi rurami. Ta woda nie będzie, no oczywiście o takim ciśnieniu, jakby sobie każdy życzył, tak jak jest na co dzień, ale nie będzie takiej sytuacji, że ktoś przez kilka dni zostanie bez wody. Czyli krótko mówiąc, dużo pieniędzy na to położyłem, żeby zapewnić to bezpieczeństwo dla naszych mieszkańców. W tej chwili jeszcze będziemy wzmacniać wszystkie stacje uzdatniania wody przed niepowołanym dostępem osób trzecich, czyli krótko mówiąc monitoring, który będzie powiadamy, jeżeli ktoś przekroczy barierę ogrodzenia, to natychmiast zostaną zaalarmowane odpowiednie służby, bo miałem przyjemność rozmawiania, że to powiem, z panami w ciemnych garniturach, którzy uczulali nas na zagrożenia tego typu, pokazywali potencjalne zagrożenia. Ja sobie dość mocno do serca wziąłem, więc pozabezpieczaliśmy na razie w ramach naszych możliwości studnie, no bo są, niestety są takie akcje prowokacyjne, że bardzo często opłacani ludzie przeskakują przez płot, dobiegają do ujęcia wody, patrzą, czy ktoś przyjdzie, czy ktoś nie przyjdzie, po jakim czasie pojawia się samochód, później uciekają. To są takie wszystkie działania, o których mieszkańcy pewnie gdzieś tam czytają w mediach, ale nie zastanawiają się, że to tak naprawdę dotyczy absolutnie każdej gminy. Więc przygotowujemy się na każdy scenariusz. Mam nadzieję, że no w tym roku tak naprawdę zakończymy to ostatnie działanie, jeżeli chodzi o te hydrofornie, więc będziemy bezpieczni. Każda hydrofornia będzie miała oczywiście swój agregat, więc gdyby prądu zabrakło, no to mieszkańcy tak czy inaczej tą wodę dostaną. Próbowaliśmy w ramach tych środków od wojewody zakupić agregaty, ale niestety one nie są dostępne na rynku. Poza tym pieniędzy jest stosunkowo mało, więc tutaj radzimy sobie własnymi środkami. Bardzo chcemy wybudować taki magazyn, ja go nazywam magazynem 112, czyli takim, gdzie będziemy mieć no, i agregaty, i cały sprzęt, jeżeli coś się wydarzy. Znowu nie mówimy tylko o jakichś działaniach zbrojnych, wojennych, ale nie wiem, jakiś kataklizm, klęska naturalna, nie wiem, wichura, cokolwiek, no to mamy takie jedno miejsce, gdzie mamy ten cały sprzęt zgromadzony, są odpowiednie służby, które mają do tego dostęp i mogą bardzo szybko zareagować. Jesteśmy w trakcie projektowania tego obiektu, na sam projekt wydaliśmy grubo ponad 100 tysięcy złotych, no i teraz, żeby go wybudować, będziemy potrzebować około 5 milionów złotych. Ja nie sądzę, żebyśmy takie, bo jak sobie patrzę na lokacje, jakie zostały przyznane do gmin, to się tylko uśmiecham. No ale wierzę, że jakieś pieniądze uda nam się pozyskać, jeżeli nie na całość, no bo na całość na pewno nie, no to chociaż na jakąś część, abyśmy mogli tutaj rozpocząć kolejny

0: etap, czyli budowę?
1: Jadłodzielnia. No właśnie, w Kleczewie od pewnego czasu działa jadłodzielnia. Jak ona tam funkcjonuje?
0: Super. Znaczy, część mieszkańców przynosi jedzenie, a część zabiera. No, czyli dokładnie tak, jak było w planach. Nie pieniądze, tylko jedzenie również jest podrzucane, że tak powiem, przez nasz GOPS, bo jeżeli mają dziewczyny różne świadczenia i prawo dopuszcza zostawienie posiłku w jadłodzielni, no to one również to robią i faktycznie ta jadłodzielnia regularnie jest opróżniana. No nie wiemy, kto robi, ale też takie było założenie, to ma być anonimowi darczyńcy, anonimowi potrzebujący, więc ja się bardzo cieszę, że ten pomysł się sprawdził. Pani kierownik w tej chwili będzie dość mocno to monitorować, o to poprosiłem, monitorować w tym sensie, czy to się cieszy faktycznie popularnością, bo jeżeli się okaże, że tak, to ja nie ukrywam, że postaralibyśmy się o to, aby taka jadłodzielnia powstawała również w kolejnej lokalizacji, a być może w kilku kolejnych lokalizacjach na terenie gminy Kleczew.
1: Panie burmistrzu, no w tym roku Kleczew obchodzi też swoją rocznicę, jubileusz. Jakie działania, bo ma być ich ponoć dużo?
0: Będzie się działo cały rok faktycznie. Ja się śmieję, że górale wesele mają chyba 3 dni, a my będziemy cały rok świętować nasze 660-lecie, więc już jesteśmy po takich obchodach inauguracyjnych. W tej chwili wiosną będziemy mieć kolejne wydarzenie. Będzie to wykład pana profesora. Nie chcę na razie tutaj jeszcze mówić o nazwiskach. Za sekundkę pewnie będą dopięte ostatnie szczegóły, podpisane umowy. Natomiast wtedy myślę, że to będzie 13 kwietnia. Będzie również razem z tym wykładem, i wracam do poprzedniego wątku, będzie konferencja i ukonstytuowanie się naszej Młodzieżowej Rady Gminy. To właśnie wtedy oni zaczną, że tak powiem, otrzymają akty, będą otrzymać jakieś pióra, jakieś akcesoria od nas. No, chcielibyśmy, żeby tak poczuli się docenieni, więc myślę, że to będzie przepiękna uroczystość. Tak naprawdę w tej chwili dopiero, bo mamy początek roku, moje służby rozplanowały szereg działań. Ja dzisiaj nie jestem w stanie pani precyzyjnie ich wymienić, co dokładnie kiedy się będzie działo, natomiast na pewno na bieżąco będziemy informować. Serdecznie zapraszamy nie tylko mieszkańców gminy Kleczew, bo będzie się dużo działo. No, w tym roku z racji tego, że to jest 660. rocznica, to Dni Kleczewa będą mieć, że tak powiem, mam nadzieję, tak mi się wydaje, taki podniosły charakter. Zaprosiliśmy gwiazdę formatu ogólnopolskiego, będzie to Dawid Kwiatkowski, ale ja też nie ukrywam, dlatego między innymi, że jego gitarzystą jest Michał Szczęsny, który jest tutaj z Kleczewa, więc ja Michała razem, to jest mój rocznik, razem do liceum chodziliśmy, więc bardzo się cieszę, że taka gwiazda do nas przyjedzie, no i że ktoś lokalny, że tak powiem, będziemy mogli swojaka na scenie zobaczyć.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Wszystkich szczegółowych informacji szukaj w internecie. Aby zachować zdrowie, należy dbać o zbilansowaną dietę i aktywność fizyczną. To wszystko jest ważne, by nie łapały nas żadne dolegliwości.
2: Aneta Moralewska-Bębenek, kierownik sekcji oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.
1: Koniński sanepid mówi mieszkańcom Konina, jak bezpiecznie wybierać żywność.
2: Mamy edukować społeczeństwo na temat roli nauki w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności. Przekaz jest taki, że nasza żywność, która jest dostępna na polskim rynku, jest bezpieczna. Oczywiście są produkty bardziej i mniej wartościowe pod względem odżywczym, ale wszystkie są bezpieczne. Suplementy diety, ważny temat, bardzo, ponieważ suplementy diety nie są produktami leczniczymi, tak? Suplementy diety, to trzeba podkreślić i musi to wybrzmieć, nie są produktami leczniczymi, a ich stosowanie nie ma na celu leczenia ani zapobiegania chorobom, oczywiście, tak? To są zupełnie inne przepisy. Na zasadzie innych podstaw prawnych te dwa produkty na naszym rynku funkcjonują, czyli lek służy leczeniu chorób, robi zapobieganiu, a suplement służy uzupełnieniu normalnej diety, tak? Oczywiście mamy dostępne nasze regionalne, tutaj lokalne warzywa, owoce, więc te suplementy jak najbardziej nie, nam są zbędne. Więc tutaj mówimy w szczególności, jeżeli chodzi o suplementy, do osób starszych, ponieważ bardzo dużo mamy reklam w telewizji niestety na temat suplementów, diet i ich właściwości leczniczych, ale niestety one takich właściwości nie spełniają, żeby nie nadwyrężać naszego budżetu i niekoniecznie wydawać się w aptece czy w innych miejscach, ponieważ suplementy są nie tylko dostępne w aptece, ale w marketach, w sklepach takich ogólnodostępnych. I żeby uświadamiać, tak, że one nie są potwierdzone w badaniach, właściwości oczywiście działania tego suplementu. I przede wszystkim to, co jest też bardzo ważne i należy o tym podkreślić, że leki podlegają pod przepisy prawa farmaceutycznego, czyli zupełnie inny proces przygotowywania, wprowadzenia na rynek, a suplementy diety podlegają pod przepisy prawa żywnościowego. Więc to też jest bardzo ważne i

0: Też o tym właśnie mówimy, ponieważ no niestety to głównie seniorzy, nasze babcie, dziadkowie korzystają z tych suplementów. Oczywiście warto porozmawiać z tym, wydaje mi się, że zdecydowanie z lekarzem rodzinnym, który przepisze nam lek, który ma inne działanie potwierdzone już naukowo i zupełnie inaczej jest ten produkt rejestrowany. Higiena żywności, kolejny ważny temat. To temat, który znany jest nam wszystkim i myślę, że o tych podstawowych zasadach wszyscy wiemy. Ze stosowaniem może jest różnie, ale ciągle o tym mówimy, takie główne zasady. Tutaj Światowa Organizacja Zdrowia, WHO oczywiście zawsze nam o tym przypomina. 5 kroków jest taka fajna, jak sobie wygooglujemy nawet w internecie. Taki temat 5 kroków do bezpiecznej żywności. Przede wszystkim chodzi o utrzymywanie czystości, przygotowywanie posiłków, bo to jest bardzo ważne. Już nie mówiąc o banalnym myciu rąk, przed każdym wejściem do kuchni i jeżeli mamy do czynienia z przygotowywaniem posiłków, przede wszystkim mamy oddzielać żywność surową od ugotowanej. Tak nam tutaj oczywiście mówią specjaliści. To jest bardzo ważne, oddzielać surowe mięso, drób, owoce morza od innej żywności. Mamy używać oddzielne noże, oddzielne deski do krojenia, także powinniśmy mieć w naszej kuchni wydzielone deski do właśnie żywności surowej, noże. Fajnie też magazynować żywność w oddzielnych pojemnikach, aby nie dopuścić do kontaktu między już jeszcze żywnością surową, a już ugotowaną. Gotowanie dokładnie, tak? Bo to jest bardzo ważne też, żeby jednak ta temperatura gotowania, to jest minimum 70 oczywiście stopni, 100 to już oczywiście jest najlepiej, ponieważ co do mięsa i drobiu, musimy mieć pewność, że te soki z wnętrza tych produktów są już czyste, nieróżowe, a odgrzewanie też, nawet jeżeli odgrzewamy potrawy, to też już musi być powyżej 70 stopni. Nie takie minimum, że sobie podgrzejemy na chwilę, tylko też dla naszego zdrowia, to jest powyżej 70 stopni. No i oczywiście przechowywanie żywności w odpowiedniej temperaturze, o tym oczywiście wiemy, ale też nie musimy o tym zapominać. No i przede wszystkim to, co też jest bardzo ważne, myślę, że to każdy o tym wie, ale oczywiście mycie przed każdym posiłkiem, żeby jeżeli spożywamy na surowo w szczególności, tak, to też oczywiście zawsze myjemy bardzo dokładnie pod bieżącą wodą i to, co jest ważne, żeby czytać nasze etykiety, no i termin ważności też na to oczywiście uwrażliwiamy, żeby jednak kupować się teraz oczywiście zdajemy sobie sprawę, że korzystamy z naszych targowisk miejskich, fajnie iść rano jednak, ale nasze sklepy są też zaopatrzone oczywiście w odpowiednie temperatury, jeżeli chodzi o przechowywanie tych produktów, stamtąd też klimatyzację, więc no tutaj zachowany jest ten łańcuch chłodniczy. I trzeci temat to jest choroby przenoszone przez żywność, więc tutaj no podstawowe zasady higieny podczas przygotowywania żywności. Mycie rąk, jeszcze się do tego odniosę, banalne mycie rąk, 30 sekund, bieżąca woda z mydłem. 30 sekund to wcale nie jest tak mało, że wchodzimy i przemywamy sobie te ręce, ale jeszcze pod ciepłą wodą jak można i 30 sekund to naprawdę wszystkie przestrzenie między palcami, ponieważ mówimy nie tylko o przygotowywaniu posiłków, wydaje się to takie normalne i podstawowe, o tej higienie musimy rąk ciągle mówić, żeby o to dbać, bo w każdym powrocie do domu pierwsze oczywiście, co musimy wymyć dokładnie nasze dłonie, 30 sekund najlepiej właśnie mydło w płynie i ciepła, bieżąca woda. Wszystko po to, że jak przygotowujemy tą żywność, to żebyśmy niestety nie zachorowali, czy cokolwiek, żeby nam się nie przydarzyło w kontekście tych chorób przenoszonych przez żywność, tak? Ponieważ niestety jest to też ten element kampanii, więc tutaj myślę oczywiście o jajach, tak? Żeby też zdecydowanie wszystko było przygotowane, jaja i mięso, tak? Bo muszą być odpowiednio ugotowane, aby można je było bezpiecznie spożywać. Oczywiście wszystko w oddzielnych garneczkach robimy tak jak należy i to na pewno nas zabezpieczy przed chorobami przenoszonymi przez żywność, bo tutaj głównie to oczywiście salmonella, najbardziej popularna choroba, ale jeżeli będziemy przestrzegać tych podstawowych zasad, jeżeli chodzi o higienę, to na pewno nas ten problem nie dotknie i zabezpieczy przed zachorowaniem, ponieważ choroby przenoszone przez żywność niestety często się też pojawiają, ale myślę, że obecnie w tych czasach jest to raczej, rzadko się to zdarza. Jeżeli my będziemy sami dbali o takie podstawowe zasady higieny, to się przed tym zabezpieczymy.
1: Jak ludzie reagują właśnie na te informacje?
0: To ludzie reagują tak, bym powiedziała, może zainteresowaniem. Jakby byli chętni, żeby z nami porozmawiać, zatrzymali się przy naszym stoisku. Rozmawialiśmy o suplementach, głównie o bezpieczeństwie żywności, ponieważ z seniorami to wiadomo, że jest trochę różnie, bo trochę szkoda wyrzucić, może trzeba jeszcze zostawić, czy coś może jak odmroziliśmy, ale nie uświadamialiśmy, że odmrożone produkty oczywiście musimy spożywać, tak? Nie zamrażamy po raz kolejny i z chęcią bardzo dużo osób właśnie było chętne porozmawiać i też jeszcze w kontekście właśnie tej kampanii, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo roślin, również też z chęcią chęcią rozmawiali i też mówili, że przekażą w rodzinie swoim dzieciom, którzy wyjeżdżają za granicę, żeby też mieli taką świadomość.
1: Właśnie, bo czasami te informacje, które przekazujecie ludziom, nie do końca oni wcześniej wiedzieli o tym, czy później stosują te wszystkie zasady w domach swoich.
0: Mamy nadzieję, że tak, ponieważ też oprócz naszych kampanii są różne inne realizowane i w innych oczywiście środkach masowego przekazu, tu myślę choćby o telewizji, bardzo dużo się o tym oczywiście mówi i to jest na pewno taki fajny trend, że jest bardzo dużo też programów kulinarnych, choćby teraz i nowe sezony w telewizyjne, oczywiście nie wymieniając nazwy, ale to też wszystko fajnie, bo ciągle też się uświadamia ludzi, a to wszystko po to też, żebyśmy mieli większą świadomość i przygotowywali faktycznie te posiłki, które spożywamy bezpiecznie, z dbałością o swoje zdrowie i naszych najbliższych.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: A po wszystkie szczegółowe informacje, jak zdrowo się odżywiać, zaglądajcie do Konińskiego Sanepidu. Wolontariuszy szuka Koniński Bank Żywności. Pomagać może każdy, nie ma określonych wymagań dotyczących wykształcenia czy wieku.
2: Joanna Piekarczyk, dyrektor Banku Żywności.
1: Tych wolontariuszy macie dużo, ale mniej i byłaby taka potrzeba, żeby przyłączali się nowi.
2: Oczywiście, wolontariusze u nas to jest taka siła napędowa i siła sprawcza Banku Żywności. Dzięki nim możemy funkcjonować, a przede wszystkim możemy organizować zbiórki żywności, bez których no niestety nie mogę byśmy działać. Od wielu lat do Banku Żywności właściwie tłumy wolontariuszy się przewijają, ale od jakiegoś okresu widać, że ta tendencja jest niestety spadkowa. Coraz mniej młodych ludzi chce się angażować w działalność społeczną, coraz mniej młodych ludzi chce zrobić coś bezinteresownie dla innego człowieka i widać to właśnie w tym, że kiedyś mieliśmy dyżury krótsze w sklepach, obecnie te dyżury niestety muszą być dłuższe.
1: No i z czego to wynika?
2: Być może z otoczenia, być może z warunków, w których żyjemy, gdzie jest pogoń za pieniądzem, gdzie najważniejszą wartością dla niektórych rodzinach jest właśnie pieniądz, kariera, a ta potrzeba pomagania, czy w ogóle dostrzeżenie potrzeb innych gdzieś tak trochę zanika. Nie widzimy drugiego człowieka, gdyż widzimy tylko i wyłącznie siebie, ale również to wynika z tego, że młodzież ma bardzo dużo zajęć dodatkowych, dużo zajęć w szkołach, ale także dużo zajęć pozalekcyjnych, więc oni czasami po prostu nawet fizycznie nie mają czasu, możliwości, żeby się w takie działania charytatywne systematycznie włączyć.
1: No właśnie, jeżeli już by chcieli, to jak można zostać wolontariuszem i jakie wtedy ma się obowiązki?
2: W Banku Żywności w Koninie osoby, które chcą być wolontariuszem, jak najbardziej znajdą coś dla siebie. Dla młodzieży oferujemy przede wszystkim właśnie udział w zbiórkach żywności, a więc przed świętami Bożego Narodzenia są to dyżury w sklepie, gdzie wolontariusze zachęcają klientów do tego, aby kupić coś na rzecz osoby będącej w potrzebie i pozostawić w koszach, które są zawsze w placówkach handlowych. W ciągu roku, jeżeli ktoś dysponuje czasem, ale tu jest to głównie już prośba do osób starszych lub seniorów i chciałby pomagać, to zapraszamy do naszego magazynu, do naszej siedziby, gdzie zawsze znajdzie się coś do posegregowania, do położenia, do zapakowania i wtedy w ten sposób można nam pomagać.
1: Czy trzeba spełniać jakieś kryteria?
2: Tak, trzeba spełniać kryterium. Przede wszystkim trzeba mieć chęci. Obojętnie kto, jeżeli nie będzie miał problemu z dojazdem do nas, no to jak najbardziej zapraszamy i zawsze się znajdzie coś dla osoby, która chce nam pomóc.
1: Gdzie mają tacy ludzie się zgłaszać?
2: Mogą przychodzić do nas. Jest potrzeba, aby pomagać, aby znajdzie się coś do zrobienia. Systematycznie działalność Banku Żywności jest prowadzona, mimo tego, że jesteśmy jednak na tymczasowym obiekcie, tymczasowym magazynie, który niestety jest dużo mniejszy od poprzedniego magazynu, to ta działalność jest prowadzona w sposób stały. Codziennie pozyskujemy żywność, ratujemy ją przed zmarnowaniem i przekazujemy przekazujemy osobom potrzebującym. Codziennie do naszego magazynu trafia żywność uratowana przed zmarnowaniem. Następnie odbierają ją organizacje, które z nami współpracują i już potem na swoim terenie, w swojej gminie, w swojej miejscowości dzielą właśnie na potrzeby osób, które korzystają z ich pomocy, czyli organizacje na dole już do końcowego beneficjenta pomocy żywnościowej przekazują właśnie produkty spożywcze.
3: A gdybyśmy wiedzieli, że ktoś

0: potrzebuje waszego wsparcia, pomocy, czy gdzie możemy to zgłaszać?
1: Bank Żywności w Koninie indywidualnie nie pomaga. Pomagamy organizacjom działającym w mieście, do których właśnie należy się zgłosić po pomoc żywnościową lub też do Ośrodka Pomocy Społecznej w Koninie, który skieruje do organizacji odbierającej żywność od nas i wtedy już tej organizacji będzie można skorzystać z pomocy.
0: Ja dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: A wolontariuszem mogą zostać też dzieci i młodzież. Muszą wtedy mieć pisemną zgodę od rodziców bądź opiekunów. A poszczegółowe informacje zaglądajcie do Konińskiego Banku Żywności.
2: SK2. Magazyn lokalny.
3: Arleta Janiak, witam Was serdecznie. Przed nami najważniejsze informacje z Konina i okolic w takim nieco dłuższym wydaniu. Zapraszam. Tradycje związane z odpustami to najnowszy projekt Konińskiego Muzeum. Wezmą w nim udział miejscowości Wrząca Wielka, Galew, Bieniszew, Licheń, Słupca i Konin. O szczegółach projektu powie Elżbieta Sztamblewska z Muzeum Okręgowego w Koninie.
4: Muzeum Okręgowe w Koninie uzyskało dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury na realizację projektu Kramy, Dzwony i Modlitwy – Opowieści z Odpustu. Będzie to projekt, który w swym założeniu zajmie się badaniami terenowymi związanymi z obchodami odpustów w regionie konińskim. Odwiedzimy 6 miejscowości. Miejsca, które odwiedzimy, miejsca odpustowe, to Wrząca Wielka, Licheń, Galew, Słupca, Konin, Kawnice i Bieniszew. Udział w projekcie wezmą studenci Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej pod takim czujnym okiem i kierownictwem pani profesor Anny Weroniki Brzezińskiej, która będzie też pełniła tak

Tematem projektu będzie publikacja, która będzie stanowiła podsumowanie całego projektu, przebiegu odpustów, tego jak one wyglądają dzisiaj, jakie mają znaczenie dla społeczności lokalnej, ale też w kontekście historycznym, czyli tego jak to wyglądało dawniej. Dodatkowo powstanie krótki reportaż, taki zapis z tych wydarzeń, bo zakładamy, że jakby też jest to dość dobra metoda na to, żeby pokazać charakter odpustów, bo to nie tylko opowieści ludzi, ale również dźwięki, kolory. Odpust musi być kolorowy i zawsze tak było i myślę, że do tej pory to tak wygląda. Także chcielibyśmy to jak najbardziej uwydatnić i pokazać, jak to wygląda. Jest kilka miejscowości, które są bardzo charakterystyczne. Jakby przygotowując się w ogóle do tego wniosku i zbierając informacje, nie wiem czy Państwo wiecie, ale w naszym regionie jest jedyny w Polsce odpust pszczelarzy. We Wrzącej Wielkiej w maju odbywa się odpust ku czci Matki Boskiej Miodnej. Jest to odpust pszczelarzy. Jest to takie wydarzenie, które odbywa się w sumie tylko tutaj, jeżeli chodzi o całą Polskę, w naszym regionie. To jest powiat kolski, także bardzo ciekawe przedsięwzięcie w ogóle, bo pojawiają się wtedy pszczelarze z niemalże z całej Polski i jakby to rozpoczyna taki, jest to rozpoczęcie też pracy związanych z pasiekami i z pracą wokół pszczół. Także patrząc pod kątem tego, czy te odpuszczce się różnią, mają swoje elementy gdzieś takie wyróżniające, czy można tu też powiedzieć odpuście w Słupcy, bo Słupca też jest w tym projekcie. Mówimy tutaj o Wawrzynkach Słupeckich. To też jest takie wydarzenie, które od lat poza tym wydźwiękiem sakralnym, czyli kościelnym, uroczystościami związanymi takimi kościelnymi odpustowymi, jest też to spotkanie odpustowe organizowane przez Muzeum w Słupcy, które ma już tam kilkanaście lat i cała ta otoczka, czyli te kramy, jakieś warsztaty, pojawiają się tam wystawy, są występy, to też jest takie charakterystyczne dla naszego tutaj miejsca. Także są pewne elementy, które nas wyróżniają spośród całego kraju. W tych wybranych odpustach przede wszystkim będziemy w nich uczestniczyć, więc zależy nam też na tym, żeby to jak najbardziej uwiarygodnić, pokazać jak to wygląda z każdej strony, czyli nie tylko tej takiej sakralnej, bo skupimy się też na tym, że no jednak odpust kojarzy się z tym wydarzeniem związanym ściśle z religią, ale ma też ten swój wydźwięk, taki profanum, tak to bym nazwała, czyli to miejsce, gdzie później po tych uroczystościach głównych jakby trwa dalej zabawa, czyli skupimy się też na pokazaniu tych kramów, które towarzyszą akurat tym miejscom, bo też specjalnie zostały wybrane miejsca, gdzie nadal te jarmarki są obecne, te tasze kolorowe, czy dodatkowo jakieś działania, które się odbywają w ramach tych odpustów, czyli jakieś koncerty, warsztaty. Dlatego też pokażemy to. Chcemy też porozmawiać z ludźmi, żeby opowiedzieli nam troszeczkę, jak to wygląda z ich perspektywy, dlaczego tam przyjeżdżają, czy pojawiają się, nie wiem, pierwszy raz się pojawią, czy jest to już kolejne ich odwiedziny w tym miejscu. Myślę, że będzie to dość ciekawy materiał, bo jednak to tradycje odpustowe na naszym terenie są dość silne i one nadal przetrwały do tych czasów. Z opowieści starszych wiemy, że kiedyś to wyjazd na przykład na odpust do Lichenia wiązał się z dużą wyprawą. Wszyscy i zabierali ze sobą jakieś jedzenie i to była praktycznie całodniowa wycieczka, nazwijmy to w ten sposób, wyjazd całodniowy i w wielu przypadkach nadal to tak wygląda. Praca po mojej stronie jest jeszcze do wykonania przed samymi odpustami, bo ja zamierzam jeszcze pojechać w teren dużo wcześniej, żeby porozmawiać tam z mieszkańcami, żeby porozmawiać w parafii z odpowiedzialnymi po stronie tej organizacji takiej kościelnej, jeżeli chodzi o odpusty, dotrzeć do kronik, jakichś informacji, więc zakładam, wiem już, że Bieniszew będzie dla mnie największym wyzwaniem pod tym względem. Podsumowanie projektu będzie pod

który chcą sprzedać. No to też jest taki element charakterystyczny naszego krajobrazu. Nie we wszystkich miejscowościach tak jest, co też zdążyłam wcześniej gdzieś tam wybadać, że są odpusty w wielu miejscach, ale na przykład nie mają one takiej formy. Dużo też zależy od tego, od ośrodka kultu i tego, jak on jest prowadzony, czy przez, no, księży, nie czarujmy się, to też ma duże znaczenie. Tak jak wiemy na przykładzie Lichenia, to też zupełnie inaczej funkcjonuje. Dlatego myślę, że powoli pewnie zacznie zanikać, ale na razie nic nie mówi nam ku temu, żeby w tą stronę to zmierzało. Wręcz odwrotnie, ma to inną formę, ale nadal jest. Muzeum otrzymało dofinansowanie w wysokości 30 tysięcy złotych na realizację tego projektu ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Drugą część wnioskujemy o dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Będzie wydarzenie podsumowujące cały projekt. Będzie spotkanie ze studentami, wtedy z panią profesor. Chcielibyśmy wtedy zaprosić też przedstawicieli tych miejscowości, w których będziemy. Też mamy takich partnerów, którzy służą nam taką pomocą też, żeby pokierować nas, gdzie ewentualnie możemy się udać, więc są to wszystkie gminy, w których odbywają się, czyli tutaj w tym przypadku mamy też i koło miasto, i powiat. Powiat turecki, gmina Brudzew, bo to Galew to jest gmina Brudzew, gmina Kazimierz Biskupi, gmina Ślesin, gmina Golina, Urząd Miejski w Koninie. Czyli od maja do września pojawimy się w tych miejscach, żeby zbierać materiały, by potem na końcu listopada spotkać się tutaj właśnie w muzeum i przedstawić efekty naszej pracy w postaci publikacji i filmu krótkiego reportażowego. No i także będzie

ze szczepieniami noworodków przeciwko gruźlicy. Chcę powiedzieć, że Polska niestety ze względu na zachorowalność na gruźlicę ciągle utrzymuje szczepienie przeciw gruźlicy i to jest szczepienie w tej pierwszej, drugiej dobie, kiedy dziecko się rodzi. No kiedyś mieliśmy jeszcze dawki przypominające, od tego nasze państwo odeszło. Natomiast w tej chwili mamy rozszerzony tak zwany panel diagnostyczny noworodków, gdzie został on, to jest to pobieranie krwi z piętki, żeby na różnego rodzaju stany niedoborowe i między innymi w tej chwili jest badanie w kierunku niedoborów odpornościowych, tak zwanego głębokiego niedoboru odporności u dziecka. I oczywiście co to powoduje? Powoduje to, że po wypowiedzi byłej konsultant krajowej w noworodków, która poddała wątpliwość szczepienie takiego dziecka, u którego test będzie dopiero koło 15, 10 dnia urodzenia tego dziecka, a ono miało być zaszczepione w drugiej dobie, więc poddała wątpliwość tę szczepionkę, co spowodowało, że niestety część oddziałów, która przystąpiła do tego pilotażowego programu, przestała szczepić i zrobił się problem, kto ma usługę szpitalną, bo to szczepienie jest wpisane w szpitalnictwo, zaszczepić. Na dzisiaj mamy wytyczne zarówno nowego konsultanta krajowego, jak i Ministerstwa Zdrowia, jak i Głównego Inspektora Sanitarnego, że wszystkie dzieci w Polsce, niezależnie od tego pilotażu, mają mieć szczepioną tą gruźlicę. Oczywiście o jakiej skali mówimy? Mówimy o skali 8 do 10 dzieci w roku. Rocznie, bo taką pulę stwierdza się tego ciężkiego niedoboru odporności. Natomiast oczywiście dziecko, które ma stwierdzony ciężki niedobór odporności, a byłoby zaszczepioną gruźlicą, jest od razu oczywiście podejmowane działanie antyprątkowe i ono jest objęte wtedy opieką. W związku z tym, że tak naprawdę nie było wiadomo, jak to sfinansować, ten powrót dziecka, nie wiadomo, czy na oddział noworodkowy, czy to poradni noworodkowej, no bo nie w POZ-cie, no to świadczenie nie jest na dzisiaj uznane w POZ-cie, więc Narodowy Fundusz Zdrowia w tej chwili przekazał projekt zarządzenia, w którym właśnie kwalifikuje to jako wysokospecjalistyczne świadczenie szpitalne i przewiduje 35 zł za zaszczepienie tego przyszpitalne. Czekamy na zatwierdzenie również tego, bo notabene koleżanka ma już dwójkę takich dzieci. Wczoraj na spotkaniu tutaj jedna z pani doktor zgłosiła, że ona też ma problem, czyli dziecko nie zostało po urodzeniu zaszczepione, przyjechało i tu, no to są z reguły dzieci, które były, rodziły się w Poznaniu, urodziły się w Łodzi. Dlaczego? Dlatego, że nie wszystkie porodówki, oddziały położniczo-ginekologiczne weszły te programy, także to na dzisiaj mamy kolejne oczekiwanie, no bo z drugiej strony to dziecko powinno być zaszczepione. No niestety jeżeli chodzi o ogólną ilość, to szczepienia no niestety mają tendencję mimo wszystko spadkową i to jest takie odgórne. Rośnie grupa osób, które się nie szczepi, przy czym dzieci nie szczepi, przy czym odpowiem, że to jest bardzo dziwne, bo w momencie, kiedy wyszło kilka zachorowań na odrę w Poznaniu, nagle okazało się, że ci wszyscy, którzy się nie szczepili, nagle, bo oni natychmiast są. Także odpowiem, że tu niestety obserwujemy bardzo zły wpływ, przepraszam za określenie, złych mediów, do których ci ludzie dochodzą, tak? I robią tym ludziom wodę z mózgu. I w tym momencie my używamy bardzo różnych argumentów. Ja na szczęście używam najczęściej jednego i najbardziej, że tak powiem, przydatnego. Mówię, że ja mam piątkę wnucząt. Moje wnuki dostają najlepsze szczepionki, czyli mają sześcioskładnikową podstawową, pneumokoki już dzisiaj nie dziewięciowalentne, bo niestety mamy potwierdzone, że dzisiejszy to, co daje państwo dziewięciowalentne, niestety nie skutkuje. Te dzieci chorują na zapalenie pneumokokowe, więc powinien być co najmniej trzynastka, a najlepiej dwudziestka, która się teraz pokazała. I do tego oczywiście szczepimy dodatkowo meningokoki. Ja jestem zwolennikiem szczepień i ja zawsze tłumaczę ludziom moimi wnukami. Natomiast HPV, który udało mi się dużo zaszczepić, używam rzeczy, których może i nie powinnam używać.

0: Przytaczam sytuację, że wiele lat temu moją osobistą córkę szczepiłam zakupioną szczepionką, która mnie kosztowała całą pensję ze szpitala z dyżurami. A dzisiaj ja mam się prosić za darmo? Ja widzę, jak się zmieniła chorobowość dzieci, jak się zmieniła septyczność dzieci. Za naszych czasów na oddziale dziecięcym nie było tygodnia bez sepsy, nie było tygodnia bez kucia dolędźwiowego małego 2-, 4- czy 6-latka. Dzisiaj 2 razy w roku, raz w roku. To jest sukces szczepień, że zapobiegamy ciężkim chorobom. To samo mamy powikłania grypowe, masowe zapalenia mięśnia sercowego, zapalenia płuc. Dzisiaj to są sporadyczne, jeżeli pacjenci się szczepią. Szczepionka jest naprawdę darem medyków dla ludzkości. Natomiast niezrozumiałe jest niekorzystanie z tego daru. Ja daję też przykład siebie. Mam tyle lat, ile mam. Mam kontakt non-stop z potężną ilością wszystkiego, jak widzicie Państwo, w dobrej kondycji. Dlaczego? Dlatego, że jestem szczepiona na wszystko. Ja się boję RSV-ów, bo wiem, jak ciężko przechodzą RSV-owcy. Ja jestem po takich, a nie innych przejściach. Ja się boję pneumokoków. Ja się boję półpaśca, bo ospę mam non-stop, albo w jednym przedszkolu, albo w drugim przedszkolu, więc to są rzeczy, na które należy się. Dwa, jest kalendarz tak zwanego dorosłego człowieka lub kalendarz seniora, czego nie przypominamy, że powinniśmy pewne szczepionki raz na 10 lat przypomnieć. To jest tężec, błonica, krztusiec, to są polio. Dzisiaj kilka szczepionek bardzo dobrych, połączonych wyszło, można z tego skorzystać. Oczywiście za wyjątkiem seniorów, którzy mają szczepionkę powyżej 65 roku refundowaną, są szczepionki, które można skorzystać i zaszczepić się u lekarza swojego POZ.
1: Wszystkie informacje na temat szczepień, a także które z nich są refundowane, znajdziecie na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Przystań Gosławice szykuje się do sezonu. Jest nowy parking, będą nowe punkty do jedzenia, będzie też na czym popływać. Z czego będą mogli korzystać mieszkańcy Konina, powie nam Mariusz Zaborowski z konińskiego Mosiru.
2: Jesteśmy teraz obecnie po ogłoszeniu konkursu na wydzierżawienie 4 miejsc.

0: parking, będą nowe punkty do jedzenia, będzie też na czym popływać. Z czego będą mogli korzystać mieszkańcy Konina, powie nam Mariusz Zaborowski z konińskiego Mosiru.
1: Jesteśmy teraz obecnie po ogłoszeniu konkursu na wydzierżawienie czterech miejsc.

0: bo są tam szafki energetyczne i chcemy otworzyć tam miejsce do sprzedaży posiłków, do jakiś bar, myślimy o barze. Zresztą zostało to dokładnie opisane tak, żeby ta jakby konkurencja też no, była normalna, żeby nie wpuścić czterech pozycji z lodami, tylko żeby było one różne, żeby dwie lub trzy, tu jeszcze nie ma decyzji, koncepcje na bazie tego, co już jest zrobione. Następnie, żeby z tej koncepcji, po zatwierdzeniu jej, też w przeciągu tam najbliższych kolejnych dwóch miesięcy wykonana została część, która jest przewidziana w tym roku w KBO i żebyśmy mogli to zrealizować jeszcze w tym roku. Oczywiście tam jest rzecz do wykonania, czyli oczyszczenie brzegu. To Łężyn będzie takim wyjątkowym miejscem. Konkurencja rośnie w koło. Ślesień zbudowany ileś lat temu, ale za chwileczkę Kleczew, za chwileczkę Kazimierz Biskupi, więc na pewno lokalizacja, piękny, duży teren, będzie on nowy, będzie zbudowany w taki sposób, żeby każdy czuł się fajnie, więc myślę, że to będzie bardzo duża atrakcja dla mieszkańców. To jest na pewno tutaj bardzo potrzebne.
1: Jak słyszeliśmy, trwają przygotowania dokumentacji projektowej nowego pomostu w przystani w Gosławicach. Jeśli przyznana będzie dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, jest szansa, że powstanie on już w tym roku.
2: Magazyn lokalny.
1: Arleta Janiak, witam Was serdecznie i zapraszam na informacje z regionu. Przebudowa mostu wschodniego na trasie warszawskiej idzie zgodnie z planem. Zdaniem Grzegorza Pająka z Konińskiego ZDM-u sprawdziła się także wprowadzona w związku z tym zmiana organizacji ruchu w tym rejonie. Posłuchajmy, co dzieje się na budowie.
3: W tej chwili jesteśmy już po tej godzinie szczytowej, natomiast w tych godzinach popołudniowych i godzinach szczególnie rannych, kiedy ten ruch jest zmożony, widać, że pojawiają się kolejkowania pojazdów. Nie ma bardzo dużej zmiany, jeżeli chodzi o utrudnienia w ruchu. Ta organizacja ruchu, która została wprowadzona, czyli wyeliminowanie samochodów, pojazdów ciężarowych przez ten przebieg, skutkuje tym, że ten ruch jest naprawdę płynny. Na tą okoliczność, że mamy jeden most wyłączony z użytkowania, ten ruch naprawdę jest płynny. Nie zdarzają się tutaj żadne kolizje, nie ma wielkich utrudnień. Mieszkańcy naprawdę bardzo szanują tą organizację ruchu i stosują się do wszystkich komunikatów, które im przekazywaliśmy. Troszkę większe utrudnienia są na trasie Pszczynowej, ale tego też spodziewaliśmy się. Natomiast dzisiaj, tak jak wcześniej opowiadaliśmy, ta organizacja ruchu okrzepła. Wszyscy kierujący przyzwyczailiśmy się, wiemy jak jeździć. Jest dobrze, tak? Na tą okoliczność, która się zadziała, to ruch w Koninie jest płynny. Przy współpracy służb, mówię o Inspekcji Transportu Drogowego i Policji, na tym etapie, czy na tym odcinku, który jest newralgiczny, jest też taka podjęta decyzja, żeby ten odcinek objąć jak największym monitoringiem, bo w perspektywie mamy to, że jeżeli zdarzy się coś na obiekcie, mamy ruch dwukierunkowy, to ruch jest wstrzymany w obydwóch kierunkach. W związku z tym kierowcy tutaj naprawdę zachowują wielką ostrożność i tylko dziękować i życzyć nam sobie, żeby tak dalej było. Ale faktycznie stosują się kierowcy tutaj do oznakowania, jeżdżą płynnie, kulturalnie, przepuszczają się, wpuszczają. Także to jest dobra cecha i dobry objaw. Mamy taką wiedzę przy naszej kontroli, że jest 100% zaangażowanie, jeżeli chodzi o rozbiórkę, także wykonawca zakończył prace rozbiórkowe. W tej chwili nie ma obiektu, szykujemy się do budowania jego konstrukcji, do wzmacniania podpór, bo będą też fundamentowe.

Także to jest dobra cecha i dobry objaw. Mamy taką wiedzę przy naszej kontroli, że jest 100% zaangażowanie, jeżeli chodzi o rozbiórkę. Także wykonawca zakończył prace rozbiórkowe. W tej chwili nie ma obiektu, szykujemy się do budowania jego konstrukcji, do wzmacniania podpór, bo będą też fundamentowe.

0: kiedy nie można ich zobaczyć, jak obiekt stoi. Po rozbiórce dopiero pojawiają się takie elementy i w tej chwili ta procedura również trwa. Natomiast wykonawca przystępuje w tej chwili już właśnie do prac już konstrukcyjnych, także ten obiekt może nie za chwilkę, ale za jakiś czas będzie już powstawał, będziemy widzieć jego już na żywo, tak jak obiekt będzie rósł. Zakończenie robót budowlanych przewidziane jest na kwiecień przyszłego roku. Potem oczywiście będą trwały jeszcze prace odbiorowe, dopuszczenie do użytkowania i obiekt będzie w tym czasie podlegał procedurze dopuszczenia. Natomiast my ogłosiliśmy już też przetarg na przebudowę wiaduktu w ciągu tej trasy i on będzie zahaczał trochę dłuższy termin, więc te utrudnienia nie zakończą się w momencie, kiedy przebudujemy most. One się zakończą dopiero po przebudowaniu tego wiaduktu, który jest w tej chwili ogłoszone postępowanie i jeżeli harmonogram i finanse pozwolą, to chcielibyśmy jeszcze przy tych utrudnieniach w ruchu zrobić kolejny wiadukt, który jest za mostem. No i to niestety będzie wydłużało nam okres tych utrudnień, ale to po to, żeby później już móc prowadzić ruch pełnym dostępności o parametrach naprawdę bardzo dobrych, żebyśmy już nie czuli zagrożenia, że kolejny obiekt jak się popsuje, to będziemy mieli wyłączoną całą trasę warszawską. Także zakończenie przebudowy mostu w przyszłym roku w kwietniu, dopuszczenie do użytkowania po okresie odbiorów, ale jeszcze czekają nas dwa wiadukty, także te utrudnienia jeszcze trochę potrwają. W harmonogramie, jeżeli chodzi o utrudnienia w ruchu, ja myślę, że zakończenie przebudowy możemy liczyć na 2028 rok. Mamy, i to artykułuję, że mamy do przebudowy jeszcze dwa wiadukty. W tej chwili trwa procedura przetargowa na pierwszy wiadukt właśnie nad wałem Tarejwy. Czekają nas jeszcze właśnie do przebudowy wiadukty nad wałem Tarejwy i nad Podwale. W tej chwili trwa procedura przetargowa na przebudowę wiaduktu nad ulicą Wał Tarejwy. I dopiero po zakończeniu tej procedury, po zakończeniu zadania związanego z przebudową wiaduktu nad wałem Tarejwy, dopiero rozpoczniemy kolejny etap, czyli przebudowę wiaduktu nad ulicą Podwale. To wszystko jest związane z ograniczonych środków finansowych i źródeł dofinansowania, bo bez dofinansowania byłoby ciężko budżet finansowy na to spiąć. Dlatego jak startuje program, jest program jednoroczny, dotyczy jednego obiektu, dlatego to tak możemy pozwolić sobie na to, żeby jednorocznie występować o dodatkowe środki. Dlatego ten harmonogram jest tak troszeczkę wydłużony, żeby można było skorzystać z programów, które są dedykowane właśnie na tego typu zadania inwestycyjne. Jeżeli chodzi o przebudowę mostu, mamy 100% zaangażowania w robotach rozbiórkowych. Natomiast wykonawca oprócz tych prac rozbiórkowych już dokonał pewnych przebudów sieci, przywiózł już też stal zbrojeniową na budowę ustroju nośnego i szacujemy między 15 a 20% całościowego zaangażowania robót budowlanych, więc prace się posuwają w dobrym tempie. Te środki finansowe z budżetu miasta nie pozwoliłyby na zrealizowanie takich zadań, więc te źródła finansowania i poszukiwanie przez miasto źródeł finansowania no, są rozłożone w czasie. Koszt tego mostu to jest 30 800 000, z czego dofinansowanie jest 24 miliony, więc znacząca kwota i stąd to jest spowodowane, że bez środków zewnętrznych te inwestycje nie mogłyby być zrealizowane. Czekamy, szukamy i jeżeli jest tylko sposobność, o te środki występujemy i wtedy dopiero przystępujemy do procedur przetargowych, żeby można było wyłonić wykonawcę i te prace rozpocząć.
1: Mówił Grzegorz Pająk z Zarządu Dróg Miejskich w Koninie. Przypomnijmy, budowa nowego mostu ma zakończyć się w kwietniu przyszłego roku. 8 portretów autorstwa Emilii Bibianny Nałęcz-Parczewskiej, wybitnej artystki i uczennicy samej Olgi Boznańskiej, trafiło do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie. Wszystkie były wystawione na aukcji i mogły trafić w prywatne ręce.
2: Są to portrety rodziny Nałęcz-Parczewskich. Wszystkie portrety są autorstwa Emilii Bibianny Nałęcz-Parczewskiej, żony notariusza, adwokata Tadeusza Nałęcz-Parczewskiego, Damian Kruczkowski, Miejska Biblioteka Publiczna imienia Zofii Urbanowskiej w Koninie. Emilia była uczennicą między innymi Olgi Boznańskiej. Tworzyła piękne akwarele, ale też piękne oleje i na różnych etapach swojego życia, oczywiście kształcąc się i doskonaląc swój warsztat, malowała też portrety. I jednym z najlepszych chyba portretów jest taki, na którym namalowała i siebie, i swojego męża. To jest taki małżeński portret, można powiedzieć. Męża malowała najprawdopodobniej ze zdjęcia albo z natury, natomiast siebie jakby kopiowała z wcześniejszego portretu, który z kolei namalowała brytyjska malarka. Natomiast Emilia w pewnym momencie stwierdziła, że

że chciałaby mieć najpewniej taki wspólny. I to był właśnie portret, na którym widnieją oni oboje. No ale mamy też portret, na którym widnieje jej teść Erasmina Łęcz-Parczewski. Też mamy portret, który przedstawia Adolfa na Łęcz-Parczewskiego, wuja jej męża, który był między innymi rektorem Uniwersytetu w Wilnie. Portret jest namalowany na podstawie fotografii, którą można znaleźć w internecie. Natomiast wszystkie te portrety posiadają sygnaturę, są opisane też w większości, z jakich lat pochodzą, kiedy Emilia je malowała, więc no niewątpliwie autorstwo jest niezaprzeczalne, a jako zbiór stanowią pewną całość, która no nie mogła ulec rozproszeniu. To było tak, że na jednej z grup antykwarycznych na Facebooku znalazłem ogłoszenie, w którym była mowa o tym, że prace Emilii Bibianny Parczewskiej, uczennicy Olgi Woznańskiej, są dostępne w sprzedaży. Najzwyczajniej w świecie zdarzyło się najprawdopodobniej tak, że któryś z potomków Emilii zmarł bezpotomnie, bądź zmarła, i te prace trafiły w ręce antykwariusza, który no, zarabia na życie handlem antykami, w związku z czym wystawił je wszystkie na sprzedaż. Kiedy zobaczyłem, czyje to są prace, znalazłem też informację, że w Bibliotece Kurnickiej znajduje się rękopis wspomnień Emilii Bibianny Parczewskiej z lat zsyłki na Sybir, bo tam razem z mężem została wysłana. Jej mąż niestety nie powrócił nigdy z zesłania. Ona szczęśliwie wróciła do Polski i tutaj dożyła swoich dni. To jest rodzina wielkopolska, w ogóle Nałęczowie sami w sobie, to jest bardzo stara rodzina szlachecka, w związku z czym uznałem, że no, trzeba działać, trzeba ratować. Niestety instytucje kultury wielkopolskie, zresztą wszystkie budżetowe, mają ograniczone budżety, mają ograniczone możliwości, proceduralne działania też trwają bardzo długo, a tutaj nie było czasu, w związku z czym naprawdę to tak jak wierzę w teorię małych cudów. Na mojej drodze stanął jeden z konińskich przedsiębiorców i rozmawialiśmy chwilkę. Jego córka, fascynatka też historii sztuki i zainteresowana sztuką, kiedy usłyszała, że jest taka sytuacja. Jakby wszyscy troje wiedzieliśmy, że materialnej wartości te portrety wielkiej nie przedstawiają, bo to nie jest sztuka jakichś bardzo wysokich lotów, ale historyczną, sentymentalną wartość mają przeogromną. W związku z czym on też bez zastanowienia stwierdził, że tak, to on kupuje te portrety po to, żeby one nie przepadły, żeby się nie uległy rozproszeniu, ponieważ ludzie pytali o pojedyncze obrazy, o pojedyncze portrety. Gdzieś by to zawisło pewnie w domach, ale nie stanowiłoby całości, a u nas może opowiadać pewną historię rodziny, która związana jest z Wielkopolską, chociaż nie bezpośrednio z Koninem, to jednak ze stronami Wielkopolski po jednej i drugiej stronie Konina, zahaczając też o ziemię sieradzką. 8 rodzinnych portretów mamy w tej chwili i będziemy się starali też o to, żeby je odpowiednio zakonserwować, ale też poddać czyszczeniu i rewitalizacji, ponieważ przez lata były niektóre z nich przechowywane najprawdopodobniej gdzieś w piwnicy bądź za szafą, dlatego że noszą ślady takiego właśnie przechowywania. Nie wszystkie wisiały na ścianach i nie wszystkie miały okazję

odpowiednio zakonserwować, ale też poddać czyszczeniu i rewitalizacji, ponieważ przez lata były niektóre z nich przechowywane najprawdopodobniej gdzieś w piwnicy bądź za szafą, dlatego że noszą ślady takiego właśnie przechowywania. Nie wszystkie wisiały na ścianach i nie wszystkie miały okazję

0: lata, więc będzie to od nas wymagało jeszcze trochę pracy i na pewno środków, ale no to są działania już takie, można powiedzieć, ratunkowe, bo te ratownicze pierwsze spod znaku emergency i niebieskiego kura już mamy za sobą i za to jeszcze jesteśmy szalenie wdzięczni, zwłaszcza darczyńcy, który zdecydował się tak po prostu na szybko na zakup tych portretów, bo tak jak powiedziałem, była duża szansa na to, że one ulegną rozproszeniu i znajdą się w różnych domach. Być może z czasem znowu trafią na za szafy, do piwnic, na strychy albo na śmieci. Natomiast tutaj u nas będą stanowiły całość. Nie braliśmy ich po to, żeby chować do piwnicy ponownie. Natomiast te portrety tak naprawdę można zobaczyć już u nas, bo one u nas stoją. Natomiast no jeszcze nie mają tego blasku, który będą pewnie miały po odnowieniu i konserwacji. Zwłaszcza ten portret małżeński wymaga dużych nakładów pracy, bo to jest portret na płycie pilśniowej, ona się rozeschła. W jednym miejscu farba zaczęła kiedyś na przestrzeni dziejów odchodzić i pewnie będzie musiała być uzupełniona. Na pewno będzie musiała być wykonana nowa rama dla tego portretu, ale później, jeżeli nie znajdziemy miejsca w siedzibie głównej dla nich na ścianach w Bibliotece Nadworcowej, to na pewno trafią do Galerii Bajana w filii Starówka na Starówce, a z czasem być może nawet do synagogi, gdzie będą częścią jednej z opowieści o jednej z kultur, które tutaj w Koninie żyły.
1: Jak słyszeliśmy, prace wielkopolskiej artystki przejdą renowację i będą udostępnione zwiedzającym. Blisko 600 tysięcy złotych ma kosztować projekt drogi rowerowej łączącej Kazimierz Biskupi z Włodzimirowem. To nie będzie łatwa budowa, powiedział nam wójt gminy Kazimierz Biskupi Grzegorz Maciejewski. Tanio też nie będzie.
2: Panie wójcie, tworzy się, a właściwie tak dopina się sieć połączeń rowerowych między Kazimierzem Biskupim a ościennymi miejscowościami, czyli tutaj brakowało tej kropki nad i, jaka jest szansa, że rzeczywiście ta inwestycja dojdzie do skutku. Ta, o której teraz mówimy, połączenie Kazimierz-Włodzimirów.
3: Tak, jesteśmy bardzo zaawansowani, bo już samo zlecenie dokumentacji i przeznaczenie prawie 600 tysięcy na tą dokumentację świadczy o tym, że chcemy ją zakończyć. Ja od razu muszę zaznaczyć, że bardzo wielkie zaangażowanie i to, że w ogóle podjęliśmy tutaj decyzję o ogłoszeniu przetargu, to była zasługa naszego wiceprzewodniczącego sejmiku województwa wielkopolskiego, pana Henryka Drzewieckiego, który doprowadził do kilku spotkań, nie tylko na szczeblu w Urzędzie Marszałkowskim z panami marszałkami, ale tutaj także w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z panem dyrektorem Pawłem Katarzyńskim. I na tych spotkaniach zapadły decyzje, żebyśmy my jako gmina byli inwestorem, jeżeli chodzi o dokumentację, przyjęli na swoje barki wszelkiego rodzaju z tym już związane koszty, jak i oczywiście sprawy uzgodnieniowe i nadzoru nad prowadzonymi pracami projektowymi. I w momencie, kiedy będzie wykonana dokumentacja projektowa, wówczas będą trwały tutaj już rozmowy nad realizacją tej inwestycji, a wiemy, że będzie bardzo kosztowna, bo warunki techniczne, które wydało WZDW, są także dwuetapowe, w zależności od lokalizacji obiektu drogi rowerowej, czy ona będzie zbliżona bezpośrednio do krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej, czy będzie oddalona, bo tu w tym zakresie będzie także wchodzić przebudowa obiektu samego drogowego, czyli całej drogi od ronda w Kazimierzu Biskupim do Włodzimirowa i ona idealnie będzie się spinać z projektem, który został już zlecony wcześniej i tak jak pan przewodniczący na pewno wspomniał, jego wniosek do budżetu został tutaj pozytywnie rozpatrzony i są środki zabezpieczone w Urzędzie Marszałkowskim na przebudowę drogi w miejscowości Włodzimirów na długości 900 metrów i te dwa projekty mają być ze sobą spójne i będą spójne. Na tym etapie nikt nie jest w stanie określić jego kosztów. Z tego powodu, że pierwsze warunki gruntowo-wodne, których nie znamy, bo bardzo obszerne są badania geotechniczne, to jest pierwsza rzecz. Druga, warunki środowiskowe, bo wchodzimy w rezerwat Sokółki i trzecie, wybrany wariant przebudowy, czy to będzie sama droga rowerowa, czy przebudowa także obiektu drogowego i w zależności obiekt mostowy, który znajduje się przy wejściu do samego Bieniszewa, jaki będzie koszt przebudowy tego. Na tym etapie nikt nie jest w stanie określić kosztów.
2: A macie na pewno wy jako gmina jakieś oczekiwania, jak byście chcieli, żeby ta droga wyglądała? No to może pan wójt się podzieli właśnie, jak ta droga według pana powinna wyglądać, z czego wy byście byli zadowoleni?
3: Lubimy robić dobrze. Jeżeli są wykonywane jakiekolwiek roboty budowlane na terenie naszego

0: naprawdę bardzo dużo czasu poświęcamy w tym momencie, który on jest najważniejszy, czyli w fazie projektowania. I to jest klucz do realizacji danej inwestycji, bo wprowadzanie zmian, jak ona jest realizowana, no to można zrobić jakiekolwiek korekty, bo jest to oczywiście element żywy, jak to my mówimy, jest to praca na żywym organizmie. Najwięcej pracy trzeba włożyć w fazie projektowania i to daje nam największy sukces. Jak my byśmy chcieli? Chcielibyśmy, żeby obiekt drogowy został przebudowany do szerokości 7 metrów i spójnie wpinał się w miejscowość Władimirów z tego powodu, że trwają w tej chwili rozmowy ze strefami ekonomicznymi. No wiadomo, należymy pod strefę łódzką, ale wiemy, że chce wejść strefa wałbrzyska. Planujemy budowę w ogóle obwodnicy północnej Kazimierza, w ogóle zmiany układu komunikacyjnego i wyłączenia starówki Kazimierza z ruchu ciężkiego. Jak już na pewno wszyscy zauważyli, droga rowerowa będzie zaczynać się od ronda w Kazimierzu Biskupi. I to nie jest przypadkowe z tego powodu, że ona będzie się wpinać w układ sieci dróg rowerowych, których obecnie już mamy i w trakcie wykonawstwa, już podpisane umowy na wykonawstwo, jak i dofinansowania na ponad 40 km. I to jest ten element, który nam brakuje, czyli ona idealnie będzie wpinać się w część przebudowywanego rynku i ciągu dróg rowerowych, który będzie oczywiście już szedł w kierunku tutaj zachodnim naszej gminy, no i całej tej części rekreacyjnej Kozarzewek. No i oczywiście mamy podpisaną też umowę o współpracy z gminą Ostrowite, bo w przyszłości przez Dobrosołowo chcemy włączyć się do gminy Ostrowite i połączyć to z całym Parkiem Krajobrazowym Powickim. Taki jest plan. No oczywiście chcemy, żeby ta droga rowerowa będzie zlokalizowana po prawej stronie jadąc od Kazimierza i to też nie jest przypadkowe, mimo to, że wchodzimy w rezerwat Sokółki z tego powodu, że mieszkańcy Kazimierza, czy wszyscy, którzy będą jechali w kierunku Kazimierza, muszą mieć bezpieczne połączenie z tym, co jest najpiękniejsze i naszą perłą, czyli klasztorem w Bieniszu. No i nielogiczne jest, żeby przechodzić przez drogę wojewódzką. Także ja liczę na to i chcielibyśmy, żeby był przebudowany obiekt drogowy, jak powiedziałem wcześniej, do szerokości 7 metrów. Była wzmocniona do kategorii KR4-5, która umożliwi transport kołowy ze stref ekonomicznych, które są planowane na części północnej gminy Kazimierz-Biskupi, czyli między gminą Kazimierz-Biskupi a Kleczew i te rozmowy też mamy bardzo zaangażowane. I oczywiście droga rowerowa, która nam zepnie cały układ sieci drogowej Kazimierza części zachodniej, wschodniej, północnej z częścią tutaj południową. Wiemy, że czasookres projektowania wstępnie został przyjęty na 2 lata. Została przyjęta oczywiście tak dokumentacja. Termin podpisania umowy też nie jest przypadkowy, bo jesteśmy w miesiącu lutym i my też chcieliśmy to zrobić na początku roku. Nie odkładaliśmy tego przetargu. Zakładam, żeby on się odbył na przykład w lipcu czy w sierpniu z tego powodu, że pierwsze badania, jeżeli chodzi o gady, płazy, ptaki i różnego rodzaju inne rzeczy z tym związane, już by monitoring odbywał się we wcześniej wiosny i potem wiadomo, że to też nie jest tylko i wyłącznie przez kilka miesięcy, tylko trzeba je powtarzać cyklicznie. Czyli my jesteśmy do tego przygotowani i sądzę, że biuro projektowe temu podoła. Najbardziej optymalny termin zakończenia dokumentacji to jest 2 lata, czyli wchodzimy w 2028 rok i rozmawiał, tak jak powiedziałem wcześniej, pan wiceprzewodniczący Henryk Drzewiecki, który bardzo wspiera tą inicjatywę. No liczymy na to, że najbardziej optymalny termin realizacji 28-29.
1: Grzegorz Grabowski, Biuro Projektów Trasa.
2: Proszę powiedzieć, czy jak pan ocenia możliwość realizacji tej dokumentacji? Czy będą jakieś problemy?
1: Zaplanowane jest około 4 km ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej w pięknym terenie leśnym, w pięknym otoczeniu. Natomiast z pewnością jakieś trudności spodziewać się można, bo patrząc po tym obszarze, w którym zaplanowana jest ta ścieżka rowerowa, no to widzimy, że jest tam rezerwat przyrody, jest to w lesie, także no na pewno ochrona środowiska tutaj będzie ważnym elementem i takim czynnikiem, który nas może trochę wstrzymywać tak, w pracach projektowych, plus też to, co tam widać bez jakby takiego większego rozeznania, no to też na pewno geologia, geotechnika w tym obszarze też może być skomplikowana, co może również oznaczać trudności w projektowaniu. Natomiast trzeba być optymistą i zakładać, że wszystko jest możliwe, tak? Natomiast gdzieś z tyłu głowy pamiętać trzeba, że na pewno mogą być jakby dosyć wysokie koszty tej inwestycji.
2: No w ogóle sam koszt wykonania tej dokumentacji jest bardzo duży. Tutaj nie słyszeliśmy o takiej dokumentacji, jeżeli chodzi właśnie o podobne obiekty. Proszę powiedzieć, tak jakby ktoś nie wiedział, co wchodzi w skład takiej dokumentacji, tak dosłownie tylko w kilku słowach.
1: Jakby celem tej dokumentacji jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Żeby je uzyskać, no to należy jakby poza taką stricte pracą projektową do wykonania, no to należy też wykonać część właśnie badań geotechnicznych, które

0: powinny pewnie być dosyć szczegółowe dla tej dokumentacji, co jest dość kosztowne. Ponadto jest też część związana właśnie z przyrodą, ochroną środowiska, czyli należy przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą i rozeznać cały ten obszar, tak, co też no, współcześnie obecnie jest dosyć kosztowne.
1: Panie Przewodniczący, proszę nam powiedzieć, jak będzie wyglądała kwestia właśnie dofinansowania? W tej chwili, jak to jest z kwotami, ten montaż finansowy?
2: Montaż finansowy będzie wzięty z budżetu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. O tych pieniądzach już wcześniej rozmawialiśmy i Państwo słyszeliście. W tej chwili jest podpisany projekt na budowę tej drogi. To jest bardzo utrudnione, ponieważ no, teren jest bardzo trudny. Jest podmokły, są rowy i jest roślinność, rosną drzewa w pobliżu, więc stąd projekt, jak wójt wspomniał, bardzo kosztowny, bo na ten cel trzeba niestety wyasygnować aż 600 tysięcy złotych.
1: A dalej kwestia dofinansowania, jakie są szanse, żeby zrealizować tę inwestycję?
2: Pieniądze już są w budżecie, także tutaj nie ma z tym problemu. Musimy przedstawić projekt, będzie projekt, jedziemy z tym do Urzędu Marszałkowskiego i wtedy wstrzymamy procedurę wypłaty środków, czyli dofinansowania tej budowy. Chciałbym, żeby to było jak najszybciej, ale wszystko zależy od tego, jak przebiegnie proces projektowy, bo to jest bardzo ważne. Bez dobrego projektu nie można wyłonić wykonawcy, czyli przeprowadzić przetargu. Nawet jak się ze złym projektem przeprowadzi przetarg, to on też trwa długo, bo wykonawca ciągle zadaje kolejne i kolejne pytania i trzeba to wyjaśniać. I to wtedy wstrzymuje cały proces. Więc bardzo ważne jest, żeby projekt był na jak najlepszym poziomie.
3: Docelowo ścieżka ma biec od Ronda w Kazimierzu Biskupim przez 4 km do Włodzimirowa. Na wykonanie projektu trzeba poczekać 2 lata. Ruszyły prace związane z przebudową drogi numer 25 między Koninem a Rychwałem. Podpisano umowę na projekt nowej drogi. O szczegółach opowie nam Marcin Kucharczak z Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu.
4: Rusza realizacja trzeciego odcinka drogi krajowej 25. Podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i rozbudowę odcinka drogi krajowej numer 25 pomiędzy Koninem a Rychwałem. Wykonawcą prac została firma POR, a wartość kontraktu to 379 822 770 zł. Harmonogram przewiduje, że kierowcy skorzystają z nowej 12-kilometrowej trasy w czwartym kwartale 2029 roku. Zakres umowy. Inwestycja będzie realizowana w formule projektu i buduj. Wykonawca w ciągu 10 miesięcy przygotuje projekt budowlany i złoży do wojewody wielkopolskiego wniosek o pozwolenie na budowę. To jest decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tzw. ZRID. Jej uzyskanie powinno potrwać około 7 miesięcy. Prace budowlane w terenie zaplanowano na kolejne 22 miesiące z wyłączeniem przerw zimowych pomiędzy 16 grudnia a 15 marca. Rozpoczęcie robót przewidziane jest na drugą połowę 2027 roku. O inwestycji. Rozbudowywany odcinek drogi krajowej 25 zaczyna się w gminie Stare Miasto, a kończy około 700 metrów zaprojektowanym węzłem w Wychwale. Połączy on nową dwujezdniową trasę klasy GP, czyli główna ruchu przyspieszonego, ze starodrożem drogi krajowej 25 oraz drogą powiatową w rejonie Dąbroszyna. W ramach inwestycji powstaną m.in. dwujezdniowa droga klasy GP po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, trzy węzły drogowe Stare Miasto, Modła Królewska i Rychwał, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, obiekty inżynierskie, system odwodnienia, urządzenia ochrony środowiska. Ponadto przebudowane zostaną drogi kolidujące z nową trasą oraz sieci i instalacje pod- i naziemne. Realizacja odcinka prowadzona będzie w latach 2026-2029 w ramach rządowego programu budowy dróg krajowych do 2030 roku z perspektywą do 2033 roku. Droga krajowa 25 w Wielkopolsce, stan zaawansowania prac. Rozbudowa trasy Konin-Kalisz-Ostrów Wielkopolski obejmuje dostosowanie drogi krajowej 25 do parametrów drogi klasy GP o przekroju dwujezdniowym, w dużej mierze w nowym śladzie, co pozwoli ominąć liczne miejscowości, m.in. Konin, Rychwał, Zbierzk, Kokanin, Kalisz oraz Biskupice Ołoboczna. Trzy odcinki są już na etapie realizacji w systemie projektu i budy. Odcinek Rychwał-Zbierzk 13,1 km trwa jeszcze kontrola uprzednia prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a po ich zakończeniu możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcą. Obwodnica Kalisza, tak zwany odcinek Kokanin-Biskupice Łoboczne o długości około 18 km i mamy ogłoszony przetarg 12 grudnia 2025 roku z terminem składania ofert 18 lutego bieżącego roku. Inwestycja będzie realizowana w latach 2026-2030 w ramach programu budowy 100 obwodnic. Odcinek Zbierzk-Kokanin około 18 km 30 stycznia bieżącego roku podpisaliśmy umowę na realizację z firmą Strabag. Wartość kontraktu to 484 134 160 zł i 50 groszy. Zakończenie

0: Zakończenie robót planujemy w czwartym kwartale 2029 roku. Ostatni realizowany odcinek to Biskupice Łoboczne Ostrów Wielkopolski długości około 6,6 km. I tutaj 18 czerwca 2025 roku podpisaliśmy umowę na realizację z grupą Mirbud. Wartość tego zadania to 266 767 440 zł 20 groszy, a zakończenie robót planowane jest w czwartym kwartale 2028 roku. Obecnie trwają prace projektowe. Realizacja całej trasy. Kompletny, blisko 70-kilometrowy odcinek drogi krajowej 25 od Konina przez obwodnicę Kalisza aż do Ostrowa Wielkopolskiego ma zostać ukończony do 2030 roku.
1: Jak słyszeliśmy wcześniej, kierowcy skorzystają z nowej 12-kilometrowej trasy w czwartym kwartale 2029 roku. Co najmniej przez rok koparka Dolores pozostanie w rękach kopalni. Koparkę chce kupić Urząd Marszałkowski, ale na tę chwilę zakup nie jest możliwy. O szczegółach powie marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.
2: Cały czas rozmawiamy o Dolores, natomiast jest jedna zasadnicza przeszkoda, która jest przeszkodą o charakterze formalno-prawnym. Dopóki grunt pod koparką jest gruntem objętym koncesją wydobycia węgla brunatnego, dopóty nie można zmienić planu zagospodarowania przestrzennego i nie można wyłączyć tej działki z obszaru eksploatacji złoża. Koncesja ma wygasnąć w połowie przyszłego roku. Liczę na to, że to pozwoli na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, wyłączenie tej działki z ochrony złoża węgla, które jest pod tą działką, i wtedy będzie można na niej zlokalizować inne formy aktywności, czyli nie tylko wydobywczą, ale również muzealną, no i to byłby klucz do tego, żeby dokonać transakcji i też przejąć tę koparkę od kopalni. Na ten moment nie jest to możliwe ze względów czysto formalnych. Samorząd ma w budżecie cały czas kwotę 5 milionów złotych na zakup tej maszyny, więc konsekwentnie, jeśli ją kupimy, to będziemy inwestować w jej wykorzystanie do celów muzealnych i każdego innego, który będzie oczekiwany przez społeczność. Z punktu widzenia muzealnego, jeśli stworzymy warunki do ekspozycji tej koparki, to też stworzymy warunki bezpiecznego przebywania na niej, pod określonymi oczywiście warunkami. Wiemy, że pojawią się chętni wolontariusze czy też pracownicy tego muzeum. Myślę, że to będą byli pracownicy kopalni, którzy w jakiś sposób sentymentalnie z tą maszyną są związani. Zadbać o bezpieczeństwo osób, które będą chciały na nią wejść. To wszystko musi być uregulowane, jeśli chodzi o przepisy bezpieczeństwa. Więc dopóki nie przejmiemy, no to oczywiście ten zakres ochrony osób korzystających z sąsiedztwa tego, czy z samej maszyny, jest po stronie kopalni.
1: Warto dodać, że wstępny koszt zakupu koparki to 5 milionów złotych.

Con. Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

0: tym sikać.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.